Fantazji Polskiej w dwójce słuchaliśmy trzeciego kwartetu smyczkowego Pieśni śpiewają Henryka Mikołaja Góreckiego. Tak, to jedno z najważniejszych dzieł polskiej kameralistyki przełomu XX i XXI wieku wykonali muzycy Kwartetu Śląskiego. Zostawiamy już muzykę kameralną w Fantazji Polskiej i udajemy się do Czarnego Pokoju, czyli do studia eksperymentalnego Polskiego Radia, które w połowie lat 80. odwiedził nie kto inny, a sam Tomasz Stańko. Owocem tej wizyty był m.in. utwór Serial Pierwszy na trąbkę, syntezator i taśmę. Posłuchajmy.

Serial pierwszy, kompozycja Tomasza Stańki, zrealizowana w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia w 1985 roku przy współpracy Tadeusza Sudnika. Pozostaniemy jeszcze w czarnym pokoju, czyli w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia, które tym razem będzie wehikułem, a właściwie statkiem kosmicznym, który wyniesie nas daleko poza orbitę ziemską. Oto przed nami muzyka Eugeniusza Rudnika, dzieło zatytułowane Polak melduje z kosmosu, czyli utwór upamiętniający podróż pierwszego Polaka w kosmos. 27 czerwca 1978 roku na pokładzie radzieckiego statku Sojusz 30 wyruszył w przestrzeń kosmiczną major Mirosław Hermaszewski. Z tej okazji w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia powstała monumentalna audycja radiowa złożona z wypowiedzi majora, jego radzieckich współpracowników, rodziny i trenerów, złożona także z czytanych przez aktora cytatów, no i przede wszystkim niezwykłej muzyki Eugeniusza Rudnika. Polak melduje z kosmosu, rok 1978.

Planeta nasza stanowi kolebkę rozumu, ale nie można wiecznie żyć w kolebce. Ludzkość nie pozostanie wiecznie na Ziemi, lecz w pogoni za światłem i przestrzenią najpierw nieśmiało przeniknie poza granice atmosfery,

0: a następnie podbije cały układ słoneczny. Konstanty Ciołkowski.
1: Fotony, fotony, jazeria. Fotony, fotony, fotony.

gdyby tak móc do ramion przypiąć skrzydła i w przestworzach popłynąć jak ptak. Od tej chwili myśl ta nie dawała Dedalowi spokoju. Godzinami śledził lot ptaków i badał ich budowę, aż wydarł tajemnicę przyrodzie. Odtąd nie tylko ptaki miały być panami przestrzeni. Dni i noce spędzał nad swym wynalazkiem. Zlepiał roztopionym woskiem pióra, aż powstały dwie pary ogromnych skrzydeł, jakby jakichś bajecznych orłów olbrzymów. Na koniec przyszedł utęskniony dzień, kiedy marzenie mistrza stało się rzeczywistością. I po raz pierwszy wzniósł się on lekko jak ptak nad ziemię. Azalisz, nie jestem równy Bogom?

0: Encyklopedia Powszechna, 1864 rok. Kosmos. Wyraz grecki oznaczający świat albo wszechświat. W pojęciu starożytnych kosmos był kulą niebieską obracającą się około Ziemi jako punktu środkowego. W przekonaniu największej liczby filozofów starożytności wszechświat był istotą, ożywioną duszą.
1: Wielka Encyklopedia Powszechna, 1969 rok. Kosmos, wszechświat. Aczkolwiek najsłuszniejsze wydaje się utożsamienie słowa wszechświat ze słowem wszystko, to jednak przy próbach tworzenia bardziej szczegółowych określeń występują poważne trudności. Z postulatu, że prędkość światła jest maksymalną prędkością, z którą mogą się rozchodzić zaburzenia, wynika, że wszystkie zdarzenia znajdujące się wewnątrz albo na naszym stożku świetlnym mogą na nas działać i dlatego na pewno muszą być włączone do naszej definicji. Jeśli rozszerzymy ten obszar tak, aby włączyć wszystkie zdarzenia, które będą mogły oddziaływać na nas w pewnej chwili w przyszłości oraz wszystkie zdarzenia, na które my działaliśmy albo będziemy działać, wówczas dochodzimy do największego zbioru zaburzeń, który uważamy za połączony z nami fizycznie. Właśnie ten zbiór uważamy zwykle za wszechświat.

0: Perigeum 181 km, apogeum 327 km. Okres obrotu 89,1 minuty. Kąt nachylenia orbity 64 stopnie 57 minut. Łączność na częstotliwościach 9 i 19 MHz, 20 i 6 MHz, 143 i 625 MHz. Waga 68,5 kg. Temperatura 36,3 stopnia Celsjusza. Ciśnienie 120 na 70. Puls 88.
1: Lot odbywa się normalnie. Czuję się dobrze.
0: Moskwa, TASS. Po pomyślnym wykonaniu zaplanowanych badań i zrealizowaniu programu lotu 12 kwietnia 1961 roku o godzinie 10:55 czasu moskiewskiego radziecki statek Wostok wylądował pomyślnie w wyznaczonym rejonie Związku Radzieckiego.
2: Człowiek wdarł się w kosmos. Pierwszy człowiek w kosmosie. Człowiek na spojrzenie ze Sputnika. Godzinę i 48 minut trwał lot majora Jurija Gagarina.

wysokość 5000 metrów, 7000 metrów, jak poczucie? Pierwszy z lewej, jak? Dobra, dziękuję. Drugi? Dobrze, dziękuję. Trzeci? Dziękuję. Następny? Bardzo dobrze. No i ostatni, jak? Dziękuję bardzo. Koniec. Proszę wyłączyć pompy.

za chwilę, właśnie próżnia jest coraz to większa w tej komorze, ulegnie rozerwaniu błona oddzielająca komorę dekompresyjną od komory próżniowej i pilot znajdzie się zarówno w obniżonym ciśnieniu atmosferycznym, w obniżonej temperaturze, jak i w zwiększonym hałasie. Oczekujemy właśnie tego momentu.

0: Jak nie panowie słyszycie?
1: Dobrze.
2: Dobrze.
0: Dobrze. To będziemy zaczynali badanie.
3: Zrobimy teraz badanie w nadciśnieniu oddechowym. Awaryjne zabezpieczenie na wypadek rozhermetyzowania się kabiny. Tak? Zrozumiane to jest, tak? Łatwy będzie wdech, wydech utrudniony. Proszę się wobec tego starać uczyć teraz, wydychać. Długi, głęboki wydech. Teraz tlen awaryjny będzie się. Dobrze, zaczynamy badanie. Bardzo ładnie, tylko troszeczkę częstotliwość za duża. A teraz pomagam to, dając tutaj kompensację. Proszę. Proszę się poruszyć, żeby gdzieś ciało nie przyszypało.

0: bardzo dobrze.
1: Męczyłem się. 2 godziny dziennie ćwiczę.
2: No ale do naszego zawodu niezbędna jest właśnie taka dobra kondycja. Nie chodzi o wyniki. Chodzi o wytrzymałość organizmu. Organizm musi być stale gotowy do odparcia jakiegoś, powiedzmy sobie, ataku. Przeciwności fizycznych. Nie tylko. Wychowanie fizyczne też i psychikę uodparnia. Robię 10 wysiłkowych ćwiczeń. Chcę się zrobić 11. Zrobiłem 11, spróbuję więcej. To jest właśnie to. Siła mięśni, siła woli.
3: Promowany został 22 marca 1964 roku jako prymus.
4: To był charakter twórczy, jego niepokój twórczy przez cały czas cechował. On był nigdy niezadowolony z siebie, chciałby jeszcze coś ulepszyć, chciałby jeszcze coś poprawić.
3: Podchorąży Harmaszewski Mirosław przed przybyciem do oficerskiej szkoły lotniczej imienia Jana Krasickiego był modelarzem.
4: Jeden z czołowych sportowców w piłce.

0: siatkowej jako podchorąży wykazywał wybitne uzdolnienia ruchowe, bowiem złożone zestawy ćwiczeń potrafił sobie opanować w
1: najbardziej zdyscyplinowanych podchorążych.
0: Posiadał bardzo wysoko
1: osiągał bardzo dobre wyniki
0: na działanie przyspieszeń.
1: Był aktywnym członkiem partii i dobrym sportowcem.
0: Przyspieszeń kątowych.
2: Był on bardzo koleżeński. Szacunkiem
1: promowany
2: się do służby technicznej.
1: Został 22 marca za dobre przygotowanie samolotu do lotu.
2: Pomagał wepchnąć samolot na swoje miejsce.
0: To jest ciekawe dla siatkarzy, szczególnie dla tego Hermaszewskiego, który z tymi przyspieszeniami udarowymi
2: pamiętam również,
0: nie miał zupełnie żadnych perypetii i żadnych trudności.
2: I wszyscy,
0: a
2: oni występują podczas skoku w ramach
0: przyziemiania.
2: Gratulowaliśmy wspaniałego pierwszego
0: miał ten element podkładowy.

0: przychodząc do szkoły, nie przychodził po to, żeby być średniakiem, tak? Czy też no, bardzo dobrym, ale chciał być najlepszym. Tak, chciał być najlepszy i właśnie od samego początku ten cel swój, prawda, realizował.
1: Piękny park, piękny les. Korzystamy z przyrody, z czystego powietrza, bo w gwiezdnym powietrzu jest zresztą tak jak i woda. Dosłownie kryształowe. Pracuje nam się bardzo dobrze. Bardzo, wydaje mi się, pomaga nam jakieś wzajemne zrozumienie. Przede wszystkim, można powiedzieć, Piotr, przyjaźń, drużba, хорошая drużba. Nie tylko między nami, nie tylko między nami, między naszymi narodami. Вот я хочу так сказать. Losy naszych narodów chyba są jakieś takie wspólne. Byliśmy razem w Berlinie, przedtem razem pod Lenino, a teraz razem będziemy w kosmosie. To jest chyba piękne.
2: 11 sierpnia 1962 roku. Adrian Nikołajew i Paweł Popowicz, pierwszy lot zespołowy na
3: statkach Wojsko Przyjaźń. 16 czerwca 1963 roku.
4: 11 listopada 1966 roku.
3: Pierwsza kobieta w kosmosie.
4: James Lauren.
3: 14 stycznia 1969 roku.
4: Aleksiej
3: Jerzyk Gryson i John Young. 16 lipca 1969 roku. Neil Armstrong, Edwin Aldrin,
4: 11 listopada, 1
3: listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada, 1 listopada,

Jurij Gagarin, pierwszy kosmonauta świata, zginął podczas lotu treningowego. Virgil Grissom, Edward White, Roger Chaffee spłonęli w kabinie statku Apollo. Włodzimierz Komarow, Theodore Freeman, Charles Bassett, Elliot C. Clifton Williams, Georgi Dobrowolski, Władysław Wołkow, Wiktor Pacajew, Edward Givens, Roger Lawrence oddali życie w służbie nauki.

0: 23 czerwca 1971 roku. Władimir Szatałow, Aleksiej Jelisejew, Nikołaj Rukawisznikow. Połączenie zawodowego statku kosmicznego z pierwszą stacją orbitalną
1: Walery Bykowski i Wiktor Aksjonow. Pierwszy lot w ramach programu Interkosmos. 11 września 1970.

0: 1976 roku. Walery Bykowski i Wiktor Aksjonow. Pierwszy lot w ramach programu Interkosmos.
1: 1978 roku. Władimir Kowalenok, Aleksander Iwanczenkow. Start na Sojuzie 29.
2: По программе полета, завершающий участок программы полета, подготовка к спуску и спуск с орбиты.

0: вас понял, Кавказ-2. Вперед, Кавказ. Сейчас, Кавказ-2 доложит.
1: Поняли правильно.
0: А пока Альфа-Х списывает...
2: Разворот, Альфа-Х, прошу. Вовремя.
0: Сейчас, Кавказ-2 доложит.
2: 58, по моему расчету.
0: А пока Альфа-Х списывается...
2: 58 секунд. И по Альфа-Х, ну, по Альфа-Y как раз, в течение 15 секунд система просто...
0: Есть. Закончился ввод Альфа-Х. 10 секунд.
3: Готов, Кавказ-2.
0: 5, время ввода 2 минуты 53 секунды. 1, пуск. Итак, ОЦЕ, Альфа-Х, нули.
4: Ну, Ярослав, 42 двигателя, а? 42, ну ты посмотри, какая. У нас было там 610, 850, это сколько? 160, 160 за сколько минут?
3: Да.
4: Там было сколько минут? 26, а сейчас 39 минут, это сколько? 26, 39 минут, 26, это 13 минут. 13 минут, 13 минут, 13 минут сколько? 160. Сейчас. 13 минут, 160 миллиметров, да?
1: Да.
4: 160 по 13.
1: Хорошо, еще есть рассогласование у меня.
4: И градусы 15.
5: Для меня это высокая честь участвовать в подготовке к космическому полету по программе «Интеркосмос», и особенно с представителем Польской Народной Республики. Символично то, что наш с Мирославом жизненный путь похож. Мы оба родились в крестьянских семьях. Наши отцы отдали свою жизнь, сражаясь с фашизмом. А сейчас мы вместе находимся в звездном городке, вместе тренируемся, вместе готовимся к космическим стартам.
6: W domu, właściwie od najwcześniejszych lat, wszystkim nam i ojciec, już dzisiaj nie żyjący, a przede wszystkim mama, wpajano to poczucie patriotyzmu. Każdy z nas zaczynał poznawanie świata od tego znanego wierszyka. Kto ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój orzeł biały. W tym poczuciu właśnie patriotyzmu wszyscy byliśmy wychowywani, i ja, i pozostałe moje rodzeństwo, w tym również i najmłodszy nasz brat Mirek, który już od najmłodszych lat zdradzał jakieś takie szczególne zamiłowanie do lotnictwa, do latania. No muszę powiedzieć, że swojego czasu ja uchodziłem jako lotnik, oficer, za dumę naszej rodziny, szczególnie wówczas, kiedy dane mi było zostać generałem. Dzisiaj muszę powiedzieć, że on chyba jest moją dumą. Jest on dumą nie tylko moją, ale całej rodziny. Można powiedzieć więcej, jest on chyba dumą całego naszego narodu.
7: Tu Polskie Radio Warszawa w programie pierwszym. Łączymy się z naszymi sprawozdawcami w Moskwie.
8: Dziś, we wtorek, 27 czerwca 1978 roku, o godzinie 18.27 czasu moskiewskiego, w Związku Radzieckim wystrzelono statek kosmiczny Sojuz-30. Radziecki pojazd kosmiczny

pilotowany jest przez międzynarodową załogę w składzie. Dowódca statku, dwukrotny bohater Związku Radzieckiego, lotnik kosmonauta Piotr Klimuk i kosmonauta badacz, obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Mirosław Hermaszewski.

0: towary swoje drzwia. Mnie, obywatel Polski, Rzeczypospolitej Ludowej, czuję się zaszczycony umożliwieniem mi wykonania lotu kosmicznego na radzieckim statku TS-30 i orbitalnej stacji Salut 6. Jestem szczęśliwy i dumny, że kraj mój wspólnie z innymi bratnimi krajami socjalistycznymi bierze aktywny udział w pilotowanych lotach załogowych w ramach programu Interkosmos. Teraz, w uroczystym momencie przed startem, pragnę jeszcze raz wyrazić moją głęboką wdzięczność Komitetowi Centralnemu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Rządowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Komitetowi Centralnemu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i Rządowi Radzieckiemu za okazane mi zaufanie. Melduję. Do lotu na statku kosmicznym Sojuz 30 w składzie międzynarodowej załogi jestem gotów. Okazanego mi zaufania nie zawiodę. Kosmonauta badacz statku kosmicznego Sojuz 30, obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, major Mirosław Hermaszewski.
1: Do widzenia. Do zobaczenia na ziemi. Trzymaj się, Zenek. Trzymaj się.
2: Brady rzutyczne.
3: Zobaczenie jest podjął.
2: Drony, podjął.
3: Jakam gaz jest podjął. Samociuści i ekipaży хорошие.
4: Żyliśmy, jedziemy.

0: kosmos jest trudny. Trzeba powiedzieć, że są minuty i momenty trudne, po prostu. A kiedy człowiek to wszystko w sobie jakoś zwalczy, zwycięży, jest się czym cieszyć.
1: Pierwszy Polak w kosmosie. Zawód roku 2000. Kwartet kosmonautów łączy się, aby pracować w kosmosie. Radziecko-polska załoga w kosmosie. Do wspólnego celu triumf współpracy i trwałej przyjaźni. Nowy etap współdziałania w kosmosie. Sojuz 30 połączył się z zespołem orbitalnym.
2: Duma, satysfakcja.
1: Świat komentuje. Naród Kopernika znów wpisał się trwale do historii nauk o kosmosie.
3: Спасибо.

0: wszystko ciekawe. Nawet sam sposób przyjęcia pokarmu, prawda, jest ciekawy. Sposób mycia się, sposób spania. Spałem na suficie. 2 metry było. Długie chłopaczysko. Ja myślałem, że nigdy nie polecę, bo kiedyś tak nawet myślałem. Chciałoby się polecieć w kosmos, ale tymi nogami.
1: Wczoraj przybyliśmy na stację orbitalną, nasz gościnny kosmiczny dom. Bardzo przyjemnie i bardzo ciepło spotkali nas nasi radzieccy koledzy. Niemniej jednak dziś czekało nas masę obowiązków, które musieliśmy wypełnić, a złożoność tego zadania polega na tym, że przechodzimy jeszcze okres adaptacji do warunków nieważkości, a chcąc wykonać naszą pracę, musieliśmy wykonywać dużo ruchu, co jest raczej w pierwszych dniach niewskazane. Mimo wszystko, mimo to samopoczucie nasze jest bardzo dobre. Program dzisiejszego dnia wypełniliśmy całkowicie.
2: Planeta nasza stanowi kolebkę rozumu, ale nie można wiecznie żyć w kolebce. Ludzkość nie pozostanie wiecznie na Ziemi, lecz w pogoni za światłem i przestrzenią najpierw nieśmiało przeniknie poza granice atmosfery, a następnie podbije cały układ słoneczny.

tak, že mám takú matku. To ona je bohatérem, a nie ja. Ona nás vychovala. Przecież po wojnie było ciężko, naprawdę bardzo ciężko. Zostało nas 7. Mama robiła wszystko, żeby nam zapewnić możliwe warunki do życia. Zapewniła każdemu z nas wykształcenie. Zapewniła każdemu doskonałe warunki startu życiowego. Cieszymy się, że mamy taką mamę. Serdecznie mamy pozdrawiam. Czuję się doskonale, to widać. Żyję tutaj w wspaniałym kolektywie. Przyjęli nas bardzo dobrze. No, cóż tych naszych takich szczegółów kosmicznych. Apetyt mam bardzo dobry. Śpię doskonale, chociaż może w takich niezwykłych warunkach, bo śpię na suficie. Ale to tylko dlatego, że tam koledzy znaleźli te 2 metry wolnej przestrzeni, bo nie jestem tego małego wzrostu. Oni śpią razem ze mną po bokach tutaj, na naszych ścianach. Czuję się doskonale, mamusiu. Wszystkiego dobrego, życzę dużo zdrowia. 100 lat! Widoki z orbity są naprawdę wspaniałe. Ziemia nasza jest piękna. Kosmos jest ciemny, czarny. Widać wszystko w pięknych kolorach, po prostu nie widać zła.

0: pracy uszła.
1: Pracy było sporo. Wydawać by się mogło, że to jest tylko 8 dni pracy na orbicie, ale to była rzeczywiście praca bardzo naprężona. A to, co chciałem zobaczyć swoimi oczyma, to musiałem robić kosztem własnego, tak powiem, odpoczynku i snu konkretnie. Dzisiaj spałem tylko 4 godziny, chciałem zobaczyć te części naszej planety, nad którymi przelatywaliśmy tylko

pewność. Technika zawodzi, człowiek zawodzi. Na dnie duszy u każdego człowieka coś jednak się tam tyli. Człowiek zawsze wybiega myślami do przodu. Już koniec czy jeszcze? Siedzi człowiek w tym aparacie lądującym dookoła płomienia. Silne płomienie. Trzeba patrzeć, trzeba że tak powiem, nasycić się tym widokiem. Pięknie strasznym. Włączenie spadochronu, wypuszczenie. Brutalne bardzo. Lądowanie bardzo dynamiczne.

0: Polskiego Radia. Jestem szczęśliwy, że cały zdrowy. Fajnie, zdrowy jestem, rzeczywiście. Dobrze się czuję, nogi troszeczkę miękkie. Tak, i nieco w głowie się jednak kręci, jeżeli są takie.
1: Ekipa z Брюсселя
2: выполнила свое задание. Так. Вернулся на землю в заданное время, в заданном районе. Так. Выполнил блестяще все
3: это
2: задание.
3: Наша наука,
2: польская
3: наука. И науковцы радзецы с этого лота достанут очень много разного рода материалов. Тем более, есть. Нам приятно, что это наши
4: польские. Сегодня, когда мы расставались с ними и уезжали, то есть улетали домой, и они спросили, ну, как ты расстаешься, как ты чувствуешь, и Володя дал микрофон, говорит, скажи, вот на землю. Я не мог сказать, у меня комочек здесь остановился, и глаза наплыли, капли слез, большие слезы.
5: Слышали ли вы коммуникаты о состоянии вашего здоровья, о вашем самопочувствии, але хотели бы мы услышать от вас, как себя чуете?
6: Я рассчитывал на то, что это видать. Поднесем свой хромофон, правда, myślałem, że ktoś włożył tam coś metalowego dosłownie. To samo, nawet ten zegarek na ręce.
5: Ostatnie pytanie, kogo chciałby pan teraz najszybciej zobaczyć?
6: Tak, są poczucie lekarza. Tak, zobaczyć małżonkę, dzieci, mamę swoją.
5: Dziękujemy.
6: A muszę panu tak jeszcze dodać, że tam w kosmosie było rzeczywiście dużo takich nieoczekiwanych momentów, ale to, że zdążyliście na nasze lądowanie bezpośrednio...
7: Co pan by chciał powiedzieć słuchaczom Polskiego Radia w tę upalną noc panu z Bajkonuru, gdzie pan zaczynał z tej wielkiej historycznej nocy?
3: Przede wszystkim chcę podziękować za pozdrowienia, za życzenia, za ciepłe słowa, które nieustannie do nas potokiem płynęły. Ale samo największe dla nas wrażenie pozostawiły życzenia, pozdrowienia od naszego pierwszego sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, towarzysza Edwarda Gierka, i od sekretarza Komunistycznej Partii Sowieckiego Sojuza, towarzysza Leonida Ilicza Breżniewa. I za весь ekipaż ответил nasz хороший друг, командир этого научно-орбитального комплекса Володя Ковалёнок. Cały czas czułem prawie że obecność naszych rodaków tam na pokładzie. I na koniec chcę serdecznie pozdrowić wszystkich naszych rodaków. Ja powiedziałem kiedyś, że nie jestem szczęśliwy, kiedy szliśmy, Piotr, pamiętasz, do rakiety naszej. Powiedziałem, dopiero wtedy będę szczęśliwy, jak wrócimy i wypełnimy nasze zadanie. Ale jeszcze wtedy nie oszczędzaliśmy się. Tak, Piotr?
8: Tak.
9: Planeta nasza stanowi kolebkę rozumu, ale nie można wiecznie żyć w kolebce. Ludzkość nie pozostanie wiecznie na Ziemi, lecz w pogoni za światłem i przestrzenią najpierw nieśmiało przeniknie poza granice atmosfery, a następnie podbije cały układ słoneczny.

Polak melduje z kosmosu. Muzyka z audycji radiowej przygotowana przez Eugeniusza Rudnika w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia w 1978 roku. Dziś w Fantazji Polskiej przypominamy muzykę, która towarzyszyła ważnym wydarzeniom historycznym. Nie tylko tym tragicznym, jak Powstanie Warszawskie, którego 82. rocznica mija właśnie dziś, ale też momentom triumfu, momentom, które kojarzą nam się bardzo pozytywnie. No i skoro już wywołaliśmy temat kosmosu, to proponuję pozostać w kręgu utworów kosmicznych i tym razem proponuję sięgnąć po muzykę twórcy młodego pokolenia. A mowa tutaj o utworze Helix Nebula autorstwa Andrzeja Szachowskiego, absolwenta muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Kompozycji w klasie profesora Marcina Błażewicza na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Za wspomnianą kompozycję Andrzej Szachowski otrzymał w 2021 roku Nagrodę Orkiestry Filharmonii w Szczecinie oraz Nagrodę Publiczności na pierwszym międzynarodowym konkursie kompozytorskim imienia Mieczysława Karłowicza. Tytułowa Helix Nebula to mgławica planetarna znajdująca się w konstelacji Wodnika, oddalona o około 714 lat świetlnych od Ziemi. Jest jedną z najbliższych naszej planecie mgławic planetarnych. Helix Nebula Andrzeja Szachowskiego w wykonaniu Orkiestry Filharmonii w Szczecinie pod dyrekcją Szymona Bywalca.

Przez ostatnie kilkanaście minut przebywaliśmy 714 lat świetlnych od naszej planety. To właśnie tak daleko położona jest mgławica planetarna Helix Nebula. I taki też tytuł nosi słuchana przed chwilą kompozycja Andrzeja Szachowskiego. Grała Orkiestra Filharmonii w Szczecinie, dyrygował Szymon Bywalec. W Fantazji Polskiej sięgam teraz po dwupłytowy album z serii Grzegorz Gerwazy-Gorczycki Opera Omnia, na którym znalazły się utwory wokalno-instrumentalne tego kompozytora. Spośród licznych, niekiedy wybitnych dzieł wybrałem Conductus Funebris, prawdopodobnie jedno z ostatnich dzieł kapelmistrza Katedry Wawelskiej. Śpiewają członkowie chóru kameralnego Warszawskiej Opery Kameralnej, grają muzycy zespołu Musicentique Collegium Varsovienze, dyryguje Kai Buman.

Wysłuchaliśmy konduktu żałobnego, Conductus Funebris Grzegorza Gerwazego-Gorczyckiego. Chór kameralny Warszawskiej Opery Kameralnej i zespół Musicianti Quae Collegium Varsoviense pod dyrekcją Kai Bumana to wykonawcy

tej kompozycji. Tu program drugi Polskiego Radia. Słuchają Państwo audycji Fantazja Polska, w której pozostajemy przy muzyce żałobnej. Oto przed nami kompozycja Jędrzeja Siwka, jego elektroniczne Rekwiem. Kompozycja będąca owocem osobistych doświadczeń twórcy związanych ze słuchaniem muzyki, szczególnie nagrań, które są dla niego ważne i wywarły na niego ogromny wpływ. A to między innymi historyczne nagranie Rekwiem Giuseppe Verdiego z orkiestrą NBC pod batutą Artura Toscaniniego. Nagranie pełne trzasków, szumu taśmy i takie też jest Rekwiem Jędrzeja Siwka. Dzieło oparte na brzmieniu kaset magnetofonowych generujących szum i brzmienie strzeszczących płyt winylowych. Posłuchajmy Rekwiem Jędrzeja Siwka.

niezwykle ciekawa forma dialogu z tradycją muzycznych mszy żałobnych. W Fantazji Polskiej słuchaliśmy elektronicznego rekwiem Jędrzeja Siwka, dzieła opartego na niedoskonałościach, czyli na szumie taśmy, trzasku płyty winylowej, a to wszystko inspirowane dawnymi nagraniami, między innymi rekwiem Verdiego w wykonaniu orkiestry NBC pod dyrekcją Artura Toscaniniego. W programie drugim Polskiego Radia w audycji Fantazja Polska wracamy teraz do muzyki Henryka Mikołaja Góreckiego. Oto trzy utwory w dawnym stylu w wykonaniu Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Antoniego Wita.

Ostatni z trzech utworów w dawnym stylu Henryka Mikołaja Góreckiego przeniósł nas do czasów renesansu. Kompozycja oparta, dodajmy, na XVI-wiecznej polskiej pieśni. A grała Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyrygował Antoni Wit. Proponuję jeszcze pozostać przy muzyce Góreckiego. Tym razem sięgniemy po dzieło organowe. Zapomniana kompozycja z 1968 roku, czyli kantata op. 26. Tytuł mógłby sugerować, że mamy tu do czynienia z gatunkiem muzyki wokalno-instrumentalnej, ale to dzieło, tak jak wspomniałem, przeznaczone wyłącznie na organy. Za to niezwykle ekspresyjne i przejmujące, pokazujące burzliwy charakter i temperament Góreckiego. Kantata zdobyła pierwszą nagrodę na Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim w roku 1968. My posłuchamy jej w interpretacji Andrzeja Białki, a następnie zabrzmi kolejne dzieło Góreckiego O Domina Nostra op. 55. Tutaj do organisty dołączy Elżbieta Towarnicka.

Wysłuchaliśmy dwóch kompozycji Henryka Mikołaja Góreckiego. Przed chwilą o Domina Nostra op. 55 śpiewała Elżbieta Towarnicka.

Na organach grał Andrzej Białko, a wcześniej kantata op. 26 na organach Andrzej Białko. Przed nami teraz muzyka Pawła Szymańskiego. Jego Miserere, czyli kompozycja napisana na zamówienie programu drugiego Polskiego Radia w 1993 roku. Utwór ten można zaliczyć do dzieł z przestrzeni stylistyki tak zwanego surkonwencjonalizmu, czyli strategii kompozytorskiej, którą obiera Szymański, tworząc dzieła oparte na konwencjonalnych obiektach muzycznych, zaczerpniętych z przeszłości. Obiekty te stają się utajnioną i ujawnianą, jak to określił Andrzej Chłopecki, warstwą głęboką kompozycji. Swoista gra konwencją w Miserere odbywa się poprzez naprzemienne realizowanie tekstu psalmu zgodnie z tradycją w postaci chorału gregoriańskiego oraz w sposób sylabiczny przez 6 głosów wykonujących poszczególne sylaby tylko na jednej wysokości dźwięku, za każdym razem zaczynając od szeptu. Przed nami Bornus Consort i muzycy zespołu instrumentalnego w składzie Anna Sikorzak-Olek, harfa, Robert Siwak, wibrafon oraz Anna i Andrzej Orkiszowie, Elżbieta Piwkowska i Andrzej Wróbel, wiolonczele.

To był psalm Miserere Pawła Szymańskiego. Śpiewali członkowie zespołu Bornus Consort, któremu towarzyszyli muzycy grający na harfie, wibrafonie i czterech wiolonczelach. Oto przed nami kolejny utwór Pawła Szymańskiego. Tym razem będzie to Lux Eterna z 1984 roku. To chyba jeden z najbardziej znanych i docenianych utworów tego kompozytora, który za to właśnie dzieło otrzymał nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Muzyki Sakralnej. Konkursie, który, dodam, zorganizowała Międzynarodowa Akademia Bachowska w Stuttgarcie. Dzieło przeznaczone zostało na głosy oraz dwa identyczne kwartety instrumentalne składające się z fortepianu, czelesty, harfy i wibrafonu. Zespół śpiewaków Camerata Silesia oraz zespół instrumentalny poprowadzi Anna Szostak.

Wysłuchaliśmy kompozycji Pawła Szymańskiego, Lux Eterna. Śpiewali członkowie zespołu Camerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak. Pozostajemy w kręgu muzyki sakralnej, choć przenosimy się do czasów dawnych. Wysłuchamy zachowanej w zbiorach kapeli jasnogórskiej muzyki Marka Antonia Ingenieriego. To twórca urodzony w 1535 roku w Weronie, uczeń słynnego renesansowego mistrza Cipriana de Rore. W 1566 roku przeniósł się on do Cremony, gdzie w latach 70. objął stanowisko maestro di cappella w tamtejszej katedrze. Swoim doświadczeniem i wiedzą na temat kontrapunktu dzielił się ze swoimi uczniami, a jednym z nich był nie kto inny jak sam Claudio Monteverdi. Marco Antonio Ingenieri był niezwykle doceniany przez współczesnych. Określano go nawet mianem mistrza kontrapunktu. Niestety doskonałe opanowanie warsztatu kompozytorskiego sprawiło, że niektóre z jego dzieł mylnie były przypisywane innemu mistrzowi epoki renesansu, czyli Palestrinie. Cóż za ironia. I tak było w przypadku responsoriów na Wielki Tydzień, które zachowały się na Jasnej Górze w XIX-wiecznym odpisie. Posłuchamy responsoriów należących do oficjum Wielkiego Czwartku, a zaśpiewa zespół śpiewaków miasta Katowice Camerata Silesia pod

były wielkoczwartkowe responsoria Marka Ingegneriego, które zachowały się w zbiorach Jasnogórskiej Kapeli Muzycznej. Śpiewał zespół Camerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak. Pozostaniemy przy muzyce wokalnej, choć przeniesiemy się teraz do początku XIX stulecia. Oto wybrane pieśni Fryderyka Chopina. Śpiewa Ewa Podleś, na fortepianie gra Garrick Olson.

Ewa Podleś i Garrick Olson wykonali wybrane pieśni Fryderyka Chopina. Na zakończenie naszego sobotniego spotkania w Fantazji Polskiej zabrzmi utwór szczególny. Wolność w sierpniu Tomasza Stańki. Kompozycja powstała jako muzyczny hołd dla wydarzeń, które doprowadziły do narodzin Solidarności i otworzyły drogę do przemian w 1989 roku. Nie jest to jednak muzyka ilustracyjna ani patriotyczna w dosłownym znaczeniu. Stańko opowiada o wolności swoim własnym językiem poprzez brzmienie i emocje. Muzyk wielokrotnie podkreślał, że improwizacja jest dla niego najpełniejszym wyrazem wolności. I ta idea przenika również utwór Wolność w sierpniu. W dzisiejszym programie, w rocznicę Powstania Warszawskiego, Wolność w sierpniu nabiera dodatkowego znaczenia. Łączy pamięć o tych, którzy walczyli o niepodległość w 1944 roku, z refleksją nad kolejnymi pokoleniami Polaków, dla których wolność pozostawała wartością wymagającą odwagi, poświęcenia i wytrwałości. Na koniec dziś Tomasz Stańko i Wolność w sierpniu.

Wolność w sierpniu. Kompozycja Tomasza Stańki, która wybrzmiewa w Fantazji Polskiej w Dwójce w 82. rocznicę Powstania Warszawskiego. Dzieło inspirowane wydarzeniami z początku lat 80., czyli narodzinami Solidarności, które jednak dzisiaj nabiera dodatkowego znaczenia, łącząc pamięć o tych, którzy walczyli w powstaniu w 1944 roku z refleksją nad kolejnymi pokoleniami Polaków walczących o wolność. I tak kończymy. Kłaniam się Państwu. Krzysztof Dziuba. Do usłyszenia.

0: Słowo na dzień.
1: Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam Heroda, człowieka pełnego wewnętrznego niepokoju. Kiedy słyszy on o Jezusie, od razu myśli, że to Jan Chrzciciel powstał z martwych. Można odnieść wrażenie, że odzywa się w nim sumienie. Wyrzuty sumienia nie dają mu spokoju. Wie, że śmierć Jana była konsekwencją jego własnych decyzji. Co ciekawe, Ewangelia mówi, że Herod chętnie słuchał Jana Chrzciciela. Lubił go słuchać. Tylko że samo słuchanie nie wystarczy. Słowo Boże ma prowadzić do nawrócenia, do zmiany życia. Herod słuchał, ale nie chciał naprawdę usłyszeć. Nie wziął odpowiedzialności za swoje postępowanie. A kiedy został podpuszczony przez Herodiadę, zabrakło mu odwagi, by wycofać się z bezmyślnej przysięgi. To właśnie bezmyślność wydaje się jednym z głównych tematów tej Ewangelii. Czasami robimy coś bez zastanowienia. Wypowiadamy słowa, składamy obietnice, podejmujemy szybkie decyzje pod wpływem chwili. Nie znaczy to, że chcemy zła. Często nawet nie myślimy o konsekwencjach naszych decyzji, ale właśnie takie małe, nieprzemyślane decyzje mogą stać się furtką, którą zło bardzo chętnie wykorzysta. Tak bywa w naszym życiu. Małe zaniedbanie modlitwy, drobna niesystematyczność, jedno nieprzemyślane słowo, jedna decyzja.

0: decyzja podjęta pod wpływem emocji. Wydaje się, że to nic wielkiego, a jednak zło potrafi wykorzystać nawet najmniejszą szczelinę, by wprowadzić zamęt i doprowadzić człowieka do grzechu. Historia Heroda przypomina nam również, że grzech nigdy nie kończy się tylko na nas. Jego konsekwencje dotykają także innych ludzi. Dlatego warto uczyć się roztropności, zanim podejmiemy decyzję. Podpowiedź znajdujemy w Starym Testamencie. Jeden z królów Izraela, Roboam, zanim podjął ważną decyzję, najpierw zasięgnął rady. Brał sobie zatem czas na namysł. Ostatecznie i tak wybrał źle, bo bardziej posłuchał ludzi niż Boga, ale sam sposób postępowania jest dla nas cenną wskazówką. Nie działać pochopnie, dać sobie chwilę na zastanowienie, przemodlić decyzję, porozmawiać z kimś mądrym, nie składać obietnic pod wpływem emocji, rozważyć za i przeciw, a w tym wszystkim bardziej słuchać Boga niż ludzi. Może właśnie o taką postawę warto dziś prosić Boga. O mądrość, która nie działa pochopnie. O serce, które nie tylko słucha Bożego Słowa, ale naprawdę je przyjmuje i wprowadza w życie. Bo wtedy nawet małe decyzje prowadzą nas do dobra i nie stają się furtką, przez którą zło próbuje wejść do naszego życia.
1: Mówiła Joanna Lipka.

0: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Zbliża się 19. Festiwal Wawel o Zmierzchu, festiwal muzyki w Królewskiej Scenerii. Od 30 lipca do 9 sierpnia Zamek Królewski na Wawelu zaprasza na koncerty pełne emocji, od kameralnych recitali i muzyki symfonicznej po arcydzieła Chopina i romantyków. Wieczory, które poruszą i zostaną z Wami na długo. Sprawdź program i kup bilet na wawelkrakow.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Mecenasem festiwalu jest Tauron. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Abemus Papa. Plebiscyt polskieradio.pl. Zero.

Witamy Państwa w sobotnim poranku dwójki. Dziś 1 sierpnia, 213 dzień roku. Słońce wzeszło 6 minut przed piątą, a zajdzie o 20:29. Imieniny obchodzą Aleksander, Justyna, Konrad i Piotr. Składamy solenizantkom i solenizantom najsłynniejszym

0: Poranek rozpoczynamy od wiadomości kulturalnych, które przedstawi Katarzyna Sowińska.
1: Witam Państwa i zapraszam. Rozpoczął się plenerowy festiwal Breaking Classic. Wydarzenie ponownie organizują nasz utalentowany kontratenor Jakub Józef Orliński i kompozytor Aleksander Dębicz. Muzyczne spotkania w Otwocku Wielkim zainaugurował koncert Vision String Quartet. Skrzypek zespołu Daniel Stoll przyznaje, że to wyjątkowe artystyczne wydarzenie.
2: Wydaje mi się, że to jedyny festiwal, który naprawdę troszczy się o wszystkich artystów. Myślę, że ma to związek z tym, że organizują go artyści, którzy występowali w wielu miejscach, na wielu festiwalach na całym świecie. I pomyśleli o tym, co mogą zrobić, żeby artystom było tu dobrze. Zadbali o detale, o to, byśmy miło spędzili tu czas, by mieć tu dobre warunki do występowania, pomimo tego, że jest zdecydowanie za gorąco, by występować.
3: Besides, that is way too hot to perform.
1: Po raz drugi festiwal odbywa się w otoczeniu zabytkowego Dworu Bielińskich. Dziś na scenie pojawią się m.in. francuski muzyk Théotime Langlois de Swart i zespół Le Consort, a także inni wykonawcy. Początek pierwszego z koncertów o 17.00. Nabożeństwo polowe na Placu Krasińskich, a po nim apel pamięci przy pomniku Powstania Warszawskiego. W Warszawie już wczoraj rozpoczęły się obchody 82. rocznicy wybuchu powstania. W uroczystości wzięli udział warszawiacy, zaproszeni goście, harcerze, a przede wszystkim bohaterowie tamtych dni, powstańcy.
4: To jest moje ukochane miasto. Idę tu, każdy krok, każdy kamień jest nasiączony krwią. Pani sobie wyobrażała, gdzieśmy się cieszyli, że Bóg dał nam przetrwać i że tutaj z wami dzisiaj jesteśmy, to się ogromnie, ogromnie dzisiaj cieszymy.
5: Mnie tylko cieszy to, że dzieci cośkolwiek wiedzą, pamiętają, tak jak myśmy pamiętali o Legionach. Prawda?
6: Dopóki są świadkowie, którzy powiedzą, ja byłem na Miodowej, ja byłem na Mokotowie, ja byłam na Śródmieściu, byłam w szpitalu, byłam w kanale, to są ci ludzie, którzy są żywymi dowodami na to. Tutaj z tej perspektywy należy się ta pamięć i szacunek. Ważne jest to, że potrafimy się łączyć przy tej okazji jako społeczeństwo tak bardzo podzielone ponad podziałami.
1: Dzisiaj mijają dokładnie 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. O 17.00 w godzinę W Warszawa zatrzyma się na minutę, by uczcić bohaterów. Zmieniamy temat. Na wyspie Wolin trwa wydarzenie poświęcone epoce Wikingów. Rekonstruktorzy pokazują, jak wyglądało życie przed 1000 lat. Od dawnych strojów i uzbrojenia po średniowieczne rzemiosło. Można też spróbować potraw przygotowanych według prastarych receptur. Zaprasza Małgorzata Bliskowska z grupy rekonstrukcyjnej Kuchnia Rycerska.
7: Nikt u Słowian głodny nie chodził, więc my dzisiaj proponujemy mięsiwo z dołu ziemnego. Mamy mięsiwo z pasternakiem, z kociołka oczywiście. Mamy taką genialną potaś rybną, cebulową.
8: Potaś, co to jest?
7: No, zupa cebulowa na wywarze z ryb.
1: 31. Festiwal Słowian i Wikingów potrwa do jutra. Dawna fabryka obuwia na Słowacji zyskuje nowe życie w Partizanskiem. Społecznicy chcą przekształcić poprzemysłowy kompleks w centrum kultury i spotkań. Już teraz w odnowionych budynkach dawnych zakładów Baty odbywają się wystawy, koncerty i sesje fotograficzne.
9: Centrum kulturalno-społeczne powstaje w oznaczonym numerem 61 budynku dawnego kompleksu przemysłowego. Docelowo będą tu też mieszkania, przestrzeń handlowa, coworking oraz miejsca do uprawiania sportu. Wylicza Radosław Mik ze Stowarzyszenia Fabryka Sztuki. Naszą wizją jest stworzenie miejsca spotkań, gdzie ludzie będą się czuli bezpiecznie. Wszystko musi się jednak spinać finansowo, nie możemy być naiwni. Ogromny pięciopiętrowy budynek wymaga sporo pracy i inwestycji. To nie zniechęca entuzjastów, którzy chcą ocalić przemysłowe dziedzictwo miasta i tchnąć w nie nowe życie. Projekt jest oparty na lokalnej społeczności. Staramy się organizować spotkania już teraz, mimo surowych warunków panujących w budynku. Mówi mi Katarina Janiczkowa, jedna z inicjatorek projektu. Nie chcemy oddać ludziom pięknego, doskonałego obiektu, z którego dopiero nauczą się korzystać. Chcemy, aby społeczność już teraz była częścią tej przestrzeni, by uznała ją za swoją.

0: partyzanckiego na Słowacji, Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: To były Wiadomości Kulturalne. Na kolejne zapraszam o 9:00.
2: Pogoda.
3: Dziś na krańcach południowo-wschodnich kraju słonecznie i tam bez opadów, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane bądź duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, także z gradem. Prognozowana wysokość opadów, szczególnie w rejonach burz, od 20 do 30 mm, a lokalnie w centrum i na północy około 40-45 mm. Temperatura maksymalna od 24 stopni na północy, północnym zachodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 30 w centrum do 37 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, około 20 stopni Celsjusza. A wiatr ma być słaby, chwilami umiarkowany, na ogół z kierunków zachodnich, jedynie na wschodzie południowy, a nad morzem północny. W czasie burz wiatr w porywach do około 80-90 km na godzinę, lokalnie głównie w centrum i na północy do 110 km na godzinę.
4: Reklama.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: Reklama.
3: Jest 7 minut po 7:00. Za chwilę powiem Państwu, co przygotowaliśmy na dzisiejsze poranne spotkanie, a rozpocznijmy muzyką Henryka Wieniawskiego.

Hobertas, Mazurek, opus 19 Henryka Wieniawskiego, grała Wilde Frank. 10 minut po siódmej, dziś 1 sierpnia, 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W wielu miejscach, przede wszystkim Warszawy, ale także całej Polski, uroczystości, które mają upamiętnić ofiary i bohaterów powstania. My także dzisiaj w poranku będziemy powracać do tej bolesnej, ale też heroicznej naszego wątku historii. Między innymi spotkamy się z Agnieszką Cubałą, znaną słuchaczem Dwójki, autorką książek przybliżających historię Powstania Warszawskiego. Pisała chociażby o kobietach w powstaniu, a teraz właśnie ukazała się jej książka Młodzi 44. Powstanie warszawskie emocjami

napisane. To książka, która pokazuje właśnie tę młodą, romantyczną stronę powstania, ale także niezwykłe, dramatyczne historie jej uczestników. To mniej więcej o 9:10, a chwilę później odwiedzi nas Michał Laszczkowski. Michał Laszczkowski, historyk, menedżer dziedzictwa kultury, związany z organizacjami, NGO-sami, które opiekują się nie tylko zabytkami, ale przede wszystkim polskimi nekropoliami, a także chociażby cmentarzami żydowskimi w Polsce. Działa w Społecznym Komitecie Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa. No i przypomni nam, że na Powązkach, zarówno na tych starych Powązkach, jak i na Powązkach dawnych wojskowych, sporo mogił także osób związanych z Powstaniem Warszawskim, samych powstańców, ale także osób, które przez powstanie przeszły czy spędziły tamte 63 dni w Warszawie. O tym, jak stowarzyszenie, jak komitet opiekuje się mogiłami powstańców i osób związanych z Powstaniem Warszawskim, porozmawiamy z Michałem Laszczkowskim około 9:30. Zaprosimy Państwa także na niezwykłą wystawę plenerową na krakowskich Plantach. Wystawa zatytułowana jest Mabistras, czyli Nie zapomnij, to w języku Polska Roma. Projekt fotograficzny oddający hołd osobom ze społeczności Sinti i Romów, które przeżyły nazistowskie prześladowanie. O tej wystawie opowie Władysław Kwiatkowski, dyrektor Centrum Historii i Kultury Romów w Oświęcimiu. Będą także stałe pozycje naszego poranka, historia polskiego folku, etnowieści i oczywiście kolejny odcinek Herbarium. Tym razem posłuchamy o roli roślin w obrzędach pogrzebowych na dawnej wsi. Zajrzymy także na Tydzień Kultury Beskidzkiej. Jak Państwo wiedzą, w wielu miejscach Beskidów, Podbeskidzia odbywają się koncerty, mikrofestiwale będące częścią tego wielkiego festiwalu, a więc dziś w poranku relacja z Tygodnia Kultury Beskidzkiej, a jutro specjalne wydanie audycji Za Słońcem prosto z Żywca, z Podgronia, z Żywieckiego Amfiteatru. No a skoro trwa Tydzień Kultury Beskidzkiej, to mamy także dla Państwa niezwykłe wydawnictwo, w sumie 4 płyty CD, nagrania z Festiwalu Górali Polskich z Żywca z 2024 i z 2025 roku. Zagraj mi muzycko oraz Granie moje granie, tak nazywają się, tak zatytułowane są te dwa albumy składające się na ten duży czteropłytowy album. Zachęcam zatem do spędzenia tych porannych godzin z dwójką. A teraz przypomnijmy utwór, który kiedyś Karolina Cicha wykonała na koncercie w Polskim Radiu upamiętniającym jedną z rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego.

0: Karolina Cicha na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, koncercie w upamiętniającym rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
1: Kalendarium.
0: Teraz w poranku kartki kalendarza przegląda Małgorzata Szymankiewicz.
2: Pierwszego sierpnia 1944 roku o godzinie 17 wybuchło Powstanie Warszawskie. Bój o wyzwolenie miasta spod okupacji niemieckiej z ogromnym zaangażowaniem również ludności cywilnej Warszawy trwał 63 dni. 1 sierpnia każdego roku obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Piosenka skomponowana przez Andrzeja Ponufnika do słów Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego stała się jednym z hymnów powstańców, wśród których były także dzieci. Nieco bardziej zagłębiamy się w odmęty historii i wspominamy Jana Chryzostoma Paska w 325. rocznicę jego śmierci. Ten szlachcic i żołnierz był autorem słynnych pamiętników, w których opisywał swoją służbę Rzeczypospolitej oraz codzienne życie szlachty. Słuchamy fragmentów interpretacji Gustawa Ludkiewicza.
3: Poszedłem tedy z nimi powoli, konie dobrze karmiąc, po wsiach, po miastach, wszędzie dawano jeść i pić, ale pieniędzy, panie zachowe, nie kazałem nigdzie wziąć. Tak tedy idąc aż pod Lepel, zażywaliśmy pewnie dobrego bytu. Gdyby był każdy, podobno miały 10 brzuchów, to było co jeść i pić.
2: Blisko 200 lat temu, do okrągłej rocznicy poczekamy jeszcze rok, na Helu uruchomiono pierwszą latarnię morską. Znajduje się ona na końcu Mierzei Helskiej. Z tej okazji sięgamy do klasyki polskiej literatury.
4: Potrafię być i sumiennym latarnikiem. Miejsce to jest jedno z takich, jakie najgoręcej pragnąłem otrzymać. Jestem stary, potrzebuję spokoju, potrzebuję sobie powiedzieć, tu już będziesz siedział. To jest twój port.
5: W całym kraju będzie pogodnie, tylko na zachodzie i południowym zachodzie Polski wystąpią zanikające opady deszczu. Temperatura od 10 do 14 stopni, wiatr umiarkowany, porywisty południowo-wschodni.
2: Wydajemy ostrzeżenie, że prognoza pogody, którą przedstawiliśmy, to zapis archiwalny, mający uczcić 165. rocznicę opublikowania pierwszej na świecie prognozy pogody. A było to w 1861 w dzienniku The Times. 115 lat temu na świat przyszedł satyryk i pisarz Bogdan Brzeziński, autor monologów Dziuni Pietrusińskiej wygłaszanych przez Hankę Bilicką co tydzień w radiowym podwieczorku przy mikrofonie.
6: Helena Modrzyńska powiedziała po angielsku, właściwie wyrecytowała zwyczajne liczebniki. Mówiła tak dramatycznie jakoś 1, 2, 3, 4, 5. Ludzie płakali, mówię państwu, jak bobry, naprawdę, rzeczywiście. No więc, jeśli chodzi oczywiście o akurat o liczenie, to nie jest taka wielka sprawa, bo jak ja bym państwu nawet po polsku zaczęła wyliczać, czego u nas za dużo, a czego za mało, to państwo by się do jutra nie utulili w żalu.
2: 105 lat temu urodził się profesor Michał Bristiger, polski muzykolog, krytyk muzyczny, publicysta, zmarły przed 10 laty. A 100 lat temu odszedł poeta, dramaturg, krytyk i tłumacz Jan Kasprowicz. Na słuchowisko biograficzne o twórcy zapraszamy dziś wieczorem. Tymczasem słuchamy fragmentu wiersza w interpretacji Tadeusza Borowskiego.
7: Gdy przyjdzie czas odchodzić od pól tych i łąk, słońcu się nisko pokłonię, niebu pokłonię się w krąg.
2: Mija 80 lat od odsłonięcia pomnika armii.

0: Armii Krajowej Gloria Victis na warszawskim cmentarzu wojskowym na Powązkach.
1: Jest to wysoki słup prostopłatościenny, którego cztery boki są zdobione w górnych partiach wyobrażeniami orła piastowskiego. Niżej umieszczone są inskrypcje i daty, m.in. napis Gloria Victis, chwała zwyciężonym. Chwała zwyciężonym, niepokonanym.
0: Także 80 lat temu ukazał się pierwszy numer pisma Film. Jego twórcą i pierwszym naczelnym był reżyser dokumentalista Jerzy Bossak. Po latach wspominał na antenie Polskiego Radia.
2: Nie mogąc wyjechać na studia filmowe, zająłem się krytyką filmową. A jako krytyk filmowy zostałem okrzyczany jako wróg numer jeden polskiej kinematografii.
0: 45 lat temu zmarł reżyser i scenarzysta Jan Batory, twórca m.in. filmów o dwóch takich, Co ukradli księżyc, Karino i Jezioro Osobliwości. O tym ostatnim obrazie reżyser opowiadał w Polskim Radiu Henrykowi Sytnerowi.
3: No jest to historia młodej dziewczyny, historia kilku tygodni. Zmienia się w tym czasie bardzo dużo. Zmienia się jej spojrzenie na świat, zmienia się jej spojrzenie na miłość, na stosunki rodzinne.

0: Przed 20 laty w 2006 zmarł Stanisław Jopek, śpiewak, tenor, legenda zespołu pieśni i tańca Mazowsze. Jego najbardziej znaną piosenką jest Furman. Dzięki niej otrzymał żartobliwy tytuł pierwszego furmana Rzeczypospolitej. W 2020 zmarł Józef Wiłkomirski, dyrygent, wiolonczelista i kompozytor, profesor konserwatorium we Lwowie i Poznaniu, brat Wandy Wiłkomirskiej oraz przyrodni brat Marii, Kazimierza i Michała.
1: Ja sobie przysiągłem jedno, kimkolwiek bym nie był, nie zostanę muzykiem. Było to narastające we mnie coraz bardziej utrwalające się przekonanie.
0: Na szczęście nie dotrzymał słowa. A dziś 85 lat kończy Jordi Savall. Wszystkiego dobrego.
2: Kalendarium przygotowała dziś Małgorzata Szymankiewicz.

Mazurek braci Tarnowskich w wykonaniu kwartetu Marcina Pospieszalskiego, nagranie z płyty Mazurek Jazz Impressions. Słuchają Państwo sobotniego poranka, 2:28 po 7, a teraz w poranku Orkiestra Świętego Mikołaja.

0: Orkiestra Świętego Mikołaja, a właściwie jej taka wyjątkowa odsłona, funkcjonująca także pod nazwą L'Imagination i L'Im Orchestra, a więc specjalny projekt muzyków związanych z lubelskimi Mikołajami poświęcony tradycyjnej muzyce łemkowskiej. To w sobotnim poranku Dwójki, którego Państwo słuchają, jest 7:30.
1: Poezja ukraińska w Dwójce.

0: Coraz częściej słyszymy o organizacjach sportowych, ale też instytucjach kulturalnych dopuszczających udział Rosjan w zamkniętych dla nich wcześniej wydarzeniach. Niech odpowiedzią dla wszystkich zniecierpliwionych bojkotem będzie wiersz, którego posłuchamy teraz w przekładzie Bohdana Zadury i interpretacji Andrzeja Ferenca.
1: Oleksandr Irwanecz. Kultura poza polityką. Poemat w trzech częściach. Posłuchaj nowania z Riazania, a zatańcz dla mnie kamaryńską, albo choć zagraj koncert fortepianowy Czajkowskiego i niech jakaś netrepka, niepotrzebka zaśpiewa ci zza oceanu. Jasne, nie trzeba generalizować, nie trzeba negować rosyjskiej kultury, nie trzeba stygmatyzować, nie trzeba mierzyć wszystkiego jednym arszynem. Arszyn, nawiasem mówiąc, to 72 centymetry. Mniej więcej pół rosyjskiego żołnierzyka. Takich połówek dużo wala się teraz po polach mojej Ukrainy. Pani prezydentka Pen America wzywa nas do porozumienia. Wzywa, aby całkiem nie przekreślać rosyjskiej kultury. Ale ja w Kijowie, na Podolu, odważam się z nią nie zgodzić, bo w niebie nad Dnieprem często pracuje OPL. Niech Bóg ich chroni, bo nasi artylerzyści mogą któregoś razu nie zestrzelić wszystkich i bomba z rosyjskiego samolotu lub pocisk manewrujący, ale i sami rozumiecie, do schronu jeszcze trzeba dojść. Dlatego przy huku wybuchów twierdzę z miasta Kijowa, najpiękniejszego miasta na ziemi, że trzeba najokrutniejszej obstrukcji, bo w rosyjskiej kulturze wszędzie rozsiadł się Putin. Putin siedzi w Puszkinie, w Tołstoju i w Dostojewskim. Z Gogola ukradkiem wyziera, jakkolwiek jest mi przykro. Jest w Turgieniewie i w Tiutczewie, w Błoku i w Jesieninie. Putin jest w Cichym Donie i jest w zaoranym Ugorze. Putin jest w Majakowskim, w Pasternaku i Achmatowej. Jest w Wasylu Tiorkinie, jest w Gwardii Młodej. Jest Putin w Pierlepinie i Bykowie. W Kibrowie jest i w Kabanowie, we wszystkich tych linorach, goralikach, których słuchaliśmy łatwowiernie na arsenałach i na forach. Putin płynnie wpływa na scenę w baletowej spódniczce Odette Odile, w wózku po schodach odeskich. Z płaczem toczy się niemowlę Putin. Leci żurawiem skrzydlaty Putin z kanneńską palmową gałązką w dziobie. Pierwszy człowiek w kosmosie to Putin. Podejmuje brawurową ucieczkę na zachód słynny baletowy tancerz Putin. I w swej posiadłości, w stanie Vermont, brodaty Putin ostro krytykuje łysego Putina, a jeszcze bardziej Putina wąsatego. Pani prezydentko Pen America, niech pani chociaż na niego potrąbi, kiedy będzie pani przejeżdżała obok Putina.

0: Sobotni poranek dwójki za 20 minut, godzina 8. Audycja z cyklu 5 minut nad Biblią powstała we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym. Przed mikrofonem ksiądz Sebastian Bestrzyński.
1: Jednym z bardziej niezwykłych przykładów w przyrodzie, jak z poświęcenia i śmierci powstaje życie, jest przykład łososi, które każdego roku pokonują setki, a nawet tysiące kilometrów pod prąd, żeby dotrzeć do miejsca swojego urodzenia, żeby tam wydać potomstwo. Podróż, jaką pokonują, jest tak wyczerpująca, tak mordercza, że po dopłynięciu do celu nie starcza im już siły na dalsze życie. Ale zanim odejdą, wydadzą nowe życie, które przedłuży ich gatunek, więc ten wysiłek nie jest bez sensu. Jest poświęceniem starego życia, żeby przyszło nowe, lepsze, zdrowsze, wspanialsze. Dzisiaj obchodzimy rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Czy Powstanie Warszawskie miało sens? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czy oceniamy je z perspektywy militarnej, czy polityczno-moralnej. Z czysto militarnego punktu widzenia powstanie nie miało szans powodzenia. Było źle uzbrojone, wielu zaskoczyło, a zakończyło się gigantyczną tragedią, śmiercią około 16 tysięcy.

0: żołnierzy i 150 do 200 tysięcy cywilów oraz niemal całkowitym zrównaniem Warszawy z ziemią. Dowództwo Armii Krajowej przeceniło szanse na pomoc z zewnątrz i nie doceniło bezwzględności Niemców. Z perspektywy politycznej i społecznej sprawa jest bardziej złożona i do dziś wywołuje spory. Niewątpliwie jednak powstanie warszawskie miało wymiar psychologiczny. Po 5 latach brutalnej okupacji, łapanek i terroru narosła ogromna potrzeba walki. Powstanie było też moralnym zwycięstwem nad okupantem i ukształtowało polską tożsamość opartą na walce o wolność. Podobnie jest z życiem chrześcijańskim. Dla wielu osób tego świata naśladowanie Chrystusa może się wydawać stratą czasu, ale tak naprawdę jest poświęceniem starego życia, które i tak zmierza do śmierci, a którego nie możemy ocalić, żeby przyszło nowe, lepsze życie wieczne. Jeśli tylko rzeczywiście przez poświęcenie naszego życia Panu Jezusowi jesteśmy w stanie je ocalić, jeśli tylko przez poświęcenie naszego czasu w służbie dla Chrystusa jesteśmy w stanie go przedłużyć na wieczność, to chce się zawołać: nie postępujemy niemądrze. Wielu widziało w nim swojego króla, mając nadzieję, że teraz on da im prawdziwe życie w sensie dobrobytu i załatwienia wszelkich bolączek. Ale zamiast przepędzić wrogów Izraela, Pan Jezus przyszedł umrzeć za ich i nasze grzechy. Śmierć Pana Jezusa była konieczna, żeby przyszło prawdziwe życie. I jak dotąd wielu tego nie rozumiało, tak jak i dzisiaj wiele osób nie rozumie, że prawdziwym problemem człowieka to nie jest brak pieniędzy czy życiowe niepowodzenia. Oczywiście nie umniejszamy naszym problemom, chcemy jedynie wskazać na o wiele większą tragedię, która ma miejsce w życiu każdego człowieka. Tą tragedią jest nasz grzech, który oddziela nas od Boga. I to był główny powód śmierci, żeby zapłacić na krzyżu za grzechy ludzi, żeby odkupić nas od gniewu Bożego, który słusznie należy się każdemu człowiekowi. Pan Jezus przyszedł, żeby umożliwić nam pojednanie z Ojcem przez wiarę w to, że On stał się dla nas ofiarą przebłagalną za nasze winy. On mówi: jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. W tych słowach Pan Jezus zaprasza do siebie wszystkich chcących Go poznać. Ale zaprasza nie do powierzchownej znajomości, chwilowej wymiany zdań czy nawet ujrzenia kilku cudów, ale do uczniostwa. Innymi słowy, Pan Jezus mówi, że nawet jeśli zaspokoimy swoją ciekawość i zobaczymy to i owo, to nie sprawi, że będziemy bliżej Boga. Tylko wejście w bliską więź z Chrystusem przez uczniostwo sprawi, że otrzymamy przebaczenie grzechów, zbawienie, poznamy Go naprawdę i przyniesiemy trwały owoc. Każdy musi się zastanowić, dlaczego chcę widzieć Pana Jezusa, czym to jest motywowane. Czy potrzeba w moim życiu kontaktu z Panem Jezusem wynika z duchowego pragnienia, żeby On mnie zbawił i obmył z moich grzechów i nadał prawdziwy sens mojemu życiu? Czy jednak jest podyktowana wyłącznie jakimiś fizycznymi potrzebami lub zmysłowymi doznaniami? Wiele osób przychodzących do Jezusa czyniło to i czyni z powodu ciekawości czy chęci spróbowania czegoś nowego. Jeszcze inni chcieli być blisko Pana Jezusa, bo On karmił ich lub uzdrawiał. Jezus może się stać naszym Zbawicielem tylko wtedy, kiedy przyjdziemy do Niego z głęboką duchową potrzebą przebaczenia i nadania kierunku naszemu życiu, co oznacza poddanie pod Jego panowanie całego naszego życia. Czego Państwu i sobie życzę.
1: Audycja z cyklu 5 minut nad Biblią powstała we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym. Usłyszeliśmy rozważania księdza Sebastiana Bestrzyńskiego.

0: To oczywiście Rosemary Stanley. Za 12 minut godzina 8 w sobotnim poranku Dwójki. Czas zatem na spotkanie z historią polskiego folku, w której Wojciech Osowski wraca do ostatnio poruszanego tematu, ale rozpoczyna także nowy.
1: Dziś zacznę może od sprostowania, bo mówiąc o Andrzeju Turczynowiczu, o Amoku, postaci tak barwnej i wielowymiarowej, że bardziej pasuje na bohatera hollywoodzkiej produkcji niż skromnej historii polskiego folku. Otóż mówiąc o nim i wspominając Folk Club Remont, mylnie utrzymywałem, że działał on tylko przez 2 lata, czyli w 1981 i 2 roku, obdzierając go z 10-letniej działalności, która rozpoczęła się w 1970 roku. Dziękuję czujnym słuchaczom i muszę przyznać, że jestem podbudowany, że tak wielu zwróciło mi na tę omyłkę uwagę. Tymczasem wracając z Globaltiki przed Festiwalem Afrykańskim pod Warszawą, zastanawiałem się nad obecnością afrykańskich wątków w naszym folku. Wydawałoby się, że tak wyrazisty kulturowo kontynent będzie przyciągał, ba, inspirował, a tymczasem, o ile z Ameryki Północnej dotarła do nas moda na jazz, country, bluesa, bluegrass czy gospel, z południa podbiła nasze serca muzyka kubańska, indyjska, brazylijska samba czy argentyńskie tango, czy jamańskie reggae. Z Azji muzyka chociażby hinduska czy indonezyjska, ba, nawet australijskie didżeridu zyskało uznanie w oczach kilku naszych artystów. To Afryka przez lata, że tak powiem, no, leżała odłogiem. Wiele na tym polu dokonał nasz radiowy kolega Włodek Kleszcz, odkrywca talentu malgaskiego muzyka balego, który grywał na warisze malgaskiej cytrze i to nie tylko z zespołami folkowymi. Łączę go też z postacią Mamadou Diofa, który przybył do naszego kraju na studia na weterynarii, ożenił się, doczekał dzieci i był nawet radnym Ursynowa. W zawodzie wprawdzie nie pracował, ale znamy go jako wspaniałego śpiewaka, znakomitego medium sztuki z terenów Senegambii. Podobnie jak Bali, także współpracującego z artystami z innej muzycznej bajki. Faktem jest, że Afryka to ogromny kontynent i rozwijały się na nim różne kultury.

nie jest jednolitej. Muzyka z północy nijak się ma do tej z południa, a ta z zachodniego wybrzeża znacząco różni się od wschodniej. Trudno tu o wspólny mianownik. Zwłaszcza, że nasze skojarzenia nijak się mają do rzeczywistości. Afryka to przede wszystkim kontynent głosów i rogów, a nam kojarzy się nieodłącznie z bębnami. No i z powodu braku tradycji kolonialnych nasz kontakt z czarnym lądem opiera się właśnie na takich mylnych wyobrażeniach. Ale w sztuce czasami błędy są piękne. Przypomnę, że renesansowa opera powstała w wyobraźni twórców jako rekonstrukcja antycznej sztuki. Dziś zatem drogą bębnów. Wspomnę, że kolektywy bębniarskie pojawiły się już jakiś czas temu. Niewątpliwie pionierem jest tu Słoma Słomiński. Jerzy, urodzony w 1957 roku, artysta, rzeźbiarz i architekt. Absolwent Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pierwszy wytwórca bębnów etnicznych w Polsce. Od lat mieszka w Dąbrówce i tam przewodzi artystycznej braci. Prowadzi warsztaty rytmiczne, a twórczo wspierał takie muzyczne potęgi jak Osian, Izrael, Brygada Kryzys, Orkiestra na Zdrowie Jacka Klejfa i superformacja bębniarska Słoma i Bębnoluby. Ta ostatnia powstała w 1997 roku, gdy po latach doświadczeń zbieranych u boku innych Słoma postanowił wprowadzić w życie swoje własne koncepcje muzyczne. Stanął na czele formacji i po raz pierwszy chwycił za gitarę i zaczął śpiewać. W rok później ukazała się płyta Łado. W tamtych czasach płyta zdumiewała wysunięciem na plan pierwszy bębnów i sfery rytmicznej. Płyta powstała na wsi, w zagrodzie lidera, stąd odgłosy natury wplecione w tkankę muzyczną. Trans, improwizacja oraz na koncertach interakcja z publicznością to chyba najlepszy opis bębnolubów. Projekt oczywiście z wiekiem ulegał ewolucji, by przekształcić się w nowy zespół Słoma i Przedwietrze, ale to już nieco inna historia.

Wukunda.

0: Sutro, bro. Mukunda.
1: Jerzy Słoma Słonimski i Bębnoluby z nagrania w 1997 roku w Teatrze Małym podczas koncertu zatytułowanego Brzmienia 1997, a następny odcinek historii polskiego folku oczywiście za tydzień.

0: Autopromocja.
1: W postaci Elżbiety Stefańskiej splatają się losy jednej z najznamienitszych krakowskich muzycznych rodzin, ba, muzycznych rodów. Jej mieszkanie to miejsce, w którym muzyka rozbrzmiewa tu i teraz, ale w którym wiszą też w powietrzu metafizyczne i z pozoru niesłyszalne dźwięki przeszłości. Elżbieta Stefańska, wielka dama klawesynu, choć z pewnością nie tylko, pojawi się w audycji Café Muza w najbliższą niedzielę o 10:00. Andrzej Sułek, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Dwojga jesteś na miejscu, dbasz bytacielię.
3: Słuchają Państwo Dwójki, minęła 8:00, a dzisiaj jest sobota, 1 sierpnia, 213 dzień roku. Słońce wzeszło 6 minut przed 5:00, zajdzie o 20:29, a imieniny obchodzą, przypomnijmy, Aleksander, Justyna, Konrad i Piotr. Jeszcze raz składamy serdeczne życzenia. W sobotnim poranku Dwójki to czas na najnowsze informacje z dziedziny kultury tradycyjnej i muzyki folkowej. Dziś przedstawi je Patrycja Cisz-Piekarska.
4: Etnowieści.

Dzień dobry Państwu. Decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego w poniedziałek do Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego dopisano język łemkowski jako nośnik dziedzictwa kulturowego Łemków. Jak informuje Narodowy Instytut Dziedzictwa, na karpackiej Łemkowynie między Popradem a Osławą język łemkowski przez stulecia służył do

0: Łemkini z zespołu Łastiwoczka z Przemkowa.
1: U mnie pieśń faktycznie to w domu żyje, że się śpiewa bardzo dużo. Ten język też jest kultywowany i wydaje mi się, że w wielu łemkowskich domach jednak ten język i ta kultura żyją i są dalej przekazywane z pokolenia na pokolenie.
0: Prócz wpisu język łemkowski jako nośnik dziedzictwa kulturowego Łemków, Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego wzbogaciła się jeszcze o trzy kolejne elementy. Są to garncarstwo i ceramika figuralna ośrodka w Chałupkach, tradycja wyplatania ozdób ze słomy w Majdanie Kozłowieckim, Anno Boże i Łódzce Kolonii i tradycyjne rzemiosło zduńskie. Natomiast do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego trafił konkurs sztuki ludowej Pałuk imienia Wandy Szkulmowskiej. Dziś Etnocentrum Ziemi Łódzkiej zaprasza na wyjątkowe wydarzenie związane z czasem żniw i zbliżających się dożynek.
2: O godzinie 17.15 serdecznie zapraszamy do Etnocentrum Ziemi Łódzkiej w Kierzu, to jest gmina Lubochnia, powiat tomaszowski w województwie łódzkim, na wyjątkowe wydarzenie pod nazwą Chleb, który łączy pokolenia. To będzie niezwykłe święto kultury ludowej, tradycji i smaków, podczas którego przypomnimy sobie, jak ważne miejsce w polskiej kulturze od wieków zajmuje chleb, czyli symbol pracy, gościnności i rodzinnego stołu. Na uczestników czeka bogaty program, występy zespołów ludowych i kapel, pokazy regionalne oraz wspólna zabawa w wyjątkowej atmosferze. Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą dwie wybitne aktorki, znane z kultowego serialu Chłopi w reżyserii Jana Rybkowskiego, czyli Emilia Krakowska oraz Magdalena Wołejko. Wstęp jest wolny, serdecznie zapraszamy. Godzina 17.15, Etnocentrum Ziemi Łódzkiej w Kierzu. Do zobaczenia. Michał Adam Pająk, etnograf, prezes Fundacji Etnocentrum Ziemi Łódzkiej.
0: Podczas wydarzenia Chleb, który łączy pokolenia, wystąpi kapela Bińków z Opoczna, a także kapela Piotra Chorążego z Moszczenicy. Z kolei w środę rozpocznie się dwudniowe spotkanie z tradycyjnymi pieśniami Polesia Polskiego. Szczegóły przedstawia aktorka i muzykantka Paula Kinaszewska.
3: Zapraszam Państwa serdecznie na warsztaty pieśni poleskich, które poprowadzę ja i Anna Jurkiewicz już 5 i 6 sierpnia we wsi Kolano. Jest to mała kameralna impreza, na którą przyjeżdża się z namiotem. Namioty rozbijamy w sadzie. W programie jest ognisko i intensywne warsztaty śpiewu. Można znaleźć nasze wydarzenie na Facebooku, na stronie Zaświatycze. A zapisy na to wydarzenie pod adresem koloniepoleskie@gmail.com. Zapraszam serdecznie.
0: Co tkanina mówi o regionie? Jak opowiedzieć o tradycji zapisanej w splocie włókien, hawciarskich motywach, wzorach i technikach tkackich przekazywanych z pokolenia na pokolenie? W oddziale etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku jutro o 12 odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po wystawie, która prezentuje pracę młodych artystek i artystów pracujących ze sztuką tekstylną.
4: Krystyna Wejher-Sitkiewicz, kuratorka wystawy Krajobrazy tekstylne, wystawa Knots and Patterns. 2 sierpnia zapraszam na oprowadzanie kuratorskie po wystawie Krajobrazy tekstylne, wystawa Knots and Patterns, która to stanowi podsumowanie 2-letniego międzynarodowego projektu, który realizowaliśmy wraz z partnerami z Grecji i ze Słowenii. W ramach wydarzenia, w ramach projektu młode artystki poznawały dziedzictwo tekstylne regionu. W Grecji był to Epir, w Słowenii było to Goreńskie, a w Polsce było to Pomorze. Odbywały się rezydencje, odbywały się webinary, ekspedycje, dzięki której artystki i artyści mogli zobaczyć, jak tradycja jest zapisana w splocie włókien, motywach, wzorach i technikach tkackich. Serdecznie zapraszam Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku, Krajobrazy tekstylne, wystawa Knots and Patterns.
0: Wystawę można podziwiać do 30 sierpnia w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku.
5: Etnowieści przygotowała dzisiaj Patrycja Cisz. Jest 6 minut po godzinie 8. Dziś ostatnia szansa, aby zdobyć naszą płytę tygodnia, czyli album oktetu wokalnego Art and Voices. Płyta zatytułowana Pieces of Myself jest opowieścią o emocjach z męskiej i kobiecej perspektywy. Wszystkie kompozycje powstały specjalnie na ten album. Autorami są Anna Rocławska-Musiałczyk i Marek Raczyński.

Aby taką płytę zdobyć, należy do nas napisać poranekdwojki@polskieradio.pl. Mamy też dla Państwa płytę dodatkową. To muzyka góralska, trwa bowiem tydzień kultury beskidzkiej, ale nawiązująca także do dzisiejszej rocznicy. Album zatytułowany Za głosem ślebody, folklor w obliczu II wojny światowej. Proszę zatem do nas pisać poranekdwojki@polskieradio.pl. Proszę podawać swoje dane kontaktowe i czy wybierają Państwo płytę tygodnia, czy płytę dodatkową.

0: Wacławski Musiałczyk do słów Marty Jundził, Pride, w wykonaniu oczywiście Art and Voices, to z naszej płyty tygodnia, która powędruje do pani Agaty z Suwałk, a pan Jakub z Sosnowca otrzyma od nas płytę dodatkową, czyli album Za głosem Ślebody, folklor w obliczu II wojny światowej. Obojgu państwu gratuluję. Za kilkanaście minut szansa zdobycia czteropłytowego albumu z nagraniami z festiwalu folkloru górali polskich. W sierpniu przypada Dzień Pamięci o Zagładzie Romów, Porajmos. To upamiętnienie masowej eksterminacji Romów i Sinti dokonanej przez nazistowskie Niemcy w czasie II wojny światowej. Symboliczną datą jest 2 sierpnia, w nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 roku hitlerowcy zlikwidowali tzw. obóz cygański w Auschwitz-Birkenau. Z tej okazji na krakowskich plantach na odcinku pomiędzy ulicą Poselską a Wawelem od dziś prezentowana będzie wystawa fotograficzna Mabi Strass – Nie zapomnij. Na 40 wielkoformatowych fotografiach Luigi Toscano przedstawia osoby ze społeczności Sinti i Romów, które przeżyły nazistowskie prześladowania, a także ich potomków. Zapraszamy na rozmowę z Władysławem Kwiatkowskim, dyrektorem Centrum Historii i Kultury Romów w Oświęcimiu, z którym spotkała się Małgorzata Nieciecka-Mac.
1: Ocalałych z Porajmos jest już bardzo niewielu, a projekt Toscano to w dużej mierze wyścig z czasem, by utrwalić twarze i głosy tych ludzi. Co się zmienia w naszej odpowiedzialności za pamięć, gdy odchodzą ostatni świadkowie?
2: Zmienia się dużo. Uświadamiamy sobie, że osoby, które z nami były, przeżyły piekło, które było zgotowane na tej ziemi, zostało utrwalone przez piękną inicjatywę pana Toscano. Kto nie pamięta historii, jest skazany na jej ponowne przeżycie i to jest tak jakby utrwalenie tych wręcz tragicznych historii, nie tylko Romów ogólnie, ale myślę, że tragicznej historii w karcie ludzkości, które powinniśmy pamiętać i brać odpowiedzialność po to, by na przyszłość nic takiego w życiu nie powtórzyło.
1: Porajmos bywa nazywany zapomnianym ludobójstwem. Dlaczego przez dziesięciolecia po wojnie zagłada Romów pozostawała nieobecna w powszechnej świadomości i kiedy zaczęła się zmiana, że zagłada Romów jest coraz częściej przypominana?
2: Było to wręcz traumatyczne przeżycie dla danej społeczności i spowodowało pewnego rodzaju zamkniętej traumę w sobie, przemilczanie pewnego rozdziału. Dopiero w momencie stworzenia się struktur romskich organizacji, jedną z takich było Stowarzyszenie Romów w Polsce, które wspólnie z Fundacją Spielberga przeprowadziła badania dotyczące spisywania relacji właśnie pozostałych świadków i to było wielkie nakłonienie ze społeczności romskiej, Romów, by zaczęli mówić o tej historii. To była bardzo wstydliwa historia osób, które przeżyły. Traumatyczna, ciężka do opowiedzenia, jednak poza mową po prostu, jakby powiedzieć, kolejnego pokolenia ocalałych udało się namówić jeszcze ostatnich świadków Holokaustu romskiego, by zaczęło opowiadać. Wychodziły po prostu różnego rodzaju historie. Szereg wywiadów był przeprowadzonych i ten Holokaust romski zaczął jakby wychodzić na światło dzienne. On rzeczywiście był zapomnianym z tego względu, że był przemilczanym. Zawsze mówiliśmy o Holokauście żydowskim, prawda, Shoah. Natomiast jeszcze przecież Holokaust dotyczył również Polaków, jak i Romów. Romowie była grupą, która rzeczywiście jest najmniej znana. Ciężko jest badać w tym momencie Holokaust, kiedy tych świadków rzeczywiście tego Holokaustu jest coraz mniej. Szacuje się, że Romów zginęło w czasie II wojny około 500 000, czyli 3/4 można powiedzieć społeczności romskiej. Jest bardzo dużo miejsc na terenie generalnej guberni, były dokonywane masowe mordy w lasach, a w żaden sposób nie są upamiętnione. Chociażby niedawną inicjatywą Stowarzyszenia Romów w Polsce, z projektu zrealizowanym dzięki Ministerstwu Kultury, było upamiętnienie takiego miejsca w Nurze, gdzie na Bóg było na cienki lód zostały zesłana rodzina romska, około 50 osób i wszyscy potonęli, prawda, i zostali rozstrzelani. Zostało jakby to miejsce upamiętnione dosłownie 3 lata temu.
1: Dla społeczności romskiej Auschwitz jest symbolem zagłady, ale jak rozmawiać o Porajmos, by ten nie był traktowany jako przypis do Holokaustu, lecz jako odrębna, pełnoprawna historia.
2: Ja myślę, że ten proces już nadszedł i my już nie domagamy się uznania Holokaustu, tylko rzeczywiście mówienia. Pamiętam dosyć niedawno, 15 lat temu, kiedy jeszcze uczestniczyłem w różnego rodzaju uroczystościach dotyczących osób pomordowanych podczas II wojny światowej, nie wymieniało się w ogóle Romów. Dziś zawsze na różnych uroczystościach, czy to w Muzeum Auschwitz-Birkenau, czy wszelakich innych, zawsze wymienia się już jako ofiary Romów, z tego względu, że ci Romowie już weszli w świadomość, że my już się już nie musimy domagać tego walki o przywrócenie historii, tylko ta historia już jest znana.
1: W jaki sposób

0: echa tej romskiej zagłady obecne są w literaturze, poezji?
1: Oczywiście, że są. No, jednym z takich znanej poetki już była Papusza, prawda? Jeszcze można powiedzieć współczesnej, czyli Izoldy Kwiek, prawda? Które wiersze piszą rzeczywiście o tych traumatycznych przeżyciach oraz publikacji. Przede wszystkim w dzisiejszych czasach również Romowie jakby weszli w struktury tej warstwy wyedukowanej, prawda? Bo już skończyły się wędrowny tryb życia, prowadzimy osiadły, jesteśmy sąsiadami, czujemy się pełnoprawnymi obywatelami Polski, bo takimi jesteśmy od zawsze. Piszemy swoją historię. Prawda? Już nie ma tych czasów, że piszą o Romach bez Romów, tylko uważamy, że jeżeli coś robimy o Romach, to róbmy to z Romami, prawda? Którzy również w tych czasach dzisiejszych kończą studia, prawda, i zajmują różnego rodzaju wysokie stanowiska.
0: Otwarcie wystawy na krakowskich Plantach, wystawy zatytułowanej Nie zapomnij, odbywa się w przeddzień Europejskiego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. Co pana zdaniem zostanie z widzem po obejrzeniu tych kilkudziesięciu twarzy? Czego nas uczy dzisiaj to stwierdzenie Nie zapomnij?
1: Właśnie, to jest też ciekawy tytuł. Nabisty raz, po romsku znaczy rzeczywiście nie zapomnij, prawda? I to jest idealny moment rzeczywiście na uchwycenie autora wystawy tego pokolenia, które, no niestety, którego już nie ma z nami. Obrazy w każdym z nas będą wywoływać różne odczucia, natomiast jednym przesłaniem pewnie jest, prawda, nie zapomnijcie o tym, co nas spotkało, by nigdy w życiu się już to nie powtórzyło.
0: Na ile mechanizmy wykluczenia, które doprowadziły do Holokaustu, mają swoje echa w dzisiejszej Europie?
1: Ta nienawiść jest jak uśpiona do drugiego człowieka. Te mechanizmy pozostały, one nie zniknęły, one zostały uśpione i niestety niektóre sytuacje, które widzimy dzisiaj, w dzisiejszej Europie, doprowadzą właśnie do ich jakby pewnej reaktywacji w niektórych to skrajnych środowiskach, które doprowadza właśnie do takich sytuacji, jakich dzisiaj mamy. Zawsze byłem tego zdania, że żyjemy w świecie, który zróżnicowany. Musimy być otwarci na drugiego człowieka. Bez względu na to, jakie jest kultury, wyznania, prawda, czy pochodzenia, z tego względu, że często mamy wyrobione takie zdanie o drugim, nie znając kompletnie tego drugiego człowieka, że otwartość przed drugim człowiekiem jest konieczna, by zrozumieć rzeczywiście drugiego człowieka i zapobiec tym sytuacjom, jakie mają miejsce chociażby dzisiaj.
2: Z Władysławem Kwiatkowskim, dyrektorem Centrum Historii i Kultury Romów w Oświęcimiu, z którym spotkała się Małgorzata Nieciecka-Mac. Wystawę plenerową Ma Bistras, Nie zapomnij, na Plantach w Krakowie można oglądać do 22 sierpnia.

Temaraf, Kiedy umrę, śpiewała Teresa Mirga z towarzyszeniem zespołu Kałebała. Słuchają Państwo sobotniego poranka dwójki, 22 minuty po ósmej.

Zespół Konstantinopol i Ablaje Sisoko w sobotnim poranku dwójki, a my teraz sięgamy po naszą folkową płytę poranka, a właściwie po album z czterema płytami. Są to dwa połączone albumy z nagraniami z Festiwalu Górali Polskich w Żywcu w 2024 i w 2025 roku. Zagraj mi muzycko oraz granie moje granie. Taki tytuł noszą te poszczególne albumy i taki czteropak mogą Państwo teraz zdobyć. Trwa Tydzień Kultury Beskidzkiej. Za chwilę relacja z tych wydarzeń, które odbywały się przez cały tydzień. Jutro specjalna audycja z Żywca, spod Gronia, z Żywieckiego Amfiteatru, gdzie finał całego festiwalu. A ja chciałem Państwa zapytać, w jakich miejscowościach odbywa się Tydzień Kultury Beskidzkiej? Proszę wymienić przynajmniej 6. Można do nas pisać poranek@polskieradio.pl albo dzwonić 22 645 22 22. A my słuchamy rodzinnej muzyki Kubioków z Bilska.

daj se wykłosić. Mumio puzek to na rządzie, co orało dobrze będzie. Dobrze będzie nam dziewczyno, dobrze nam będzie. Mumio puzek to na rządzie, co orało dobrze będzie. Dobrze będzie nam dziewczyno, dobrze nam będzie. Ej, gromy!

0: Muzyka rodzinna Kubioków z Bilska w tle, a z nami jest już słuchacz, który znał odpowiedź na dzisiejsze pytanie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z kim mam przyjemność?
1: Ja dzwonię z Lublina, Ignacy moje imię.
0: Bardzo mi miło. Pytaliśmy o te miejscowości, w których odbywa się Tydzień Kultury Beskidzkiej. Jest ich bardzo dużo.
1: Tak.
0: Ale proszę wymienić tych kilka.
1: No więc kilka właśnie to wymienię. To między innymi Żywiec,
0: tak
1: Szczyrk,
0: jest.

0: Wisła, Maków Podhalański, Oświęcim, Ujsoły, Jabłonków, ale to w Czechach.
1: Tak jest, na Zaolziu.
0: I Bielsko-Biała.
1: Tak jest, to między innymi te miejscowości. Czasami festiwal nazywający się Tydzień Kultury Beskidzkiej sięgał nawet do Bytomia, ale przede wszystkim oczywiście na Podbeskidziu. Gratuluję, do pana powędrują te cztery płyty zgromadzone w jednym albumie, a my już teraz zaglądamy na Tydzień Kultury Beskidzkiej. 9 dni muzyki, około 100 zespołów z Polski i ze świata. Dwa duże festiwale przybliżające muzykę tradycyjną górali polskich i tradycje z najbardziej oddalonych części świata. Takim był 63. Tydzień Kultury Beskidzkiej, który jutro zakończy się w Żywcu koncertem laureatów 57. Festiwalu Folkloru Górali Polskich. Występy konkursowe odbywały się na początku Tygodnia Kultury Beskidzkiej na Żywieckim Rynku oraz w Amfiteatrze pod Grojcem, także w Żywcu. Relacje z Tygodnia Kultury Beskidzkiej przygotowała Mariana Krill.

0: Nazywam się Sebastian Hejmej, pochodzę ze Starego Sącza. Korzenie mam z Podhala, z Koniówki, pradziadek pochodził stamtąd. Siedzę w Starym Sączu. No i jakoś to kultywuję tą tradycję podhalańską w naszej rodzinie. Ja od małego w sumie ze Szklicami się wychowałem. Od zawsze ta muzyka góralska gdzieś była we mnie. No cieszy, nie? Bardzo, bardzo to granie cieszy.
1: Od kogo pan się uczył grać?
0: Na początku mój sąsiad pokazał mi podstawy, jak się trzyma skrzypce. Potem jeździłem na lekcje do Piotrka Krzywdzińskiego, lidera zespołu Ćpaga. I jeszcze miałem chwilę epizod, że jeździłem do pana Krzysztofa Trobunitutki. A tak to z nagrań, głównie z YouTube'a, stare nagrania tych muzykantów, no i tak się w sumie uczyłem. To w sumie babcia mi kupiła pierwsze skrzypce takie, no w sumie były takie bardziej do zabawy skrzypce, ale od zawsze jednak były w ręce. Nie mogłem się z nimi rozstać. No i potem no, już rodzice widzieli, że jest ta smykałka, że tak powiem, do tego. No i zapisali mnie na lekcję, kupili te skrzypce prawdziwe, takie już do grania. No i już poszło, już potem cały czas, dzień w dzień było granie, od rana do wieczora, po nocach. To szczególnie tą góralszczyznę właśnie, bo trzeba to czuć, no bo tego no, nie da się nauczyć, tak? Na przykład, że rozpisze się w nutach i to nie nauczy tego, tak? Trzeba mieć to w sobie, trzeba mieć ten dryg. No i to idzie prosto z serca, ta muzyka, nie?
2: Chodziła u dziewczyny, zeżyłek za kierce, ale mi ich nie żon, bo się tam wyraził.
3: Tadek Papieżyński, Łukasz Heczko, kapela z Istebnej w takim tradycyjnym składzie, czyli gajdosz i skrzypek. No my gromy to, co jest takie charakterystyczne, tradycyjne właśnie dla nas, dla góroli śląskich z Beskidzkiej Trójwsi. Czyli przede wszystkim tu były te melodie dołowień zioków. To jest ten najbardziej archaiczny, tradycyjny taniec, więc tam tych przyśpiewek jest multum, do tego właściwie każdy tancerz wymyślał słowa, też melodie, no i rolą gajdoszy było to, żeby podłapać tą melodię i zagrać tak, jak to ten solista zaśpiewał.
1: Jak wam było to przekazywane? Muzyka tradycyjna, tradycja ogólnie.
4: Raczej była przekazywana przez pokolenia, w rodzinach, w domach, ale także przez zespoły regionalne, ośrodki kultury i inne takie instytucje.
1: Pan właśnie gra tylko na tym instrumencie, czy jeszcze inne?
4: Nie, gram jeszcze na innych instrumentach, głównie na kontrabasie, a gajdy to jest taki instrument dodatkowy. Najgorzej w gajdach jest w sumie utrzymać stałe ciśnienie, żeby ten huk, który jest z tyłu, żeby utrzymał stałe ciśnienie, stały dźwięk, żeby nie był przerywany, i to jest w sumie najtrudniejsza część gry. A już granie palcami to już łatwiej przychodzi.
1: A od czego to zależy?
4: Zależy od dobrego koordynowania ruchami miecha i dymloka, żeby było stałe ciśnienie i żeby ciągle to powietrze tak samo szło.

Krzysztof Trabunia-Tutka, członek Komisji Artystycznej, kapel śpiewaków, instrumentalistów Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu. To konkurs muzyczny, bo oceniamy instrumentalistów, kapelę, śpiewaków, mistrzów z uczniami, ale szczególny, bo to dotyczy tradycji, naszego dziedzictwa różnych

regionów, więc każdy, kto przyjeżdża ze swoją tradycją, ze swoim repertuarem oryginalnym, wyszukanym w swoim regionie, jest tutaj mile widziany i dobrze oceniany. Jestem tu już od wielu lat członkiem komisji artystycznej i widzę, jak wielką rolę odgrywa festiwal kulturotwórczą. Budzi zamiłowanie do tradycji, inspiruje do poszukiwania własnego repertuaru, nie naśladowania innych, sąsiednich regionów, ale właśnie szukania takich melodii, które są melodiami naszych pradziadów. Już nasze babcie urodziły się w XX wieku, a my przecież chcemy, aby ta tradycja sięgała tych najdawniejszych skarbów pieśni, które zawierają dźwięki dzisiaj mało słyszane, skale ciekawe, na przykład skalę góralską, więc te instrumenty pastarskie nam o tym wszystkim przypominają, ale też wiem, że tutaj, żeby wystąpić, każdy przygotowuje się wiele miesięcy, czasem wiele lat, bo konkurencja jest niezwykła. Konkurujemy między góralami wszystkich polskich regionów. Każdy ma swoje tradycje, ceni swoje najbardziej. No a komisja artystyczna musi niestety być obiektywna. Nie może tylko oceniać sercem i emocjami, ale też analizować to wszystko, te najdrobniejsze szczegóły. Widać niezwykłą pracę, zwłaszcza w takich regionach, które już były prawie zamierały. Tam już naprawdę wydawało się, że już nikt nie pamięta, jak tam się tańczyło. Była ekspansja innych regionów w te miejsca, a się okazuje, że jeszcze można do tego dotrzeć. Oczywiście przez literaturę, przez rozmowy z najstarszymi mieszkańcami, którzy tym się interesowali, muzykantami, śpiewakami, właśnie tymi naszymi prababciami, które jeszcze wiele rzeczy ciekawych pamiętały. Chodzi o właśnie to sedno regionu, jego charakterystykę, styl śpiewania, grania. No i wtedy mamy całe to bogactwo różnych regionów góralskich.

0: Ewa Cudziech, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Wistebnej.
1: Proszę opowiedzieć o historii tego festynu w ramach TKB. To jest bardzo ważna impreza dla mieszkańców Trójwsi Beskidzkiej.
0: Wydarzenie liczy sobie już 31 lat, albo dopiero. Tak naprawdę wpisuje się w ten Tydzień Kultury Beskidzkiej jako jedna z estrad tego wydarzenia. I te trzy dekady pokazują też, że jest potrzebne z racji tego, że żywa tradycja, żywy folklor jest obecny na co dzień, a przy okazji tego wydarzenia, poza tym, że możemy pokazywać tą naszą lokalną kulturę, możemy ją pokazywać również innym. I inni mogą ją prezentować na deskach estrady pod skocznią, amfiteatru pod skocznią, więc to miejsce przez dwa dni żyje folklorem, tradycją, nie tylko lokalną, ale szerzej, jak wszystkie estrady Tygodnia Kultury Beskidzkiej.
2: Stanisław Legierski, wójt gminy Istebno. To przede wszystkim święto folkloru, kultury, korzeni naszych, ale też i z innych regionów Polski i świata. I przede wszystkim też jest to miejsce i czas takiej integracji. I nie tylko tych, którzy lubią tylko i wyłącznie folklor i kulturę, ale wszystkich. No jak tutaj pani może zauważyć, ludzie siedzą, uczestniczą aktywnie, mniej aktywnie, ale przede wszystkim się spotykają, rozmawiają i to jest bardzo ważne. A z punktu widzenia tego, że jest to już po raz 31 i pokazuje to, że nie tylko, że jest to potrzebne, ale w zasadzie sobie już nie wyobrażamy lipca i tego festiwalu i kolejnych festiwali. Po prostu no, to już tak wsiąkło w te tradycje też Tygodnia Kultury Beskidzkiej, że to liczymy na to, że to dalej będzie trwało i dalej się to będzie rozwijało.
0: Za mną też doświadczenie bycia w zespole Beskidu Żywieckiego.
3: Brała pani udział w TKB też?
0: Brałam udział też w Tygodniu Kultury Beskidzkiej. Te występy to były na scenach Szczyrku, Wisły i Żywca. No a dzisiaj mam ten przywilej i tę przyjemność koordynować scenę Estrady Istobniańskiej.
4: Także dziś w Żywcu o 18:00 odbędzie się koncert finałowy 35. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych. Poza tym koncerty z udziałem polskich i zagranicznych zespołów odbędą się dziś i jutro w Wiśle, Szczyrku, Makowie Podhalańskim i Oświęcimiu. W Wujsołach od wczoraj trwają 48. Wawrzyńcowe Chudy, a w Jabłonkowie na Zaoliu

79. Góralskie Święto, które wiele lat temu było inspiracją do organizacji Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Festiwal zakończy się jutro w Amfiteatrze pod Grojcem w Żywcu. Stąd też będzie prowadzona audycja specjalna, na którą zapraszam w imieniu Magdaleny Teichmy jutro o 17.00.

0: Zespół Lumpex w Kujawiaku Kombinowanym to przypomina nam, że trwa tabor kujawski. Słuchają Państwo sobotniego poranka dwójki za 14 minut dziewiąta.
1: Herbarium ludowe.
0: W tradycyjnej kulturze ludowej sądzono, że umieranie to przekraczanie granicy istnień, sposób, w który dusza przedostaje się w zaświaty.

0: Człowiek opuszczał świat żywych, znany i oswojony, a przechodził do świata zmarłych. Wkraczał w obszar sakrum, który różnił się radykalnie od ludzkiej rzeczywistości. Zmarły zostawał objęty bardzo surowym tabu oraz całym systemem zakazów i nakazów, które miały wyłączyć go z dotychczasowej egzystencji ze świata żywych. W obyczaju wiejskim tradycyjnym obowiązywał na przykład zakaz zrywania, a nawet wąchania nagrobnych roślin. Należały one do zmarłego i mógł on nie tylko przyjść upomnieć się o swoją własność, ale także sprowadzić nieszczęście na tego, kto zakaz złamał, na przykład poprzez utratę węchu. Z kolei kwiaty cięte można było składać tylko na grobach, nigdy nie ofiarowywano ich żywym. Opowiadają Elżbieta Skrzymowska i Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska.
1: Rola roślin w obrzędach funeralnych wsi. Jeszcze w XIX wieku rośliny, szczególnie na wsi, towarzyszyły człowiekowi od kołyski do grobu. O pierwszym oddechu wśród roślin już mówiłyśmy. Pora więc wspomnieć o tym ostatnim. Gdy leczenie, najczęściej oczywiście roślinami, nie przynosiło efektów i życie chorego dobiegało kresu, rośliny były milczącymi świadkami i uczestnikami tego odejścia. Kwiatami strojono pokój, w którym zwłoki spoczywały, rośliny wkładano do trumny, którą także zdobiono kwiatami. Bukiety i wieńce z kwiatów kładziono na świeży grób, na który następnie sadzono różnego rodzaju rośliny, w tym drzewa i krzewy. Tę grupę roślin można nazwać roślinami sepulkralnymi. Największą grupą roślin były te wkładane zmarłemu do trumny. Było to powodowane nie tylko magicznymi zabiegami, ale też czysto praktycznym podejściem. Jeszcze 100 lat temu zmarły pozostawał w domu przez 2-3 dni, a nawet czasem dłużej. Rodzina i sąsiedzi czuwali przy nim, modlili się, śpiewali pieśni. Wierzono, że rośliny pomagają zachować spokój w domu i ochronę przed tym, co niewidzialne.

Tłumacząc ich użycie racjonalnie, trzeba powiedzieć, że odświeżały powietrze oraz tłumiły zapach ciała, które szczególnie w cieplejszych porach dość szybko ulegało rozkładowi i po prostu, brzydko mówiąc, cuchnęło. Były to rośliny intensywnie pachnące, jak mięta, jałowiec, rozmaryn czy tatarak.

0: świecie.
1: Wśród roślin, które dodawano do trumny i przybierano nim również zmarłego, były też rośliny wiecznie zielone, jak mirt, barwinek czy bukszpan. One miały przez wieczną zieleń symbolizować też życie wieczne i że tak naprawdę umarło ciało, ale dusza przeszła do innego świata i jest dalej żywa. To, co mówiła Gosia, że te rośliny były bogate w różne olejki eteryczne o działaniu też antyseptycznym, które miały po prostu odświeżać zapach, to z tych samych roślin już po pogrzebie tworzono kadzidła i okadzano w izbę, w której leżał zmarły, po to, żeby wyczyścić to powietrze, żeby pozbyć się zapachu. I co też ważne, bardzo często stosowano zioła, które były poświęcone wcześniej, czy w oktawie Bożego Ciała, czy na Matkę Boską Zielną, więc specjalnie te święcone bukiety, o czym mówiłyśmy już w poprzednich odcinkach, trzymano, przechowywano i później między innymi też podczas funeralnych obrzędów stosowano te zioła święcone. I zarówno święcone zioła wkładano do trumny, wkładano też umarłemu do rąk, czy to do kieszeni, ubrania, w które był ubrany, do trumny, czy później nimi też okadzano izbę już po pogrzebie.

Nieboszczyk podczas czuwania leżał na surowej klonowej desce, co jakiś czas się w nią pukało, aby odstraszyć czającego się diabła, który chce porwać duszę zmarłego. Analogicznie trumny wykonywano głównie z klonu, sosny, jesionu lub jodły. Wykonywanie trumen z tych gatunków miało sprzyjać temu, aby zmarły szybko osiągnął spokój wieczny i nie wracał po śmierci, bo to było coś, czego się obawiano, że ta dusza będzie wracała, dlatego też zamykano.

0: zamykano bądź otwierano okna. Tutaj było sporo takich zabiegów, żeby ten nieboszczyk miał łatwą drogę odejścia.
1: Jeśli chodzi o te zwyczaje, w które były zaangażowane rośliny, a które miały za zadanie zabezpieczyć tą duszę nieboszczyka przed powrotem na ziemię i nękaniem żyjących, to tych zwyczajów było dużo więcej. Ludzie obawiali się tego, że nieboszczyk może za sobą kogoś pociągnąć do grobu, więc starano się przed tym zabezpieczyć. I zwłaszcza zabezpieczano czy trumny, czy groby samobójców, ponieważ oni byli uważani za takie dusze, które gdzieś mogą potrzebować modlitwy, potrzebować wsparcia, gdzieś się błąkać po ziemi i chciano się przed tymi duszami wnękającymi zabezpieczyć. I takimi drzewami, które miały taką moc ochronną, to była sosna i klon, więc najczęściej trumny z tych gatunków drzewa wykonywano. Ale takimi zwyczajami zabezpieczającymi było też używanie zamiast gwoździ do zbijania trumien osikowych kołków, bo wierzono, że topola osika ma takie zabezpieczające, ochronne właściwości, więc stosowano te osikowe kołki. I co jeszcze ważne, na grobach często sadzono krzewy, które miały ciernie. To była tarnina, to była dzika róża zwłaszcza. Te ciernie to miała być też taka bariera przed powrotem tej duszy tutaj na ziemię. One miały ochronić żyjących przed nękaniem przez duszę zmarłych.

Kiedy dusza zmarłego opuściła ciało człowieka, trzeba było w jakiś sposób zawiadomić wiejską społeczność o śmierci. W tym celu używano również symboliki roślinnej. W zależności od danego regionu Polski były to różne gatunki roślin. Natomiast zawsze istotne było to, że rośliny zostawiano przy drzwiach wejściowych. Nigdy nie przestępowano progu chałupy, aby nie wprowadzić śmierci do czyjegoś domu i żeby zmarły nie pociągnął kogoś z żyjących za sobą. Gatunki roślin, które oznajmiały śmierć, to gałązki świerku, gałązki wierzby, witki brzozowe lub pałka leszczynowa.

Na wiejskich cmentarzach przez stulecia nie sadzono przypadkowych roślin. Dominowały gatunki trwałe, zimozielone, odporne. Nie wymagały częstej pielęgnacji, a jednocześnie przez cały rok przypominały o ciągłości życia. Dawny cmentarz był swoistym zielonym ogrodem pamięci. W ludowej wyobraźni rośliny były świadkami całego ludzkiego życia. Witały człowieka przy narodzinach, towarzyszyły mu podczas wesel, leczyły w chorobie i czuwały przy nim, gdy odchodził. Ich historia była więc także historią człowieka.

O roli roślin w obrzędach funeralnych wsi opowiadały Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska i Elżbieta Skrzymowska z Arboretum Bramy Morawskiej. Za tydzień posłuchamy o święcie roślinnych darów ziemi, czyli o dożynkach, a cykl Herbarium Ludowe przygotowuje Patrycja Cisz.

0: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w Zapiskach ze współczesności zapraszamy do wysłuchania wspomnień Marka Ławrynowicza, autora słuchowisk radiowych, pisarza, poety i scenarzysty.
2: Ja zawsze od liceum chciałem być pisarzem. Tylko były dwie rzeczy, które mi przeszkadzały. Pierwsza rzecz to ja byłem zawsze specjalistą od małych, krótkich form. A tu trzeba napisać książkę, żeby być pisarzem. Po drugie, nie bardzo wiedziałem o czym. I tu mi się przypomniały wszystkie te opowieści zasłyszane w dzieciństwie o Wilnie, o Wileńszczyźnie i tak dalej. I zacząłem robić Diabła na dzwonnicy.
1: O radiowej satyrze, słuchowiskach z Malinówka i swojej prozie Marek Ławrynowicz będzie opowiadał codziennie kwadrans przed 13.
0: Autopromocja.
3: Dwójka. Józeś Haw na miejscu. Krzysztof Trebuniatutka.
4: Słuchają Państwo dwójki, minęła 9. Dziś jest sobota, 1 sierpnia, 213 dzień roku. Słońce wzeszło 6 minut przed 5, zajdzie o 20:29. Solenizantami są Państwo o imionach Aleksander, Justyna, Konrad i Piotr. Jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia. A w poranku czas teraz na wiadomości kulturalne, które przedstawi Katarzyna Sowińska.
5: Witam Państwa ponownie i zapraszam. 82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Największy zbrojny zryw przeciwko niemieckiemu okupantowi podczas II wojny światowej. Jego celem było wyzwolenie stolicy jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Godzinę W wyznaczono na 1 sierpnia na 17. Decyzję o rozpoczęciu walk podjęto, gdy do Warszawy zbliżał się front wschodni, a wycofujące się oddziały niemieckie sprawiały wrażenie osłabionych.
6: Wtorek 1 sierpnia 1944 roku był pochmurny i dosyć chłodny. Mimo pogody Warszawa wrzała, a na ulicy

0: ulicach widać było coraz więcej młodych ludzi w wysokich butach, długich płaszczach i z płonącym spojrzeniem, wspominał nieżyjący już dziś Stanisław Lechmirowicz.
1: Tłum młodzieży. Widzieliśmy te same uśmiechy, coś bliskiego i podobnego w twarzach.
0: W niektórych miejscach walki wybuchły jeszcze przed 17, gdy

0: w Bartoszewski.
1: Nastrój entuzjazmu ogarniał ulicę i potęgował się z minuty na minutę.
0: Dziś o 17 w godzinę W Warszawa tradycyjnie na chwilę się zatrzyma, a niebo przeszyje dźwięk syren alarmowych. Przemysław Lis, Polskie Radio.
2: Bohaterski zryw powstańców warszawskich trwał 63 dni. W Pyrzycach zdemontowano tak zwany pomnik wdzięczności, jeden z ostatnich w województwie zachodniopomorskim propagandowych obiektów polsko-radzieckiego braterstwa broni. Kilkusettonowy monument stał na skwerze Kilińskiego przez prawie pół wieku. O jego rozbiórce zdecydowali miejscy radni. Zdania mieszkańców są podzielone.
3: Mógłby stać, tylko te nazwy mogłyby być zmienione, albo jego struktura inaczej mogłaby wyglądać.
4: W całej Polsce to były stemple okupacji. Ten akurat to był przerobiony w 80-tych latach. Taka pozoracja, że to niby polski, dali napis Bóg, honor i ojczyzna. Powinien runąć i to jest chyba jeden z ostatnich.
5: Karol Polejowski, kierujący Instytutem Pamięci Narodowej. Ponad 40 tych obiektów już zniknęło. Zostało jeszcze kilkanaście i będziemy sukcesywnie dążyć do tego, aby i one z polskiej przestrzeni publicznej zniknęły.
2: Na miejscu rozebranego obelisku ma powstać nowy pomnik niepodległości. Wystawa malarstwa i rzeźby, za wszystko jestem wdzięczny, koncerty i spotkania literackie znalazły się w programie obchodów setnej rocznicy śmierci Jana Kasprowicza w jego muzeum na Harendzie w Zakopanem. Poeta zamieszkał tam w 1923 roku i wkrótce willa stała się ważnym miejscem spotkań artystów. Odwiedzali ją m.in. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Karol Szymanowski czy Leopold Staw. Jednym z wydarzeń, które uświetniają obchody setnej rocznicy śmierci poety, była premiera spektaklu Kartki z dziennika na kanwie wspomnień Marii Kasprowiczowej w wykonaniu aktorów Teatru Witkacego, mówi reżyser i autor scenariusza Krzysztof Najbor.
6: Tutaj bardziej skupiliśmy się na prywatności Harendy, na życiu wewnętrznym Harendy. Jak wyglądało życie na Harendzie, kiedy wszyscy goście już opuścili progi i zapada wieczór. Jak wygląda życie na Harendzie, kiedy Kasprowicz był chory, kiedy mieszka pierwsze dni na Harendzie, jak się cieszy. Taka proza życia. Dlatego też w tym spektaklu może mało jest wierszy Kasprowicza, ale na relacjach między Kasprowiczem a Marusią, oparty jest na poglądach, delikatnie to zaznaczamy, na poglądach Kasprowicza na temat twórczości, na temat kobiet, historii.
2: I jak zapewnia Krzysztof Najbor, spektakl wejdzie do repertuaru Teatru Witkacego w Zakopanem. Dodajmy, że dziś o 17 w Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie odbędzie się koncert zespołu Polifonika i Magdy Lazar. Zaś jutro zaplanowano wieczór wspomnień poświęcony młodopolskiemu poecie. W Gdańsku odbywa się 30. Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski. W programie obok spektakli inspirowanych twórczością Williama Szekspira znalazły się także pokazy filmowe. Projekcje odbywają się w kinie kameralnym, które sąsiaduje z Teatrem Szekspirowskim. Dziś zaplanowano dwa seanse. Zaprasza Karla Sokołowska.
7: Wybraliśmy według nas najciekawsze tytuły związane z twórczością Williama Szekspira. Pokażemy jeszcze dwa filmy związane z tematyką w ogóle szekspirowską. 1 sierpnia o godzinie 13 będzie to film Hamlet z tego roku, opowiadający o wydarzeniach poprzedzających napisanie sztuki Hamlet oraz o żonie Szekspira i jej radzeniem sobie z utratą syna. A 2 sierpnia o godzinie 13 pokażemy film Wściekłość, zeszłoroczny, który jest troszeczkę bardziej nowoczesną reinterpretacją gangster utworu Ryszard III, również Williama Szekspira.
2: Festiwal szekspirowski potrwa w Gdańsku do niedzieli. Wieczorem zamknie go gala wręczenia nagród. To były wiadomości kulturalne, a ja zapraszam też Państwa do odwiedzania naszej strony dwojkapolskieradio.pl.
8: Pogoda.
9: Dziś na krańcach południowo-wschodnich Polski słonecznie i tam bez opadów, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz z burzami, także z gradem. Prognozowana wysokość opadów, szczególnie w rejonach burz, od 20 do 30 mm, a lokalnie w centrum i na północy około 40-45 mm. Temperatura maksymalna od 24 stopni Celsjusza na północy, północnym zachodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 30 w centrum.

0: centrum do 37 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Chłodniej będzie nad samym morzem, tam około 20 stopni. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, na ogół z kierunków zachodnich, jedynie na wschodzie południowy, a nad morzem północny. W czasie burz wiatr w porywach do około 80-90 km na godzinę, lokalnie, głównie w centrum i na północy, do 110 km na godzinę.
1: Reklama.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
1: Reklama.
0: 9 minut po 9 rozpoczynamy trzecią godzinę naszego porannego sobotniego spotkania, a w niej odwiedzą nas goście. Już za chwilę Agnieszka Cubała. Będziemy rozmawiać o jej najnowszej książce Młodzi 44. Powstanie warszawskie emocjami opisane, a później odwiedzi nas Michał Laszczkowski, między innymi z Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, dziś przede wszystkim jako reprezentant Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami, bowiem będziemy mówić między innymi o dbałości o powstańcze mogiły na cmentarzach powązkowskich w Warszawie. Zofia Kruszewska, Aldona Łaniewska-Wołk, Piotr Kędziorek, zapraszamy.

0: bardzo młodzi wykonawcy, Dzieci z Brodą. Niegdyś Joszko Broda wraz ze swoim zespołem przygotował specjalną płytę z piosenkami z Powstania Warszawskiego. 12 minut po 9.
1: Gość poranka dwójki.
0: Młodzi 44 to tytuł książki Agnieszki Cubały, która jest dzisiaj gościnią poranka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jest mi ogromnie miło, że się mogę z Państwem spotkać w tak szczególnym dniu.
0: No właśnie. W zbiorowej naszej wyobraźni powstańcy warszawscy to wyłącznie młodzi ludzie, chociaż oczywiście musiało być też inaczej, ale to właśnie te młode twarze wryły się w naszą pamięć. Też jest tak, że jeśli dzisiaj chcemy usłyszeć na żywo wspomnienia z Powstania Warszawskiego, to spotykamy się z tymi, którzy rzeczywiście w czasie powstania byli bardzo, bardzo młodzi.
2: Dokładnie tak jest i ja tak sobie właśnie pomyślałam, że może warto przypomnieć te osoby, tylko chciałam je przypomnieć z troszeczkę innej perspektywy, bo tak przeważnie rzeczywiście jak mówimy o tych młodych powstańcach, to głównie mówimy na temat walki, na temat aspektów politycznych, na temat aspektów militarnych, natomiast rzadko wspomina się też o emocjach tych młodych ludzi, o ich trudnych doświadczeniach, ale też rzadko mówi się na przykład o tym, że oni chcieli się śmiać, chcieli czerpać z życia, mieli swoje zabawne powiedzonka, lubili śpiewać, lubili tańczyć również podczas Powstania Warszawskiego, więc chciałam tak pokazać taką troszkę inną perspektywę, zwłaszcza, że z bardzo wieloma tymi młodymi podczas Powstania ludźmi rzeczywiście potem rozmawiałam.
0: Na mnie największe wrażenie chyba, no, te wspomnienia są oczywiście pełne emocji, tak jak zresztą w podtytule swojej książki pani zaznacza, Powstanie Warszawskie emocjami opisane. Największe wrażenie chyba zrobiła taka refleksja jednego z pani bohaterów, który miał poczucie, że już po tych dniach powstania nic więcej ważnego w jego życiu się nie wydarzy i nie wydarzyło, że to były jakieś takie no, najważniejsze dni jego życia.
2: Dokładnie, to jest w ogóle niesamowita postać, bo mówi pan o wspomnieniach pana Tadeusza Sumińskiego z batalionu Zośka. On nosił pseudonim Leszczyc i ja go rzeczywiście miałam okazję troszkę lepiej poznać. Zresztą to był taki powstaniec, który na mnie naprawdę zrobił takie ogromne wrażenie. Ja się z nim często spotykałam w kawiarence przy ulicy Koszykowej, bo on tam akurat mieszkał, tam miał swoją kawalerkę. Zresztą był niesamowitą postacią, bo on w ogóle tak po wojnie był fotografem. Natomiast on opowiada niesamowicie o tym, że tak naprawdę to całe jego życie w zasadzie zamknęło się w tych 63 dniach Powstania Warszawskiego. Że on wtedy przeżył takie najbardziej intensywne miłości. Że największe przyjaźnie to są przyjaźnie powstańcze. Że największe dramaty to na przykład jest odejście tych przyjaciół. Tak? I tak to jest też takie niesamowite, że on podczas Powstania Warszawskiego miał 20 lat. Tak? Więc co z tą całą resztą życia? A właśnie on o tym opowiada, że najbardziej takie trudne, ale też ważne doświadczenie życiowe to jest Powstanie Warszawskie.
0: A czy nie towarzyszyło tym pani bohaterom poczucie, że coś stracili, że młodość powinna wyglądać inaczej?
2: To znaczy, oczywiście były też takie postaci. To znaczy, ja na przykład rzeczywiście zapamiętałam taką panią z batalionu Kiliński, to jest pani Basia, która na przykład mówiła też o tym, że uważa, że zbyt romantycznie ich wychowano, tak, generalnie. Mhm. I w związku z tym rzeczywiście być może za dużo tych osób odeszło. Tutaj chyba też mogłabym przywołać takie bardzo ciekawe wspomnienie pani Anny Swierczewskiej-Jakubowskiej, również z batalionu Zaśka, która mówi, że faktycznie w tych pierwszych dniach odeszło zbyt dużo ludzi. I to też było takie niesamowite, bo ona nawet powiedziała takie zdanie, że my żeśmy się nie policzyli i powiedziała, że tak naprawdę jak ci młodzi ludzie odchodzili, to miało się takie wrażenie, że to nie jest tak, że oni odchodzą i odchodzą na zawsze, tylko że

0: to troszkę było tak, jak gdyby oni wyjechali gdzieś, tak? Ale myślało się o tym, że oni jednak zaraz wrócą. Natomiast no właśnie, ta rzeczywistość była taka bardzo dramatyczna i ona też opowiada o tym, że 1 sierpnia straciła swoją najlepszą przyjaciółkę, tak? Że to też właśnie były takie bardzo, bardzo trudne sytuacje. Natomiast chyba tutaj warto być może powołać się na wspomnienia sportowców, między innymi na przykład ikony radia, czyli pana Bogdana Tomaszewskiego, pseudonim Mały, który był sportowcem, był tenisistą i tak naprawdę on wspominał o tym, że no wiele karier sportowych, między innymi jego, przez wybuch wojny, przez powstanie warszawskie, no została zaprzepaszczona, tak? Bo ten moment, kiedy właśnie mógł się cudownie rozwinąć, no niestety zabrała wojna.
1: Więc nie tylko ten romantyczny obraz, który gdzieś tam pewnie zawsze z młodością się wiąże, nawet najbardziej dramatyczną młodość wspominamy potem z nostalgią i rozrzewnieniem, ale też no, takie jednak ludzkie dramaty wiążące się z tym okresem wojny, okupacji, konieczności walki. Chciałem zapytać o tę formę pani książki, bo tworzy pani taki dziennik powstania, chociaż złożony właśnie ze wspomnień różnych osób.
0: Ja tak sobie pomyślałam, że to byłaby rzeczywiście ciekawa historia. Z jednej strony pomyślałam o tym, żeby to było kalendarium powstania właśnie opisane emocjami. Natomiast ja faktycznie przez ponad 20 lat, bo książki o powstaniu warszawskim piszę już ponad 20 lat właśnie, tak się stało. Rzeczywiście spotkałam się, to znaczy czytałam mnóstwo różnego rodzaju wspomnień, relacji, ale zawsze najbardziej takie poruszające wydawały mi się te dzienniki pisane na gorąco, bo one po prostu są bardzo dotykające, przejmujące, tam są niesamowite emocje, takie po prostu emocje, które w czytelniku też wywołują emocje we mnie samej oczywiście też. I pomyślałam sobie, że to może rzeczywiście byłaby taka ciekawa forma, a poza tym byłaby to trochę inna forma. Ja też lubię chodzić swoimi ścieżkami, lubię proponować czytelnikom coś nowego, a w związku z tym, że na przykład trafiłam na taki niesamowicie poruszający dziennik takiej anonimowej sanitariuszki z jednego ze szpitali na Starym Mieście, która właśnie po prostu pisze ten swój dziennik troszeczkę w formie takich listów do swojej mamy i te jej wspomnienia są no, niesamowicie poruszające i pomyślałam, że skoro jest taki materiał, to warto go zachować. I stąd pomysł na taką książkę, plus jeszcze oczywiście rozmowy z młodymi ludźmi, bo ja się bardzo często spotykam z młodymi ludźmi i ta książka troszkę miała być takim zbudowaniem pomostu między pokoleniami.
1: No właśnie, bo ci młodzi to nie tylko ci, którzy byli młodzi podczas powstania i którzy dzielą się teraz wspomnieniami, ale współcześni młodzi warszawiacy. Jak oni patrzą na powstanie warszawskie?
0: Takie spotkania z tą młodzieżą są dla mnie niesamowicie ciekawe, bo z jednej strony oni rzeczywiście są ciekawi tego, co się wtedy działo, tylko trzeba mieć pomysł na to, jak im o tym opowiedzieć. No bo rzeczywiście, jak ja na przykład przychodzę na takie spotkanie, to tak widzę czasami na tych twarzach, że troszeczkę są takie miny, no pewnie będzie kolejna nudna lekcja historii. Ale jak się opowiada na przykład o strojach powstańczych, bo ja od bardzo wielu lat też mówię o strojach powstańczych, mówię o tym, że istniało coś takiego jak moda powstańcza, chociaż niektórzy na początku się oburzali o tego typu określenie, a tutaj na przykład już w tym roku Muzeum Powstania Warszawskiego nawet zrobiło wystawę o modzie powstańczej, ale właśnie jak pokazuje, że na przykład młode dziewczyny interesowały się modą, że robiły sobie takie wspaniałe fryzury nawet podczas Powstania Warszawskiego, jak mówię o tym, że ci młodzi ludzie przeżywali swoje pierwsze miłości, pierwsze flirty, pierwsze zauroczenia, pierwsze doświadczenia seksualne. Jak mówię o tym, że być może chodzili do tej samej szkoły, jak opowiadam o tym, że być może do tego samego parku chodzili na swoje pierwsze randki albo na pierwsze wagary. Jak mówię o tym, że kibicowali dokładnie tej samej drużynie sportowej, że również grali w piłkę, w koszykówkę, że chcieli podróżować, że mieli swoje marzenia dotyczące i studiów i kariery aktorskiej na przykład, to się okazuje, że rzeczywiście można zbudować taki pomysł między pokoleniami i że ta teoretycznie nudna lekcja historii albo taka lekcja, która miała być nudną lekcją historii, staje się czymś takim pełnym emocji. A emocje to jest taki

0: taki podstawowy środek nawiązywania też kontaktu.
1: Pani ma na swoim koncie chociażby książkę Warszawskie Dzieci 44, a więc ta losy i perspektywa tych już naprawdę najmłodszych. Mówiła pani, że bada i pisze o powstaniu warszawskim od 20 lat. Czy jeszcze coś można w tej historii znaleźć?
0: Zdecydowanie tak. Ja mam oczywiście pomysły na kolejne książki, ale też mogę troszkę zdradzić, bo tak widzę ostatnimi czasy, że dużo osób też sięga po te moje pomysły, więc mogę też podrzucić, bo niektórzy kopiują moje książki wcześniejsze, ale to jakby jak chcą mnie kopiować, to niech może sięgają po te nowe tematy, więc mogę na przykład podrzucić, że moim zdaniem takim ciekawym tematem, który do tej pory nie został opisany, to są na przykład artyści plastycy, a są bardzo ciekawe postaci.
1: O artystach pani pisała.
0: Ale ja pisałam o artystach tych takich estradowych, tak? O teatrze, o kinie, o estradzie, o kabarecie. Natomiast no właśnie nie pisałam jeszcze o grafikach i o plastykach i chodzi mi taka książka oczywiście po głowie. Znaczy dla mnie ciekawym tematem, który trochę poruszyłam w tej nowej książce, to jest humor powstańczy. I rzeczywiście uważam, że to po prostu jest przecudowny temat, zwłaszcza, że jak patrzymy na powstanie warszawskie, no to akurat śmiech czy humor jest ostatnią rzeczą, która nam się kojarzy akurat z powstaniem warszawskim, a to po prostu się okazuje, że ci młodzi ludzie chcieli się bawić, chcieli się śmiać. Pani Danuta Szoflarska sama mówiła o tym, że ratował nas humor, tak, że humor był niesamowicie potrzebny. Zresztą ona ma takie niesamowite wspomnienie, kiedy mówi, że gdy stało się w kolejkach po wodę, to siadaliśmy na grobach, bo groby były wszędzie i opowiadaliśmy sobie kawały, a robiliśmy po to, żeby nie zwariować. I ja rzeczywiście jak rozmawiałam z powstańcami, no to często też pytałam o ten humor powstańczy. I dla mnie absolutnie niesamowite było to, że oni na przykład mieli swoje bardzo ciekawe powiedzonka. Pani Teresa Wilska, pseudonim Czarna Bożena, która jest jedną z moich ulubionych bohaterek właśnie książki Młodzi 44, na przykład powiedziała mi, że na osobę taką bardzo gadatliwą mówiło się UKM, czyli ustny karabin maszynowy. Pan Juliusz Kulesza na przykład mówił, że jak ktoś zginął, to oni nie mówili, że ktoś poległ za ojczyznę, tak? Tylko na przykład mówili, że ktoś dostał w czapę. Na pistolet nie mówili pistolet, tylko mówili na przykład gnat albo kopyto. Zresztą też o tych takich bardzo trudnych doświadczeniach potrafią opowiadać z takim humorem. I tutaj akurat przychodzi mi od razu do głowy wspomnienie przyjaciela pana Juliusza Kuleszy, czyli pana Kaufmana, Bogusława Kaufmana, pseudonim Bogiel, który na przykład opowiada o tym, że wtedy, kiedy był ranny, kiedy upada Stare Miasto, on już po prostu leży razem z wszystkimi innymi rannymi na ulicy. Podchodzi do niego esesman, który chyba był Ukraińcem i który troszkę znał język polski. No i właśnie postanowił mu pomóc. W związku z tym kazał mu zdjąć wszystkie elementy garderoby, które po prostu pochodziły z umundurowania niemieckiego, więc na początku ściąga bluzę maskującą, potem buty, potem spodnie. Natomiast no właśnie, jak już padła ta komentarz, że ściągnij spodnie, bo też są niemieckie, to pan Bogiel mówi, że i wtedy ogarnęło mnie przerażenie, bo kalesony też miałem niemieckie, a obok leżały kobiety, tak? Więc tak naprawdę, no to tego typu sytuacje też są. I myślę, że w taki sposób też można opowiedzieć o powstaniu, właśnie budując taki swoisty pomost między pokoleniami.
1: To zaprośmy jeszcze na wystawę, która od dzisiaj będzie prezentowana na Kopcu Powstania Warszawskiego, kiedy się miłość w ludziach śmiercią stała, najbardziej przejmujące kadry powstańczej Warszawy. Wystawa, do której pani stworzyła scenariusz, jest pani autorką koncepcji. To też jeden ze sposobów uczczenia pamięci o powstaniu warszawskim, a dziś w Warszawie wiele takich sposobności będzie. Za chwilę będziemy chociażby rozmawiać o warszawskich powązkach. Agnieszka Cubała była naszą gościnią dzisiaj w sobotnim poranku Dwójki. Bardzo, bardzo pani dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję i zapraszam na wszystkie spotkania autorskie, a zwłaszcza to, które będzie w Warszawie 4 sierpnia przy ulicy Bukietowej 4 o godzinie 18.
1: Jeszcze raz dziękuję.

Nocturn F moll op. 55 Fryderyka Chopina grał Maurizio Pollini. Za 29 minut 10, a my już w sobotnim poranku dwójki powracamy do tematyki związanej z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego.

Prowadzi nas przed ogniem zlu. Ten pierwszy marsz, tak dzień po dniu. Po szumach drzew i w sercach drży. Bezbędnych skarg i wielkich słów. To nasza krew i czyjeś łzy. Niech wiatr

tak piersia gra, aż braknie tchu. Czy słońca żar, czy ciemna noc prowadzi nas przed ogniem znów. Ten pierwszy marsz, tak dzień po dniu, po szumach drzew

0: Mieczysław Fok i oczywiście Marsz Mokotowa. Sobotni poranek dwójki za 27 minut 10.
1: Gość poranka dwójki.
0: A naszym gościem jest Michał Laszczkowski z Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, ale także ze Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa. O tym, ta nazwa komitetu najczęściej pada w okolicach Wszystkich Świętych, kiedy mówimy o tych zbiórkach na groby na Starych Powązkach. Zresztą takie zbiórki odbywają się na różnych zabytkowych historycznych cmentarzach w Polsce, ale przecież chyba najważniejsze uroczystości związane z rocznicą wybuchu powstania odbywają się właśnie na powązkach wojskowych, bo pod pomnikiem Gloria Victis. No i sam cmentarz powązkowski z historią powstania jest bardzo, bardzo związany.
2: Ja zawsze 1 listopada, kiedy ktoś pyta mnie o podczas kwestii, gdzie pochowany jest ktoś, zawsze często zdarza się, mówię, to nie na tych powązkach, to na wojskowych. Więc rzeczywiście dla osób, które przyjeżdżają do Warszawy, powązki to rzeczywiście kojarzą się bardzo szeroko. Bo rzeczywiście to jest dawna miejscowość na terenie, której znajduje się kilkanaście wyznaniowych cmentarzy. I tak naprawdę to moje zainteresowanie cmentarzami wynika z tego, że to w naszym mieście to cmentarze są tym nośnikiem historii. To paradoksalnie cmentarze o życiu dawnej Warszawy mówią w tej chwili najwięcej. No, nasze miasto zostało zburzone, zostało przekształcone,
0: przebudowane. Samo było przez pewien czas trochę cmentarzem, no, chociażby w kontekście
2: samo było cmentarzem
0: powstania warszawskiego.
2: Dokładnie tak. Natomiast ale właśnie te nasze trudne losy, i to nie ostatnich, nie czasów II wojny światowej czy powstania, ale w ogóle ostatnich 200 lat są właśnie na tych cmentarzach zapisane. I powązki wojskowe, które dzisiaj są w dniu dzisiejszym, są najważniejszym miejscem obchodów powstania warszawskiego, to jest właśnie to mauzoleum żołnierzy powstania warszawskiego, tak naprawdę no, są zapisem naszej trudnej historii. Myśmy w XIX wieku nie mieli takiego narodowego mauzoleum i to był cmentarz przecież garnizonowy rosyjski. Po I wojnie światowej został, kiedy Polska odzyskała niepodległość, został przekształcony na taki właśnie miejsce, gdzie chowano w pierwszej kolejności żołnierzy walk 18-20, żołnierzy walczących o niepodległość. Potem dorzucono do tego niejako kwatery weteranów powstania styczniowego i tworzono tam właśnie takie sektory dla różnych uczestników różnych zrywów niepodległościowych. No, II wojna światowa, pożoga II wojny światowej spowodowała, że skala zbrodni była tak duża, skala ofiary była tak wielka, że dzisiaj ten cmentarz zdominowany jest właśnie przez kwatery żołnierzy 1939 roku, ale także przede wszystkim kwatery poszczególnych oddziałów powstańczych walczących w powstaniu warszawskim, czy w ogóle ofiar powstania warszawskiego. No, drugim takim miejscem oczywiście jest pomnik, raczej cmentarz powstańcy Warszawy na Woli. Tam przecież spoczywa około 200 tysięcy cywilnych mieszkańców naszego miasta i na tym tle powązki, stare powązki wypadają to trochę blado. Natomiast na powązkach spoczywa, na starych powązkach, którymi się opiekujemy, spoczywa co najmniej kilkuset żołnierzy powstania warszawskiego, którzy przeżyli.
0: To są właśnie ci, którzy przeżyli powstanie warszawskie.
2: Z wyjątkami oczywiście to nie jest zero-jedynkowe, ale większość
0: nie zginęli w powstaniu.
2: Nie zginęli,

0: ich losy są często bardzo, bardzo dramatyczne. No, taką osobą jest Jan Rodowicz-Anoda, tak? To jest wielki bohater, symbol tej niezłomności, a jednak przeżył. Walczył po stanie, bo został Virtuti, przeżył, no i po wojnie zakatowany przez Urząd Bezpieczeństwa spoczywa w grobie rodzinnym na Powązkach. Ale też dwóch prezesów Związku Powstańców Warszawskich, Kazimierz Leski, też człowiek, którego życiorys mógł stać się scenariuszem filmowym, czy Zbigniew Ściborylski, generał Zbigniew Ściborylski, motyl, którego jeszcze pamiętamy kilka lat temu, był przecież jeszcze żył. Oni spoczywają w grobach rodzinnych właśnie na cmentarzu Stare Powązki. Przy czym pamiętajmy, że Powstanie Warszawskie to nie tylko walka, to jest również duża ofiara ludności cywilnej. Nie wiem, czy pan wie, że Powstanie Warszawskie w Warszawie spędziła Agnieszka Osiecka. Miała 8 lat i jako 8-letnia dziewczynka no, po prostu ukrywała się w Warszawie. Podobnie takich osób jest znacznie więcej. Maria Przybyłko-Potocka, wybitna aktorka, pochowana w Alei Zasłużonych, również jest cywilną ofiarą Powstania Warszawskiego. Akurat okazało się przypadkowo, że jak przygotowałem się do audycji, że moja koleżanka jest jej prawnuczką i mówiła, nie mów, że ona walczyła w Powstaniu. Została przygnieciona przez szafę. No i rzeczywiście została przygnieciona przez szafę w wyniku wybuchu bomby. Tak więc takich osób związanych z Powstaniem Warszawskim jest bardzo, bardzo dużo.
1: No, ta historia Powstania Warszawskiego zapisana jest właśnie, tak jak mówisz, chociażby w grobach czy żołnierzy Powstania Warszawskiego, czy cywilnych ofiar walk powstańczych, ale także działania powstańcze toczyły się na obszarach różnych tych cmentarzy, bo tak jak wspomniałeś, w tym obszarze Powązek szeroko rozumianych tych cmentarzy jest wiele.
0: Czy sam cmentarz Stary Powązki został rzeczywiście w czasie II wojny uszkodzony, ale nie w samym powstaniu. Tam się w czasie powstania walki nie toczyły. W 39 roku spadły bomby, w 45 roku spadły bomby, w 39 roku były pewne działania. Jak się ten cmentarz zwiedza, rzeczywiście znajdują się tam ślady po kulach, ale są późniejsze walki, zwłaszcza przy tak zwanej czwartej bramie. Za czwartą bramą takich śladów jest rzeczywiście chyba najwięcej. Natomiast na sąsiednim cmentarzu żydowskim, który rzeczywiście z powstaniem nam się w ogóle nie kojarzy, a błędnie, te walki toczyły się na samym pierwszych dniach powstania, toczyły się dosyć intensywnie. I to, co jest ważne, to, że cmentarz powązkowski był cmentarzem czynnym. Cały czas tam następowały nowe pochówki, ludzie wymieniali nagrobki. Na cmentarzu żydowskim to nie miało miejsca. I dzisiaj teren cmentarza żydowskiego jest takim właściwie ostatnim nieprzekształconym terenem walk powstańczych. I dzisiaj, porządkując ten cmentarz jako Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, tak naprawdę odkrywamy ślady konkretnych walk. Jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, gdzie stała osoba, która strzelała, tam są ślady po rozstrzeliwania, tam są ślady po walkach, po pociskach. Zresztą my tam prowadzimy również prace archeologiczne, czyli generalnie staramy się usunąć te kilkadziesiąt lat niegrabionych liści i w tej warstwie humusu znajdujemy rzeczy niesamowite. Bagnety, pistolety, depozyty amunicji. To wszystko jest właśnie zapisem tego trudnego okresu Powstania Warszawskiego.
1: To jest związane właśnie z czasem powstania, tak?
0: No tak to datujemy, no bo tamte walki właśnie wtedy się odbywały. No czasem te pociski są z różnych okresów. No pistolet, który żeśmy znaleźli, był z okresu I wojny światowej, no ale w powstaniu używane były właśnie tego typu sprzęty. Wiemy o walkach batalionu Zośka właśnie na tym cmentarzu. Zaczęło się na cmentarzu ewangelickim, właśnie z cmentarzy ewangelickich na teren cmentarza żydowskiego te walki się przeniosły.
1: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego ma olbrzymie zasługi także właśnie dla ochrony cmentarza żydowskiego w Warszawie. Zresztą opiekujecie się wieloma nekropoliami także poza granicą Polski, związanymi z naszą historią. Czy te wątki powstańcze jakoś szczególnie się tutaj wyłaniają w waszej działalności?
0: Znaczy, w samej naszej działalności bezpośrednio nie, natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że jak to powiedział Jan Paweł II, no nie sposób zrozumieć tego miasta bez zrozumienia fenomenu Powstania Warszawskiego. Właściwie kiedyś żeśmy mieli taką rozmowę o znaczeniu Powstania Warszawskiego dla naszego miasta i tak naprawdę to w jakiś sposób wyjaśnia nasze zainteresowanie cmentarzami. To znaczy po prostu brakuje nam w Warszawie tego wszystkiego, co mają inne wielkie, stare miasta o dużej kulturze materialnej. I tak naprawdę to, co zostało, znajduje się na cmentarzach. I właśnie dlatego, również w jakiś sposób, dlatego staramy się chronić te dzieła sztuki, bo one pokazują prawdę o przeszłości. Taka była Warszawa. Miasto bardzo wysokiej kultury materialnej. Miasto, które tak naprawdę mogło konkurować właśnie z największymi stolicami europejskimi. Było jedno z największych stolic europejskich, a zostało nam tak naprawdę trochę starych budynków, trochę makiet. Ja bardzo lubię rekonstrukcję, ale jednak zdaję sobie sprawę, że to jednak nie to samo. No i to, że tak

0: naprawdę widzimy pewnego rodzaju wyrwę, którą to postanie spowodowało. Jeżeli się chodzi po cmentarzach i widzi się nazwiska osób, wiek tych osób, które zginęły, kiedy myślimy o tym, co ci ludzie mogliby zrobić, co zrobili ci, którzy przeżyli, a gdyby przeżyło ich więcej, co można byłoby osiągnąć, to są pytania, które są żywe do dzisiaj. I wydaje mi się, że na szczęście akurat powstanie warszawskie tak mocno wrosło już w nas, pamięć o tym powstaniu, że jest już wiele osób, które zajmują się pielęgnowaniem konkretnych czy obiektów, czy nagrobków, czy po prostu tych śladów materialnych. Już Warszawa jest chyba jedynym miastem w Polsce, gdzie definitywnie zerwano z zacieraniem śladów po walkach. Znaczy my w Warszawie pielęgnujemy wszystkie te rany na budynkach, sprawdzałem, jak to wygląda w innych miastach, no tak nie jest. Mamy przecież ślady walk II wojny światowej w Szczecinie, we Wrocławiu, w Krakowie. Tam to się po prostu usuwa. Nie zawsze, więc konserwator zgadza, ale generalnie... Szpachluje się, robi się różne rzeczy. W Warszawie, no dla nas to są relikwie. My tego po prostu, jeżeli ktoś coś takiego zrobi, no to jest zawsze olbrzymia awantura medialna. Powstanie po prostu stało się czymś, co jest dla nas no takim właściwie naszym mitem tożsamościowym. Bo u mnie w rodzinie nikt nie walczy po powstaniu, mimo iż jesteśmy warszawiakami. Natomiast prawda jest taka, że właściwie każdy, kto tutaj przyjeżdża, po roku chodzi na obchody powstania warszawskiego. Tak po prostu jakoś się stało. To jest bardzo fajne, że również ten tragiczny wymiar naszej historii powoduje, że jak Warszawa ciągle jest tym miastem inkluzywnym, nawet w kontekście przeszłości.
1: Zresztą o tej 17, 1 sierpnia syreny wyją w najdalszych od Warszawy, nawet zakątkach Polski, więc to jakoś stało się też no, wydarzeniem ważnym dla wszystkich Polaków, mam wrażenie.
0: No, stolica zawsze jest takim emanacją naszych wszystkich ogólnopolskich ambicji, ale to chyba dobrze. To chyba dobrze, że po pierwsze tylko w Warszawie było to powstanie na taką skalę. To też ważne, że chcemy o tym pamiętać. No i ważne jest też to, że wyciągamy z tego pozytywne wnioski na przyszłość. Powstanie jest czymś, co nas łączy. Paradoksalnie w tym swoim tragizmie nas łączy i jest inkluzywne. To znaczy, to nie jest tak, że my kogokolwiek wykluczamy poprzez pamięć powstania. Ja pamiętam jeszcze kilkanaście lat temu rozmowę o prawdziwych warszawiakach, słoikach i innych. Przecież tego już nie ma, tak? To się nagle jakoś bardzo fajnie zatarło i myślę, że właśnie to jest jeden z tych łączników, które nas w tej pamięci łączą.
1: Ale z drugiej strony to, co mówisz, no jest bardzo gorzkie, bo to, co jakby buduje tę historię Warszawy i jej tożsamość, to są te zabytki cmentarne, tak jak mówisz.
0: No tak, ale i czym była Warszawa, możemy sobie wyobrazić na podstawie tych resztek, które zostały. No teraz kilka miesięcy temu była wystawa obrazów z klasztoru sióstr wizytek. Okazało się, że siostry wizytki mają, no po prostu w czasie powstania warszawskiego po raz pierwszy otworzyły klasztor dla mężczyzn, zdjęły klauzurę i zrobiły szpital powstańczy, uratowały powstańców. Ale ratowały również Niemców i dlatego szpital nie został zbombardowany. Nie szpital, czyli który był w klasztorze.
1: Klasztor.
0: No i okazało się, że od fundacji klasztorów w XVII wieku do dzisiaj nikt nie naruszył zbiorów dzieł sztuki, które tam się znajdują. No i tam rzeczywiście no, malarstwo europejskie XVII, XVIII, XIX wieczne no, światowej klasy, a takich klasztorów mieliśmy trochę. Więc jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, co tam tak naprawdę w tej Warszawie zniszczonej było. Jest to gorzkie, ale jeżeli pójdziemy na cmentarz, świadomie pójdziemy na cmentarz, chociażby po Wąskowski, zobaczymy skalę, rangę dzieł sztuki, które tam powstawały, jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak wspaniałe było miasto, po którym zostały nam tylko te resztki.
1: No to do 1 listopada zostało nam jeszcze kilka miesięcy. Powiedz, co teraz jest najważniejsze w działalności Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami? Co jest teraz waszym głównym nurtem zaangażowania, główną troską?
0: Czy Komitet Powązkowski liczy już 53 lata. Jesteśmy pierwszą organizacją, która rozpoczęła w ogóle kwestowanie. Ta kwesta została wpisana na listę światowego, na listę Krajową Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO. Jesteśmy z tego bardzo dumni, ale też traktujemy jako pewnego rodzaju zobowiązanie. I dzisiaj staramy się, rzekłem, dogonić współczesność i będziemy starali się, żeby ta nasza kwesta, która rozpoczęła się na cmentarzu i zawsze będzie na cmentarzu, żeby jednak troszeczkę weszła również te nowe obszary, nowe łowiska. Myślimy właśnie o kwestiach bardziej online'owych. Myślimy również o tym, żeby włączyć kolejne pokolenia aktorów, bo rzeczywiście świat się zmienił i dzisiaj już nie mamy takich gwiazd, że jest jedna aktorka, którą czczą wszyscy. Dzisiaj różne grupy mają swoich bohaterów. Natomiast w tym roku rzeczywiście mamy rekordową kwotę dotacji, którą udało nam się pozyskać. Restaurujemy ponad 20 nagrobków, w tym również kaplice i dosyć duże gabarytowe obiekty. To jest związane z pewnego rodzaju zmianą systemu po prostu pozyskiwania środków. Zaczęliśmy bardzo szeroko te środki pozyskiwać. Kwestia w dalszym ciągu pozostaje tym

0: główną formą społecznej aktywności, no ale staramy się również przygotować taki system i nad tym teraz właśnie pracujemy, system monitoringu stanu zachowania tych obiektów, już taki bardzo, bardzo nowoczesny w formie jakiejś tam aplikacji, które by pozwalały zaangażować również społecznych opiekunów, więc współpracujemy tutaj z różnymi urzędami konserwatorskimi, stąd stworzyć takie standardy, takie narzędzie do monitoringu, tak żeby ono było, mogło być wykorzystywane również w innych zabytkowych cmentarzach. Powiem szczerze, no jest to jakaś droga przez mękę, bo jak to w organizacjach społecznych mamy dużo różnych pomysłów i opinii. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że dorobek komitetu, te prawie 2000 dokumentacji konserwatorskich, czy różnego rodzaju materiał ikonograficzny, zdjęcia, które mamy od lat 70. do dzisiaj z różnych bardzo bardzo bogate. Warto to wykorzystać, chcemy to zdigitalizować, udostępnić tak, żeby również służyło historykom sztuki czy badaczom, bo tak jak wspomniałem, to ten cmentarz jest po prostu największą galerią XIX-wiecznej rzeźby polskiej na świecie.
1: Mówisz o tych aktorach kolejnych młodych pokoleń. Rozumiem, że też w samym komitecie i wokół osób, które wspierają właśnie waszą działalność, ta wymiana pokoleniowa następuje.
0: Nie, no to siłą rzeczy, no na tym polega życie. Natomiast no właśnie wczoraj nawet rozmawialiśmy z prezesem, który po raz siódmy został wybrany na prezesa w czerwcu tego roku. Znaczy, powiem tak, olbrzymią zasługą założycieli komitetu było myślenie właśnie bardzo nowatorskie, zupełnie niesztampowe myślenie o tym, jak można byłoby tym cmentarzem się zaopiekować. Myślę, że nasze działania wspomogą to doświadczenie, które komitet zdobył właśnie poprzez to, że po prostu funkcjonujemy w trochę innych technologiach niż komitet funkcjonował do tej pory. Natomiast no, jestem pod olbrzymim wrażeniem tego osobistego zaangażowania wszystkich osób właśnie w pracę no, na poziomie no, bardzo, bardzo, bardzo wysokim. Mamy wspaniały zespół konserwatorów, mamy z olbrzymim dorobkiem, który wypracowywali swoje technologie. O, właśnie. To a propos tak może mało, trochę powstańczo. Pan Bogusław Kornecki, który jest szefem naszej pracowni konserwatorskiej, jest również autorem technologii zdejmowania tynku, tak zwanego baranka, która została wymyślona na potrzeby budowy Muzeum Powstania Warszawskiego.
1: No proszę, a czemu służy to zdejmowanie tynku?
0: Żeby odsłaniać wcześniejsze warstwy. Żeby odsłonić cegłę. Muzeum Powstania Warszawskiego, kiedy funkcjonowało jeszcze nie funkcjonowało jako muzeum, zostało obrzucone takim cementem, który przykrył tą historyczną klinkierową cegłę.
1: Czyli to jak teraz wygląda elewacja muzeum, zawdzięczamy właśnie jemu.
0: Zawdzięczamy jemu, wymyślił specjalną technologię, za którą dostał specjalny medal, tak zwany konserwatorski Nobel, tak go nazywamy, fanatyzi to nazwali, nowa technologia, więc to powstanie również w jakiś sposób w pracy komitetu ma znaczenie, ale to oczywiście z przymrużeniem oka. Powiem tak, Powstanie Warszawskie jest tym najbardziej zapamiętanym przez nas akordem naszej warszawskiej historii, ale tak naprawdę jest pewnym etapem w tej sztafecie pokoleń, bardzo tragicznym, ale ważnym. Jeżeli myślimy o Warszawie całościowo, pójdźmy na Powązki, czy katolickie, czy żydowskie, czy ewangelickie, zobaczmy, jak to miasto kształtowało się przez ostatnie 250 lat. To naprawdę otwiera oczy. Bądźmy tego świadomi, no i tak naprawdę pamiętajmy o tym, że dzisiaj to my jesteśmy depozytariuszami tej historii, my to miasto kształtujemy, a jak je ukształtujemy, no pamiętajmy, że miasto nie zaczęło się dzisiaj, ono trwa już kilka wieków.
1: Michał Laszczkowski z Fundacji Dziedzictwa Kulturowego i ze Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami gościł dzisiaj w sobotnim poranku Dwójki. Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

Cyprię Kasaris w walcu Esmol Stanisława Moniuszki, a w naszym porannym spotkaniu to już wszystko. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Zofia Kruszewska nadal nasz program realizuje, Aldona Łaniewska-Wołki, Piotr Kędziorek. Mówimy do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Maska i superbohater zdają się czymś nierozłącznym. Pytanie, czy skrywa ona oblicze, czy tworzy nowe, nie znajduje jednak łatwego rozwiązania. W świecie Batmana, Jokera i Moon Knighta tożsamość okazuje się jedną z największych zagadek. Spróbujemy ją rozwikłać w niedzielę o 14:30. Do usłyszenia. Michał Nowak.
0: Autopromocja.
2: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 10:00.
3: Beethoven. 2027.

Marcin Majchrowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. W tym letnim przeglądzie różnych interpretacji koncertów fortepianowych Beethovena dzisiaj przychodzi pora na ten może najoptymistyczniejszy, najlżejszy z pięciu utworów, czyli czwarty koncert fortepianowy G-dur op. 58. Postanowiłem przypomnieć Państwu nagranie, które powstało pod sam koniec ubiegłego wieku. Nagranie z nurtu wykonawstwa historycznego. Być może najbardziej spektakularną próbę zrozumienia i przedstawienia, jak w XIX wieku mogła brzmieć muzyka Ludwika van Beethovena. Nagranie zrealizowane w Watford Colosseum w listopadzie 1997 roku. Przy historycznym instrumencie zasiadł Robert Levin, a towarzyszyła mu wówczas orkiestra rewolucyjna i romantyczna pod dyrekcją Johna Eliota Gardinera. Złoty czas wykonawstwa historycznie poinformowanego, jak to się kiedyś mówiło, i apogeum formy wykonawczej tych artystów. Wszystko pachniało wówczas świeżością, nowością, było niepowtarzalne i jakoś napawało optymizmem. Tak to przynajmniej z tamtych lat zapamiętałem. Robert Levin, amerykański pianista, ale także muzykolog i kompozytor, podszedł do zapisu koncertów Beethovena z ogromnym szacunkiem.

szacunkiem, ale też wielką wiedzą na temat interpretacji tego zapisu. Doskonale zdawał sobie sprawę, że zarówno sam kompozytor, jak i pianiści, wykonawcy w XIX wieku traktowali nutowy zapis jako punkt wyjścia do ostatecznych brzmieniowych kształtów utworów. Innymi słowy, że wiedzieli, jak wzbogacać i ozdabiać swoją partię, tekst oryginalny Beethovena. Taka była praktyka wykonawcza wówczas i

sztucznie improwizowane własne kadencje, tu i ówdzie dodawał sporo od siebie, wszystko po to, aby zbliżyć się właśnie do brawury i ducha oryginalnego, wirtuozowskiego stylu Beethovena. Do tego trzeba ogromnej wiedzy i świadomości. No i jeszcze jedna ważna sprawa, to było uwolnienie muzyki Beethovena z późniejszych romantycznych naleciałości, praktycznie wzięcie w wyraźny nawias długiej tradycji późniejszych pokoleń wykonawców. Historyczny fortepian to nie fanaberia. Sam wybór takiego instrumentu wpływa na brzmienie i równowagę w kontekście orkiestry. Klarowność, wyrazista artykulacja i zróżnicowana barwa dźwięku tych fortepianów pozwalają przebić się przez faktury, które na współczesnych instrumentach często brzmią nieczytelnie, to podkreślali komentatorzy. Proszę zwrócić uwagę na koniec pierwszej części koncertu G-dur, jak klarownie, a jednocześnie delikatnie brzmi fortepian i jak cudownie niuansuje Levin tempo i rytm. A potem proszę jeszcze zwrócić uwagę na kontrast wymiany myśli orkiestry i solowego instrumentu w części drugiej. To istotnie, jak chciała tradycja, chyba płynąca od Lista, wręcz teatralna scena. Orfeusz przebłagujący furię. On cichutki, ale wymowny. Orkiestra niebywale stanowcza, ale to ten spokój i cisza Orfeusza zwyciężają. A finał? Erupcja perlistości z zaznaczeniem istoty każdej niemal frazy. Czwarty koncert fortepianowy G-dur op. 58. Allegro moderato, andante con moto i attacca rondo vivace. Robert Levin, fortepiano, kopia instrumentu z manufaktury Walter und Sohn, oryginał datowany około 1805 roku, kopia Paul McNulty, rok 1997, kolekcja Uniwersytetu Harvarda. Orchestre Révolutionnaire et Romantique dyryguje John Elliott Gardiner.

4. koncert fortepianowy G-dur op. 58 Ludwika van Beethovena zabrzmiał w interpretacji Roberta Lewina i orkiestry rewolucyjnej i romantycznej pod dyrekcją Johna Eliota Gardinera. Nagranie powstało w listopadzie 1997 roku. A przypominam, że publiczna premiera tego dzieła odbyła się podczas słynnej Akademii 22 grudnia 1808 roku w Teatr an der Wien. To był kompozytorski koncert Beethovena, wypełniony praktycznie samymi arcydziełami, słynny także z powodu czasu trwania i rozmiarów programu, co okazało się ostatecznie katastrofą. No bo obok 4. koncertu G-dur publiczność usłyszała wówczas dwie symfonie, i to jakie? 5. symfonię c-moll i 6. f-dur pastoralną. Były fragmenty mszy c-dur op. 86 wykonywane. Beethoven improwizował na fortepianie. No i jeszcze była odświeżona na tę okazję aria A perfido per pietà, przecież dzieło z końca lat 90. XVIII wieku. I na koniec mająca połączyć wszystkich występujących wówczas w programie tego koncertu w Teatr an der Wien fantazja c-moll na fortepian, chór i orkiestrę op. 80. No i wykonanie tego dzieła było niedogadane i nieprzećwiczone. W końcu wszystko się rozsypało, zawaliło. Trzeba było to powtarzać od początku. Ignaz von Seyfried, który uczestniczył właśnie w tamtym koncercie jako wykonawca, zapamiętał to tak. Kiedy mistrz wypuścił z chórami swoją orkiestrową fantazję, ustalił ze mną na nieco pospiesznej próbie, jak zwykle ze świeżym jeszcze atramentem poszczególnych głosów orkiestrowych, że drugą wariację należy zagrać bez powtórzeń. Wieczorem jednak, zajęty swoją twórczością, zupełnie zapomniał o tych instrukcjach, których udzielił. Powtórzył pierwszą część, podczas gdy orkiestra akompaniowała już drugiej, co nie brzmiało wcale budująco. Trochę za późno koncertmistrz Unrat zauważył błąd, ze zdziwieniem spojrzał na swoich zagubionych towarzyszy, przestał grać i zawołał sucho. Znowu. Nieco niezadowolony skrzypek Anton Wranicki zapytał: z powtórzeniami? Tak, brzmiała odpowiedź. No i teraz już sprawa poszła gładko. Fantazja c-moll op. 80. Robert Lewin, fortepiano, chór imienia Monteverdiego i orkiestra rewolucyjna i romantyczna, dyryguje John Eliot Gardiner.

0: Fantazja C-moll na fortepian, chór i orkiestra opus 80. Robert Levin przy historycznym instrumencie, The Monteverdi Choir i Orchestre Révolutionnaire et Romantique dyrygował John Elliott Gardiner. Nagranie ze stycznia 1995 roku. Dziękujemy już za wspólnie spędzony czas. Mateusz Nowosad i Marcin Majchrowski. Do usłyszenia.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Julie Meritu.
2: Wakacyjna playlista.
3: Dzień dobry, witam w studiu Radia Poznań, Agnieszka Duczmal.
4: Witam panią redaktor i witam wszystkich słuchaczy.
3: Bardzo się cieszę, że przyjęła pani nasze zaproszenie na to godzinne spotkanie i zaproponuje nam pani swoją wakacyjną playlistę. No, każde spotkanie z orkiestrą kameralną Amadeus, którą pani stworzyła i była przez wiele lat szefową, nadal prowadzi. Jest też pani laureatką Diamentowej Batuty, jedyną kobietą laureatką tej ważnej nagrody Polskiego Radia. To nasza wielka przyjemność. Nie wyobrażam sobie, by na wakacyjnej playliście dwójki nie pojawiły się te ukochane pani utwory. To są często pani opracowania. Co nam pani na te wakacje proponuje?
4: Myślę, że ten okres wakacyjny sprzyja trochę rozleniwieniu. Możemy sobie poleżeć na trawie, na piasku, możemy ułożyć wygodnie się na leżakach i porozglądać się dookoła, popatrzeć na piękno świata, trochę pomedytować i posłuchać śpiewu przyrody, którą tak naprawdę kompozytorzy odbijają w swoich utworach. Rozpoczęłabym od Bacha oczywiście.
3: Trudno inaczej. Musimy zacząć, skoro Bach ma być.
4: No oczywiście. Tym razem będą to wariacje goldbergowskie, ale w opracowaniu fantastycznego zupełnie kompozytora pochodzącego ze Lwowa, Józefa Kofflera, który opracował to dzieło na orkiestrę kameralną, na cztery instrumenty dęte, flet, obój, rożek angielski i fagot i zespół smyczkowy. Do dziś to opracowanie bije wszystkie inne na głowę, chociaż przeleżało bardzo długo, bo prawie pół wieku zapomniane,

Napisane zostało bowiem w połowie 30. lat, prawdopodobnie we Lwowie. I takim zamawiającym to opracowanie był znakomity niemiecki dyrygent Hermann Scherchen, który również miłował się w opracowaniach utworu

0: że utwór ten gdzieś zniknął i przeleżał w archiwum w Akademii der Künste w Berlinie do 2000 roku, kiedy to nasz wspaniały muzykolog profesor Maciej Gołąb, przeglądając to archiwum, odkrył to fantastyczne dzieło. Otrzymał kopię partytury, przywiózł do Warszawy, przywiózł do Polskiego Radia to dzieło i zostały zrobione kopie dla zespołu i wręczone mnie i mojej orkiestrze do wykonania. I pierwsze wykonanie odbyło się właśnie w studio imienia Lutosławskiego, a potem nagraliśmy ten fantastyczny utwór. Został on również przeniesiony na płytę.
1: Pani Agnieszka, to pierwsze wykonanie to był festiwal muzyczny Polskiego Radia.
0: Tak, tak.
1: Poświęcony Bachowi.
0: Tak, tak. Świetnie się złożyło, że mogliśmy zaprezentować światu od nowa to genialne dzieło w tym równie genialnym opracowaniu. Oczywiście nie jesteśmy w stanie dzisiaj przesłuchać całego utworu i nie chciałabym się skupiać w tej stosunkowo krótkiej przecież audycji tylko na jednym utworze. Zaproponuję Państwu dzisiaj tylko maleńki fragment tego genialnego dzieła. Oczywiście arię, bo przecież gdyby nie aria, nie byłoby żadnych innych wariacji. I potem przeskokiem na 28 i 29 wariację. Proszę posłuchać, jakie fantastyczne kolory możemy usłyszeć w tym opracowaniu. Kiedy zaczyna się wariacja 28, to twarz natychmiast się cała zamienia w jeden wielki uśmiech. To radość życia.

Wariacje goldbergowskie. Pierwsze wykonanie światowe w wersji Józefa Kofflera, odnalezionej po latach, to właśnie orkiestra kameralna Polskiego Radia Amadeus, której słuchaliśmy przed chwilą w arii, potem w wariacji 28 i 29. Całość prowadziła Agnieszka Duczmal. To jest nagranie zrealizowane, utrwalone, później wydane na płytach w 2001 roku, luty i oczywiście wasza siedziba, tak możemy powiedzieć.

0: Wiedzieć, Aula Uniwersytetu Adama Mickiewicza to już było po prawykonaniu, po Festiwalu Muzycznym Polskiego Radia poświęconym Bachowi. No a po was byli następni, a tu muszę pani Agnieszko dodać, że Trevor Pinnock niedawno nagrał z Royal Academy of Music Soloist Ensemble wersję Józefa Kofflera wariacji goldbergowskich, ale wy byliście ci pierwsi.
1: Pierwszy. Oczywiście po latach utwór ten został wydany przez wydawnictwo Sikorskiego bodajże i w spisie umieszczono na ich stronie, ile zespołów wykonało to dzieło, ale nie ma pierwszego wykonawcy, nie ma naszej orkiestry, więc chyba będziemy musieli prosić o uzupełnienie.
0: Bach, Józef Koffler i wyjątki z waszego nagrania, wariacje goldbergowskie, wywołujące uśmiech, tak, 28, 29, to nasza wakacyjna playlista, którą pani dziś układa. Pani Agnieszko, co dalej?
1: Co dalej? Teraz proponowałabym tego kompozytora, który odkrył Jana Sebastiana Bacha na nowo. A więc Feliksa Mendelssohna Bartholdego i posłuchania ostatniej części jego oktetu smyczkowego, Presto, ale tym razem orkiestrą kameralną Polskiego Radia Amadeus, nie będę ja dyrygować, tylko nowa szefowa tej orkiestry, Anna Duczmal-Mróz. Jest to nagranie, które zostało dokonane dla Polskiego Radia w styczniu tego roku, więc zupełnie świeże nagranie. Bach było najstarsze, a teraz nagranie najnowsze zespołu z nową szefową orkiestry.
0: No ja muszę tu dopowiedzieć, że o ile Bacha słuchaliśmy w opracowaniu Józefa Kofflera, tak oktetu Mendelssohna, tego finału Presto, w opracowaniu na orkiestrę smyczkową Agnieszki Duczmal, która dziś układa nam wakacyjną playlistę. Słuchamy.

0: Idealna muzyka na wakacje, wersja na orkiestrę smyczkową. Pani Agnieszko jest autorką tego opracowania, finału z oktetu S-dur op. 20 Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Wykonanie Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus. Anna Duczmal-Mróz prowadziła nagranie zarejestrowane w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w styczniu tego 2026 roku. Słuchaliśmy opracowania na orkiestrę smyczkową Agnieszki Duczmal. Maestra jest dziś gospodynią tego spotkania, układając nam dwójkową wakacyjną playlistę. Co dalej, pani Agnieszko?
1: Dalej przeskoczmy 10 lat wstecz, czyli do 2016 roku, kiedy to wykonywaliśmy po raz pierwszy opracowanie Jakuba Kowalewskiego Sonaty Księżycowej Beethovena. Mendelssohnowskie presto to był klasyczny ogień, a trzecia część Beethovena to jest po prostu letnia burza. Zagłębimy się w tej fantastycznej atmosferze.

0: Agnieszka Duczmal jest dziś gospodynią tego spotkania, układając nam dwójkową wakacyjną playlistę. Słuchamy nagrań jej orkiestry kameralnej Polskiego Radia Amadeus. Za nami wykonanie sprzed 10 lat i powiedziała pani pierwsze wykonanie opracowania na orkiestrę sonaty księżycowej Beethovena, opracowania Jakuba Kowalewskiego. Wybrała pani Burzę Letnią, tak możemy powiedzieć o trzeciej części Presto Agitato. Czy następna propozycja będzie uspokojeniem tych emocji?
1: Następna propozycja to są zupełnie inne klimaty. Edward Elgar, wariacje Enigma. Proponuje temat oczywiście, w którym kompozytor zastanawia się nad tym, co czuje, co robi, co może zaakceptować, co nie. Bardzo tajemnicza muzyka, pełna znaków zapytania i odpowiedzi z zawieszeniem. A następnie proponuje dwie wariacje. Pierwsza wariacja połączy się z tematem i ona odzwierciedla żonę kompozytora, Alicję, jej charakter delikatny. Więc znowu proszę zobaczyć, jaka jest inna kolorystyka, bardzo delikatna. Jedna z bardziej moich ulubionych wariacji to jest wariacja 12, bo oczywiście Nimrod znany jest wszemi wobec, bo wszystkie orkiestry prawie go wykonują. Więc nie chciałam się powtarzać i zaproponowałam wariację 12, która opisuje wiolonczelistę zaprzyjaźnionego z kompozytorem, z którym bardzo często wykonywali muzykę kameralną. Wiolonczelista ten zakochany był w swoim instrumencie i wariacja ta

0: jest jakby rozmową między wiolonczelistą a jego wiolonczelą. Taki dialog bardzo emocjonalny, ciepły, miłosny wręcz. Przepiękna wariacja rozpoczynająca się wstępem króciutkim solowej wiolonczeli.
1: Słuchamy nagrania Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus. Nagranie zarejestrowane w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Nagranie także tak, w miarę nowe, bo poprowadziła pani swoją orkiestrę w czerwcu 2024 roku.
0: Wariację Enigma opracowałam na orkiestrę smyczkową, aby tym opracowaniem zakończyć moją pracę jako szefowej orkiestry. Ponieważ każda wariacja opisuje jakiegoś innego przyjaciela kompozytora, ja sobie trochę żartobliwie razem z muzykami podkładałam odpowiednich muzyków pod te wariacje. To dzieło bardzo emocjonalnie wiązało mnie z orkiestrą i z muzykami. Chciałam, żeby nasze pożegnanie było bardzo optymistyczne.

0: Edward Elgar, wariacje na temat własny, Enigma op. 36, opracowanie na orkiestrę smyczkową to dzieło Agnieszki Duczmal, która jest dziś bohaterką audycji Wakacyjna Playlista w Dwójce, wybierając dla nas właśnie utwory polecone na wakacje z nagrania Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod jej batutą. To prawie koniec tych wyborów wakacyjnych, bo została nam jeszcze jedna pozycja na tej liście, myślę, zachęcająca do jakiegoś wieczornego, diabolicznego tańca.
1: Tak, no. Waltz Mefistolista to utwór również szczególny w moim muzycznym życiu. Pierwszy raz z nim się zetknęłam i wykonałam go z Filharmonią Narodową podczas koncertu, do którego zaprosił mnie dyrektor Witold Rowicki. Uwielbiany przeze mnie dyrygent, który zaszczycił mnie również obecnością na koncercie. Ja zresztą uczestniczyłam w jego próbach przez cały tydzień. Ja miałam próby przed południem, a po południu maestro prowadził próby jeszcze przedwyjazdowe orkiestry. Wspominam ten tydzień naprawdę z łezką w oku. To było wielkie przeżycie dla mnie. A po koncercie maestro wszedł do garderoby i od drzwi wołał: dziecko, ty masz muzykę w rękach. No więc proszę sobie wyobrazić, jak dodało mi to skrzydeł na całe moje życie. I przez długie, długie lata chodziła za mną chęć

przeniesienia tego utworu na orkiestrę smyczkową. Stwierdziłam, że skoro kończę 80 lat, to powinnam uczcić to właśnie walcem Mefisto, w którym stary Faust marzy o tym, żeby być młodym i móc się zakochać w pięknej młodej dziewczynie i walczy z Mefistem, czy sprzedać mu duszę, czy nie. Oczywiście ja nie marzę o tym tak jak Faust i też nie sprzedałabym duszy diabłu, żeby cofnąć się do młodych lat, ale te wszystkie młode lata i te wszystkie przeżycia, które miałam z orkiestrą, której zawdzięczam tyle i muzykom, którym zawdzięczam te najpiękniejsze przeżycia podczas koncertów, powinnam uczcić i właśnie takim niesamowitym utworem. 18 stycznia tego roku, 2026, wykonaliśmy premierowo walca Mefisto. I to wykonanie z tego koncertu chcę Państwu zaproponować do wysłuchania. Ku radości wakacyjnych dni, proszę, rozmarzcie się w jakichś tęsknotach, marzcie o pięknych dniach, o burzach, o radościach, smutkach, o wszystkim, ale w każdym razie nastawcie się optymistycznie do życia.

Walc Mefisto Franciszka Liszta w opracowaniu na orkiestrę smyczkową Agnieszki Duczmal, która poprowadziła to wykonanie z orkiestrą kameralną Polskiego Radia Amadeus na swoim urodzinowym koncercie w styczniu tego roku. 80. urodziny, jubileusz, który oczywiście świętowaliście razem u siebie w Poznaniu, w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza. O, myślę, że to był bardzo szczególny koncert i ten wątek powrotu Fausta do młodości. Piękna opowieść o docenieniu przez Witolda Rowickiego, za co bardzo też dziękujemy, za te wspomnienia tak osobiste. Pani Agnieszko, gdzie pani spędza te wakacje, które muzycznie zbogaciła?

0: nam pani, układając wakacyjną playlistę w dwójce. Gdzie pani odpoczywa w tym roku?
1: A właściwie odpoczywam, nie odpoczywam w domu, w moim ogrodzie i realizuję kolejne moje zamierzenie. Tym razem ma być to Campanella Paganiniego, przetransponowana do orkiestry kameralnej, smyczkowej. W sposób żartobliwy chciałam stworzyć z tego taką humoreskę, bo partię solową będą wykonywały różne instrumenty, będą ze sobą rozmawiały. Będzie to taka mała gimnastyka dla muzyków, ale mam nadzieję, że humor nam się uda.
0: No to będzie być może pozycja naszej kolejnej wakacyjnej playlisty w przyszłym roku. A słucha pani muzyki te wakacyjne miesiące?
1: Tak, tak. Tak, tak, oczywiście. Będę musiała tego Pinoka poszukać, bo nie słuchałam go. Zapomniałam o nim.
0: Polecam, bo to kolejne wykonanie wersji, której pierwszy raz słuchaliśmy dzięki pani i Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, z którą w miły sposób spędziliśmy kolejną wakacyjną godzinę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję, również do usłyszenia i miłych dalszych wakacji życzę.
2: Reklama.
3: Marcin Masecki w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jeden z najważniejszych artystów swojej generacji w specjalnym programie. Suita bluesowa łącząca klasyczne bluesowe tematy z autorskimi kompozycjami Marcina Maseckiego. Pianiście towarzyszyć będzie nonet złożony z czołówki młodego polskiego jazzu. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Piątek, 14 sierpnia, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie bilety24polskieradio.pl. Na koncert zaprasza sponsor, firma Emitel, dostawca rozwiązań multimedialnych dla organizatorów koncertów, festiwali i wydarzeń sportowych.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Zapraszamy na 67. sezon koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Jak co roku artyści zabiorą nas w muzyczną podróż w wyjątkowym otoczeniu przyrody. Koncerty odbywać się będą w każdą niedzielę do 27 września o godzinie 12 oraz 16. Wstęp wolny. Patronem koncertów jest program Drugi Polskiego Radia i Polskie Radio Chopin.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: Reklama.

0: Ludzie i świat Śródziemnomorza.
1: Do Pestum warto pielgrzymować nawet piechotą. Niedzielny pociąg przyjeżdża tam prawie pusty. Większość turystów wysiada między Sorrento a Salerno, gdzie czekają na nich małe wózki z osłami ustrojonymi kwieciem. Z niewielkiej stacji prowadzi prosta antyczna droga wśród cyprysów i przez bramę Syreny wchodzi się w obszar miasta zamieszkałego przez wysoką trawę i kamień. Potężny mur o grubości sięgającej 7 metrów zaraz na wstępie mówi, że kolonie greckie w Italii nie byłyby najmniej oazami spokoju. Z kamienistej, nieurodzonej ojczyzny przybywali Grecy na swoich szybkich okrętach przez morze, ciemne jak wino, do kraju wygrzanego ogniskami wielu pokoleń. W połowie XVIII wieku w okolicach Pestum, które wówczas nie istniało, wytyczano drogę. Przypadkowo odkryto

Trzy świątynie doryckie, z których jedna należy do najlepiej zachowanych na świecie. Nazwano je Bazylika, Świątynia Posejdona i Świątynia Demeter. Stał w nich tłum pobożnych dębów. Posiłek na werandzie skromnej trattorii twarzą w twarz ze sztuką dorów. Żeby tego nie spłoszyć, należy jeść i pić w sposób umiarkowany, to jest niehomerycki. Żadnego mięsi.

0: Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie po raz kolejny w to wakacyjne, sobotnie południe. A naszą dzisiejszą śródziemnomorską opowieść rozpoczął fragment eseju Udorów Zbigniewa Herberta z jego książki, która cała w Śródziemnomorzu jest właśnie zanurzona. Mowa oczywiście o Barbarzyńcy w ogrodzie. Herbert odwiedził Pestum, gdzie znajdują się wspaniałe greckie świątynie. Tak jest, że podróżując po krajach basenu Morza Śródziemnego, te piękne ślady greckiej architektury znajdujemy bardzo często poza dzisiejszą Grecją. Tak jest na przykład na Sycylii, gdzie wspaniałe świątynie mamy i w Segeście, i w Agrygencie. Tak jest w Turcji z Efezem na czele na przykład. No i w dzisiejszych Włoszech, Pestum, niedaleko Neapolu. Neapol, jego okolice, pola flegrejskie to terytoria bliskie Jackowi Hajdukowi, który jest dziś gościem Dwójki. Witam pana bardzo serdecznie.
1: Dziękuję za zaproszenie, witam serdecznie.
0: Jacek Hajduk, filolog klasyczny, literaturoznawca, tłumacz, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podróżujemy po krajach basenu Morza Śródziemnego i właściwie ta Grecja jest wszędzie, chciałoby się powiedzieć. Ta Grecja tak panu bliska. Jakie ma pan wrażenia właśnie na przykład z Sycylii, tej greckiej Sycylii? Co tam pana pociągnęło najbardziej? Jakie są te wspomnienia?
1: To pytanie zawiera w sobie coś szalenie istotnego dla naszego rozumienia tej starożytnej geografii, czy co dalej za tym idzie, oczywiście kultury. Mianowicie to, że my myśląc o Grecji, myśląc o Rzymie, od razu automatycznie, nawet niezależnie od tego, jak dużo wiemy na ten temat, automatycznie nasz mózg odsyła nas do map właściwie współczesnych. Do Grecji współczesnej, do współczesnej Italii. I to jest oczywiście słuszne, ale tylko w pewnym stopniu. Tak naprawdę cały basen Morza Śródziemnego w tych czasach, o których my mówimy, to jest świat bardzo głęboko zhelenizowany, później zlatynizowany, ale ta kultura helleńska nie zważa na nasze postrzeganie dzisiejsze mapy. No, wystarczy jakby sobie uświadomić fakt, że wojna trojańska to tereny dzisiejszej Turcji. Tak naprawdę ten świat to jest w dużym stopniu to, co określamy czasem terminem krajów Lewantu, także północnej Afryki, różnego rodzaju zakątków, nie tylko wysp, ale również zakątków kontynentalnych w basenie Morza Śródziemnego i przede wszystkim to, co mi zawsze przypomina takie bijące serce w samym środku tego świata śródziemnomorskiego, czyli właśnie Sycylia. I Sycylia razem z południową Italią tworzą coś, co my oczywiście znamy, pamiętamy jeszcze ze szkoły jako Wielka Grecja. I to się zwykle zbywa kilkoma okrągłymi frazami, że w tych czasach wielkiej kolonizacji Grecy zakładali miasta na Sycylii, na południu Italii, ale to jest mało. To znaczy my, żeby zrozumieć świat starożytny, my musimy mieć tę świadomość, że miasta Wielkiej Grecji były przez długie wieki równie ważnymi, czasami ważniejszymi ośrodkami kultury greckiej, co ta Grecja z Atenami na czele. Te akcenty się w toku dziejów przesuwają, bo one się przesuwają z najdawniejszych czasów z Troi, Myken, w kierunku Aten, Sparty, ale tak naprawdę od bardzo wczesnych czasów te miasta Sycylii, przede wszystkim myślę tutaj o Syrakuzach, o których to Syrakuzach Cyceron powiedział, że to jest najwspanialsze obok Aten miasto greckie. Czasami powtarzamy te frazy, ale nigdy nie czujemy do końca, jak głęboko ta tradycja, kultura grecka sięga i w tym sensie Sycylia jest absolutną bajką, magicznym miejscem na mapie, odważę się powiedzieć, świata. Ponieważ tak naprawdę na tym stosunkowo małym obszarze, no jest to jednak wyspa, tak naprawdę tłoczy się przez całe długie wieki, od czasów tych najdawniejszych, poprzez różne odsłony starożytności, średniowiecza, nowożytności, aż po czasy bardzo współczesne, cały bezlik kultur, w którym to bezliku bardzo ważną rolę odgrywali Grecy. Oczywiście są to zawsze opowieści na poły legendarne, kiedy mówimy o zakładaniu miast. Zaraz powiem o Syrakuzach, które są mi strasznie bliskie, ale żeby wprowadzić w ten obszar

0: Wielkiej Grecji, chciałbym przypomnieć mało znany mit o jednej z syren, Partenope, która rzekomo rzucić się miała w odmęty morskie po tym, jak zmiękczyła serca Odyseusza swoim śpiewem. I w miejscu, gdzie ta Partenope została odnaleziona, powstało później miasto, które znamy jako Neapol, czyli Neapolis, które tak naprawdę właśnie lokalizowało się zaraz obok tego starego miasta, ponieważ już też ta nazwa Neapolis gubi nam troszeczkę pierwotne znaczenie tego słowa. Neapolis, czyli nowe miasto, które powstało zaraz obok miejsca, gdzie odnaleźć lokalni mieszkańcy czy rybacy mieli tę syrenę. Legenda głosi, że było to miejsce, które dzisiaj znamy jako Zamek Jajeczny. To miejsce, obok którego przechadzał się Herling Grudziński. Więc to jest dla mnie ta cała magia tej włoskiej Grecji. Ona się tam zaczyna. Zresztą to miejsce jest magiczne, ponieważ w tym samym miejscu dni swoich dokonał ostatni cesarz Rzymu, Romulus Augustulus. Więc w jakimś sensie to miasto, ten mały zameczek u podnóża Wezuwiusza jest absolutnie magicznym miejscem, bo to tam zaczyna się ta grecko-rzymska kultura i tam się w jakimś sensie kończy. Ale żeby wrócić do Syrakus, chyba najpiękniejsze, najbardziej urokliwe, najbardziej niesamowite miasto Sycylii. Oczywiście to jest również jedno z tych miast, które gdzieś sytuujemy w VIII wieku przed naszą erą. Pamiętajmy, że zakładanie tych miast to są czasy Homera. Te sycylijskie Syrakuzy, które nazywano Atenami Zachodu. Co to w ogóle znaczyło? Syrakuzy były tym miastem, w którym tętniła grecka kultura, do której przyjeżdżali na przestrzeni wieków słynni Grecy na czele z Platonem, który miał tam duże plany, aby przeszczepić swoją teorię na realia praktycznego zarządzania państwem czy miastem, ale również Syrakuzy są tym miejscem, do którego przyjeżdżają edukujący się, czy chcący się wyedukować Rzymianie. Jednym z takich Rzymian, który kulturę grecką poznał na Sycylii, jest Owidiusz chociażby. Więc póki jakby my sobie nie uświadomimy wagi tego miasta i tych miast, ale specjalnie kładę nacisk na te Syrakuzy, ponieważ one w jakimś sensie są odbiciem Aten. Są tymi Atenami Zachodu, stolicą oświeconych władców, stolicą świetnej jakości edukacji, kultury. Jakby lepiej sobie to uzmysłowimy, kiedy patrzymy na mapę, mapy zawsze pomagają, kiedy patrzymy na mapę, że tak naprawdę to, co się dzieje w tym świecie, to się dzieje pomiędzy miastami, które dzieli woda. To znaczy bez użytkowania wody w taki sposób, jak w przypadku innych kultur miało to miejsce drogami. Oczywiście później w czasach rzymskich ten system dróg lądowych zostaje bardzo rozbudowany, więc w ogóle poruszanie się po tym świecie śródziemnomorskim staje się dużo łatwiejsze, ale w czasach greckich podstawowym sposobem poruszania się była żegluga. W związku z tym ten świat grecki, który się tak naprawdę rozprzestrzenił we wszystkie strony, bo też pamiętajmy, że no w ogóle kultura grecka jest fenomenem, prawda? To znaczy ona się rozprzestrzenia od słupów Heraklesa po Indus. Oczywiście zależnie od epoki. Natomiast to, co się dzieje w obszarze Morza Śródziemnego, które też nie zapominajmy, starożytni Rzymianie określali mianem Mare Nostrum, czyli nasze, w domyśle, wewnętrzne morze. Później to jest oczywiście już domknięte granicami. Później to już jest administracyjnie oczywiste, że Morze Śródziemne jest zamknięte w tej całej przestrzeni, również po prostu granic państwa. Natomiast w czasach greckich, kiedy jednak ta organizacja, administracja i sposób również zarządzania podległymi, czy jakoś uzależnionymi od siebie terenami czy miastami był jednak inny niż w czasach rzymskich, już wtedy ten świat był w świadomości starożytnych, był to świat wspólny.
1: Taormina. Motyl biały, Platena wiersz. Pomiędzy morzem, stygnącym gdzieś tam w dole, a między teatrem, gnany wątłych przypomnień ustającym wiatrem, wznosi się i opada najwątlejsze z stworzeń. Zbłąkany w obszar morza i ogromy Etny, pomiędzy przepych kolumn i słońca obszary, skazane na dantejskie nieustanne kary, kołysze się i waha, malutki, lecz świetny. I ja, tak porzucony na zielonym brzegu,

Patrzę na roztocz morza i na teatr niemy, i na skały, na kwiaty, co ku morzu biegą, i na fortece górne, na spiętrzenie miasta, i na trawę zieloną, co kamień porasta, i muszę mówić wiersze. Dlaczego? Nie wiemy.

0: Jesteśmy na Sycylii, usłyszeliśmy wiersz czytany przez Iwaszkiewicza, poświęcony Taorminie, znamy sonety sycylijskie, właśnie Syrakuzy, źródło Aretuzy, bardzo ważne dla Iwaszkiewicza, czy Palermo z tym normańskim zamkiem. Ale właśnie Taormina to jest też to miejsce, które przyciąga dzisiaj turystów, ten grecki teatr, pięknie położony z widokiem na Etnę. A przecież u stóp Taorminy jest Naxos, prawda? Naxos to jest pierwsze greckie miejsce na Sycylii.
1: Taormina jest miejscem absolutnie magicznym, jednym z tych, które czarują niezwykłym widokiem i niezwykłą pogodą. Ja tam byłem w środku zimy, natomiast klimat był absolutnie letni, to znaczy tak jak u nas się postrzega lato. Skoro mówimy o tym, jeszcze słówko o innym sycylijskim mieście, wcale nieoczywistym w tym kontekście, to znaczy Katania. Katania jest miastem w cieniu Etny. Miastem, które oczywiście również sięga swoją historią tych najpradawniejszych czasów. I Katania jest jednym z tych miejsc, w których można znaleźć skarby, jak na przykład w tamtejszych muzeach można znaleźć tablice informujące o urzędnikach rzymskich, ale pisane językiem greckim. I Katania jest tym miejscem, gdzie tak naprawdę przemykamy tymi już rzymskimi, włoskimi uliczkami, nagle gdzieś znikamy, okazuje się, że jesteśmy na tyłach greckiego teatru. Więc w tym sensie Katania jest miastem także i w tym sensie magicznym. To znaczy zwracam na to uwagę, dlatego że Syrakuzy w sposób oczywisty kojarzymy ze starożytną historią. Natomiast Katanię niekoniecznie.
0: Ze świętą Agatą i z wulkanem, tak. Prawda? To jest no takie właśnie, mroczne, tak. Mroczne miasto.
1: Mroczne,
0: jest
1: tak, ciemne i mroczne w różnym sensie. No, Katania też jednak chyba cały czas gości na takich wysokich lokatach, jeśli chodzi o miasta niebezpieczne. Więc to są te mroczne strony. Ale to jest to coś, co towarzyszy miastom u stóp wulkanu. I to jest to, czemu Herning poświęcił bardzo dużo uwagi. Zresztą w tych notatkach, dopiero wydanych całkiem niedawno przez profesora Boleckiego, w tych dawniejszych dziennikach, on poświęca trochę uwagi Etnie. I z kolei właśnie z tym miastom żyjącym w cieniu Etny, bo to, że poświęcił życie Wezuwiuszowi, wiemy. Natomiast on ma również epizod fascynacji Etną. I w tym sensie Katania i Neapol są do siebie podobne. To znaczy one mają tę taką trochę właśnie brudną, mroczną, ale niesamowitą aurę. W tym sensie w obu tych miastach ta historia grecka jest zdławiona. Ona nie jest eksponowana. Bo to też trzeba powiedzieć o tym, że ani w Katanii, ani w Neapolu antyk nie jest celebrowany w taki sposób, jak na przykład w Rzymie, czy w innych miejscach, które z oczywistych powodów także takiej dobrej koniunktury turystycznej przez całe wieki po prostu się kojarzą jako takie. W Neapolu i w Katanii trzeba poszukać, ale te miejsca, kiedy się już na nie trafi, ma wrażenie, że wynagradzają w dwójnasób. Zresztą stosunkowo niedawno też w Neapolu otwarto podziemia, katakumby takie starożytne, więc też jeśli ktoś w Neapolu był dawno, to z powodzeniem może do niego wrócić, ponieważ odkryje tam sporo nowych tropów antycznych.
0: No to jesteśmy w Neapolu, ale może trochę z Neapolu wyruszmy na południe w stronę Pestum z jednej strony i trochę w innym kierunku w stronę Kuma. To są też takie dwa miejsca związane z Wielką Grecją. Może najpierw Pestum. Tam są wspaniałe świątynie właśnie w trawie. Ja do Pestum pojechałam z Neapolu pociągiem. Pamiętam stację Pestum. Trzeba podejść od stacji kolejowej kawałek do tego terenu archeologicznego. Też jest wspaniałe muzeum. Pestum, czyli Posejdonia. Dawno.
1: Pestum jest jednym z

0: najbardziej, oprócz tego, że fascynujących, to tajemniczych miast, takich śladów starożytności, rzeczywiście docieranie do Pestum samo w sobie już w jakimś sensie przenosi nas w czasie. Kiedy już zostawimy za sobą te stacje kolei i przejdziemy w tym skwarze przez te dróżki, później chaszcze, ukazuje się nam kilka starogreckich świątyń, które dają efekt piorunujący, bo to są te jedne z najwspanialej, z najlepiej zachowanych świątyń starożytnych. I jeszcze wydaje mi się, że samo ukształtowanie tego terenu, że my to widzimy od razu całość w jakimś sensie, znaczy otwiera nam się ta perspektywa na to Pestum, mamy poczucie, że gdyby przyszło kilku specjalistów od planu filmowego, troszkę można popracować i już mamy żywe miasto. Bo tam oczywiście oprócz tych kilku spektakularnych świątyń są również pozostałości po innych budynkach. To było spore miasto, niewątpliwie żywe i zaludnione. Dlaczego mówię, że ono jest tajemnicze? Ono jest tajemnicze z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że my nie wiemy, co się stało, że to miasto po prostu opustoszało. Archeolodzy nie są w stanie powiedzieć, dlaczego miasto w tak dobrym stanie zostało opuszczone. Ponieważ ono nie zostało zburzone. Nie mamy żadnych historycznych informacji, które by nam dowiodły jednoznacznie, że taki lub inny sposób mieszkańcy, czy zostali potraktowani przez wroga, czy być może przyszła jakaś plaga. Jesteśmy zupełnie bezradni, więc przechadzanie się po tym mieście w poczuciu, tak jakby po prostu z dnia na dzień ludzie się spakowali i wyjechali. Czy przed kimś uciekali, czy miasto się może wyludniło, bo jego mieszkańcy przenosili się do innych, bardziej atrakcyjnych miast. Trudno powiedzieć. W każdym razie jest to uderzające, że słyszymy, bo tam w Pestum jak nigdzie słychać ten antyk. Czuć go każdym porem skóry. To jest absolutnie niezwykłe wchodzenie w tę przestrzeń. Poza tym nie jest to miasto przesadnie modne wśród turystów. To jest tak naprawdę teren wykopaliskowy, który jest oczywiście bardzo dogodny do spacerowania i dumania, natomiast tam nie ma tych dzikich tłumów, które my znamy z miejsc najbardziej turystycznych, więc po tym Pestum się przechadzamy. Absolutnie można się tam na długie godziny zatracić. Można usiąść sobie pod drzewkiem w cieniu. Można, ja byłem tam kilkukrotnie, zresztą każdorazowo z grupą studentów. I to były naprawdę wspaniałe godziny, które po prostu można było spędzić, czy po prostu spacerując, czy przechadzając się, czy sobie próbując wyobrazić, co gdzie było. Bo tak naprawdę my oczywiście próbujemy przyporządkować te świątynie jakimś bóstwom konkretnym, ale tak naprawdę badacze mówią, że to jest pisane palcem po wodzie, że to zupełnie nie musi być świątynia.
1: Tak, mówi się, że Hery na przykład, prawda, świątynia.
0: Tak, ale tak naprawdę to jest zgadywanie. Natomiast druga rzecz, która łączy się bardzo niezwykła z Pestum, to jest słynny Nurex Pestum.
1: W Muzeum Archeologicznym Pestum, tam można zobaczyć ten wizerunek.
0: Jest. To jest bardzo tajemniczy artefakt. To jest grób, który został od wewnątrz pięknie pomalowany, włącznie z tym wiekiem górnym. I ten najciekawszy element, to co zwiemy zwyczajowo nurkiem z Pestum, chociaż nawet nie wiemy, czy jest nurkiem i czy jest z Pestum, ale jest, jako że jesteśmy bezradni, to nazywamy go nurkiem z Pestum. Najlepiej oczywiście sobie to po prostu sprawdzić, to można łatwo znaleźć. I każdy może oddać się medytacji nad tym, co tam tak naprawdę się dzieje, ponieważ im dłużej badacze studiują tego nurka, tym mniej o nim wiedzą. To znaczy, czy jest to nurek? Dwa, czy on gdzieś skacze, czy spada? Trzy, czy on jest może zepchnięty skądś? Czy to tak naprawdę ma symbolizować jakiś skok w życie wieczne? Czy tak naprawdę opowiada to o zainteresowaniach, fascynacjach tego zmarłego, w którego grobie się to miało znaleźć? Tam zresztą znamienne jest przesunięcie postaci względem innych elementów tego malowidła, więc tak naprawdę tam tak wiele rzeczy nie gra i nie pasuje, a jednocześnie jest to tak ujmujące i poruszające artystycznie i też chyba egzystencjalnie, że tak naprawdę do Pestum można wybrać się na cały dzień, przechadzać się między tymi murami, pomiędzy tymi trawkami, siadać pod drzewami i zastanawiać się nad losem nurka z Pestum.
1: A kumę, czy kuma?
0: Kumę, kumaj, bardzo dobrze. Różnie możemy.
1: Mówił pan, że w Pestum, chociaż są tam no skarby, jeśli chodzi o sztukę europejską, właśnie te świątynie, też muzeum archeologiczne, że w Pestum nie ma tłumów i dobrze. Natomiast właśnie kumę

0: jeszcze chyba bardziej opustoszałe. Ja kojarzę piękny tekst Szandora Marojego, poświęcony właśnie temu miejscu, dlatego że ten węgierski wybitny pisarz mieszkał w tych okolicach, w Neapolu, mieszkał w Salerno, to było jego miejsca. No i Sybilla Kumańska też. Tam jest tajemnica tajemnic, wydaje się, właśnie w tym miejscu,
1: to,
0: prawda?
1: Tak. To jest bardzo właśnie ciekawe zestawienie tych dwóch miast, ponieważ one, czy dwóch miejsc, może lepiej powiedzieć, ponieważ one nas zabierają w pradzieje, które są dla nas nieczytelne. Tak jak wcześniej mówiliśmy o Pestum, o dziejach tajemniczych tego miasta i o tajemniczym nurku, który być może dobrze uosabia problem z rozpoznaniem tego miejsca. Tak samo Kumę, to jest pierwsza, w ogóle jedna z pierwszych osad greckich w tamtej części świata, czyli w Wielkiej Grecji. W ogóle jest to teren, może od tego trzeba by zacząć, który zwiemy polami flegreńskimi. I to jest już sama ta atmosfera. I tutaj znowu przypominają się liczne rozważania i opowieści na ten temat Herlinga Grudzińskiego. Cały ten obszar, to jest obszar wysoce sejsmiczny, który aż pulsuje, aż dymi. Według wulkanologów pola flegreńskie to jest taka potęga, przy której Wezuwiusz jest właściwie jakimś takim kaprysem, drobiazgiem, nic nieznaczącym wulkanikiem, ponieważ te pola flegreńskie rzeczywiście, szacuje się, że jeżeli tam doszłoby do wybuchów, to by było jednoznaczne z końcem rasy ludzkiej. Więc spacerowanie tam, chodzenie tam daje też absolutnie do myślenia i nie bez powodu to tam lokalizowali starożytni właśnie w Kumę Grotę Sybilli, czyli tej tajemniczej wieżdżki, ponieważ jest to jedno z tych miejsc, które właściwie jak tam jesteśmy, mamy poczucie, że jeżeli gdzieś się schodzi do Hadesu, to tam. Nie jakiś gaik, nie jakaś jaskinka niedaleko miasta, nie, tylko właśnie na tym sejsmicznym terenie, który tak naprawdę oddycha cały czas. Tam dymy w różnych miejscach wydobywają się z pomiędzy szczelin ziemi, więc to jest absolutna magia, więc nie ma też się co dziwić, że starożytni takie miejsce kojarzyli z tajemniczą, trochę niebezpieczną postacią wieżdżki. I to jest znowu wracamy do tego, że ta Grecja sycylijska, czy Grecja w Kampanii, bo teraz mówimy o Kampanii, czyli tak naprawdę po drugiej stronie wody, to nie jest epizodyczna Grecja. To jest Grecja, która żyje tam od samych początków, od tych początków najbardziej mitycznych, ponieważ wiąże się głęboko z tym, co pisali epicy. Myślę tu i o Homerze, i o Wergiliuszu. Jest jeszcze coś, o czym trzeba powiedzieć, o czym uważam, że koniecznie trzeba pamiętać, kiedy mówimy o Wielkiej Grecji, mianowicie filozofia grecka. Znów, kiedy mówimy filozofia grecka, to nam się filozofowie kojarzą z Atenami, jak Platon, Arystoteles, Sokrates, oczywiście Platon również związany z Syrakuzami, ale kiedy spojrzymy na filozofów troszkę dawniejszych, przede wszystkim na Pitagorasa, na Parmenidesa, Zenona, Empedoklesa, to są wszystko filozofowie, którzy są związani z Wielką Grecją. Jakby to jest kolejny dowód tego, że w ogóle kultura grecka byłaby nie do zrozumienia i nie do wyobrażenia sobie i nie do opisania, gdybyśmy wyłączyli poza nawias Wielką Grecję.
0: A co panu daje podróżowanie po Śródziemnomorzu? Właśnie na Sycylię czy do Neapolu i w okolice Neapolu? Co to za przestrzeń jest dla pana? Jak ona pokazuje Europę? Z jakiej perspektywy?
1: Ja bym powiedział, że tam się styka na tym obszarze, który nazywamy Wielką Grecją, my byśmy ją mogli równie dobrze nazwać Wielką Europą albo Małą Europą w Wielkiej Grecji, ponieważ tak naprawdę na tym terenie krzyżuje się nam wszystko od czasów najdawniejszych, od samego początku, czyli od Homera, aż po XX wiek są to tereny, które są absolutnie niewyczerpane, jeśli chodzi o fascynację i o tak naprawdę przeżywanie. Sycylijczycy sami bardzo dumni ze swojego regionu, bo też trzeba pamiętać, że na Sycylię przez całe wieki ktoś przyjeżdżał i narzucał swoją władzę, bo właściwie to jest historia w dużym stopniu Sycylii. Od czasów starożytnych, bo przyjeżdżali tam i Grecy, i Kartagińczycy, i Rzymianie. Bardzo gwałtowne czasy i normańskie, i późniejsze. Aż po oczywiście XX wiek Sycylijczycy mają to przekonanie, że ta ich ziemia jest wiecznie najeżdżana, wiecznie w jakimś sensie, nie wiem, bezczeszczona. Każde nowe pokolenie próbuje położyć swoją łapę na Sycylii, a ona mimo wszystko trwa. I ja myślę, że to

0: mnie niezwykle fascynuje w tym regionie, że on jest, że to jest stary, w najlepszym tego słowa znaczeniu, krąg kulturowy, który wchłania kolejne fale. No trudno wskazać coś o podobnej sile, jak właśnie Sycylia i południowe Włochy, o tym nagromadzeniu wszystkiego, więc jest to coś wspaniałego.
1: Trzeba spędzić wśród kolumn przynajmniej jeden dzień, aby zrozumieć życie kamieni w słońcu. Zmieniają się one zależnie od pory, dnia i roku. Rankiem wapień Pestum jest szary, w południe miodowy, o zachodzie słońca płomienisty. Dotykam go i czuję ciepło ludzkiego ciała, jak dreszcz przebiegają po nim zielone jaszczurki. Schyłek dnia, niebo jest spiżowe. Złoty wóz Heliosa stacza się do morza. O tej porze, jak mówi archipoeta, ciemnieją wszystkie ścieżki. Teraz przed świątynią Hery róże, które śpiewał Wergiliusz, Biferi Rosaria Pesti, pachną odurzająco. Kolumny przyjmują żywy ogień zachodu. Niedługo w ciemniejącym powietrzu będą stały jak spalony las.

0: Obrazem słońca zachodzącego nad świątyniami w Pestum kończymy dzisiejszą śródziemnomorską wędrówkę w dwójce. Naszym przewodnikiem po Wielkiej Grecji był Jacek Hajduk. Fragmenty eseju Udorów Zbigniewa Herberta przeczytał Zbigniew Zapasiewicz. A za tydzień bohaterem kolejnej audycji z cyklu Ludzie i świat Śródziemnomorza będzie chorwacki pisarz i krytyk Predrag Matwiejewicz. O nim, a także o jego niezwykłej książce, jaką jest Brewiarz śródziemnomorski, opowie Państwu Krzysztof Czyżewski. Zapraszam w przyszłą sobotę o 12:00, a dziś żegnam już Państwa Dorota Gacek.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Serhii Żadan.

0: Zielona Dwójka, Aleksandra Łapkiewicz, witam Państwa. Witam Państwa ponownie z Urwitautu. Jestem w stacji badawczej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, a moim gościem jest pani Anna Zaborowska, która tutaj pracuje. Pracuje w Mazurskim Centrum Bioróżnorodności i Edukacji KUMAK. Witam Panią, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, Anna Zaborowska.
0: I siedzimy tutaj przed budynkiem ekspozycyjnym, za chwilę do niego wejdziemy, na Placu Zabaw.
1: Tak, jesteśmy na Placu Zabaw, który też ma funkcję edukacyjną. Staramy się tak, żeby ta wszędzie przez zabawę też edukacja była, żebyśmy mogli jakby tą przyrodę sprzedawać w taki, w cudzysłowie, sprzedawać w taki przyjazny, sympatyczny sposób, żeby się dobrze kojarzyła, bo mamy poczucie, że dopóki się dobrze nie kojarzy przyroda, to trudno jest ją chronić, w sensie trudno oczekiwać od osób, które nie mają kontaktu z przyrodą, tego, że będą jej o nią dbać i chronić.
0: No właśnie, bo rozmawiać będziemy o tym, w jaki sposób stacja badawcza poszerzyła swoją działalność i stała się także centrum, nowoczesnym centrum edukacyjnym. W jednej z poprzednich audycji rozmawiałam z panem Grzegorzem Góreckim, kierownikiem centrum. Czy to, że powstało tutaj takie nowoczesne miejsce edukacji, czy ta idea gdzieś zrodziła się w murach uniwersytetu, czy to jest państwa zasługa?
1: Rzeczywiście tak było, że początki były takie, że to była stacja terenowa, badawcza, zajęcia dla studentów się to odbywały. My tu z mężem przyjechaliśmy na początku lat 2000 i rzeczywiście taki był status. Szybko się okazało, my się bardziej zajmujemy ochroną przyrody, mniej nauką, my nie jesteśmy tak stricte naukowcami. Natomiast dosyć mocno działaliśmy od początku w różnych programach.

0: W ramach ochrony tutaj w regionie ochrony przyrody, głównie płazów, żółwia błotnego właśnie. I okazało się, że ludzie w okolicy w ogóle nie wiedzą, co tu się dzieje. Tak jakby to była tam podstawa. Jakby też wszystkie działania wymagają akceptacji społecznej, więc mieliśmy poczucie, że jakby brakuje tych informacji, wiedzy tutaj lokalnie o tym, co tu się dzieje. Po to, żeby właśnie ludzie chętniej przystępowali do rozmaitych programów ochrony i rozumieli tą potrzebę.
1: Czyli takie postrzeganie, przyjeżdżają naukowcy, robią swoje i wyjeżdżają.
0: Tak, to znaczy rzeczywiście to było takie miejsce gdzieś, coś tam się dzieje, nikt do końca nie wie co, rzeczywiście oderwane. Nas często mylą, do tej pory zresztą mylą ze stacją, która jest po drugiej stronie Mikołajek, ze stacją Panowską Polskiej Akademii Nauk. Gdzieś tam wiadomo, że tam są jacyś ludzie, coś tam robią naukowego, nie do końca wiadomo było co, tak? No i stąd ta potrzeba taka nasza, to też wynikło z tego, że po prostu mieliśmy konkretne przypadki, w których jeżeli chodziło o ochronę terenów, dopóki to były tereny państwowe w jakiś sposób, albo w zarządzie parku krajobrazowego, albo w zarządzie lasów państwowych, łatwiej było uzyskać jakieś porozumienie, żeby tam jakieś działania się odbywały. Natomiast jeżeli dotyczyło to terenów prywatnych, no to wiadomo, ludzie się bali. W ogóle ludzie się dosyć boją ochrony przyrody, tak? Jakby też to wynika trochę z takich historycznych zaszłości u nas, jak była wprowadzana Natura 2000. Też w wielu miejscach to nie poszło dobrze, było to odbierane jako takie narzucone jakieś tam obostrzenia. Więc bardzo zależało nam na tym, żeby to trochę odczarować i tych naukowców odczarować i to, co robią, pokazać to, co robią i też mówić o tym, co tu mamy takiego cennego w okolicy, po to, żeby ludzi właśnie też jakby zachęcić do tych działań takich prośrodowiskowych.
1: No państwo tutaj też zamieszkali, prawda? Na co dzień mają państwo tutaj kontakty na miejscu.
0: Tak, tak. No oczywiście my tak wrośliśmy tu już, to już jest 20 ponad lat, więc 25, więc rzeczywiście tak to jest, że już, tak, my wrośliśmy, ja osobiście jeszcze dodatkowo mam jakieś tam działania takie obok, bo ja się zajmuję ceramiką, prowadzę zajęcia z ceramiki w Domu Kultury, też od lat to jest, więc no wiadomo, to się dzieje, mamy dziecko, które chodzi do szkoły, więc znowu te kontakty też się tutaj poszerzały, więc tak, jakby to jest oddzielna jakby taka noga, że rzeczywiście jesteśmy już, no czujemy się tu, już więcej życia przeżyliśmy tu niż gdzie indziej, więc jak najbardziej.
1: Te kontakty się poszerzały, ale też poszerzała się państwa wiedza o tym, jak ta wasza działalność tutaj skierowana do lokalnej społeczności powinna wyglądać.
0: Przepraszam, idź Niunia się połóż, idź gdzieś, idź się połóż.
1: To może przedstawmy.
0: Tak, Tesla, Tesia, ale idź Niunia, idź się połóż. Tak, nasza towarzyszka, również zajęć edukacyjnych. Towarzyszka zajęć edukacyjnych również. Tak, to znaczy, to tak wszystko było wynik jakby... Naturalnie się, że tak powiem, rozwijało. Tematyka wyszła trochę tak z przekory, tak? Bo mówimy na wystawie przede wszystkim o małych, drobnych zbiornikach wodnych, a jesteśmy w krainie Wielkich Jezior Mazurskich. I to jest taka trochę z przekorą postawiony temat, że niby jesteśmy wielkie jeziora, masa tej wody, wielkie objętości wody. A my mówimy o tym, że dużo rzeczy się dzieje w małych zbiornikach drobnych, one są też szalenie ważne i znikają w krajobrazie, tak? Bo to też powstało z takiej potrzeby, no zmiany są klimatyczne i tutaj to widać bardzo, te zbiorniki nikną, siedliska dla płazów, żółwi błotnych, jeżeli chodzi o większe, ale te wszystkie bezkręgowce, drobiazgi, które potem są... No i tworzą wielką sieć troficzną, ale też są właśnie pokarmem ptaków, nietoperzy i tak dalej. No to wszystko jest ważne, a przez to trochę, że nam było bliskie też, przez to, że się zajmujemy właśnie tymi gatunkami, to tak naturalnie wyszło, a spróbujmy tak zrobić, chociaż bardzo się baliśmy tego z drugiej strony, tak, bo pokazujemy rzeczy bardzo małe organizmy. Większość tych akwariów naszych na wystawie ogląda się z lupką, więc troszkę się baliśmy, że w takich czasach i multimediów, i jeżeli akwariów, to nie wiem, z rybami tropikalnymi i rekinami gdzieś tam, no ludzie jeżdżą, zwiedzają takie miejsca spektakularne mocno. Czy te drobiazgi, które chcieliśmy przedstawić jako interesujące i pokazać ten mikroświat nasz warmińsko-mazurski, czy, czy to będzie interesujące, więc mieliśmy taką obawę bardzo mocną, jak projektowaliśmy tą, ale stwierdziliśmy, że spróbujemy, zaryzykujemy, bo to jest

0: warte pokazania. Też nikt tego nigdzie nie pokazuje, więc to jest też takie rzeczywiście unikalne miejsce, w którym można obejrzeć chrząszcze wodne, larwy ważek pod wodą i tak dalej. Także.
1: No tak, bo musimy teraz powiedzieć. Centrum Bioróżnorodności to są dwa budynki. Jedna to jest stacja badawcza, miejsca noclegowe dla tej bazy naukowej. I drugi budynek, budynek wystawowy. W zasadzie jedyne, co mi przychodzi do głowy jako skojarzenie takie bliskie, Centrum Nauki Kopernik. Tylko bardzo, bardzo skupione na jednym temacie. Ogromna tak naprawdę wystawa. I też spektakularna w jakiś sposób. Pani mówi o tym, że się baliście. Niesamowite miejsce zupełnie.
0: No bardzo się cieszę, że tak pani mówi. To zawsze takie, tacy goście, którzy wychodzą zauroczeni, czy w jakiś sposób zaskoczeni tym, są dla nas szalenie ważni i to jest dla nas miód na nasze serce, bo no tak, staraliśmy się, no wiadomo, wyważyć, tak, żeby to było troszkę pod kątem i dzieci, i dorosłych, żeby teksty były nie przeładowane, a z drugiej i przystępne, ale żeby tej wiedzy tam dosyć dużą porcję wsadzić. Jest, wydaje mi się, tak rzeczywiście udało się dobrze to wypośrodkować. Jest dużo akwariów i dużo żywych organizmów do oglądania, ale jest gdzieś tam to kino, w którym można chwilę odsapnąć i zobaczyć to w innej formie. Jest trochę eksponatów multimedialnych, ale nie za dużo. Dużo właśnie, jakby to gdzieś tam jest tylko takim dopełnieniem. Plac zabaw, na którym też cały czas coś się dzieje, no to była taka koncepcja wypracowana przez lata, że tak powiem. My też, taka jest prawda, że my zwiedziliśmy mnóstwo centrów edukacyjnych w Europie i na świecie, zanim w ogóle jakby w czasie przygotowań, bo ten czas od pomysłu do realizacji to jest prawie 15 lat. Także to jest naprawdę dużo, tak? Jakby od takich zarysów, już od takiego bardziej konkretów, no to zanim powstało, no to pewnie 5-6 lat. To już takich intensywnych działań na rzecz. Więc mieliśmy też trochę czasu, my też mamy ten komfort, że tak staraliśmy się zrobić tą wystawę, żeby ona była plastyczna, żebyśmy mogli ją zmieniać w trakcie, żeby jakby jeżeli coś się nie sprawdzi, to my to modyfikujemy, albo jeżeli temat możemy podmienić, jakby ona jest plastyczna, jakby już w ogóle sam charakter tych akwariów, bo może powiem, że prezentujemy na tej wystawie akwaria biotopowe.
1: Zaraz wejdziemy i będziemy o nich rozmawiać.
0: Dobrze, ale chodzi mi o to, że jakby to jest takie odwzorowanie tego, co się dzieje trochę w środowisku, więc one z założenia żyją i my musimy wiedzieć, co się w nich dzieje. Czyli my w zasadzie i tak cały czas chodzimy i sprawdzamy, co w tych akwariach się dzieje i w razie czego albo dokładamy tą informację, co można w tym momencie znaleźć w tych akwariach, jak one się zmieniają, bo to się zmienia i roślinność, i te organizmy. Jedne larwy się rozwijają i przeobrażają i wylatują, inne się pojawiają, więc to jest żywy organizm. To znaczy, to nie jest coś statycznego, ta wystawa, tak?
1: A czy w ogóle ten pomysł, żeby stacja badawcza rozszerzyła swoją działalność na tą edukacyjną część, on od państwa wyszedł? Czy to też gdzieś kiełkowało na samym uniwersytecie, że jest potrzeba?
0: Będę nieskromna, powiem szczerze, że to jest nasz pomysł od początku, tak? To znaczy na pewno pomysł kiełkował w nas od dawna, jakby właśnie gdzieś tam to się działo. To też wymagało wiele wysiłku, że tak powiem, bo to jest niełatwa tutaj była kombinacja, dlatego że my dostaliśmy dofinansowanie z pieniędzy regionalnych tutaj z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, więc to są pieniądze unijne, ale z regionu tutaj Warmii i Mazur. Natomiast główne finansowanie daje Uniwersytet Warszawski z Mazowieckiego Województwa i Uniwersytet Warszawski, więc trochę to też zajęło, zanim przekonaliśmy i z jednej strony Urząd Marszałkowski, że warto inwestować w Uniwersytet Warszawski, z drugiej strony Uniwersytet Warszawski, że warto inwestować w coś, co jest daleko poza siedzibą i no i to jest też pewnego rodzaju coś taka innowacja. No ale szczęśliwie, tak jak pani mówi, myślę, że po prostu w ogóle się nauka też się zaczyna otwierać. Jest coraz więcej się mówi o tej społecznej roli uniwersytetów, o tym, że to jakby te zadania są szersze niż tylko nauka i to szczęśliwie się wszystko tak złożyło, że rzeczywiście udało się tak jakby. No, każdy na tym zyskuje tak naprawdę i to się sprawdza, tak? Bo z jednej strony rzeczywiście tu uniwersytet zyskał wspaniałe i przestrzenie, i ta wystawa, i no na pewno jest to też promocja jakaś tam Wydziału Biologii Uniwersytetu, a region też na tym zyskał. My tu mamy oprócz tego, że właśnie całą wiosnę i jesień głównie, bo to tak jest trochę

0: tryb, że wiosna i jesień to są szkoły, grupy zorganizowane głównie tu z regionu. W wakacje więcej jest czasu otwartego dla zwiedzających indywidualnych, no i wtedy głównie pewnie turyści już z tego korzystają. Ale też mamy tu właśnie spotkania regionalne, spotkania z rozmaitych stowarzyszeń, spotkania, mamy konferencje w krajobrazie w Armii Mazur. Jakby tu lokalnie też rzeczywiście to się sprawdza, a my jesteśmy bardzo dumni, że taka idea była, żeby to była platforma taka trochę wymiany doświadczeń, czy takiego styku tych różnych społeczności, żeby gdzieś tam to porozumienia wynajdywać i szukać porozumień pomiędzy grupami, które zazwyczaj są odbierane jako oponenci jacyś tam.
1: A ten pomysł na temat ekspozycji, te małe śródlądowe oczka wodne, to on was pchnął w ogóle do tego, żeby ta ekspozycja powstała? Czy gdzieś właśnie mając ten budynek piękny, nie chcę powiedzieć spektakularny, bo on nie jest w tym sensie spektakularny, że nie przytłacza niczego, ale jest spektakularny w sensie takim, że przepięknie się wpisuje w otoczenie i jest takim trochę pagórkiem tutaj kolejnym. Właśnie, czy mając ten piękny budynek, właśnie wtedy siedliście i zaczęliście kombinować, co tam do środka wsadzić?
0: Nie, to było wszystko naraz. To znaczy, jak gdyby była najpierw pomysł tego, że ma być wystawa otwarta dla większej liczby osób, dla różnych grup. I budynek był jakby efektem tego tak naprawdę, bo to było jako jeden projekt wszystko razem. I budynki też są, przekieruję się trochę w stronę tych budynków, bo ten cały projekt tych budynków też nie jest jakby przypadkowy. To znaczy nam się udało współpracować z firmą. Też chcieliśmy takie rozwiązanie, system, żeby nie było konkursu z założenia architektonicznego, tylko żebyśmy mogli pracować z architektem nad tymi rozwiązaniami od początku. I udało się wspaniale, w sensie takim, że jakby te budynki miały się schować w środowisku. To, że jest taki efekt, to jest bardzo dobrze, bo chcieliśmy, żeby one nie były dominujące, żeby one były też, te budynki są w jakiś sposób też, mamy jeden eksponat dotyczący rozwiązań w budynku, bo chodziło o to, żeby pokazać też rozmaite rozwiązania przyjazne środowisku, które można zastosować, które funkcjonują, można je tu zobaczyć, że one działają i są wykonalne, czyli na przykład mimo tego, że to są duże budynki, to rzeczywiście część pomieszczeń, te, które nie potrzebują światła, są schowane. Wykorzystaliśmy ukształtowanie terenu tak, żeby one się schowały po prostu w istniejących wzniesieniach, tak jak pani mówi. Ale jest tak, że nie wycięliśmy specjalnie żadnego drzewa w trakcie budowy. To było też tak jakby ideologicznie chcieliśmy. Wiadomo, że to jest trudne. Też były jakieś tam opory ze strony firmy budowlanej, ale się wszystko udało dogadać i zrobić i to jest. Budynki są z prefabrykowanych elementów, żeby tutaj w miejscu, które jest cenne przyrodniczo, ta budowa trwała krócej po prostu, tak, żeby skrócić ten czas budowy. Też cały ten, to w jaki sposób zajmujemy się tym terenem, to, że tak jak widać, rosną tu takie w cudzysłowie chwasty, tak, to znaczy staramy się nie wycinać trawników, nie utrzymywać tego w takim typowym formie, jak to często bywa, tylko właśnie zostawiamy tą przestrzeń, wykaszamy tam tylko ścieżki, tam gdzie trzeba przejść i wtedy tam, kiedy już nie ma innego wyjścia, a poza tym wszystko sobie rośnie. To też jest tak, że tak jak mamy tam te są doniczki na dachu, jest roślinność, ale one się zasiały same. To znaczy, to nie jest tak, że jakby nie wkładamy w to i pieniędzy na nasiona, i one rzeczywiście są zasilane wodą. Mamy tu też odzysk wody szarej, więc jak gdyby woda z prysznicy wraca, jest oczyszczana i wraca do toalet i do podlewania zieleni, bo mówimy o zbiornikach małych, o wodzie i mówimy też o tym, że staramy się ograniczyć pobór wody z gruntu. Chodzi o to, żeby jak najlepiej wykorzystywać wodę. I to wszystko tutaj jakby to też jest tak, że mamy zajęcia czasami właśnie dotyczące zasobów wody, wody deszczowej i tak dalej i możemy pokazać to po prostu na bieżąco. Wszystkie akwaria są zasilane wodą deszczową. My tak naprawdę bazujemy na wodzie deszczowej w tych akwariach w dużym stopniu.
1: Możemy wejść teraz, bo tak naprawdę tutaj trochę po tych Mazurach jeździłam i te oczka wodne, no to my możemy sobie z daleka jako turyści oglądać, prawda? Oddziela nas od nich szuwar i no jeśli nie ma się właśnie specjalistycznego ubioru i tak dalej, to się tam
0: nawet
1: po prostu nie dochodzi.
0: Jest trudno. Powiem szczerze, że nawet wtedy jest trudno, dlatego że tu mamy jakby przecięcie przez zbiornik, więc zaglądając nawet od góry do

0: tych zbiorników, to one oczywiście wyglądają inaczej. Tu mamy akwaria takie, w których można zajrzeć czasami od góry, czasami od dołu. Staramy się, żeby tych akwariów jest około 20, no i staramy się, żeby każdy lub prawie każdy pokazywał trochę inny albo fragment zbiornika, albo inny typ zbiornika, bardziej zalany ols, bardziej zalana łąka, trzcinowisko, rozmaite po prostu typy siedlisk wodnych.
1: No i też uprzedzają Państwo zwiedzających, że to jest po prostu żywy organizm i tak naprawdę może się zdarzyć tak, że nie zaobserwujemy tego owada czy tego organizmu w takiej formie, w jakiej byśmy chcieli.
0: Tak, to znaczy to jest takie ryzyko. Też zawsze namawiamy, żeby przejść koło tych akwariów kilka razy, bo za jednym razem wypłynie rzeczywiście, nie wiem, chrząszcz jakiś i się zaprezentuje, za drugim razem się przejdzie akurat pijawka, na szybie składa kokon, rozmaite są ciekawostki. No, wszystko wymaga trochę takiego skupienia i poświęcenia uwagi drobiazgom, bo rzeczywiście to są, często osoby przychodzą takie z zewnątrz pierwszy raz i mówią, przecież tu nic nie ma i dopiero chwilę trzeba postać, przyjrzeć się i tam rzeczywiście to życie się dopiero odkrywa.
1: Proszę powiedzieć, jak się tworzy takie akwarium? Co, wystarczy wziąć wodę z takiego oczka wodnego?
0: No w skrócie tak, to znaczy nie tylko wodę, ale przenosimy podłoże, przenosimy rośliny. Czy to są glony, czy to są rośliny naczyniowe. Staramy się to robić wiosną, kiedy to jest początek ich rozwoju. Wodę wyjściowo bierzemy też z tego zbiornika. Organizmy częściowo doławiamy, bo wiadomo, że jak się przy zaczerpnięciu, to nie ma aż takiej liczby tych zwierząt, więc po prostu doławiamy. A potem już trochę jest tak, że w tym akwarium u nas to jakby ono żyje swoim życiem analogicznym do tego, co się dzieje na zewnątrz. Dlatego, że my mamy ustawianą, regulowana jest temperatura, cykl świetny, czyli one tu mają i zachody słońca, i wschody słońca. Wszystko jest regulowane według tego, co się dzieje na zewnątrz, cyklu dobowego w danej porze roku. Więc one też przechodzą takie same przemiany, jak to, co się dzieje, te zbiorniki, które są na zewnątrz w środowisku. Więc łatwo możemy pokazać, że wiosną w pierwszym rzucie dominują glony, bo się robi słonecznie, ta woda, temperatura trochę wzrasta, one są jednokomórkowe, więc się szybko rozmnażają. Potem dopiero z czasem zaczynają dominować rośliny naczyniowe. No i te wszystkie cykle można zobaczyć, już nie mówiąc o takich rzeczach, które rzeczywiście nawet w zbiorniku, jak się zagląda, tak jak my chodzimy w woderach, łazimy po tej wodzie, tam coś łowimy, oglądamy. I tak wielu tych rzeczy, jakby trudno zaobserwować wiele tych rzeczy, bo po prostu to wymaga czasu i takiego skupienia, więc tutaj tu mamy wspaniałe obserwacje. Właśnie na przykład tu stoimy przed akwarium, w którym są pijawki, które składają kokony. Tu widać te kokony na różnym etapie rozwoju. W niektórych są jeszcze pojedyncze jajeczka, w niektórych już są, można się przyjrzeć, zobaczyć po prostu już małe pijawki. Tu 2 tygodnie temu był taki moment, kiedy one bardzo intensywnie te kokony składały, więc wtedy zaobserwowaliśmy, jak pijawka składa ten kokon, a zaraz podpływa druga i go zjada, bo one jeszcze jak są świeże, to są miękkie i po prostu one łatwiej je... Więc no to są wszystko, o ta chyba też będzie a propos składać zaraz ten kokon. To trochę trwa, to nie jest ten taki, takie siodełko, jak to zjedzie, to... No to chwilę potrwa, ale pewnie będzie, także może się nam uda zobaczyć. No i to wszystko goście nasi oglądają, my staramy się to wszystko pokazywać, wyszukiwać takie ciekawostki.
1: Tutaj te kokony są przyklejone do szyby, a w
0: tak,
1: tym jeziorku?
0: Są. Tu są też jakby, tu są ponaklejane na liście, tak? To tak się dzieje w jeziorku, u nas oczywiście jest trochę łatwiej, bo część jest przyklejona do szyby, wtedy łatwiej jest nam zobaczyć. O, tu mamy na przykład larwę ważki. Ona sobie poluje, czeka w bezruchu takim, zamarła trochę, ale...
1: Larwa to jest które stadium?
0: To jest tak, że larwa jest przed osobnikiem dorosłym, czyli ona na razie, o tam jest następna, taka duża, też elegancka, tak? Także ważki mają rozwój, też żyją w dwóch środowiskach, jako larwy żyją pod wodą i tu mamy ten... Tak? Potem jest taki moment, który też możemy zobaczyć, u nas mamy eksponat taki już z rozszerzoną rzeczywistością, gdzie mamy zanimowany w taki dosyć realistyczny sposób ten moment przeobrażenia, bo one wtedy zaczynają pomalutku wychodzić ponad powierzchnię, stają się mniej ruchliwe przez jakiś czas, wychodzą na powierzchnię, się cofają i w którymś momencie rzeczywiście tam się robi wylinka, można powiedzieć, to tak wiemy, czyli po prostu zostaje taki szkielecik chitynowy i wychodzi z niej wasz

0: która odlatuje, którą zresztą tu wyłapujemy i wypuszczamy na zewnątrz. Także tak to się dzieje. I te ważki, które widzimy wczesną wiosną, to są te, które przezimowały pod wodą. Tak więc one też, część tych organizmów zimuje pod wodą, część jest tak, że w ciągu sezonu jest ten rozwój. No to bardzo się różnie zdarza. Płazy mamy też taką część płazią nocną, w sensie tam są te płazy, które są aktywne nocą. Mamy tu odwrócony cykl, tak żeby goście mogli też zobaczyć, jak to wygląda. Przy czym płazy mamy, w ogóle odławiamy ze środowiska już po sezonie godowym, tak żeby one już były po godach, albo mamy młode osobniki u siebie i one wracają do środowiska. To znaczy my ich nie przetrzymujemy cały czas, tylko po prostu je odławiamy i wypuszczamy. Po jakimś czasie się śmiejemy, że mają u nas wakacje, jedzenia pod dostatkiem, brak drapieżników.
1: No i doszłyśmy do chyba bardzo ważnego akwarium, bo tutaj mieszka kumak.
0: Tak, kumaki, nasz symbol. Też oczywiście zastanawialiśmy się, jaką nazwę nadać naszemu centrum. No i kumaki są takie o tyle charakterystyczne, że po pierwsze jest tak, jeszcze ich jest sporo na Mazurach, chociaż trzeba wyraźnie powiedzieć, że te liczebności się bardzo dramatycznie w ostatnich latach zmniejszają. Jest gatunkiem, który jest zagrożony w skali europejskiej, w sensie takim, że to generalnie jest gatunek, który uważa się, że jest zagrożony wyginięciem. Jest też spektakularny, bo jest taki o tyle ciekawy, że z zewnątrz ma takie ubarwienie maskujące mocno. Od spodu ma plamki pomarańczowo-czarne, które w razie zagrożenia się wywraca do góry nogami i pokazuje ten brzuch jako ostrzeżenie, żeby nie zjadać go, bo będzie niedobrze. Rzeczywiście ma tam substancje lekko drażniące takie, więc to jest prawda. Raczej zwierzęta nie przepadają za kumakami jako jedzeniem.
1: Rozumiem, że kumaki tutaj nie śpiewają.
0: Zdarza im się, jak się wzbudzą, zwłaszcza jak na zewnątrz, bo mamy oczko, przy placu zabaw jest oczko wodne, które tak naprawdę jest zbiornikiem przeciwpożarowym, ale też udało nam się, a propos wcześniejszych rozmów, takie zaprojektować, że jest też dobrym zbiornikiem płazim i mamy tutaj po prostu, one samo się zasiedliło, mamy rzekotki i kumaki również i czasami jak tamte się wzbudzą, to tym się też zdarza. Tu jest taka część, w której mówimy nie tylko o tym, że te zbiorniki są ładne i pokazujemy, co w nich jest ciekawego, takiego bardziej tam w tej pozostałej części wystawy, to bardziej są takie pod kątem ekologicznym i siedliskowym. Natomiast tu mamy taką część również poświęconą po prostu wszystkim takim trudnym tematom, czyli zanieczyszczeniu środowiska. Mamy akwarium duże ze śmieciami, które są rzeczywiście wyciągnięte z jeziora. Mamy tematykę o zakwitów jezior, mamy gatunki inwazyjne i takie tematy, które gdzieś tam, no każdy też, który przychodzi tu na wystawę, powinien wyjść z takim poczuciem, co się właśnie dzieje złego w tym środowisku, o suszy, o tym, jak ta woda zanika i co z tym robić też trochę.
1: A wy tutaj jakąś liczbę tych oczek wodnych macie pod opieką? Czy gdzieś monitorujecie w okolicy to, co się dzieje?
0: Znaczy tak, no mamy, jakby wiadomo, że to jest trochę tak, mamy znanych, to mamy setki, ale teraz już mniej, bo część z nich po prostu wyschła. Ale oczywiście mamy takie zbiorniczki, te, które mamy na wystawie jakby odwzorowane, no to są zbiorniki tutaj w bliższej okolicy, żeby po prostu było nam łatwiej i wygodniej je obsługiwać, ale mamy oprócz tych zbiorników, jeżeli chodzi o taki monitoring, to mamy też tak naprawdę, mamy w ramach projektu, ponieważ ten projekt było nie tylko wystawa, nie tylko laboratoria i budynki, ale też była dosyć duża część tego projektu, to była właśnie ochrona czynna, w ramach której były zrobione zastawki tu w okolicy, które spowalniają spływ wody z terenu. Spływ wody do jeziora Łuknajno spowalniają i mamy w ramach tego też poziom wody w gruncie, mamy piezometry, to wszystko cały czas sprawdzamy i kontrolujemy, co się dzieje, no i woda opada cały czas, że tak powiem. To jest tak, że ten rok jest ciut lepszy, bo rzeczywiście była mokra jesień, była zima, była wiosna, więc troszeczkę to się jakby odbudowało, ale jesteśmy dalej od punktu zero, jak zaczynaliśmy tamte pewnie, nie wiem, już teraz 5.

0: 5 czy 6 lat temu, to jest po prostu taki ciągły spadek poziomu wody w gruncie, tak.
1: To wróćmy jeszcze do tej pijawki i zobaczmy, czy ten kokon złożyła.
0: Zobaczmy. Jeszcze nie. Teraz widać, jest taka obciśnięta, jak gdyby, tak? Widać
1: to jakby takie, gumeczką ją ktoś ścisnął.
0: Jakby dwoma gumeczkami w jednym i drugim miejscu, to jeszcze chwilkę on się zsunie do przodu, ona jeszcze tego tam przyklei porządnie i tam... zostanie, tylko będzie tak, o, ta świeżo złożyła, może wtedy to widzieliśmy, bo ten jest jaśniutki, on jest świeżo złożony.
1: I tam do niego te jajeczka wkłada?
0: Tak, tak, tak, tak. Przy czym nie wszystkie piją tylko krew, są też pijawki, które są drapieżne po prostu i też nie wszystkie zostawiają, o, tu mamy, następna złożyła, proszę, widać, jak teraz rozkłada, tam teraz rozklei go ładnie, wyciągnie, żeby dobrze leżał, pracuje tu mocno, o, może lupkę weźmiemy, tak?
1: Fantastycznie to widać przez tą lupkę.
0: Niektóre składają kokony, a inne opiekują się młodymi. Mamy tu taki eksponat, na którym jeżeli nie ma czegoś w akwariach, to też pokazujemy jak o czymś. Mamy, proszę bardzo, tu jest taka pijaweczka, zdjęcie, która ma jakby od spodu strony brzusznej, ma po prostu wozi te młode, dopóki one nie podrosną na tyle, żeby sobie samodzielnie radzić. To też jest zaskoczenie często, bo no nie każdy wie, że pijawki też opiekują się, to są rodzice. Także tak, tak sprawy tu wyglądają. Ups, ja wyjdę, pierwsza, przepraszam. Rysiuńka, chodź.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Pani Anna Zaborowska z Mazurskiego Centrum Bioróżnorodności i Edukacji KUMAK była dziś naszym gościem. Zapraszamy tutaj na wystawę.
0: Bardzo serdecznie zapraszamy. Koniecznie trzeba przyjechać.
1: Zielona Dwójka, Aleksandra Łapkiewicz. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: 1 sierpnia zapraszamy do Muzeum Powstania Warszawskiego na wyjątkową audycję z Parku Wolności.
2: 2 godziny rozmów, wspomnień i historii, aż do godziny W, kiedy o 17 zatrzyma się Warszawa.
1: Zatrzyma się Polska.
2: W plenerowym studiu Dwójki porozmawiamy o pamięci, o świadectwach powstania
1: i o tym, jak współcześnie opowiadać o historii. Zapraszamy o 15.
2: Razem do godziny W. Małgorzata Niecicka-Mac
1: i Małgorzata Szymankiewicz.

0: Wiadomo nie od dziś, że przeróżne herezje mają bardzo długie trwania i o jednym z jej źródeł będziemy rozmawiać w najbliższej Mediewannie już dziś o 23:00. Zapraszam, Łukasz Modelski.
1: Autopromocja.
2: Program drugi Polskiego Radia, minęła 13:00.

0: Kłaniamy się Państwu. Za konsoletą Zofia Kruszewska, przed mikrofonem Przemek Psikuta. To jest 827 wydanie Dużej Czarnej. Razem z nami w dwójkowym studiu Wojciech Barcikowski.
1: Dzień dobry Przemku, witam Państwa.
0: I tak się składa, że tym dzisiejszym spotkaniem otwieramy sierpniowy mini cykl w Dużej Czarnej. 5 sobót przed nami. Wspólnie z Wojciechem Barcikowskim będziemy z Państwem właśnie w tym cyklu, który zamierzamy poświęcić orkiestrom radiowym.

europejskim orkiestrom radiowym, europejskim ośrodkom, no i oczywiście nagraniom, których, Wojtku, jest cała masa, może wyjątkowych nagrań, zarówno żywych, półoficjalnych,

0: Mamy taki plan, aby dziś skoncentrować się na zespole BBC Symphony Orchestra, na zespole londyńskim. Za tydzień Orkiestra Radia France, 15 sierpnia Orkiestra Radia Polskiego. Przedostatnie spotkanie 22 sierpnia zamierzamy poświęcić zespołom włoskim. Turyn, Rzym, Mediolan, Neapol. Może jeszcze gdzieś zajrzymy. A finał 29 sierpnia spędzimy w Niemczech, gdzie, jak wiemy, działa do dziś kilka równolegle działających, funkcjonujących, świetnych zespołów. Bardzo trudno jest wskazać ten jeden niemiecki radiowy najważniejszy.
1: No, chcemy Państwa zaprosić po prostu na taką wakacyjną wycieczkę sierpniową z nami, na taki trochę szalony rajd po tych różnych nagraniach, po różnych ośrodkach. Absolutnie nie ma możliwości, żebyśmy temat wyczerpali, bo to jest temat ogromny, natomiast postaramy się przypomnieć trochę zespołów, może czasem mniej znanych, przypomnieć nagrania, te oficjalne, także te studyjne, także te żywe oczywiście w przypadku orkiestr radiowych, to jest dosyć naturalne i nawet dzisiaj będziemy też żonglowali różnymi rejestracjami i liczymy oczywiście na Państwa głosy w tej sprawie, na Państwa opinie.
0: Bardzo liczymy na Państwa, zresztą jak zawsze. Jesteśmy na profilu facebookowym Duża Czarna i oczywiście pod adresem przemyslaw.psikuta@polskieradio.pl. A zamierzamy rozpocząć ten cykl i dzisiejszą audycję od akcentu polskiego. Akcent związany zarówno z naszą audycją, którą szykujemy na 15 sierpnia, jak i oczywiście z dniem dzisiejszym, 1 sierpnia.
1: No tak, mamy dzisiaj tutaj ze sobą kultową płytę z muzyką polską, którą przygotował Jan Kręc i Katowicka Radiówka i wybraliśmy dzisiaj na otwarcie naszej audycji kompozycję Piotra Perkowskiego, który był powstańcem warszawskim pod pseudonimem dr Puławski, służył w ramach delegatury rządu na kraj na północy Śródmieścia i w ogóle uczestniczył w zbrojnym podziemiu w czasie II wojny światowej. W taki drobny sposób chcemy uhonorować dzisiejszą rocznicę. Oczywiście Jan Kręc też w czasie powstania przebywał w Warszawie. Spotkała go też wielka tragedia, także ta osoba też jest w jakiś sposób związana z dzisiejszą rocznicą.
0: Jan Kręc, który, dodajmy, przyszedł na świat w lipcu 1926 roku we Włocławku, 100 lat temu i za dwa tygodnie, 15 sierpnia. Myślę, że nawet spora część audycji będzie poświęcona również naszemu mistrzowi batuty.

0: Jestem człowiekiem, który wierzy w los. To działo się w Śródmieściu, we wrześniu 1944 roku. Był naród. Pamiętam do dziś, jak moja matka z siostrą biegły do piwnicy i wołały: Jasiu, chodź z nami, tam jest najbezpieczniej. Ja jednak zdecydowałem się zostać w kuchni z ojcem. O godzinie 11:20 bomba uderzyła w nasz dom. Wszyscy, którzy byli w piwnicy, zginęli. Myśmy z ojcem przeżyli. Jak tu nie wierzyć w los? Wspominał Jan Kręc, okres Powstania Warszawskiego w wywiadzie zamieszczonym w magazynie Studio.
1: Jan Kręc, który pamiętamy w tym roku szczególnie, przyszedł na świat 100 lat temu we Włocławku. Urodził się muzykiem, tak o nim mówili starsi koledzy. Żył długo, bo odszedł 6 lat temu i przypomnijmy, w 1995 roku uhonorowany został diamentową batutą Polskiego Radia za wybitne kreacje artystyczne, rozsławianie muzyki polskiej w kraju za granicą oraz przybliżanie jej milionom słuchaczy Polskiego Radia. No i tak jak w przypadku wielu zespołów radiowych, muzyka nowa, muzyka współczesna, jej pokazywanie, propagowanie należało tutaj do tych ulubionych obowiązków Jana Kręca. Fragment longplaya Utwory symfoniczne kompozytorów polskich, wydanego w 1964 roku SXL 238. Polskie nagrania oczywiście, muza. No i to był nokturn Piotra Perkowskiego. Tak, otwieramy nasze dzisiejsze spotkanie.
0: I do tej płyty na pewno wrócimy przy okazji audycji o Orkiestrze Radiowej z Katowic.
1: Tak, a dziś orkiestra BBC i tak spoglądam, Wojtku, na te dwie płyty, które otwierają dzisiejsze wydanie Dużej Czarnej. One świetnie definiują rolę orkiestr radiowych. Z jednej strony twórczość współczesna, nowa, a z drugiej strony zapraszanie do nagrań, do koncertów, do udziału znakomitych solistów. I w tym naszym cyklu pokażemy wiele spotkań dyrygentów, szefów orkiestr radiowych ze znakomitościami zarówno instrumentalnymi, jak i wokalnymi. Często byli to młodzi, dobrze zapowiadający się soliści. I kiedy po latach zbieramy, kolekcjonujemy, badamy kariery takich gigantów, jak na przykład Yehudi Menuhin, no to byłyby one niepełne, gdyby nie ich nagrania często młodzieńcze, właśnie z orkiestrami radiowymi.
0: Znaczy to, co trzeba podkreślić, to że właśnie z automatu, jeżeli tylko pojawił się sprzęt nagrywający w ramach właśnie funkcjonowania radiofonii europejskich, także amerykańskich, zagranicznych, no to siłą rzeczy się rejestrowano te wszystkie koncerty, planowano powtórki na antenie radiowej. Tak to było pomyślane i dzięki temu, że najpierw na płytach szybkoobrotowych, także tych większych, specjalnych do rejestrowania transmisji, potem oczywiście na taśmie radiowej, dzięki temu, że to wszystko było nagrywane, było przechowywane w radiowych archiwach, jeżeli tylko te przetrwały pożogę wojenną, w Polsce te archiwa nasze, to tak naprawdę nie

0: trwały. No to dzięki temu właśnie melomani mogą po latach cieszyć się różnymi mniej oczywistymi nagraniami, a to słynnych solistów, a to świetnych dyrygentów. I bardzo często też dzięki temu, że to było z założenia nagrywane po to, żeby to powtórzyć, żeby to były nagrania dokumentacyjne, no to one zazwyczaj są też dobrej jakości. Są dobrej jakości technicznej i dzięki temu tak naprawdę są gotowe do tego, żeby je wydawać także w latach późniejszych na płytach. I oczywiście też to że mówimy o dużych, ważnych ośrodkach radiowych, które no, miały budżet do tego, żeby zapraszać po prostu znakomitych solistów. Zaczynamy dzisiaj od orkiestry londyńskiej, od BBC Symphony Orchestra. I to był zespół pierwszy tak naprawdę w Londynie. On powstał w roku 1930. Pierwszy, który zaproponował etaty muzykom i takie bezpieczeństwo ekonomiczne. Bo
1: stałe kontrakty.
0: Tak, prawda? Bo świat muzyczny londyński był takim światem szalonym, troszeczkę taki dziki zachód, w czasie którego ci muzycy musieli szukać zatrudnienia na dany koncert, nie mieli takiego stałych miejsc zatrudnienia. Często byli zatrudnieni na przykład w teatrach i potem wymieniali tam, oni szli na jakiś ważny koncert, znajdowali osoby, które zastępowały ich, ale to wszystko było takie właśnie niesformalizowane i w momencie, w którym w 30 roku nagle pojawiły się duże pieniądze i zaproponowano stworzenie takiej prawdziwej, poważnej orkiestry symfonicznej, 100-osobowej, no to nagle wielu dobrych muzyków powiedziało, dobrze, to chcemy takiej stabilności.
1: Tak, na tle Londynu, tej siatki kilku zespołów, które później dołączyły, zespół, którym dzisiaj się zajmiemy, był rzeczywiście wyjątkowy i pamiętajmy, że od samego początku grali muzykę nową, co czynią do dziś. No, BBC Symphony Orchestra to oczywiście legenda, znamy ich dokonania także najnowsze, festiwal Proms, koncerty w Barbican Center, ale wszystko zaczęło się, tak jak powiedziałeś, na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Tam przy początkach BBC pojawił się jeden z naszych ulubieńców, Sir Thomas Beecham, który zwykł chadzać własnymi ścieżkami przez całe swoje życie, ale przyczynił się do powstania orkiestry, chociaż potem szybko ustąpił pola.
0: Znaczy on rozpoczął pewne prace, ale finalnie nie dogadał się i świeżo mianowany dyrektor muzyczny BBC Adrian Bolt, jemu powierzono finalnie to zadanie, on był wtedy kilka lat wcześniej szefem orkiestry symfonicznej w Birmingham, więc on z chęcią postanowił organizować nowy symfoniczny zespół i tak jak po latach wspominał, no to nie było problemu właśnie, żeby muzyków zachęcić, bo było co proponować tym artystom. Patrzę na program pierwszego koncertu, który Bolt prowadził ze świeżo sformowaną orkiestrą. To jest, ja przytoczę ten program. Zaczyna się to wszystko od hymnu, potem jest uwertura do Holendra Tułacza Wagnera, czwarta symfonia Brahmsa, koncert wiolonczelowy Camilla Saint-Saensa z Guillauminą Sudzią, portugalską wiolonczelistką i finałowa scena z Daphnisa i Chloe Maurice'a Ravela. Bardzo ciekawe, że nie ma muzyki angielskiej w tym pierwszym
1: To prawda, ale program bardzo ciekawy.
0: No ciekawy, tak. No, Adrian Bolt rzeczywiście nie bał się i muzyki współczesnej, ale właśnie. Też on się czuł rzeczywiście spadkobiercą tej wielkiej tradycji niemieckiej właściwie dyrygenckiej. On studiował w Lipsku, w Gewandhausie, obserwował Artura Nikisza. Nawet do tego stopnia się wzorował, że on też zawsze dyrygował z taką bardzo długą batutą charakterystyczną. I on dobrze się czuł także w tym świecie niemieckim, niemieckiej muzyki.
1: On potem zresztą nadrobił zaległości dotyczące angielskiego repertuaru.
0: Zdecydowanie, oczywiście tak.
1: I to dosyć szybko. I jego wkład nie do przecenienia, bo on przez 20 lat, na przestrzeni dwóch dekad zbudował potęgę brzmienia założeń programowych BBC.
0: Znaczy to, co jest ciekawe, że bardzo szybko, tak jak mówisz, osiągnął wysoki poziom, my się o tym dzisiaj przekonamy, bo będziemy mieli też bardzo wczesne nagrania. Do tego stopnia, że właśnie mógł zaprosić Toscaniniego i Toscanini był zachwycony tym zespołem, a to był wtedy najbardziej wymagający dyrygent.
1: Toscanini, który uznał BBC Symfony za jedną z najlepszych orkiestr, z którymi pracował.
0: Tak, natomiast mam też wrażenie, że po wojnie, w momencie, w którym pojawiła się orkiestra Filharmonia Waltera Legge, Royal Philharmonic Orchestra Thomasa Beechama, było LSO, LPO.
1: Ten akcenty się zupełnie przeniosły. Tak.
0: No, BBC musiało rzeczywiście walczyć o swoją pozycję i nie zawsze było łatwo po prostu. Natomiast rzeczywiście przed wojną to była pierwsza orkiestra radiowa, która pokazała, że można

0: grać w ekstraklasie zespołów symfonicznych.
1: Symfonicznych zarówno przed wojną, jak i w czasie II wojny światowej, bo tak. To też warto podkreślić, że podczas wojny Bult starał się utrzymać te standardy, starał się kierować BBC i mamy na to przykład. Mamy, proszę Państwa, teraz nagranie, które powstało w studiu w dzielnicy w centralnym Londynie Maida Vale w kwietniu 1943 roku. Rzecz transmitowana przez BBC, Sir Adrian Boult ze swoim zespołem i właśnie wspomniany już dziś Yehudi Menuhin.
0: No tak, koncert skrzypcowy Brahmsa to było zwieńczenie wizyty Menuhina 6-tygodniowej w Wielkiej Brytanii. On przyleciał specjalnym bombowcem RAF-u z Montrealu, bo to oczywiście okres wojny i dużo ryzykował tym swoim przyjazdem. Było to bardzo docenione. Prasa dziękowała, że on wystąpił, że było to wspaniałe. Wręcz no, mówiono o tym, że przywrócił wiarę w to, że jeszcze cywilizacja jest możliwa. I rzeczywiście takie niezwykłe spotkanie zarejestrowane, które było emitowane nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale może jest szansa, że gdzieś tam w Europie było też słyszane.
1: Tak, i nagranie wyjątkowe. Nie mogę pojąć, dlaczego nie pojawiło się w tym wielkim komplecie Menuhina kompaktowym, który pojawił się kilka lat temu, niedawno, 2, 3, 4 lata temu, kilka boksów połączonych w jedno wielkie pudło, zawierających nagrania wcześniej niepublikowane, także koncertowe. A znalazłeś, Wojtku, to nagranie na płycie wydanej właśnie przez BBC Music Magazine.
0: No tak, to w swoim czasie tą płytę wydano, pokazano bardzo dobrze brzmiące nagranie. Tak patrzę na dyskografię tego koncertu, w którym solistą jest Yehudi Menuhin. Jest oczywiście nagranie Furtwängla z festiwalu w Lucernie, jest nagranie z Rudolfem Kempe i belskimi filharmonikami. I też ciekawe, że w roku 71 jest niewydana pierwsza część tego koncertu właśnie z Adrianem Boultem i Londyńską Orkiestrą Symfoniczną, czyli panowie no, próbowali wrócić do tej kompozycji, ale finalnie ta pierwsza część nigdy nie została wydana. No tak jak mówiłem, Boult się dobrze, bardzo dobrze czuł w muzyce Brahmsa, pozostawił po sobie dwa komplety studyjne symfonii. Jeszcze przed wojną z tą samą orkiestrą BBC towarzyszył Bachhausowi, Schnablowi w pierwszym i drugim koncercie fortepianowym. Także jest na pewno na takim terytorium, które bardzo dobrze zna.
1: Adagio, część środkowa oraz finał. Allegro giocoso, ma non troppo vivace. A poprzedzimy je radiową zapowiedzią transmisji.
0: Tak, z epoki.
2: This is the BBC Home Service. We are very happy indeed to welcome to the studio tonight the world famous violinist Yehudi Menuhin. He is broadcasting with the BBC Symphony Orchestra for the first time and is to play the D major concerto by Brahms and later a Bach prelude for unaccompanied violin. Yehudi Menuhin has come to this country to give his services to war charities. And listeners will like to know that yesterday he was decorated with the Cross of Lorraine for his services to the fighting French. The BBC Symphony Orchestra, leader Paul Beard, is under its conductor, Sir Adrian Boult.

0: 5 kwietnia 1943 roku, Londyn. Ktoś się tam wyrwał przed oklaskami.
1: Nie ktoś, to sam Adrian Boult krzyknął brawo, tak przynajmniej twierdzi biograf Menuhina Humpy-Barton.
0: Adrian Boult i BBC Symphony Orchestra i oczywiście Yehudi Menuhin w koncercie D-dur op. 77 Johannesa Brahmsa. A dokładnie w dwóch częściach, część druga Adagio i przed chwilą finał Allegro Giocoso. Wszystko poprzedzone zapowiedzią. Transmisja, jeden z owoców z przebogatego archiwum BBC. Do dziś otrzymujemy na płytach, w różnego rodzaju seriach, wznowieniach, reedycjach. Kolejne taśmy odkrywają przed nami właśnie właściciele BBC.
1: No tak, chociaż pamiętam, kiedy zaczynała się seria BBC Legends, no słynna seria, która już w tej chwili zakończyła swoją działalność, to częściowo nagrania były pozyskiwane od prywatnych kolekcjonerów, bo się okazało, że były takie lata w BBC, gdzie częściowo oni te archiwa niestety kasowali po
0: prostu. Czyli trochę tak jak u nas.
1: No, wydaje mi się, że nie w takim stopniu jak u nas mimo wszystko.
0: Państwo otworzyli swoje skrzynki, rozpisali się państwo na temat naszego sierpniowego cyklu poświęconego orkiestrom, europejskim orkiestrom radiowym. Pan Robert ze Świętochłowic pisze tak. Bardzo cieszę się z tego cyklu przybliżającego radiowe orkiestry. Szczególnie bliska mi Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia ze swoją siedzibą w Katowicach. Mam to szczęście mieszkać niedaleko Katowic. NOSPR jest gwarancją artystycznych doznań na najwyższym światowym poziomie. Ale oczywiście także orkiestra BBC. Wspaniałe jest to, że polska radiofonia przynależy do Europejskiej Unii Nadawców, dzięki czemu przed świętami Bożego Narodzenia czy podczas Wielkiej Nocy możemy wysłuchać koncertowych propozycji wiodących europejskich orkiestr radiowych. Pan Robert przypomina nam wszystkim, cytuję, zetknąłem się właśnie z informacją, przeglądam program NOSPR-u na ten rok. 10 października wystąpi w Katowicach w ramach koncertów pod szyldem Perły Sezonu BBC Symphony Orchestra. W programie drugi koncert fortepianowy B-dur Brahmsa i druga symfonia Ralpha Vaughana Williamsa. Druga symfonia, czyli symfonia londyńska, będzie dyrygował Sakari Oramo. Świetnie, panie Robercie, dziękujemy za przypomnienie. Sakari Oramo, aktualny szef, główny dyrygent BBC. A jeszcze

0: Widzieliśmy, że solistą będzie Francesco Piemontesi w tym koncercie Brahmsa.
1: Są z nami nasi przyjaciele z Wrocławia, którzy napisali długi list, fragment, cytuję: pomysł na poświęcenie cyklu orkiestrom radiowym genialny. Mam swoją ulubioną orkiestrę z tej kategorii. Będzie pewnie o niej mowa w ostatnim ogniwie cyklu. Na wszystkie odcinki bardzo się cieszymy, choć za tydzień nie będziemy mogli słuchać. Z góry prosimy o usprawiedliwienie naszej nieobecności, ale może za to posłuchamy wtedy na miejscowej antenie, jak gra Symfoniczny Orkiestr Czeskiego Rozhlasu. To mógłby być swoją drogą kawałek szóstej audycji, gdzie pojawiłyby się też orkiestry z Bukaresztu Radiowa oraz ze Słowenii. Najserdeczniej pozdrawiamy z naszego rodzinnego miasta, gdzie temperatury dziś przypominają właśnie Bukareszt. Jan, stały słuchacz z Wrocławia i jego wierny bulldog Mozart.
0: Jak kiedy w momencie, w którym planowaliśmy ten cykl, myśleliśmy też o tym, żeby na przykład poświęcić część czasu radiówce, radiowej orkiestrze NBC, oczywiście tej słynnej orkiestrze utworzonej dla Arturo Toscaniniego. No ale zdecydowaliśmy się skoncentrować tylko na Europie, ale tak jak już na samym początku mówiłem, to jest temat, którego absolutnie nie wyczerpiemy, ale może zaplanujemy jakąś kontynuację w następnym roku.
1: Pan Krzysztof zapytuje, co z orkiestrą Radia Bawarskiego. Panie Krzysztofie, mamy jeszcze trochę czasu, zobaczymy. Pani Iza, cykl o orkiestrach, świetny pomysł, zapowiada się interesujący sierpień i 5 audycji. A u mnie w domu stoi radio, które jest wielkości komody, bo na górze ma jeszcze gramofon z miejscem przeznaczonym na płyty. Pani Izo, bardzo dziękujemy za fotografię i możemy się pochwalić, że u nas na parterze, w foyer radiowym, mamy wystawę właśnie starych odbiorników i wydaje mi się, że ten model z gramofonem na górze też tam się znajduje.
0: No będziemy prezentować zdjęcia tych modeli, zapowiadając kolejne odcinki. Jeśli chodzi o Orkiestrę Symfoniczną Radia Bawarskiego, to muszę powiedzieć, że ona z nami jest właściwie cały czas, tak? Bo to słynni szefowie Kubelik, Jochum, więc może oddamy więcej czasu, zdecydowanie więcej czasu innym zespołom, tym mniej znanym.
1: BBC i wielcy dyrygenci, to jest też temat niezwykle szeroki, pokazujący z jednej strony brytyjskość tego zespołu, kilku bardzo ważnych brytyjskich dyrygentów, z drugiej ich otwartość na świat, bo kiedy prześledzimy listę tych, prawda, którzy opiekowali się naszą bohaterką, po Bulcie nastał Malcolm Sargent, ale później przyszli Rudolf Schwarz, Antal Dorati, Colin Davis i Pierre Boulez. Pierre Boulez, i przy nim teraz zatrzymamy się na kilka chwil. Jak państwo wiedzą, jeden z naszych ulubieńców, bohater wielu fantastycznych płyt, no bo nie dość, że kompozytor oczywiście, apostoł muzyki nowej, z drugiej strony fantastyczny i bardzo taki oryginalny, osobny kapelmistrz, i po drodze mu było ze studiami BBC, zarówno w repertuarze nowym, dwudziestowiecznym, jak i bardziej klasycznym.
0: Kiedy szef muzyczny BBC w tamtym okresie, William Glock, usłyszał, że Boulez będzie szefował, znaczy to wiedział, bo to zaproponował Boulezowi szefowanie orkiestrze BBC, ale dowiedział się, że Boulez jeszcze zgodził się na szefowanie Nowojorskim Filharmonikom, bo to jest dokładnie w tym samym okresie.
1: No ale co to, czymże to było dla Boulez'a? Wiemy, że prowadził kilka równoległych.
0: No tak, ale William Glock się wtedy złapał za głowę i mówił: nie, no nie rób tego, bo ty jeszcze chcesz komponować. O tyle miał rację, że to jest ten okres, w którym Boulez powoli po prostu przestaje komponować, bo już nie ma na to czasu, bo jest tak aktywny w tych różnych ośrodkach muzycznych. Za kilka lat będzie jeszcze przygotowywał słynny Pierścień Nibelunga w Bayreuth. I te aktywności w tamtym okresie właśnie skoncentrowane na tych najważniejszych ośrodkach, gdzie był zapraszany, no też trudno jest odmówić, tak? Możesz być następcą Leonarda Bernsteina w Nowym Jorku, możesz właśnie kreować wspaniałe rzeczy w Londynie ze świetną orkiestrą i z Williamem Glockiem, który bardzo wspierał

0: muzykę współczesną. Mhm. Wszyscy Bóle za bardzo dobrze wspominają w BBC. Ja pamiętam, że jak on zmarł, to bardzo pięknie o nim i muzycy z orkiestry mówili i także wspominano jego słynne koncerty w Roundhouse, takim budynku, który obrotnicę kolejową przechowywał kiedyś w XIX wieku i potem przerobiono go na salę koncertową i Bóles tam robił specjalne młodzieżowe koncerty. To była jego specjalność, to samo robił, tylko że nie w tym miejscu, oczywiście w innym, w Nowym Jorku. Więc no, on miał takie pomysły na to, jak tą twórczość propagować. Trochę mało płyt finalnie zostało po nim z tego okresu, tych oficjalnych, studyjnych. Mamy jedno takie...
1: Z jednej strony mało, a z drugiej każda płyta nagrana z BBC weszła do kanonu i to są na tle jego dyskografii. Moim zdaniem najwybitniejsze, jedne z tych najwybitniejszych pozycji.
0: Koncentrował się w tej działalności płytowej na twórczości Arnolda Schoenberga w tamtym okresie i to są chyba może i najważniejsze płyty, chociaż jedną jeszcze z takich świetnych płyt mamy tu dzisiaj przed sobą i no to jest płyta nieprzypadkowa, bo słuchaliśmy przed chwilą Menuhina i nadal będziemy słuchali Yehudi Menuhina.
1: Tak, a też pamiętajmy, że pokazywał własne dzieła także w BBC.
0: Oczywiście, tak, i nagrywał.
1: Please Along Please, którego to dzieła kiedyś, nie tak dawno, słuchaliśmy w Dużej Czarnej. Właśnie, Menuhin z nami pozostaje. 25 lat różnicy pomiędzy tymi nagraniami, ćwierć wieku. Menuhin trochę starszy, Bóles wciąż bardzo młody, BBC Symphony Orchestra, rok 1969. Zarejestrowali wtedy koncert skrzypcowy Albana Berga, jedno z tych najpiękniejszych nagrań analogowych tego dzieła, oraz obie rapsodie na skrzypce i orkiestrę Beli Bartoka. I przed nami teraz pierwsza z nich.

0: 8 minut po godzinie 14. Duża Czarna w dwójce. Dziś nasze pierwsze spotkanie sierpniowe poświęcone orkiestrom radiowym. Dziś w roli głównej BBC Symphony Orchestra. Przed chwilą pierwsza rapsodia Beli Bartoka w nagraniu z 1969 roku. No i tu w rolach głównych trzeba wymienić ich absolutnie w pierwszym szeregu, Yehudi Menuhin i Pierre Boulez. Znakomicie uchwycony charakter bartokowskiego dzieła. Działali na siebie Menuhin z Boulezem.
1: No tak, i to jest ta kompozycja, te dwie kompozycje, które powstały w roku 28. Podobno Zoltán Székely mógł sobie wybrać, którą kompozycję będzie mu Bartok, która będzie kogo, tak? Czy Székelyego, czy Józefa Szigetiego, bo dla tych dwóch wspaniałych skrzypków Bartok skomponował te utwory i Székely wybrał drugą rapsodię, a pierwsza rapsodia została powierzona Szigetiemu. Szigeti pierwszy raz wykonywał ją w Królewcu pod batutą Hermana Scherchena, też wielkiego promotora muzyki współczesnej. Ciekawie, że w 1964 roku, kiedy Boulez po raz pierwszy grał z tą orkiestrą, BBC to wspominał, że między innymi tam w programie był jeden z dwóch koncertów fortepianowych Chopina z Władimirem Aszkenazem i wspominał, że czuł się raczej jak kelner niż jakiś artysta, bardziej taki najemnik, któremu powierzono jakieś zadania. Ale tak, zdecydowanie już w końcu lat 60. widać, że ten zespół się świetnie z Boulezem rozumie. No i jeżeli Boulez może wybierać ten swój repertuar, to jest wszystko na swoim miejscu. Boulez nie bał się też programować, czy jako szef Nowojorskich Filharmoników, czy jako szef Orkiestry Symfonicznej BBC, takie bardziej klasyczne dzieła. On z BBC wykonywał niemiecki Requiem, też Missa Solemnis z Beethovena, no ale tak, jednak te znane jego kanony.

0: repertuarowe tutaj się już też pojawiały.
1: Zawsze się zastanawiam, jak on był w stanie to wszystko pogodzić. Jeszcze do tego ta tetralogia, o której wspomniałeś. No to
0: kilka lat, ona kilka lat
1: kilka
0: później.
1: Lat później, ale tak, gdzieś tak. Na marginesie tetralogia Wagnera, którą zaskoczył wtedy chyba wszystkich. Pierre Boulez na tym long playu z dopiskiem artysta wypożyczony z koncernu CBS. Dodajmy, że Menuhin prezentował drugą rapsodię w tej wersji późniejszej z 1945 roku. U nas w Czarnej dziś Bartok z longplaya wytłoczonego we Francji. Francuski oddział EMI La Voix de Saint Maître. Jest z nami Ari, nasz stały słuchacz, który pisze tak. Uwielbiam Pierre'a Bouleza. Chyba przede wszystkim za symfonię psalmów Strawińskiego, ale też za muzykę Schönberga, za jego własne kompozycje. Ten Bartok jest nie mniej ujmujący, pełen precyzji i pełen pasji zarazem. Upał czy nie, taka muzyka łagodzi wszystko. Menuhin nigdy nie rozczarowuje. Od jakiegoś czasu zbieram się, by sięgnąć po książki o muzyce pióra Bouleza. No ale może to na jesień, zimę, pozdrowienia. Pozdrawiamy Ariego, dziękując za ten wpis. No dodajmy, że Menuhin to także autor wielu książek, w tym tej słynnej autobiograficznej Unfinished Journey, niedokończona podróż. Wszystkim polecamy te pozycje. Jak również cały ten long play, prawda, Bouleza z Menuhinem. Na pierwszej stronie przypominamy koncert pamięci anioła Albana Berga.
0: Zgadza się. A teraz wybierzemy się w pewnym sensie na bardzo zimną, chłodną północ wraz z kompozycją Jana Sibeliusa.
1: Tak, i to będzie najstarsze nagranie, które pojawi się w dzisiejszej audycji. 3 lata po powstaniu zespołu BBC, naszej dzisiejszej bohaterki, w Queen's Hall, 15 maja dokładnie, 1933 roku, odbył się niesamowity koncert, którego bohaterem był jeden z naszych stałych bywalców, Serge Kusewicki.
0: No tu kilka wątków musimy podjąć, mianowicie rzecz pierwsza, ten rok 33 to jest pierwszy festiwal muzyczny organizowany przez Orkiestrę Symfoniczną BBC, w którym właśnie zaproszono wtedy Kusewickiego jako niekwestionowaną gwiazdę. 2 lata później Toscanini będzie tym głównym zaproszonym gościem. Byli świetni soliści, tam się Chorowicz też pojawił. Dlaczego w 1933 roku ten festiwal? Dlatego, że rok wcześniej Beecham stworzył London Philharmonic Orchestra i oddech Beechama był odczuwany przez BBC i postanowiono w ten sposób promować swój zespół. No i rok 1933, to, że Kusewicki prowadził Sibeliusa, no to jest naturalne. To był jeden z jego absolutnie ukochanych kompozytorów. Była szansa, że to właśnie dzięki Kusewickiemu otrzymamy 8. symfonię, bo Kusewickiemu obiecano premierę światową tego nigdy niedokończonego dzieła, które Sibelius tak naprawdę od połowy lat 20. niby komponował, ale tak naprawdę tylko jakieś szkice zapisywał.
1: Potem byłaby to najdłużej powstająca symfonia, gdyby udało się ją ukończyć. A dodajmy, że Kusewicki był jednym z nielicznych, którzy odwiedzali sędziwego Sibeliusa, mieli z nim kontakt,
0: no tak,
1: prawda,
0: tak,
1: w ostatnich latach życia.
0: Znaczy on w latach drugiej połowie lat 20., na początku lat 30. Prowadził bardzo bogatą korespondencję, gdzie się pytał, czy jest już szansa na tą 8. symfonię, nawet programował już ją w Bostonie, no ale tej kompozycji nigdy Sibelius nie ukończył, wszystko zniszczył, wszystkie te szkice, tam się zachowało niewiele z tego. Ale mamy właśnie tą 7. symfonię i wątek, który wydaje mi się też szalenie ciekawy, szczególnie w kontekście takiej audycji poświęconej nagraniom, poświęconej płytom, no to jest nagranie z koncertu z roku 33. Zawdzięczamy to koncernowi His Master's Voice i przede wszystkim Fredowi Geisbergowi, który był takim specjalistą właśnie od prób nagrywania żywego, koncertowego. W momencie, w którym pojawiły się elektryczne mikrofony i pojawiła się możliwość właśnie rejestrowania koncertów, on takie próby podejmował. Takie pionierskie próby to były prowadzone w Covent Garden w Londynie. tam i pożegnanie Nelly Melby w ten sposób nagrywane.

0: no i Otella, i także Fiodora Szałapina w Borysie Godunowie. No i to był taki punkt pierwszy i od tego próbowano dalej właśnie rejestrować koncerty. Potem cała seria nagrań będzie zrealizowana z Toscaninim w trakcie tych występów londyńskich, ale taka próba generalna przed tymi nagraniami z Toscaninim, no to jest właśnie ten wspaniały koncert z roku 1933, gdzie Kusewicki będzie prowadził siódmą Sibeliusa.
1: Tak, nagranie, które znane jest kolekcjonerom, tym, którzy interesują się archiwaliami. Krążyło to nagranie po różnych wydawnictwach. U nas dziś wracamy, Wojtku, do naszej ulubionej serii World Records. Taki sublabel oficyny His Master's Voice, gdzie zaprezentowano pionierskie nagrania wszystkich symfonii Sibeliusa. I tu warto też wspomnieć o tym, że rok wcześniej właśnie w Londynie z LSO niejaki Robert Kajanus zarejestrował symfonię trzecią i piątą. Czyli to pokazuje nam, jak popularny był Sibelius w Londynie.
0: No to jest ściśle związane z tym, że na początku lat 30. rozpoczęto Sibelius Society w ramach His Master's Voice, czyli ten projekt finansowany przez rząd fiński, projekt nagrania wszystkich symfonii Sibeliusa, które teoretycznie miał nagrać Kajanus, ale Kajanus zmarł.
1: Zmarł, tak.
0: Jeszcze w 1933 roku. Mhm. No i siłą rzeczy posługiwano się też różnymi innymi nagraniami innych dyrygentów, w tym Beachama, w tym właśnie Kusewickiego, ale ta seria płytowa wtedy już się rozpędzała.
1: Czyli absolutne początki BBC Symphony Orchestra, maj 1933 roku. Siódma symfonia C-dur, opus 105 Jana Sibeliusa.

0: To była siódma symfonia C-dur op. 105 Jana Sibeliusa i jej pierwsze nagranie w historii fonografii. Londyńska Queen's Hall, 15 maja 1933 roku. BBC Symphony Orchestra i Sergiusz Kusewicki. Ten wyjątkowy dyrygent, który zmarł w Bostonie w 1951 roku, no w swoim mieście prowadził bostończyków bardzo długo. I tak, proszę Państwa, rozmawiamy poza anteną z Wojciechem Barcikowskim o dorobku Kusewickiego, o jego nagraniach, o jego pokrętnej drodze życiowej. O tym też, że pożegnał się tak naprawdę ze światem, nagrywając drugą symfonię w Bostonie tuż przed śmiercią.
1: No, powracając do tego utworu, bo on już wcześniej w 1935 roku nagrał ten utwór i ten utwór też był w programie jego występu w roku 1935 w Londynie, bo on wrócił na ten festiwal londyński zaproszony znów przez Adriana Bolta. On wtedy prowadził drugą Sibeliusa i Święto Wiosny Strawińskiego i straszył podobno Toscaninim orkiestrę. Mówił, że on tutaj ma jakieś wymagania, ale zobaczycie, przyjdzie Toscanini, to dopiero będzie. A Toscanini wcale takich wielkich wymagań nie miał. Jak Adrian Bolt wspomina w swojej autobiografii My Own Trumpet, nie muszę mówić, że orkiestra uwielbiała Toscaniniego od pierwszej próby. Niestety ktoś się nie cieszył, Kusewicki. Nadzwyczajne przyjęcie, jakie londyńska publiczność zgotowała Toscaniniemu w roku 1935, odsunęło na drugi plan wspomnienie o jego własnym świetnym występie na tym festiwalu. Zaproszenie ich obydwu w jednym czasie nie było zbyt zręczne i zastanawiam się, czy kiedykolwiek mi przebaczono.
0: No, my już kiedyś mówiliśmy o Toscaninim w Wielkiej Brytanii, w Londynie.
1: Wrócimy jeszcze do tego tematu.
0: Że trochę
1: też,
0: inaczej no. Podchodził tam.
1: To prawda.
0: Był trochę łagodniejszy, ale to, że w samych superlatywach, że tak ciepło wyraził.

0: wyrażał się o zespole BBC. To jest fakt. No to teraz znów przeniesiemy się w czasy zdecydowanie bardziej nam współczesne, do samego początku lat 90., kiedy to w Anglii podjęto decyzję w oficynie Hyperion, aby otworzyć serię. Wtedy nikt nie wiedział, że ta seria doczeka się ponad 100 woluminów, wciąż kontynuowana, wciąż trwa. Romantyczne koncerty fortepianowe. Sięgamy po pierwszą płytę z tej serii, ponieważ jest nam ona bardzo bliska. Otworzył serię Jerzy Maksymiuk z zespołem BBC Scottish.
1: No tak, bo to jest jeden z tych zespołów, bo koncentrowaliśmy się dzisiaj na zespole londyńskim, natomiast są jeszcze pozostałe orkiestry symfoniczne BBC. Jest orkiestra, kiedyś Northern Symphony Orchestra, teraz BBC Philharmonic, ona jest w Manchesterze, ma swoją siedzibę. Jest Narodowa Orkiestra Walijska w Cardiff. No i jest właśnie ta orkiestra szkocka, która powstała w 1935 roku, początkowo ze swoją siedzibą w Edynburgu, potem w Glasgow. No i tak, i ta niezwykła seria, która mam wrażenie, że kontynuowała trochę myśl Michaela Pontiego i tych słynnych nagrań gdzieś tam z lat 70. wydawanych przez wytwórnię Vox. Chcielibyśmy, żeby ta seria była kontynuowana, ale mam wrażenie, że niestety już powoli zaczyna być zawieszana przez to, że Universal przejął katalog Hyperionu. Oczywiście mówisz o ponad 100 woluminach, jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze te koncerty skrzypcowe i tak dalej. Natomiast ta pianistyczna ma woluminów 87 i może tak być, że to będzie no, koniec po prostu.
0: Bo będzie śpiew. Ale tak, wszystko tak. Zaczęło się w Glasgow w 1991 roku. I tutaj, jak na pewno państwo pamiętają, na pierwszej płycie znalazły się dwa koncerty fortepianowe Paderewskiego oraz Maurycego Moszkowskiego. A solistą był młody wówczas Piers Lane, Australijczyk, rocznik 1958.
1: No tak, i wspaniałe jest to, że uhonorowano w pewien sposób Jerzego Maksymiuka, no bo wybrano repertuar, no jednak w sumie polski w pewnym sensie, bo Maurycego Moszkowskiego można gdzieś tam też widzieć w tym w świecie tych polskich kompozytorów. Na pewno świętej pamięci Stanisław Dybowski go zaliczał do polskich kompozytorów. I pamiętajmy, że koncert fortepianowy Moszkowskiego był dedykowany Józefowi Hoffmanowi, więc
0: to prawda.
1: Kolejne polonikum.
0: To prawda, a z kolei Jerzy Maksymiuk był już wtedy no, dobrze zadomowiony no, tak. W Glasgow, bo objął ten zespół, został jego dyrektorem artystycznym w roku 1983.
1: No tak, i do tej serii on nagrał finalnie 3 płyty, także brał udział w samych początkach tego wspaniałego płytowego przedsięwzięcia.
0: Wybraliśmy finał tego czteroczęściowego koncertu fortepianowego Edur Maurycego Moszkowskiego, Allegro de Sizo.

0: No i tak będziemy, proszę Państwa, podróżować w naszym orkiestrowym, radiowym cyklu, prezentując niekiedy skrajne interpretacje pochodzące z bardzo różnych czasów, z bardzo różnych lat. Przed chwilą rok 1991, dokładnie czerwiec, City Hall, Glasgow i płyta kompaktowa, niezwykle ważna, otwierająca serię romantycznych koncertów fortepianowych. Pierwsze ogniwo tej serii na tej płycie właśnie koncert fortepianowy E-dur Maurycego Moszkowskiego, zestawiony z koncertem fortepianowym Ignacego Jana Paderewskiego. No tak. U nas w Dużej Czarnej finał koncertu Moszkowskiego. Pierce Lane przy fortepianie, a zespołem BBC Scottish Symphony Orchestra dyrygował Jerzy Maksymiuk, ówczesny kierownik tego zespołu.
1: No i rzeczywiście wspaniałe fonograficzne przedsięwzięcie, które no, stało się legendą, mam wrażenie, już okresu właśnie płyty kompaktowej. Charakterystyczne oczywiście, że to wtedy jest podpisane, było podpisane jako pierwszy, jedyny koncert fortepianowy Moszkowskiego, ale potem jeszcze w 2014 roku odkryto koncert wcześniejszy i tym sposobem ten koncert stał się koncertem drugim.
0: W przyszłym tygodniu zawitamy w Paryżu. Zaprezentujemy kilka nagrań wyjątkowych z udziałem orkiestry paryskiej. Na razie może powiemy tylko, że zaśpiewa nawet Maria Callas.
1: Zgadza się.
0: A dziś na finał rozpoczęliśmy od muzyki Piotra Perkowskiego, od jego nokturnu, a zamkniemy audycję muzyką Witolda Lutosławskiego, który pozostawił nam niezwykle istotne nagrania dokonane właśnie w Londynie w BBC. Między innymi koncert fortepianowy z Christianem Zimmermanem, czy łańcuch i partitę z Anne-Sophie Mutter.
1: No tak, a przed nami łańcuch trzeci, czyli ten łańcuch symfoniczny i tym łańcuchem pożegnamy się, pierwszą częścią tego łańcuchu pożegnamy się dzisiaj z Państwem.
0: BBC Symphony Orchestra i Witold Lutosławski. Tak dziś było w Dużej Czarnej, to było 827 wydanie. Audycję zrealizowała Zofia Kruszewska, a ze studia żegnają się
1: Wojciech Baćkowski
0: i Przemek Psikuta. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP.

0: Europę 1 i w TVP Info.
1: Reklama. A na zegarach 15.
2: Dwójka na miejscu.
1: Dziś, 1 sierpnia o godzinie W o 17, cała Polska zatrzyma się na chwilę pamięci.
3: W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w audycji Dwójka na miejscu zapraszamy Państwa do miejsca szczególnego, do Muzeum Powstania Warszawskiego. Przez najbliższe 2 godziny będziemy słuchać opowieści świadków historii, rozmawiać z historykami i kuratorami i sięgać do relacji tych, którzy pamiętają Powstanie Warszawskie.
1: A więc Dwójka na miejscu dziś z Muzeum Powstania Warszawskiego. Przed mikrofonem Małgorzata Szymankiewicz
3: i Małgorzata Niedziecka-Mac.
1: Audycję realizuje w studiu Dwójki w Alei Niepodległości Magdalena Wojtulanis, a w Muzeum Powstania Warszawskiego Janusz Graczyk.
3: Utwory do dzisiejszej audycji wybrała Monika Kopcik, a audycję wydaje Elżbieta Szymkowska.
1: Ale na początek oddajmy głos tym, którzy są najważniejszymi bohaterami dzisiejszej rocznicy. Posłuchajmy świadectw uczestników wydarzeń sprzed 82 lat. Opowiadają Zdzisław Sierpiński, Janusz Walędziak-Czarny i Maria Kowalska-Myszka.
4: Rozpoczęła się walka. Walka, z której wyszliśmy właściwie z pełnym sukcesem, ponieważ obrzuciliśmy samochód niemiecki granatami, sami nie ponieśliśmy strat, samochód się zapalił, Niemcy zostali pokonani. Nam się udało przeskoczyć przez ulicę i udać się na miejsce zbiórki, gdzie już była reszta naszej 9. kompanii dywersyjnej, której stanowiliśmy jedną ze składowych części.
5: Z jednej strony to się cieszyłem jako młody chłopiec, że ja biorę udział w powstaniu, ale z drugiej strony bałem się, bo wiedziałem, że w każdej chwili mogę zginąć. Niemcy bez przerwy strzelali, no ale jak ja dostałem od dowódcy meldunek, to ja nie mogłem patrzeć na to, że czołgi, że pociski, kule świszczą, tylko ja musiałem dostarczyć ten meldunek.
6: To były piękne chwile, mimo że straszne, ale piękne chwile. Pierwszy apel wieczorem, ustawili się żołnierze, a my przy nich, sztandar w górze i śpiewaliśmy polski hymn. To było przeżycie niezapomniane. Chwila wolności, chwila zwycięstwa, chociaż to zwycięstwo nie było jeszcze.
3: Jesteśmy w Parku Wolności w Muzeum Powstania Warszawskiego. Tu powoli zbierają się prawdziwe tłumy. Tłumy rozmaitych pokoleń, są dzieci, ich rodzice, a także widać powoli także samych powstańców. Pogoda na razie nam sprzyja, miejmy nadzieję, że nie spadnie za moment deszcz.
1: Wydaje mi się, że jest taka gorąca atmosfera, może taka też towarzyszyła powstańcom. Dodam tylko, że kiedy przychodziłam tutaj do Parku Wolności, w kolejce do muzeum ustawiła się bardzo duża grupa ludzi i co ciekawe, słyszałam bardzo często obce języki, szczególnie język angielski. Także pamięć o Powstaniu Warszawskim to nie tylko pamięć nasza, narodowa, polska, ale także pamięć w pewnym sensie uniwersalna o tych, którzy postanawiają zawalczyć o swoją wolność.
3: Przez wiele lat pamięć o Powstaniu Warszawskim była tematem tabu. Powstańcy musieli wywalczyć to, by stali się bohaterami także po wojnie i nośnikami, żywymi nośnikami tej przerażającej historii. Za moment usłyszymy muzyczny ślad, jeden z najbardziej przejmujących świadectw okupacyjnej Warszawy, muzyka samego Władysława Szpilmana.

0: tej nocy zrozumieli wszyscy, że to już koniec.
1: Ja przeżyję. Znajdę taką najgłębszą piwnicę, zamknę się. Nie wpuszczę nikogo. Wygrzebię w ziemi jamę, zębami wygryzę cegły, schowam się w murze, wejdę w mur jak stonoga. Wszyscy umrą, a ja przeżyję.
2: Biegnę ulicami trupów, przeskakując trupy. Na piersiach pod bluzką poruszają się ciepłe wszy. Tylko one i ja jesteśmy żywe. To nas łączy. Dają mi swoje poruszanie się. W mieście pełnym trupów, gdzie nic już się nie rusza. Słabe jak ja, chcą żyć jak ja. Ale kiedy wybiegnę z miasta trupów, kiedy żywy człowiek otworzy mi drzwi żywego domu, cisnę w ogień bluzkę razem z wszami, które jak ja chciały żyć.
3: Tuż po mazurku F-moll Władysława Szpilmana w wykonaniu Łukasza Chrzęszczyka usłyszeli Państwo fragmenty wierszy Anny Świerszczyńskiej, powstańczych wierszy napisanych przez poetkę ponad 20 lat po powstańczym doświadczeniu. Nie bez powodu te wiersze pojawiły się teraz w naszej audycji w wykonaniu Ewy Wawrzoń, Stanisława Brudnego i Agnieszki Grochowskiej. To był fragment słuchowiska, muszę opowiedzieć, w reżyserii Andrzeja Pieszczatowskiego, bowiem naszą rozmówczynią będzie teraz pani Aleksandra Bielewicz, reżyserka spektaklu Było nie gorąco. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Pani spektakl ma premierę dzisiaj, dokładnie o 24:00. Pokazy zaplanowano od 3 do 6 sierpnia. To przedstawienie zbudowane na tekstach właśnie Anny Świerszczyńskiej i Mirona Białoszewskiego. To będzie taka nieklasyczna opowieść o powstaniu. Strzępki wspomnień, obrazy emocji z tamtych lat. Jak pani sądzi, jaka odpowiedzialność spoczywa na pani reżyserce spektaklu, który obejrzał przecież także powstańcy?
5: Bardzo duża. Oczywiście czuliśmy gdzieś tę odpowiedzialność przez cały proces prób tutaj z aktorami, z twórcami. Ja też bardzo przeżywałam całą tę pracę, dlatego że moja historia rodzinna też związana jest z powstaniem. Moi dziadkowie byli powstańcami, więc tutaj gdzieś ta odpowiedzialność była dla mnie podwójna.
4: Opowiadali pani o powstaniu?
5: Babcia opowiadała, dziadek niestety nie poznałam się już z nim, bo zmarł zanim się urodziłam, ale tata opowiadał najwięcej, bo miał 10 miesięcy w czasie powstania. Był też dzieckiem, które zostało zagubione w kanale podczas ucieczki ze Starówki na Żoliborz. Cudem odnaleziony. Więc no, ta historia pracowała we mnie też już od małego, więc tu odpowiedzialność no, była podwójna, że tak powiem, i taka prywatna, i taka w stosunku do wszystkich właśnie powstańców, osób, które brały udział w powstaniu. Myślę, że stworzyliśmy taką opowieść, która bardzo mocno oddaje im szacunek, ale też szukaliśmy takiej nowej formy, żeby właśnie zachęcić młodych ludzi, młode pokolenie, żeby oni tutaj przyszli na ten spektakl, no bo tak naprawdę za chwilę to oni przejmą tę pałeczkę, za chwilę to oni będą o tym opowiadać, więc na pewno musimy też szukać jakichś nowych form, żeby ich też

0: po prostu do tego zachęcić. Mhm.
1: Bo ciekawe jest to, że mimo tych nowych form korzysta pani z tekstów, które właściwie weszły już do klasyki literatury opowiadającej o powstaniu. Anna Świerszczyńska z tomem powstańczym napisanym bardzo późno, przeżytym przez 20 lat, gnieżdżonym gdzieś w środku, w bebechach przez uczestniczkę powstania i dopiero potem odzyskuje, poetka odzyskuje głos, jest w stanie o tym powiedzieć. Miron Białoszewski, który no, był takim antropologiem codzienności powstania, więc teoretycznie klasyka, ale do dziś możemy też mówić o tym, że te wiersze, czy też zapisy z dziennika Mirona Białoszewskiego w jakimś sensie są obrazoburcze w kontekście takiego budowania wielkiej historii powstania. Czy pani też to czuła jakoś?
0: Mi bardzo zależało na pewno na tym, żeby nie romantyzować wojny i właściwie skupić się na wspomnieniach tych ludzi, na obrazach, na dźwiękach, na emocjach. I no tutaj i Miron, i Anna byli dla mnie absolutnym wsparciem też w czasie pisania scenariusza, w czasie prób. Bez nich na pewno to wszystko by nie powstało. To, co dla mnie było fascynujące, to też były takie dwa zupełnie inne sposoby opowiadania o powstaniu. Właśnie te ogromne monologi Mirona, a z drugiej strony wiersze Anny, które czasami są trzema, czterema wersami, ale tam jest skumulowane tak dużo emocji i tak dużo opowieści, że naprawdę można z tego robić godziny, mam wrażenie, teatru. I też dla naszych aktorów to była duża inspiracja, że są to tak dwa różne sposoby na opowiadanie o tych przeżyciach. Potem do tego też doszło opowiadanie poprzez ruch, poprzez ciało, poprzez muzykę. No i też kontekst taki współczesny, kosmiczny.
2: No właśnie, w pani spektaklu pojawiały się te wątki kosmiczne. Nawet pojawia się NASA. Dlaczego takie połączenie powstania i kosmosu?
0: Wiąże się to z tym, z dwoma właściwie historiami. Pierwsza to jest złota płyta wysłana na sondzie Voyager 2 w latach 80. w kosmos, na której były zapisane obrazy i dźwięki z Ziemi, które no, miały na celu gdzieś zostać w kosmosie na zawsze, być może dotrzeć do innych cywilizacji, jeżeli takie istnieją.
2: I są w stanie odczytać te płyty.
0: I są w stanie to odczytać. Ponoć są tam instrukcje, ale no dla nas gdzieś przyszła do nas taka refleksja, że ta historia powstania mogłaby się znaleźć na takiej płycie i my byśmy tego bardzo chcieli, żeby ona została nie tylko w Polsce dalej opowiadana, oczywiście też na świecie, chociaż niestety wiele osób na świecie jej nie zna, ale żeby też po prostu gdzieś była na zawsze zachowana. Stąd ten kosmos, a z drugiej strony pisanie scenariusza przeze mnie zbiegło się z misją Artemis II na Księżyc i bardzo koiło mnie słuchanie tych audycji. Pamiętam, jak jeden z członków załogi powiedział, no właściwie miał taką refleksję, co jeśli wszyscy ludzie mogliby zobaczyć Ziemię teraz z tej perspektywy, z tego dystansu, jak my ją widzimy. Czy każdy zrozumiałby wtedy, że to jest naprawdę jedna planeta, że ci ludzie wszyscy wyglądają tak samo? Czy to spowodowałoby na przykład w światowych przywódcach, nie wiem, że znalazłoby się w nich więcej dobra, że przestalibyśmy mieć wojny? Oczywiście to jest bardzo utopijne myślenie, ale no później towarzyszyło mi to pytanie cały czas w tej pracy właściwie, co też my możemy robić, żeby te rzeczy się nie powtarzały, bo one się niestety powtarzają cały czas. Nie wiem, nie znam odpowiedzi, ale bardzo byśmy tego wszyscy chcieli. Stąd też ta potrzeba gdzieś właśnie tego dystansu wręcz kosmicznego do opowiadania tej historii naszej tutaj, lokalnej, warszawskiej.
1: Mhm. Artystów, których pani zaprosiła, mowa o Aleksandrze Bożek, Grzegorzu Artmanie, Marii Bijak, Michale Sławeckim i Agnieszce Podsiadlik. Zaprosiła pani właśnie do takiej opowieści uniwersalnej i kosmicznej. Czy to są... zastanawiam się też, jak czym kierowała się pani przy wyborze, bo czasem no, pani ma takie bardzo osobiste doświadczenia związane z powstaniem warszawskim. Pewnie można mówić też o jakiejś traumie dziedziczonej jednak w tych opowieściach, czy babci, czy ojca. Czy ci artyści, z którymi pani współpracuje, też mają jakieś historie powstańcze?
0: Mają takie historie też, tak, ale przede wszystkim dla mnie

0: było bardzo ważne, żeby dobrać do tego projektu ludzi, którym ja też mogę w pełni zaufać i z tą swoją prywatną historią i ludzi, którzy po prostu zaangażują się w to, wezmą ten temat bardzo na poważnie. Nie były to łatwe próby. Też odbywały się w muzeum, gdzie też samo miejsce od razu wprowadza w bardzo specyficzną atmosferę, ale ja po prostu wiedziałam, że ten zespół, że tak powiem, podźwignie absolutnie ten temat i że oni dadzą z siebie wszystko i tak jest, a też pochodzą z bardzo różnorodnych światów artystycznych, bo to jest i teatr dramatyczny, i świat tańca, i świat opery. I każdy naprawdę wniósł od siebie bardzo taki osobisty aspekt do tego, co opowiadamy. No i też oczywiście reszta twórców. Szymon Sutor, Łukasz Misztal, Kamil Wesołowski, Michał Modlinger. Oni wszyscy tutaj naprawdę mogę powiedzieć, że zostawił każdy cząstkę siebie, tutaj serca i takiej odpowiedzialności też za temat, którym się po prostu zajmujemy.
1: Ta pamięć o powstaniu zmienia się właściwie z roku na rok. Powstańców jest coraz mniej, my coraz więcej wiemy o powstaniu. Niektórzy powtarzają, że historię powinno się opowiadać w sposób trzeźwy, chłodny wręcz. Czy pani spektakl jest właśnie taką chłodną opowieścią?
0: Myślę, że jest tam bardzo dużo emocji jednak w naszym spektaklu. Wczoraj zresztą po próbie generalnej już mieliśmy pierwsze głosy. Ludzie wychodzą bardzo mocno poruszeni.
1: Nie w trakcie. Przepraszam, takie żarty, żeby rozładować tę atmosferę, bo widzę pani stres też przed tą premierą.
0: Wychodzą poruszeni, co mnie też wczoraj bardzo poruszyło. Jeszcze bardziej poczułam gdzieś ten ciężar. Ale też mówią, że jest nadziei dużo w tym spektaklu, co mnie bardzo cieszy. Ale dystans też oczywiście trzeba było złapać, bo ja też nie jestem fanką, zwłaszcza jak to dotyczy też gdzieś mnie prywatnie, takiego uzewnętrzniania się w swoich spektaklach, więc na pewno był moment, w którym ja musiałam też sama się zdystansować.
1: Spektakl zatytułowany jest Było nie gorąco. Dziś w Warszawie bardzo gorąco. Tekst, tytuł nawiązuje do pierwszych słów pamiętnika z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego. I sięgamy teraz właśnie po to słowo zapisane przez Mirona Białoszewskiego, jednego z najważniejszych, w tym jednym z najważniejszych literackich świadectw powstania.
2: A naszym gościem była pani Aleksandra Bielewicz, reżyserka spektaklu Było nie gorąco, premiera dziś o północy w Muzeum Powstania Warszawskiego.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Tymczasem muzyka Mateusza Pospieszalskiego.

0: Mateusz Pospieszalski, Wywoływania, utwór do słów z pamiętnika z Powstania Warszawskiego Mirona Białoszewskiego. To piosenka z albumu Pamiętnik z Powstania Warszawskiego, płyta, która była specjalnym wydawnictwem Polskiego Radia. Hołd dla Warszawy z okazji 65. rocznicy Powstania Warszawskiego.
1: A my jesteśmy w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego i gościmy w naszym plenerowym studiu doktora Szymona Niedzielę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Historyka, kierownika działu ekspozycji w Muzeum Powstania Warszawskiego, szefa wszystkich przewodników muzeum.
0: Będziemy rozmawiać o tym, jak wyglądał zewnętrzny strój w czasie powstania, bo był on znakiem tożsamości, sprzeciwu i patriotyzmu, a punktem odniesienia będzie wystawa otwarta właściwie przed momentem w Muzeum Powstania Warszawskiego, zatytułowana Splot, czy sukienka może być mundurem. Ale zanim przejdziemy do tej wystawy, to jest radio, więc nasi słuchacze przecież nie widzą tego, co dzieje się tutaj w Muzeum Powstania Warszawskiego. Rozmawialiśmy przed momentem poza anteną o tej pogodzie, która być może przyniesie za chwilę burzę, a pan powiedział, że zawsze w godzinie W opatrzność czuwa, jest dobra pogoda.
2: To prawda, mam dość długą perspektywę i jak wspominam ostatnich kilkanaście takich momentów, czyli okolice 1 sierpnia, to zawsze trafiamy w dobrą pogodę i to jest niezwykle ważny czynnik. Tutaj łączy się ta pogoda z architekturą muzeum, z wystawami zewnętrznymi, z przyrodą, która też nas otacza, bo jest to Park Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego, to troszkę taki odpoczynek od lokalnej szklanej architektury. Dookoła są właśnie te szklane domy, warszawskie wieżowce,
0: no
2: a
0: tak,
2: tu między nimi
0: można
2: Park Wolności i Ocean Zieleni.
0: Można powiedzieć, że te wieżowce też są w pewnego rodzaju tego, co stało się w czasie Powstania Warszawskiego.
1: Mówi pan o odpoczynku, ale wydaje

0: wydaje mi się, że ten czas dla wszystkich pracowników Muzeum Powstania Warszawskiego nie jest czasem odpoczynku. Oczywiście wszyscy działają cały rok, szerząc pamięć o powstaniu i o powstańcach, ale co w tej chwili się dzieje? Zaglądamy za kulisy. Myślę o tym, jak wy wszyscy pracownicy Muzeum Powstania Warszawskiego jesteście teraz na posterunku z powodu imprez okolicznościowych związanych z rocznicą, czy po prostu zawsze tak jest?
1: Chciałbym podkreślić, że dla nas jest to naprawdę wielkie święto. Poszczególne działy muzeum organizują wiele okolicznościowych imprez w związku z rocznicą kolejną. Ja kieruję działem ekspozycji, czyli musimy przyjąć w muzeum i oprowadzić wszystkich gości, którzy chcą dzisiaj zwiedzić ekspozycję, a na pewno będzie ich kilka tysięcy. I to jest też taki
0: kolejki
1: fenomen.
0: Kolejki ogromne stoją tutaj.
1: Tak, tym bardziej, że w tym roku rocznica przypada też w dzień weekendowy. To jest ważne. Troszkę inaczej jest, gdy to środa, czwartek bądź poniedziałek. W sobotę jeszcze jest ładna pogoda. Mamy bardzo wielu obcokrajowców. Też słyszymy różne języki na ekspozycji.
0: Mówiłyśmy o tym też na początku naszej audycji, bo w tych kolejkach naprawdę bardzo wiele języków można było usłyszeć dzisiaj.
1: To bardzo ważne, bo dla wielu obcokrajowców, tu zapewniam Państwa, spotkanie z historią Polski to właśnie Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, bo tym miejscem, do którego przyjadą do Polski, na przykład będzie Warszawa i na historię Polski patrzę jedną z perspektywy naszej instytucji i tego, co my tutaj im pokażemy. I to dotyczy zarówno wszystkich tych widzów, którzy dzisiaj są, ale też wielu oficjeli. U nas rzeczą wręcz normalną codziennością są wizyty głów państw, premierów, prezydentów, głów koronowanych i one również spotkają się z historią Polski właśnie w tym gmachu w Muzeum Powstania Warszawskiego. Po raz kolejny, to jest znowu fenomen, bo ta frekwencja jest liniowa. Muzeum Powstania Warszawskiego, otwierając się na swych widzów w roku 2004, ma podobną frekwencję, czyli ponad 500 000 rocznie, każdego roku, co jest ogromnym sukcesem muzealniczym w Polsce. I naturalnie nie zamierzam w zawodach stawać z Louvrem, British Museum czy muzeami watykańskimi, ale w naszej rzeczywistości muzealniczej w Polsce utrzymanie tejże frekwencji w muzeum, które pokazuje wyrywek tylko historii. To są 63 dni, nie tak jak Louvre, gdzie jest 5000 lat historii każdej cywilizacji i to tragicznej historii, bo jednak nie uciekniemy tutaj od rzezi woli, od zniszczenia miasta, a mimo to 500 000 ludzi rocznie chce zapoznać się z tą historią.
0: Dlaczego Państwo zdecydowali się więc także tej międzynarodowej publiczności na zaprezentowanie na wystawie w tym roku stroju, czyli czegoś, co przylega do naszego ciała, jest na naszą codziennością?
1: To wpisuje się w szerszy trend od momentu, kiedy trend narracyjny, inne ustawienie oświetlenia na to wydarzenie.
0: Słyszą Państwo burzę, ale proszę kontynuować.
1: Mianowicie pokazanie Powstania Warszawskiego nie tylko w kategoriach militarnych, że to kolejne powstanie jak kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, trzyśląskie i wielkopolskie, ale pokazanie walczącego miasta, w którym jest stricte powstaniec, czyli żołnierz, ale też powstaniec sensu largo, czyli cywil. A więc ludność cywilna też walczy, nie walczy z wisami, ze stenami, z błyskawicami, walczy budując barykady, pomagając powstańcom, nawet dodając otuchy. Bez wsparcia ludności cywilnej powstanie może trwałoby kilkanaście dni. Za sprawą ludności cywilnej trwa ono o wiele dłużej i właśnie nasza wystawa wpisuje się w to, jak wygląda cywil też w czasie okupacji, jak wygląda później w czasie powstania.
0: No właśnie, na wystawie są między innymi buty, w których jedna z powstanek poszła walczyć, oryginalne od jednego z najlepszych warszawskich szewców, buty na obcasie, niewygodne, piękne i cenne, a jednak w nich poszła walczyć.
1: To niezwykła historia i niezwykły eksponat. Bardzo wszystkich zachęcam, aby zobaczyli tę wystawę i choć na kilka chwil skierowali swój wzrok właśnie na owe buty, bo to jest wielka historia. Tutaj też takie charakterystyczne słowo pada. Są to buty ze skóry gadziej. I proszę mi wierzyć, to jest właściwe słowo.
0: Tak?
1: Od gad, skóra gadzia. To są buty z najbardziej luksusowego salonu szewskiego w przedwojennej Warszawie i jednego z najlepszych w Europie.
0: To ile mogło
1: Był to
0: kosztować?
1: Salon Lucjana Leszczyńskiego, mieszczący się w kamienicy na Nowym Świecie 34, gdzie często przyjeżdżały również osoby z zagranicy, żeby zakupić

0: obuwie i teraz naturalne pytanie, czy to właściwe obuwie do takich walk jak powstanie?
1: Czyli
0: do,
1: najwłaściwsze do moim zdaniem, najwłaściwsze.
0: Czyli właśnie do biegania po ruinach albo do wchodzenia do kanału i tu dochodzimy do kwintesencji, do tego pytania moda a powstanie. A no właśnie moda była pewnym komunikatem. To, co zakładam na siebie 1 sierpnia, naturalnie nie każdy miał panterkę czy jakikolwiek mundur, ale takie buty, założenie najlepszych, idąc do powstania, było pewnym komunikatem tej kobiety.
1: Są też takie przekazy o sukienkach, które najpiękniejsze wybierały kobiety, aby właśnie o 17 stawić się na swoich posterunkach, w swoich pięknych, kolorowych często sukienkach. Jednym z elementów ubioru powstańców były też opaski powstańcze. Te opaski w całej historii II wojny światowej były też elementem, emblematem takiego naznaczenia negatywnego. Myślę tutaj o opaskach, które musieli nosić Żydzi w okupowanej Warszawie, ale ta opaska się stała elementem dumy, godności, którą ludzie prezentowali za pomocą kawałka materiału.
0: Bardzo słusznie porównaliśmy tutaj powstanie warszawskie z powstaniem w getcie, czyli dwie strony miasta, które żyją w okupacji, bo na przykład elegancki strój, jeśli chodzi o ludzi przebywających w getcie, bardzo często gwarantował im możliwość ucieczki, żeby nie wyróżniać się później paryskiej stronie, czyli elegancko wyglądać. A teraz opaski. Opaska to dawna polska tradycja. Kiedy już sięgniemy do starych albumów i zobaczymy jakieś uwiecznione obrazy z czasów powstania listopadowego czy styczniowego, szczególnie styczniowego, kokardy narodowe, kotyliony, jakoś tam przypinane przez piękne damy młodzieńcom, powstańcom idącym w bój, to przecież w nas było. Powstania śląskie znają opaski, no ale nade wszystko właśnie powstanie warszawskie, biało-czerwone barwy, zawsze napis WP, czyli Wojsko Polskie, bo tu w Warszawie objawia się Wojsko Polski Niepodległej. Naturalnie, że pod okupacją, ale tej Polski, która z punktu widzenia prawa międzynarodowego nie przestała istnieć, więc jej żołnierze to nie tylko powstańcy czy partyzanci, to Wojsko Polskie i między literami WP orzeł jako symbol. Tu służby mogły mieć czasami nieco inne opaski. W muzeum mamy wiele, jest całe bogactwo opasek na ekspozycji. Są to niezwykle wzruszające eksponaty, gdyż wprawne oko od razu dostrzeże tam, powiem w cudzysłowie, zabrudzenia, ale te dostojne zabrudzenia, zaszczytne, to jest zaschnięta krew. Chcę powiedzieć, że one są specjalnie, te opaski, chronione, nie prane. Tak naturalnie byśmy powiedzieli, trzeba uprać, żeby była czysta, ale nie owe relikwie, bowiem taka opaska dla niejednej rodziny była relikwią i te relikwie zostały przyniesione do nas i dzisiaj kolejne pokolenia widzów, a liczymy ich już w milionach, bo od 2004 roku to już chyba i ze 12 milionów ludzi przez te mury przeszło, to na opaskę, która absolutnie wyróżniała powstańca, najpierw na lewym ramieniu, później na prawym był rozkaz, bo Niemcy zakładali na lewe ramię, żeby wprowadzić chaos, żeby zmylić powstańców, dlatego dowódca powstania warszawskiego, pułkownik Antoni Chruściel-Monter, już w sierpniu daje rozkaz na prawe ramię zakładamy opaskę.
2: Ta wystawa przywołuje także to, co wydarzyło się przed wojną, czyli wszystkie ubrania, buty, które warszawiacy, warszawianki zmieścili w swoich szafach w czasie pokoju. To były na przykład eksponaty, to były ubrania z przedwojennych domów mody braci Jabłkowskich z salonu Króla Futer, czyli Chowańczaka. A państwo zestawiają te luksusowe dobra z tym, w co ubierali się powstańcy już później. Łączy się luksus z biedą, ale także z ogromną pomysłowością.
0: Ale też w miarę każdy miał ambicje wyglądania jak najlepiej. Naturalnie, że to zależało od statusu finansowego. Na przykład inaczej wyglądał powstańczy ślub Jana Nowaka-Ziorańskiego i Jadwigi Wolskiej, a inaczej ślub Beaty Branickiej oraz Leszka Rybińskiego w Pałacu Branickich na Nowym Świecie. Podobnie i w kwestii mody. Ważne jest naprawdę to, że większość osób chciała dobrze wyglądać. Wygląd schludny, na ile mogę elegancki, był komunikatem w stosunku do naszego

0: wroga, czyli nie zostaliśmy upodleni. Zakwalifikowaliście nas, wy, naziści, Niemcy, jako podludzi i pewnie chcielibyście, żebyśmy tak wyglądali, w łachmanach jakiś chodzili, płaczący, bez uśmiechu na ustach, a teraz nawet wbrew losowi taka postawa, że postaram się ładnie wyglądać, idąc do powstania, będę pięknie uczesana, a ja, powstaniec, będę miał świecące cholewy od swoich oficerskich butów. Ta elegancja była również komunikatem bardzo silnym, wysłanym do wroga, że walczycie z zacnym narodem, którego nigdy nie uda wam się wepchnąć gdzieś do kategorii podludzie.
1: I w tych sukienkach, i w tych eleganckich butach, i w tych eleganckich garniturach także śpiewano powstańcze piosenki. Słowo o akcji, która już od kilku dobrych lat jest akcji, którą organizuje Muzeum Powstania. W tym roku także będą śpiewane powstańcze piosenki na Placu Piłsudskiego w Warszawie.
0: Tak, i znowu, żeby przekazać to w szerokiej perspektywie historycznej, polskiemu żołnierzowi zawsze towarzyszyła pieśń. Religijna, najpierw religijna, od Bogu Rodzicy pod Grunwaldem.
1: Poprzez Ale wszystkie... także ironiczna.
0: Też, to już później na pewno satyryczna, ona też przejdzie w lata 70., 80. w okres Solidarności. Tu też taki łącznik znajdziemy pomiędzy dawnymi laty, Powstaniem Warszawskim, a już latami właśnie 80., bo pieśń pozwalała na wygospodarowanie jakichś chwil normalności, jakiejś radości na bardzo często w piekle powstańczej codzienności, tak jak powstawała piosenka Pałacyk Michla czy Marsz Mokotowa.
1: I te piosenki będzie można zaśpiewać dzisiaj na Placu Piłsudskiego o 20:30, w tym roku jubileuszowa 20. edycja.
0: To niezwykła inicjatywa, to jest przejaw pozawystawienniczej działalności Muzeum Powstania Warszawskiego. To jest bardzo ważne, żeby na muzeum nie tylko patrzeć jako na zamknięty obiekt, gdzie w środku znajdę cenne jakieś artefakty, ale działalność pozawystawiennicza, poza murami Muzeum Powstania to właśnie te śpiewanki i to, co tworzą największego te śpiewanki, to wspólnota. Wspólnota Polaków, bowiem tam na Placu Piłsudskiego dziś o 20:00 zobaczymy nie tylko warszawiaków, nie tylko rodziny bezpośrednio związane z Powstaniem Warszawskim, ale naprawdę ludzi ze wszystkich chyba województw Polski i to jest niezwykły owoc pamięci, kultu pamięci o Powstaniu Warszawskim, tworzenie wspólnoty wokół upamiętniania tego wydarzenia, a ta wspólnota bardzo objawia się śpiewem. Dzisiaj o godzinie 20:00 Plac Piłsudskiego jak od 20 lat.
1: O czym zawiadamiał Szymon Niedziela, kierownik działu ekspozycji w Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziękujemy także za opowieść o powstańczym ubiorze.
2: A skoro muzycznie zakończyliśmy naszą rozmowę, to może takim muzycznym połączeniem może być Józef Wilkomirski. To nazwisko, które łączy muzykę z historią powstania. Wybitny dyrygent, ale także powstaniec, który jako szłom walczył w Śródmieściu w batalionie Gustaw Harnaś. Za chwilę usłyszą Państwo nagranie z 1960 roku, w którym prowadzi zespół smyczkowy Szczecińskiej Orkiestry Symfonicznej Andrzej Koszewski. Suita w dawnym stylu.

0: To była pierwsza część suity w danym stylu na orkiestrę smyczkową Andrzeja Koszewskiego. Grał zespół smyczkowy Szczecińskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Józefa Wiłkomirskiego. Józefa Wiłkomirskiego, który zmarł 1 sierpnia 2020 roku, także dziś przypada 6. rocznica jego śmierci.
1: A Państwo słuchają programu Drugiego Polskiego Radia. Godzina i 20 minut dzieli nas od godziny. My wraz z Małgorzatą Szymankiewicz nadajemy audycję z Muzeum Powstania Warszawskiego. Dla nas, dla dziennikarzy przygotowania do rocznicy wybuchu powstania, to jest zawsze czas, gdzie w Domu Powstańca mamy okazję porozmawiać z powstańcami. Spotykała się w tym roku tam bardzo ochoczo pani Danuta Dworakowska, pseudonim Lena, pianistka, pedagogzka i uczestniczka Powstania Warszawskiego, która w tym roku napisała i opublikowała swoje wspomnienia zatytułowane Pianistka między dzieciństwem a zdziecinnieniem. To jest taka literacka nowość opowiadająca o Powstaniu Warszawskim.
0: A Danuta Dworakowska urodziła się 5 stycznia 1928 roku w Warszawie w domu przesiąkniętym muzyką. Jak sama mówi, jest już trzecią generacją muzyków. Jej ojciec i stryj byli skrzypkami grającymi w Filharmonii Warszawskiej.
1: 3 sierpnia 1944 roku jako 16-latka zgłosiła się na ochotnika i pod pseudonimem Lena pełniła funkcję sanitariuszki w Armii Krajowej. Po wojnie ukończyła z wyróżnieniem Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Łodzi pod kierunkiem Marii Wiłkomirskiej, a jej książka to jest szczery, osobisty zapis całego życia młodej sanitariuszki, która przechodzi przez piekło powstania.
0: A publikacja ukazała się jako pierwsza książka kampanii Bohater On, włącz historię. Sama autorka trafnie podsumowała swój tekst. Ta książka to opowieść o moim życiu bez pudru i makijażu. Pani Danuta Dworakowska opowiedziała nam o książce.
1: Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry.
1: Jak wyglądał dom, w którym pani dorastała? Kto grał pierwszy?
2: Dorastałam w domu pod królami. Daniłowy Czaska, ruch hipoteczny, do 16 sierpnia 1944 roku, kiedy jedna bomba trafiła akurat w nasze mieszkanie. Także wiele lat tam mieszkała.
1: Uczyła się pani muzyki w okupowanej Warszawie. Jak wyglądała taka lekcja i gdzie się odbywały te lekcje?
2: W ogóle lekcje w okupowanej Warszawie wyglądały tak, że przychodził nauczyciel do domu. Przynajmniej w moim przypadku, bo są to jednak lekcje indywidualne, więc zresztą ten sam profesor, którego zaczęłam w ogóle uczyć się na fortepianie, mając 6 lat, no i on przychodził w czasie okupacji po prostu do domu i robił ze mną lekcje.
1: Kiedy, jeśli mogę tak zapytać, zaczęła się praca przy fortepianie, a skończyła zabawa?
2: Bardzo szybko, dlatego że w związku z tym, że ja pochodzę z muzycznej rodziny, to jest oczywiste, że prawda, potomek następny również będzie musiał to robić. Zresztą to samo mamy w rodzinach lekarskich, prawniczych, tak samo. Dziadek prawnik, tato prawnik i tak gdzie. Także to było powiedziane, że ja się urodziłam i będę pianistką. To było od początku traktowane bardzo serio, bardzo, powiedziałabym, profesjonalnie. To nie było żadne amatorstwo. Nikt mi się nie pytał, czy ja chcę, czy ja nie chcę, bo 6-latki się na ogół nie pyta. A poza tym jednak były to bardzo zamierzchłe czasy, przecież lata 30.

0: A moi rodzice urodzili się w 1800 tam którymś roku, więc ja miałam wychowanie jeszcze, powiedziałabym, XIX-wieczne, kiedy dzieci i ryby głosu nie mają. Także to było od razu od początku wiadomo, że muszę dalej pracować. No bo ostry rygor, tato pilnował, tato był skrzypkiem wprawdzie, ale dobrym muzykiem, czyli grał również dobrze na fortepianie. No i ten profesor, który przychodził do domu, i lekcje wyglądały wtedy inaczej, dlatego że w szkole ma się od do te 45 minut, a on tutaj jak przyszedł, no to siedział, potem mama zrobiła herbatkę, prawda, no to nam się jeszcze, więc te lekcje miały absolutnie w ogóle i profil inny, dlatego że nie było programu, który trzeba było w związku z tym, prawda, egzamin, tu jest program z ministerstwa i tak dalej. Nie, on widział, że ja niektóre rzeczy będę mogła już grać, mimo tego, że nie pasowały do, powiedzmy sobie, planu roku tam drugiego, ale już gram dalej. Także indywidualne nauczanie było dla mnie niesłychanie ważne, przyjemne. Bardzo lubiłam tego profesora. Tak, miał dla mnie czas, a nie tam 45 minut, więc jak się zapytałam, no dobrze, ale mówi się, że jest i Bach, i Händel, i że to jest barok, a w ogóle co to jest barok? No to on nabrał powietrze i mi opowiadał, co to jest barok. Podczas kiedy w szkole to tego by nie było.
1: Odbywały się koncerty, mimo terroru, w jakim pani rozpoczynała swoją przygodę z fortepianem, z muzyką już tak w pełni. Kto przychodził na te koncerty i jak właściwie te koncerty brzmiały? Czy państwo się bali głośnych dźwięków?
0: Pani mówi o okresie okupacji. Oczywiście to nazywa się elegancko koncertami, ale to były po prostu spotkania muzyczne u osób, które, dużo osób miało ładne mieszkania i salon, i fortepian, prawda? Więc tam się zbierali sąsiedzi, krewni i przyjaciele, przychodzili i tam się to odbywało. Oczywiście ja nie pamiętam, żeby były jakiekolwiek konflikty z tego powodu, żeby ktoś miał, dlatego że wydaje mi się, że w ogóle w czasie okupacji ludzie zachowywali się inaczej, pominąwszy to, że wtedy no, troszeczkę różniliśmy się mentalnością dzisiejszych czasów. Więc niektóre pojęcia w ogóle tam nawet nie wiedzieliśmy o czymś takim. W każdym razie te koncerty, no, przychodzili sąsiedzi i znajomi sąsiadów i tak dalej. W ogóle przecież życia kulturalnego oficjalnie nie było. Dlatego nasi znakomici profesorowie, pianiści, skrzypkowie i tak dalej występowali w kawiarniach. Nie zapomnę, jak świetny kompozytor i pianista Lutosławski i nasz kierownik katedry, świetny pianista, profesor Ekiel, na cztery ręce w jakiejś kawiarni grali jakieś szwoncesy, bo czegoś było trzeba żyć.
1: Przychodzi sierpień 1944 roku, trafia pani do batalionu Gozdawa, który walczył na Starówce. Jak pani tam trafiła i czy rodzice wiedzieli?
0: Oj, po pierwsze tato był za Wisłą w tym czasie, jak powstanie wybuchło, więc była tylko mama i kwękająca siostra, źle się czuła. Bardzo. No więc jakby to powiedzieć, ja wyskoczyłam do powstania po prostu pierwszy raz samodzielną decyzją. Wiedziałam, że coś się dzieje, denerwowałam się, bo czułam się odpowiedzialna za mamę i tą chorą siostrę, a z drugiej strony ciągnęły mnie do powstania. Takich, którzy troszeczkę to weksluję w tej chwili z tą odpowiedzią, ale to jest ważne, że znaczna część tej młodzieży była po prostu spontanicznie zeszła. To nie byli wszyscy związani nie z konspiracji. Ja u nas, nie wiem, w domu może była, potem się okazało, że była, bo nawet była komórka, ale o czym wtedy się nie wiedziało. Także myśmy wyskoczyli spontanicznie, nie myśląc o tym, co będzie, jak będzie ze mną, bo młody człowiek się nie zastanawia, czy mu się coś stanie. To ta myśl do głowy takim nastolatkom nie przychodzi. Po prostu mieliśmy wszyscy dosyć okupacji i naprawdę tego terroru i tego, co się tam wtedy działo, zresztą nie tylko w Warszawie, no ale Warszawę oczywiście mieli specjalnie na zębie, jak to się mówi. W każdym razie, bo moje przynajmniej środowisko, które miałam okazję poznać, to wszystko byli ci spontaniczni, którzy powiedzieli: mamo, idę do powstania, papa. No i tego. Ja właśnie też tak zrobiłam. Skoczyłam do piwnicy, w której wtedy już kazał nasz administrator tego domu. Powiedział, że wszyscy, którzy mieszkają powyżej parteru, żeby raczej przenieśli się do piwnicy, który świetnie przygotował do życia. Także właśnie ja tam zeszłam do mamy i powiedziałam: mamo, idę do powstania, nie martwcie się, papa. I wyskoczyłam, żeby nie widzieć reakcji mojej mamy, bo mogłabym powiedzieć: ależ Danusiu, prawda?

0: czy coś takiego. Także tak było moje i większość moich tych równolatków, że tak powiem, tak postępowała. My tego, jak tam rozmawialiśmy później, nikt z nas tego nie żałuje i uważam, że to był jeden z najpiękniejszych momentów, najważniejszych w moim życiu. Dlatego, że to była pierwsza samodzielna decyzja. Bez pytania mamusiu, czy mogę? Nie. Ja zadecydowałam i to o bardzo ważnej rzeczy. Od tej pory powiedziałam sobie, o, jestem Danuta Dworakowska, przybyła mi jeszcze jedna literka D, dorosłość.
1: Co się dzieje z rękami pianistki przy noszach i opatrunkach?
0: Raz miałam przygodę z noszem, kiedy właśnie kapitan go zdawa, miał skaleczoną łydkę i trzeba było wziąć, jak akurat wziąłem nosze od strony głowy, które są cięższe i mi chrupło coś w przegubie, w kasce. Kapitan mówi, dziecko, co ty robisz? No i tam zaraz chłopaki przyszli do tego. No ale ten prawy przegód do końca życia mojego i troszeczkę słabszy. No więc to był jeden przypadek z noszami. Resztę to było, to nie musiałam dźwigać. No czasem jak się pomogło tam przenieść, ale na ogół to były te opatrunki takie, prawda? Mniejsze, nie tak najcięższych przypadków, bo tym się zajmowały głównie dziewczęta studiujące no oczywiście na kompletach medycyny i one były już nauczone, prawda, miały niektóre praktyki, także te bardzo poważne sprawy to brały dziewczyny na swoje barki. A była jeszcze ze mną taka koleżanka Krysia, jeszcze tam takie też nastolatki, no to nas troszeczkę oszczędzano. No i zresztą poza tym nie mieli zaufania, całkiem słusznie, no bo co.
1: Ale Krzyż Walecznych otrzymała właśnie pani.
0: Ojej, no bo to tato z urzędu dawali tym, co przeszli cały miesiąc przez Starówkę i potem kanałami.
1: My dziennikarze czasami pytamy o jedno zdanie, o takie jedno zdanie dla tych zapędzonych, zapracowanych dzisiaj ludzi. Co by pani chciała powiedzieć współczesnym szesnastolatkom, którzy też mają teraz lato i sierpień?
0: Przede wszystkim życzyć, żeby nie musieli przeżyć tego, czego co moje pokolenie przeżyło. No ale to można, to jest takie pobożne życzenie, ale teraz co robić, żeby do tego nie doszło? W zasadzie my ludzie jesteśmy prawie bezradni, bo za nas decyduje zawsze ktoś, a my ponosimy skutki tych decyzji. Na to nie ma rady. Ja uważam, że przede wszystkim moim zdaniem najważniejszą wartością jest jakaś solidarność międzypokoleniowa. Powinniśmy oczywiście nie mówić, o rany, co ta stara wygaduje tam, bo to ja też pamiętam. O dobrze, dobrze, babciu, no tam, tam, prawda, między uszami to się tam puszczało. Żeby jednak troszeczkę brali pod uwagę, że niewiele, ale od nas też trochę zależy. Więc jeżeli uważamy, że coś jest niedobrego, to nie bać się sprzeciwić złu, bo inaczej ono weźmie nas za głowę.
1: Ta książka była pisana odręcznie. Jak długo to trwało?
0: O, parę lat. Bo przecież, proszę pani, tam jest tak dużo do opisania, a poza tym ja nigdy nie pisałam. Nie pisałam pamiętników, jak to większość dziewczyn. Nie pisałam. Bardzo lubiłam pisać listy, opisywać to, co widzę, gdzie jestem i zaraz się dzielić z kimś. Więc były listy do mamusi, do cioci, potem do siostry, która dużo starsza była. Ale okazuje się, że no tak, potrzeba jest matką wynalazków. Nie mieliśmy w domu laptop i już można było pisać, ale był świeżo kupiony krótko przed niestety śmiercią mojego męża. On tam już rzeczywiście świetnie się tym posługiwał, mnie nauczył, ja nawet miałam jakąś tam próbę, ale to mi nie odpowiadało, ponieważ dla mnie pisanie jest coś bardzo osobistego. Przecież kiedyś było tak, że nawet nie tak tym było przysłać komuś na przykład list pisany na maszynie. Pisany na maszynie, wtedy się tak mówiło, to jest sprawa urzędowa, proszę bardzo, komunikat z ministerstwa czy z policji, wszystko jedno, ale my piszemy do siebie ręcznie. Ja też jestem tego zdania, ponieważ ta kartka, na której to jest pisane, ma ślady mojej ręki, odcisk moich palców, to jest coś osobistego. I pisałam właśnie tylko ręcznie i muszę powiedzieć, że moja ręka to wytrzymała.
1: Ręka, która wytrzymała wiele i naukę przy fortepianie i powstanie warszawskie i ręczne napisanie książki. Pani Danuta Dworakowska, Lena, uczestniczka powstania warszawskiego i autorka książki zatytułowanej Pianistka między dzieciństwem a zdziecinnieniem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego życzę.

0: Fryderyk Chopin, Nocturne Cis-Moll w wykonaniu Danuty Dworakowskiej. Ten nocturn ma swoje szczególne miejsce w historii powstania. Dzieło wydane już po śmierci kompozytora, a zabrzmiał on w filmie Pianista jako utwór, w którym Władysław Szpilman gra w ruinach Warszawy. Jest dokładnie 16, a my nadajemy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Godzina dzieli nas od godziny W.
1: A naszym gościem w Parku Wolności jest teraz Dominik Czapigo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ośrodek Karta. A jest pan autorem wyboru, opracowania i redakcji książki Powstanie Warszawskie, historie mówione, właśnie tego zbioru wydanego przez Ośrodek Karta. Jesteśmy tutaj, tak sobie pomyślałam, że jesteśmy przy Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie te opowieści powstańców można też słuchać na słuchawkach. Tak, my teraz tutaj w parku siedzimy ze słuchawkami na uszach, ale tych opowieści jest bardzo dużo. One są tutaj dostępne, ale także inny ośrodek, Dom Spotkań z Historią, zajmuje się dokumentowaniem. Pomyślałam sobie, że to może jakaś konkurencja jest w zbieraniu tych świadectw powstańców, ale to chyba nie można w tych kategoriach.
0: Uśmiechnął się pan, ale co ten uśmiech oznacza?
2: Nie, myślę, że nie ma konkurencji, że tych historii jest tak dużo do zebrania, że dla każdego starczy miejsca. Rzeczywiście Karta zbiera historie mówione, no nawet nie od 20 lat, bo od tego czasu istnieje wydzielony program Historia Mówiona, prowadzony przez Ośrodek Karta i Dom Spotkań z Historią razem. Zbieramy tam nagrania biograficzne i bohaterowie, których historie w tej książce wybrzmiały, dwie bohaterki i trzech bohaterów, to są osoby, które nagrywaliśmy na przestrzeni ostatnich 20 lat. To są często wielogodzinne relacje biograficzne. Najdłuższa z nich ma 18 godzin i tutaj do tej książki wybraliśmy fragmenty, które dotyczą historii powstańczej i też zależało mi na tym, żeby wybrzmiały różne historie opowiedziane z różnych perspektyw, żeby były i kobiety, i mężczyźni, różne dzielnice, różne role.
0: Są słowa, ale też pauzy, milczenie.
2: Tak, rozmawialiśmy o tym, że to jest bardzo ważne w historii mówionej, że w ogóle warto historii mówionych słuchać, więc można zapytać, co ja tutaj robię z książką.
1: No, to jest moje następne pytanie, bo jak się ma to redakcyjne porządkowanie relacji ludzi, którzy coś przeżyli i ten ich przekaz jest pełen emocji, jak się spodziewam, no bo dotyczy takich znaczących wydarzeń, nie tylko historycznych, ale na takim poziomie historii życia poszczególnego człowieka, a właśnie tutaj z kolei ten oralny charakter. No to dlaczego tę książkę, którą tutaj widzimy, Powstanie Warszawskie, historie mówione, wydawnictwo Karta, możemy dostać w ogóle w papierze?
2: Dlatego, że książki docierają do trochę innego grona odbiorców, inaczej funkcjonują i historie mówione, nagrane w postaci źródłowej, których powinniśmy słuchać i ja do tego zachęcam i namawiam, funkcjonują w trochę innym obiegu niż teksty. Także myślę, że to są rzeczy, które się wzajemnie dopełniają, ale mi też już od pewnego czasu przyświeca taka idea fix, żeby w książkach było też przekierowanie do relacji dźwiękowych.
1: Jest.
2: I dlatego jest to kolejna książka, w której są QR kody. Korzystamy z nowoczesnej technologii i czasami właśnie łapiemy za ten mankiet czytelnika, czytelniczkę i mówimy, zobaczcie, ale podstawą tego wyboru jest nagranie dźwiękowe. Usłyszcie to, co czytacie, ale wypowiedziane głosem naszych bohaterek i bohaterów.
0: To posłuchamy takiego jednego ze świadectw. Mówi Halina Cieszkowska. Alika opowiada o pożegnaniu z rodzicami i wyjeździe z Klarysewa do Warszawy właśnie w dniu wybuchu powstania.
3: Na przykład był taki rozkaz, żeby się stawić 31 lipca na takie punkty zborne, które mieliśmy ustalone przedtem. W każdym takim plutonie, nie plutonie, oddziale to był taki punkt jakiś, na który się trzeba było zjawić. I myśmy tam pojechali. Potem to zostało odwołane. I ja wróciłam do domu, ale mowy nie było, żebym ja sobie pomyślała, że powstanie się nie odbędzie. Może tylko na chwilę zostało odwołane. Umyłam głowę jeszcze, bo przedtem nie zdążyłam. Pożegnałam moją mamę na stacji kolejki Wilanowskiej, z tatą wcześniej, z mamą w Klarysewie na tej stacji. Moja mama była zawsze bardzo dzielna, także bez łezki mnie pożegnała. No ja jej powiedziałam pamiętne słowa: mamusiu, podlewaj moje pomidory, bo niedługo pobijemy tych Niemców. Ja za tydzień pewnie wrócę. O, taka była moja świadomość tych rzeczy. No nikt nie przypuszczał, że to będzie do zimnych dni prawie października. Nikt nie przypuszczał, no ale przynajmniej jak się było gorąco i był sierpień,

No to třeba by bylo jakýž svetérek, jakož zapasovanou spodnice, ještě jakýž ještě obuvě druhé, či což nikdy nepřipuštěl, že będzie běgal po těch ruinách i po tym palącym się żużlu, že sobě nogi podparza, že nie będzie miał co włożyć na nogi. No ale tam coś się nie, coś wzięło, powiedzmy. No ja zdecydowałam, że ja wezmę swoją sukienkę wizytową, bo było mi bardzo ładnie. W tej sukience taka pepitka, pamiętam, była beżowa, wełniana, wełenka.

0: No to jak? A jak będę świętować potem w Warszawie, jak pobijemy Niemców, to w czym się zjawię? No i zabrałam tą swoją sukienkę do tego swojego plecaka i sukienka mi zginęła. Przechodziliśmy pod ziemiami przez jakąś kamienicę na ulicy Górskiego i był nalot i bomby nas zasypały tam na Górskiego w tej piwnicy, bo się piwnicami chodziło. No i było to bombardowanie, myśmy zasypani w tej piwnicy. I co robić? No na szczęście następna bomba, jak walnęła znów, to nas jakoś odsypało. I okienko się pojawiło piwniczne. Myśmy tam wyłamali kraty i po kolei wyłaziliśmy przez to okienko. Ale sukienka została na ulicy Górskiego.
1: Halina Cieszkowska-Alika, kawał bohaterki. Miał okazję pan z nią rozmawiać. To są pańskie zapisy tych opowieści powstańczych. Czy pan ze swoimi bohaterami jakoś się zaprzyjaźnia, przyjmuje ich historie? Są w pewnym sensie pana historiami, to znaczy tak, pana historiami do opowiadania, do dzielenia się z ludźmi?
2: Nie jest oczywiście tak, że ze wszystkimi człowiek się zaprzyjaźnia i też myślę, że nie każdy tego oczekuje, ale muszę powiedzieć, że rzeczywiście zarówno historia Aliki i Haliny Cieszkowskiej, jak i jej brata, rodzonego brata Jurka Chlistunowa, Jurka, którego opowieść też jest w tej książce, czy opowieść Jerzego Sienkiewicza Rudego, to rzeczywiście były opowieści osób, które były dla mnie też ważne i spotkaliśmy się poza nagraniami. No i nie mam wątpliwości, że to były osoby, które jakoś też mnie ukształtowały jako osobę. Alika była też przez lata wolontariuszką w ośrodku Karta, w archiwum. Nazywaliśmy ją królową wolontariatu.
1: Na Narbuta.
2: Tak. Miałem tę przyjemność, że czasami Alikę odwoziłem do domu na warszawskiej Pradze i rozmowy, które wtedy w samochodzie toczyliśmy, one były rzeczywiście dla mnie też bardzo, bardzo ważne, często zaskakujące.
1: No właśnie, pan często podkreśla, że w tej książce ci rozmówcy właśnie w tych nagraniach, że te nagrania dają taką przestrzeń, że rozmówcy mówią otwarcie, bez autocenzury. Te relacje są często nasycone tym, o czym milczą oficjalne te pomnikowe opowieści o życiu powstańców.
2: Tak jest. Rzeczywiście jedno z pierwszych moich doświadczeń to jest spotkanie z Jerzym Sienkiewiczem Rudym. I powtarzam, że wtedy słuchając pana Jurka, mam wrażenie, że dopiero po raz pierwszy zrozumiałem ciut więcej odnośnie do tego, co działo się w trakcie tego powstania. I że to nie była tylko taka konwencja przygodowa, bo myślę, że często temu ulegamy, takiej romantyzacji tego wszystkiego i gdzieś zapominamy o tym znoju, krwi, o emocjach i to wszystko w tych opowieściach, które nagrywałem było, dlatego one były dla mnie ważne, bo oni opowiadali rzeczywiście bez autocenzury i nie mówili tylko o tym, co piękne, ale mówili też o rzeczach, które ich bolały, a które wcale się nie wiązały z wrogiem, ale z tym, co się działo w tej codzienności powstańczej na zapleczu.
1: Zanim posłuchamy relacji Jerzego Sienkiewicza Rudego, to chciałam jeszcze pana zapytać o to, jak pan jako dokumentalista odnosił się do pewnych rozbieżności. Pamięć człowieka jest inna niż pamięć historii często. To są opowieści oralne, mówione, zapamiętane, przeżyte. Czasem się może coś nie zgadzać z faktami historycznymi, z tym, nie wiem, przebiegiem albo z mapą, z topografią miasta. Jak pan jako dokumentalista odnosi się wtedy do takich sytuacji?
2: Ja lubię w takich razach trawestować powiedzenie Józefa Mackiewicza, tylko prawda jest ciekawa, nie tylko prawda jest ciekawa. I my czasami nie mamy możliwości dociec, która z wersji jest tą prawdziwą.
1: Odwieczny spór o tym,
2: tak,
1: czym jest historia.
2: Tak, my fetyszyzujemy dokumenty. Wydaje nam się, że jeśli pewne rzeczy są zapisane przed laty i je porównujemy na przykład do relacji i do żywej pamięci, to myślimy, o nie, no tutaj jest różnica, to pewnie mylił się nasz rozmówca. Podczas gdy bardzo wiele z tych relacji dotyczących powstania w postaci tekstu i opracowań, które czytamy, są przygotowywane na podstawie rozmów, tylko prowadzonych w latach 60., 70. Historia mówiona nie została wymyślona w latach 90., mimo że 50, 60 lat temu ta nazwa historia mówiona nie była w obiegu. Ja myślę, że to jest tak naprawdę fascynujący temat do porównań, to znaczy zestawianie tych opowieści, czasami zestawianie ich z dokumentami, z fotografiami. Ja zresztą przeszedłem taki etap, nazwijmy to niewiernego Tomasza, nie będę tu rozwijał całej tej opowieści, ale kiedyś usłyszałem tak nieprawdopodobną historię, w którą po prostu nie uwierzyłem i mój rozmówca chyba wyczuł z mojego gestu, z mojej twarzy, że ja nie wierzę i następnego dnia, kiedy do niego przyszedłem kontynuować rozmowę, zobaczyłem dokument powiem, podpisany przez Alberta Einsteina, o którym dowiedziałem się chwilę wcześniej i okazało się, że wszystko

0: to, co usłyszałem, było prawdą i musiałem się wtedy uderzyć w pierś i pomyśleć, że no właśnie, a co by było, gdybym nie zobaczył tego dokumentu? Czy bym uwierzył?
1: To może posłuchamy teraz wspólnie przywołanego już wcześniej Jerzego Sienkiewicza, pseudonim Rudy. To fragment relacji, której odsłuchać można przez QR kod w książce Powstanie Warszawskie. Historie mówione. A bohater opowiada o scenach tuż sprzed wybuchu powstania i wyznaczeniu celu na godzinę W ataku na most Poniatowskiego.
2: Po odprawie na Walejach Jerozolimskich, gdzie dowódca zgrupowania porucznik Szabdyn Konrad przedstawił nam zadania na 1 sierpnia na godzinę 17, odprawa się odbywała o 11. Trzecia kompania tego zgrupowania, składająca się plutonów 1138, 1139 i 1140, miała z dwóch stron zaatakować warszawski przyczółek mostu Poniatowskiego, zająć most i nie dopuścić do jego wysadzenia. Założenia wspaniałe. Tylko jak to wykonać? Ja widziałem, że na moście siedzą żołnierze Wehrmachtu, którzy pracują przy zaminowaniu mostu. Działa przeciwlotnicze, które były na wieżyczkach mostu Poniatowskiego, zostały ściągnięte na dół przy pomocy dźwigu. Widziałem to sam na własne oczy. A na to miejsce na koronie ustawiono czterolufowe działko przeciwlotnicze kalibru 20 mm, tak zwane firlingi, czworaczki niemieckie. To wszystko znałem. Znałem Luftwaffe, znałem firlingi, które stały na lotnisku na Bielanach. I to wszystko mnie przerażało. Najgorzej bałem się tych firlingów, bo jak się widziałem je w akcji przeciwko samolotom na Bielanach. Pluły ogniem, cztery lufy pluły ogniem prawie że równocześnie. Jeszcze na tej odprawie, kiedy prowadzący odprawę zapytał się, czy są pytania, ja mówię do Franka, zapytajmy jego, czy nie można by tramwajem zdobyć mostu Poniatowskiego, żeby wsadzić ich wojsko do tramwaju i przywieźć ich na sam, pod samą dom. Tramwaje chodziły w dalszym ciągu. Już nie pamiętam, kto odpowiedział mi, panie podchorąży, nie bawmy się w dywersję, jesteśmy teraz normalnym wojskiem, wojskiem bez broni. Z pierwszych chwil ataku na Niemców pamiętam, że po naszych pierwszych strzałach nad mostami zawisły dzienne rakiety, czerwone i czarne. Znałem ten system oznakowania niemiecki, oznaczało to, że mosty atakuje piechota przy wsparciu czołgów. Tylko gdzie te czołgi były? Na wszelki wypadek.
1: Opowiadał Jerzy Sienkiewicz, pseudonim Rudy, a my wracamy do rozmowy z Dominikiem Czapigo, autorem wyboru i opracowania historii mówionych zawartej w książce Powstanie Warszawskie, wydanej przez wydawnictwo Karta. Świadków historii Powstania Warszawskiego jest już bardzo niewielu. Jak zmienia się taka książka w momencie, gdy odchodzi to pokolenie, które mogło mówić, ja tam byłem. No i właśnie jak się zmienia nasza pamięć, gdy zostają i gdy zostaną już tylko nagrania?
0: No myślę, że my wszyscy dokumentaliści po prostu czujemy, że mieliśmy nieprawdopodobny przywilej poznać tych ludzi, wysłuchać ich opowieści i że jednak gdzieś mamy chyba poczucie dokładania jakiejś cegiełki do tego gmachu, to znaczy, no my myślimy w kategoriach długiego trwania, to znaczy, że to zostanie. Nas nie będzie, nie będzie już powstańców, ale będą te głosy i inni będą mogli przyjść do archiwum i tego posłuchać i myślę, że to jest po prostu ważne z tego względu.
3: Podobnie było z panem Jerzym. To znaczy myślę o tym pana też historii z osobą, której świadectwa pan nagrywał. Może się pan podzielić tą historią?
0: Tak, to było dla mnie jakoś trudne doświadczenie. Pamiętam, że wtedy się troszeczkę rozpadłem. Co pokazuje, że to nie jest taka praca, w której emocje gdzieś są na dalekim planie. Rzeczywiście czasami odwiedzałem pana Jurka Sienkiewicza, Rudego i chciałem do niego przyjść tuż przed 1 sierpnia. Zadzwoniłem, głos miał już zmęczony, więc tak się trochę przejąłem. Powiedział, wie pan co, no teraz nie, ale niech pan do mnie zadzwoni 1 sierpnia, to się umówimy chwilę po. I zadzwoniłem 1 sierpnia i telefon podniosła pani Teresa, która też opiekowała się panem Jurkiem, powiedziała, odszedł dzisiaj nad ranem. I nie mogłem w to uwierzyć. On był bardzo krytyczny wobec powstania, jednocześnie był w pierwszej linii, więc mógł

0: być krytyczny, bo on naprawdę tam był i naprawdę walczył. No i pamiętam taką myśl, to jest po prostu niemożliwe, żeby odejść 1 sierpnia 2014 roku, kiedy walczyło się w pierwszej linii na Mokotowie i zresztą i na Czerniakowie i potem w Śródmieściu. No i też po raz kolejny uświadomiłem sobie, jak to jest ważne i jaki to ma na mnie wpływ, bo to były po prostu autentyczne emocje wzruszenia, które czuję do dzisiaj.
1: Wzruszył się razem my razem z panem Dominik Czepigo, redaktor książki Powstanie Warszawskie, historie mówione, wydanej przez Warszawską Kartę. Bardzo dziękujemy za tę opowieść i za to osobiste podejście do historii, którą tutaj w Muzeum Powstania Warszawskiego w Parku Wolności możemy poznawać, chciałoby się powiedzieć na nowo, ale my właściwie też w naszej wiedzy o powstaniu, w pamięci o powstaniu, dokładamy kolejne cegiełki.
2: Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Tymczasem kwadrans z małym hakiem po 16. My jesteśmy w Muzeum Powstania Warszawskiego, a przed nami utwór Fryderyka Chopina, Mazurek a mol, opus 59 nr 2 w wykonaniu Jana Ekiera, także powstańca warszawskiego.

0: Jan Ekier i Fryderyk Chopin, Mazurek A moll, opus 59. Jan Ekier, pseudonim Janosik, pianista, a zarazem powstaniec, który podczas powstania dał ponad 30 koncertów, grając głównie muzykę Fryderyka Chopina, mimo że jego kompozycje były zakazane, a Niemcy widzieli w nich zbyt silny przejaw polskości. Mimo to muzyka Chopina grano dalej. A my nadajemy dziś z Muzeum Powstania Warszawskiego. Oto audycja specjalna. 39 minut dzieli nas od godziny W tego czasu, kiedy nie tylko Warszawa, ale także wiele miejsc w Polsce staje w pamięci.
1: I to jest ten moment, kiedy słyszymy dźwięk wywołujący w nas jakieś emocje. Dla radiowców jest też taki nie tyle dźwięk, co słowa. Są słowa, które przywołują pamięć o wielkiej historii Polskiego Radia. My w roku stulecia Polskiego Radia nie bez powodu chcemy dziś porozmawiać o stacji nadawczej Armii Krajowej w Warszawie, o Błyskawicy. Ona zaczęła nadawać 8 sierpnia 1900 1944 roku, tydzień po rozpoczęciu powstania. Dlaczego dopiero tydzień po rozpoczęciu powstania, opowie nasz kolejny gość, nasz kolega radiowy Krzysztof Sagan.
2: Dzień dobry.
1: Realizator, ale także pasjonat historii Polskiego Radia. No właśnie, 8 sierpnia to jest ten moment, kiedy Błyskawica zaczyna nadawać. Dlaczego tak późno? Zbudowano ją dużo wcześniej.
2: No tutaj zacznijmy od tego, że tak naprawdę Błyskawica była planem C, jeśli by tak odliczać od literek ABC, ponieważ pierwsze założenie było takie, że na początku walk uda się odzyskać na przykład stację nadawczą w Forcie Mokotów i rozpocznie się nadawanie z tej naszej Warszawy drugiej przedwojennej.
1: Zasławickiej.
2: Zasławickiej, tak. To się niestety nie udało. Był też plan B. Plan B zakładał uruchomienie stacji nadawczej na Politechnice Warszawskiej. Ona tam była ukryta też jeszcze z czasów przedwojennych, ponieważ w 1939 roku ona pełniła taką funkcję rezerwową, kiedy Warszawa II właśnie w Forcie Mokotów miała przerwy. Ta stacja na Politechnice wtedy pracowała. Ale Politechniki również nie udało się zdobyć. Ona była tam na linii frontu, nie udało się tej emisji uruchomić, więc na szczęście był plan C. Tym planem C była Błyskawica. Skąd nazwa w ogóle Błyskawica? Ona się pojawiła tak naprawdę dużo, dużo wcześniej, kiedy były plany, żeby, podobnie jak była radiostacja Świt z Londynu, żeby tego typu emisje przeprowadzać z terenu Włoch, taką drugą stację. To ostatecznie nie wyszło, ale wtedy pojawiła się ta nazwa Błyskawica gdzieś w głowie, że to miałby być
1: szybko
2: taki...
1: Szybko przemyka przez
2: nawet nie to, takie światło, że rozświetlenie, że w tej całym mroku okupacji, że pojawia się światło. I
0: halo, tu mówi Błyskawica, pierwsze
1: zdanie. No więc właśnie, posłuchajmy może, to jest ten moment, aby posłuchać tego historycznego zapisu, bo to jest zapis, który przejęło BBC i dzięki temu mamy pewność, że to nagranie nie jest oryginalne. Posłuchajmy.
3: A teraz odczytam wiadomości z Warszawy. W dalszym ciągu Niemcy podpalają miasto. Rejon Wilczej, Kruczej i Wspólnej obrzucony był miotakami ognia oraz ogniem ciężkiej artylerii. Najcięższe walki na Żoliborzu trwały w dniu 1, 3 i 4 sierpnia. Poza tym odparto w tym rejonie 10 ataków. Nieprzyjaciel stracił około 3 zabitych.
0: To radiostacja Błyskawica, to nie była tylko technika, a za mikrofonem zasiadali m.in. Jan Nowak-Jeziorański czy Jeremi Przybora. To był taki znak, że Warszawa wciąż żyje i walczy.
2: Tak, ja może tylko jeszcze skończę ten wątek o 8 sierpnia, a mianowicie 1 sierpnia ona została przetransportowana z Mokotowa do Śródmieścia. Niestety osoba, która ją transportowała, Stefan, według jednych źródeł Chojnacki, według innych Chojecki, zginął podczas tego transportu. Ona została później odnaleziona na podwórku na rogu ulic Chmielnej i Wielkiej. I tam nocą ona po prostu zamokła w czasie deszczu. I kiedy już

0: ją znaleziono, zanim ją uruchomiono, trzeba było ją wysuszyć, więc przez te 5 dni praktycznie od kiedy ją znaleziono do 8 sierpnia trwało suszenie, montowanie na nowo i dlatego 8 sierpnia. A skoro mówiliśmy o historii Polskiego Radia, to tutaj jeszcze jedna taka ciekawostka, że tak naprawdę Błyskawica to nazwa stacji nadawczej i w ramach niej działały dwie redakcje, redakcja wojskowa i redakcja cywilna, którą było Polskie Radio. I Polskie Radio zaczęło 9 sierpnia, dzień później. Też tam była kwestia sporów, że jedni drugich nie poinformowali. Polskie Radio było złe z tego powodu, że no, nie mogło wystartować 8, tak jak właśnie no, dzisiaj wszyscy mówią o 8 sierpnia. No ale tak to wtedy wyglądało, takie były warunki. Zresztą pamiętajmy też, że wszystko działo się w konspiracji i nawet dzisiaj, kiedy po latach próbujemy poskładać tę historię na podstawie wspomnień poszczególnych osób, które też nie miały całości wiedzy, to często się okazuje, że te elementy układanki do siebie tak nie do końca pasują.
1: Ale z pewnością wiemy, że radiostacja Błyskawica nadawała dywersyjne komunikaty także do Niemców.
0: Też tak, był taki wątek. To było za pośrednictwem stacji nadawczej, która w pierwszych dniach powstania została zdobyta w budynku przy ulicy Kredytowej, zresztą jeden, gdzie Polskie Radio zaczynało w 1926 roku. Tam była stacja średniofalowa. W związku z tym no, pojawił się pomysł, żeby nadawać audycje na częstotliwości Krakowa, w ramach których właśnie byłyby podawane w języku niemieckim jakieś takie informacje, no, inne niż by chciał okupant. A jeszcze dodam, dlaczego na falach krótkich była nadawana Błyskawica, bo pamiętajmy też, że okupacja to czas, kiedy Polacy nie mogli mieć odbiorników radiowych, więc tutaj w dużej mierze nie liczono na słuchaczy, którzy będą w Polsce. No, ewentualnie jakieś pojedyncze odbiorniki były gdzieś tam wystawiane w oknach, żeby ludzie mogli tego słuchać. Natomiast właśnie chodziło o dotarcie za granicę. Stąd były nadawane na przykład komunikaty do Czerwonego Krzyża, czy nawet, jeśli dobrze pamiętam, do papieża w Watykanie też był jeden komunikat, że Warszawa walczy, Warszawa się broni, że Warszawa potrzebuje broni, żeby się bronić. Dlatego fale krótkie, ponieważ no, fizyka jest taka, że fale krótkie odbijają się od jonosfery i można je bez problemu w dalszych odległościach odbierać. Stąd właśnie słuchaliśmy tego nagrania z Londynu, ponieważ tam między innymi ten sygnał docierał.
1: Pomyślałam sobie o Marii Kuncewiczowej, która także przez radio, na tych falach krótkich nadała komunikat tuż po tym, jak opuściła Kazimierz Dolny i we wrześniu wyjechała z Polski na wschód. To miał być apel do świata, by świat pomógł walczącej Polsce i to był kolejny apel, na który nikt nie odpowiedział. Ta historia Błyskawicy to jest także historia pasji i właśnie tego, że te umiejętności techniczne przydawały się tak bardzo w czasie wojny, bo to historia także ruchu i wsparcia pasji krótkofalowców w Polsce. Postać Antoniego Zembika, mieszkającego w Częstochowie, pojawia się w historii Błyskawicy.
0: Tak, to jest właśnie twórca tej stacji rezerwy dla rezerwy, byśmy dzisiaj powiedzieli. Powstawało to w Częstochowie, ponieważ no, tak akurat się wówczas złożyło, że już też w Warszawie te, no tak jak wspomniałem, był ten plan B, był ten plan A, więc...
1: A poza tym konspiracyjnie pewnie to było bezpieczniejsze.
0: Też tak, tu nawet taki wątek konspiracyjny odnośnie Antoniego Zembika, że... On po skonstruowaniu tej stacji przez jakiś czas ją testował i o określonej godzinie codziennie nadawał przez tam kilkanaście, 20 minut niemieckie utwory, niemieckie piosenki, żeby sprawdzić po prostu jak to działa. I Niemcy podejrzewali, że on może mieć z tym coś wspólnego i zaprosili go na przesłuchanie właśnie w momencie, kiedy ta stacja miałaby pracować. No wiadomo było, że jak przyjdzie i stacja nie będzie grała, no to już mają niejako na tacy. On wtedy przeszkolił swojego kolegę, jak tę stację należy uruchomić, więc kiedy był przesłuchiwany, no to tak Niemcy włączyli radio.
1: I radiostacja nadawała.
0: Nadaje.
1: Czyli nie on.
0: Nie on, przesłuchanie się skończyło, no ale to już była jedna z ostatnich, jeśli nie ostatnich emisji. No i potem stacja pojechała do Warszawy, do warsztatu samochodowego na ulicę Huculską na Mokotowie.
1: Dzisiaj w Muzeum Powstania Warszawskiego stoi działająca replika. Zadbano o każdy detal, aż po oryginalne gałki.
0: Tak, tu też trzeba

0: wspomnieć, że pan Antoni uczestniczył w budowaniu tej repliki. Jest replika Błyskawicy, jest też replika Burzy, to jest druga stacja
1: Ale to
0: nadawcza.
1: Przepraszam, bo jeśli pan pozwoli, to też dlatego jest replika, że oryginał zniszczono, aby Niemcy nie mogli tego wykorzystać w celach propagandowych.
0: Tak,
1: został tylko kryształ oryginalny.
0: Tak, a 4 października 1944 roku po nadaniu ostatniej audycji komendant radiostacji młotkiem rozbijał te lampy, rozbijał te urządzenia, żeby właśnie nie wpadło to w działające w ręce Niemców.
1: Ale jeszcze wracając do wątku, który podjęła Małgosia Nieciecka-Mac, ta replika działa także na falach krótkich, czy na falach długich?
0: Tak, na falach krótkich. W tej chwili ona, nie słyszałem, że w tym roku na przykład była uruchamiana, ale bodajże 20 lat temu, zaraz po tym, jak została skonstruowana, była nawet taka wielka akcja krótkofalarska, że w dniu wybuchu powstania można było nawiązać z nią łączność z każdego punktu na świecie, skąd się dało. Tak? Także każdy, kto taką łączność nawiązał, otrzymywał wówczas pamiątkowy taki kartę, dyplom z informacją o tym, że tę łączność nawiązał i mógł teraz sobie na pamiątkę gdzieś w domu powiesić na przykład.
1: Powstańcza radiostacja Armii Krajowej Błyskawica. To był temat naszego spotkania z Krzysztofem Saganem, realizatorem, popularyzatorem historii Polskiego Radia i w ogóle polskiej radiofonii. Bardzo serdecznie dziękujemy.
0: Jeszcze bym może wspomniał, że nie tak dawno się ukazał komiks o polskim radiu na froncie wojny w eterze. I w tym komiksie w bardzo przystępny sposób sprawa Błyskawicy też jest przedstawiona, więc jeśli kogoś zainteresowało to, o czym mówimy, to myślę, że można po to sięgnąć.
1: Wydał to Instytut Pamięci Narodowej wraz z Polskim Radiem. Serdecznie dziękujemy za opowieść, ale także zachęcamy, aby zajrzeć do komiksu. Dziękujemy.
2: Dziękuję. 27 minut do godziny W, a my pozostawiamy Państwa z pieśnią Warszawskie Dzieci, którą napisał Stanisław Ryszard Dobrowolski, a muzykę skomponował Andrzej Panufnik. Pieśń z 1944 roku.

0: 1 sierpnia każdego roku to Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego i my dziś w Dwójce ten dzień świętujemy specjalną audycją Dwójka na miejscu wprost spod Muzeum Powstania Warszawskiego. A słuchaliśmy piosenki skomponowanej przez Andrzeja Ponufnika do słów Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego. Piosenka, pieśń Warszawskie Dzieci stała się jednym z hymnów powstańców, wśród których były przecież także dzieci.
1: A my zapraszamy Państwa dziś nie tylko do Muzeum

0: Powstania Warszawskiego, ale niestety w Warszawie jest tak wiele adresów, w których pamięć o Powstaniu Warszawskim jest nie tylko żywa, ale i potrzebna.
1: Chyba nie należy ubolewać nawet nad tym.
0: Tak, chodziło mi bardziej o mnogość tych miejsc, miejsc, które świadczą nie tylko o samym powstaniu, ale także 5 latach okupacji. Takim adresem, w który dziś szczególnie warto się wybrać, są Łazienki Królewskie, gdzie oglądać można wystawę Reporter na wojnie, 36 klatek. I to jest wystawa, która jest takim dodatkiem do albumu Reporter na wojnie. To nie tylko fotografia.
1: No właśnie zastanawiam się, co jest tutaj ważniejsze, bo Państwo mogą zobaczyć te 36 zdjęć wybranych przez Wojciecha Grzędzińskiego do tego albumu. Ja spotkałam się zarówno z Wojciechem Grzędzińskim podczas poniedziałkowej premiery tego albumu, jak i z Pawłem Reszką, który do tego albumu, do tych zdjęć napisał historię. I na początek o tym, jak do symbolicznego 36-klatkowego negatywu wybierał klatki spośród ponad 700 zdjęć z powstania, opowiada Wojciech Grzędziński.
2: Dla mnie najważniejsze było stworzenie takiego jednego obrazu, takiego jednego zbiorowego autora, postaci, która przemierza stolicę w trakcie powstania jednego dnia i pokazanie tych różnych aspektów wojny, różnych aspektów powstania. Nie tylko skupienie się na walce czy na ludności cywilnej, tylko zrobienie takiego przekroju, bo większość fotoreporterów chodzi, włóczy się, łazi. To zresztą Sylwester Chris Brown opowiadał, że on po prostu chodził i szukał i większość sprawozdawców również taką metodę pracy przyjmowało. Więc to jest taki zapis przejścia przez tą Warszawę, od sytuacji intymnych w domach, sytuacji wesołych, sytuacji strachu, Niemców, którzy się poddają. To są te różne aspekty dające pewnego rodzaju przestrzeń emocji, w których można odnaleźć się, idąc przez tą Warszawę.
1: PSW to jest skrót od prasowego sprawozdawcy wojennego. Panowie wspólnie wyjeżdżają na różne wojny, fotografują i opisują konflikty zbrojne. Jak ta praca w jakimś sensie jest podobna do tego, co panowie robią na co dzień? Tutaj zadanie było takie, że historię trzeba było wymyślić w pewnym sensie, a te codzienne historie to są historie, które się widzi tak no jeden do jeden. I na czym polega ta różnica?
3: No właśnie nie ma aż takiej wielkiej różnicy, bo te wojny są do siebie w jakimś sensie podobne. My czujemy, uważamy sprawozdawców z powstania trochę jako kolegów po fachu, no bo robimy bardzo podobne rzeczy. Trzeba się dużo nachodzić, trzeba starać się być blisko. Myśmy też nie chcieli oczywiście niczego wymyślać, bo to było tak, że Wojtek rzucił 36 zdjęć, które były z różnych faz powstania. Trzeba było to zamknąć w jednym dniu, czyli takim trochę hipotetycznym, trochę takim teoretycznym, ale w zasadzie większość, czy prawie wszystkie te opisy tych zdjęć to są fragmenty relacji prawdziwych fotoreporterów, ich wspomnień, jakieś wycinki powstańczej rzeczywistości, czyli to zostało ubrane w formę takiego reportażu, żeby zamknąć całe powstanie w 36 klatkach i w jednym dniu. W tym jednym dniu, który nie mógł istnieć, bo w jednym dniu jest entuzjazm z pierwszych dni powstania i smutek z powodu zniszczeń, z tego, że coś się kończy. Te zdjęcia też są niesamowite, dlatego że mamy ileś tam fotografii ikonicznych z powstania, które już widzieli wszyscy, a te są takie niezwykłe. I rzeczywiście takie, że trzeba się im przyjrzeć. Wiele z nich ma drugie dno. One są do oglądania i do opowiadania. Więc mniej więcej tak to się wszystko odbywało i szczerze mówiąc, szukaliśmy takich rzeczy, które są nam bardzo bliskie, czyli na przykład jak mamy taką scenę, jak ludzie na podwórku gotują sobie strawę, rozpalając ogniska w europejskim mieście, w stolicy jednej z najważniejszych stolic Europy, nagle dzieją się takie rzeczy, no to mamy wrażenie, że przed chwilą to widzieliśmy, przed chwilą widzieliśmy to w Ukrainie, skąd wracamy, to się dzieje na co dzień, to jak historie się powtarzają.
1: No i na przykład na fortepianie gra kobieta, tak jak na zdjęciu nagrodzonym Grand Press Photo, zdjęciu Wojciecha Grzędzińskiego z 2022 roku. Podobne zdjęcie wybrał pan do tego,

0: jego albumu. Mężczyzna siedzi przy fortepianie i także gra. Jest jeszcze opowieść o hejnale granym na trąbce, to z kolei z jakiegoś balkonu. To jest ten moment, kiedy ta wojenna rzeczywistość spotyka się ze sztuką. Coś, co pan też robi jako fotoreporter. Myślę tutaj o pańskich zdjęciach z konkursu chopinowskiego. Czy to jest jakaś taka wspólnota intuicji, co jest ważne też dla ludzi w każdym czasie, niezależnie od tego, czy jest wojna?
1: Paweł mówi o tym, że te historie są uniwersalne. I dla mnie historia fortepianu i wojny to jest historia, którą możemy zobaczyć na zdjęciach nie tylko z Ukrainy, możemy zobaczyć na zdjęciach z Czeczenii, możemy zobaczyć na zdjęciach z byłej Jugosławii. I to dążenie do takiego oderwania się od tej wojennej pożogi, tego dramatu codziennego, tej śmierci, cierpienia poprzez właśnie muzykę jest bardzo, bardzo uniwersalne. Stąd też dla mnie naturalnym wyborem było dostrzeżenie i ułożenie tego zdjęcia wśród tych 36 wybranych fotografii. To jest właśnie jedna z takich bardzo uniwersalnych i co przykre, no bo mówimy o tym, że to są zdjęcia, które powstały 82 lata temu. My dalej po 82 latach fotografujemy to samo i fotografujemy te same historie. Naszym szczęściem jest to, że fotografujemy je nie u siebie w domu, czy opisujemy te historie nie u siebie. Miejmy nadzieję, że ten stan się utrzyma i że rzeczywiście będziemy dalej mogli opisywać wojny, które nie są u nas w domu.
0: Fortepian, gra na fortepianie to jest takie też w roku stulecia Polskiego Radia ważny obraz Władysława Szpilmana, który oczywiście na koniec wojny jako ten kolumb zostaje w ruinach i gra na fortepianie. To są obrazy filmu Romana Polańskiego, ale także do ostatnich chwil, kiedy działało Polskie Radio we wrześniu 1939, to Władysław Szpilman także grał. Paweł Reszka otworzył album na stronie z granym hejnałem przez mężczyznę. Napisał pan też historię do tego zdjęcia.
2: Najpierw dostaliśmy po prostu zdjęcie człowieka, który gra na trąbce. Potem okazało się, że całkiem niedaleko stąd na Powiślu on regularnie wychodził i grał hejnał na tej trąbce, więc wiemy dużo więcej i pomyśleliśmy sobie, że to jest trochę taki absurd, bo wokoło trwa wojna, a człowiek wychodzi i gra hejnał. Pomyśleliśmy sobie, że akurat w okolicach elektrowni Powiśle były też takie miejsca, gdzie fotoreporterzy, sprawozdawcy wojenni byli przytulani przez żołnierzy, przez powstańców. Można było się przespać, można było się nawet wykąpać w ciepłej wodzie. I wyobraziłem sobie taką sytuację, że ten biedny fotoreporter już taki zmordowany kładzie się na chwilę spać i nagle słyszy hejnał i wydaje mu się, że to jest jakiś absurd, że nie może być tutaj hejnału. Wybiega i mówi, co się tutaj dzieje, a oni mówią, nie, no jest to taki facet, co gra na trąbce, no więc on biegnie do okna, żeby go sfotografować, bo takiego zdjęcia z powstania nikt nie będzie miał. To też zresztą się powtarza. Czasami cierpienia jest tak dużo, że robi się to niewytłumaczalne. My czasami obserwujemy ludzi, którzy pod ostrzałami mieszkają w piwnicach, wychodzą, kiedy jest chwila przerwy, próbują sobie coś gotować, piją jakieś tanie wino i puszczają sobie muzykę z radia. Udają, że tej wojny nie ma, po czym za chwilę znowu muszą biec do piwnicy, bo coś nadlatuje, bo wyją syreny. Ale wydaje mi się, że też dochodzimy do jakiejś takiej granicy wytrzymałości, że człowiek w jakimś sensie od tych okropieństw, które go otaczają, obojętnieje, próbuje jakoś uciec i bardzo często muzyka. I to niekoniecznie musi być to Chopin, może być to jakieś Italo Disco, jest ucieczką od tego otaczającego nas świata.
0: Jak pan powiedział o tym absurdzie, to jeszcze sobie pomyślałam o jednej rzeczy. Panowie zostali na koniec rozmowy prowadzonej tutaj podczas wernisażu poproszeni o wybranie jednego zdjęcia najważniejszego dla panów. W przypadku pana Wojciecha Grzenińskiego są to żołnierze niemieccy, którzy się właśnie poddali, a pan wskazał samotny krzyż, mogiłę. I zastanawiam się w kontekście też waszej codziennej pracy na froncie, czy tutaj były podobne zaskoczenia, bo jak pan mówił o tych absurdach, to ja sobie pomyślałam, że życie was chyba podczas waszych wojennych wypraw też zaskakuje i człowiek sobie myśli, nie,

0: No to nie może tak być, a jednak jest, więc ten element kreacyjny, który pan tekstami wprowadził do tego albumu, no właściwie jest kreacyjny, ale w jakimś sensie ta rzeczywistość dogania takie najbardziej wymyślone czy stworzone historie.
1: Spojrzałem na to zdjęcie z tym krzyżem, z tą mogiłą, pierwszy rzut oka był taki, aha, no to właśnie się dzieje w Ukrainie, to Wojtek chciał nam pokazać, że miasto, które już się nie podniesie najprawdopodobniej, które już umarło, to jest miasto, w którym krzyże są wszędzie, kiedy się ludzi chowa gdziekolwiek, między blokami, na trawnikach, bo nie ma innej możliwości i mówię, to jest uniwersalne, a potem przyjrzałem się temu zdjęciu i okazało się, że tam leży gestapowiec, jest napisane na tym krzyżu gestapowiec, więc to był taki drugi strzał dla mnie. Drugie dno tego zdjęcia, spojrzałem na nie na początku zupełnie inaczej. Ale tak, no to jest prawda, tak, że najbardziej właśnie robią na mnie wrażenia te historie z życia codziennego, bo wiem, że to co było wtedy, to jest teraz, całkiem niedaleko stąd, a jeżeli nie będziemy dość uważni, możemy mieć taką historię i tutaj. Blokowisko w Ursynów nie różni się wcale od charkowskiej Sałtiwki. Równie dobrze można je zniszczyć, równie bardzo będą cierpieli ludzie.
2: To nie jest też tak, że ja mam jedno ulubione zdjęcie z tego albumu, bo tutaj mam wrażenie, że wybierając te zdjęcia, ja od razu miałem przy pierwszej selekcji swoje typy. Ja już wiedziałem, że po prostu to są takie zdjęcia, które są tak potężną opowieścią, że to będą takie kotwice tego materiału, to będą kotwice tych 36 klatek. To jest zdjęcie z fortepianem, to jest zdjęcie matki karmiącej mlekiem córkę, mlekiem, które jest trudne do zdobycia. To są chociażby takie zdjęcia, gdzie tuż przed akcją jest iluś żołnierzy stojących, powstańców stojących, czekających, wiedzących, że wychodzą na akcję. Nie wiedzą, czy wrócą, nie wiedzą, co się zaraz zdarzy. To są cywile patrzący w niebo i nie wiemy, czy oni czekają na zrzuty, czy oni patrzą na sztukasy, które zaraz będą niszczyć ich dom. Więc tu mam wrażenie, że ta opowieść jest bardzo wielowątkowa i te zdjęcia są, choć nieznane szerzej, bo może nie są tak ikoniczne, to są fenomenalne. I mam wrażenie, że tutaj odkryliśmy kilka takich perełek, które może wybrzmieją troszkę bardziej. Kilka portretów, gdzie w oczach bohaterów jest wszystko. Jest nadzieja, jest strach, jest zmęczenie. Tam jest multum emocji.
0: Czy któreś z tych zdjęć wydało się panu właśnie takim prześcigującym najbardziej wymyślone historie?
2: Tu nie ma wymysłów. Tu wszystkie scenariusze napisało życie. I życie pisze najbardziej zaskakujące scenariusze. I tak jest w tych zdjęciach, tak jest w tych sytuacjach, gdzie widzimy gościa wybijającego materiał wybuchowy przy pomocy młotka z bomby, tak, i łomu, to jest jakaś absurdalna sytuacja, a która się dzieje, czy chłopaki testujący miotacz płomieni w jakimś podwórku, które to są, nikt nie jest w stanie wymyślić czegoś takiego. Sądzę, że człowiek czy fotograf, który stawał i widział to, i podnosił aparat, mówi, nie, ja nie wierzę, że to się dzieje przede mną. Znowuż, to jest też bardzo uniwersalne w życiu fotografa i w życiu dziennikarza, że takie sytuacje po prostu nas dopadają, przerastają i z nich tworzą się najlepsze opowieści.
0: To jak panowie jadą do Ukrainy, to co, mają takie poczucie, że to, co wybraliście do tego albumu, to nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o rzeczywistość wojenną?
1: No, jeżeli się patrzy z punktu widzenia zwykłego człowieka, to cierpienie jest bardzo podobne. Zresztą myśmy robili, Wojtka, wystawę, kiedy dobieraliśmy zdjęcia takie równoległe z tego, co się dzieje teraz na współczesnych wojnach i ze zdjęciami z Powstania Warszawskiego. Wojtek potrafił wybrać zdjęcia, które będą w zasadzie opowiadały równoległą historię. Myślę, że dlatego wojna jest taka bardzo wyrazista, no bo tam nie ma za wiele udawania. Tam jest śmierć, cierpienie, nie za dużo można oszukać. To wszystko dzieje się naprawdę. Niestety się powtarza.
2: Zmieniają się narzędzia wojny. One niezmiennie ewoluują, natomiast cierpienie ludzkie, czystość emocji, które towarzyszą nie tylko powstańcom, żołnierzom, cywilom,

0: są absolutnie takie same i jeżeli jest to radość, to jest to stuprocentowa czysta euforia, jeżeli jest to cierpienie i strach, to jest to strach, który odcina i poraża wszystkie kończyny w ciele. Jeżeli jest to smutek, to jest to smutek, który ogarnia absolutnie każdą komórkę ciała.
1: Wojciech Grzędziński i Paweł Reszka, współtwórcy wystawy Reporter na wojnie, 36 klatek, którą od wczoraj można oglądać w warszawskich Łazienkach Królewskich. 9 minut pozostaje do godziny 17, do godziny W. My w dwójce na miejscu, jesteśmy dziś na miejscu, dyżurujemy. Jesteśmy tu, aby o 17 razem z Państwem wysłuchać powstańczych syren. Tymczasem teraz wsłuchujemy się w muzykę Jana Maklakiewicza. Koncert wiolonczelowy, jego pierwszą część gra na wiolonczeli Tomasz Sztral z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. Pod dyrekcją Sławka Wróblewskiego.

0: Młodzi ludzie wiedzieli dobrze, że na kolanach wolności nie uzyskamy. Musimy poświęcić swoje życie, dać swoją krew i walczyć z faszyzmem, który się rozprzestrzenił na Europę Wschodnią. Myśmy nie mieli na tyle sił militarnych, bo mieliśmy tylko karabiny, granaty, a Niemcy mieli lotnictwo. Codziennie, co 2 dni, co 3 dni, ktoś na mojej barykadzie zginął.
1: Chodzi o to, że ludność cywilna, wszyscy byli z nami, także nie było mowy o tym, żeby to odrzucić albo nie pójść. Człowiek przysięgał kiedyś i wiedział, że tylko sami możemy walczyć o wolność.
2: Warszawa wypowiedziała i prowadziła śmiertelny bój w osamotnieniu, znajdowała natomiast wiele gorliwych wykonawców. To ludność pomagała orientować się w położeniu oddziałom bojowym i dowódcom ognisk walki.
3: Myśmy uważali, że nie dojdzie do kapitulacji.

0: I tylko uważaliśmy, że lepiej, żebyśmy wszyscy poginęli. Naprawdę. To nie jest tak, że się tak mówi teraz. Byliśmy wszyscy bardzo religijni wtedy. I wierzyliśmy, że to jest, no trudno, zginiemy, ale to jest prosto do nieba.
1: Jerzy Filipowicz, Tadeusz Siek-Kajtek, Wanda Traczyk-Stawska, Łucja Kossakowska. To nazwiska, to wspomnienia osób, to jest to, co najważniejszego możemy Państwu dzisiaj w Dniu Pamięci Narodowym, Dniu Pamięci o Powstaniu Warszawskim zaproponować na naszej antenie. Ale pozostaje także muzyka, którą dzisiaj odczytujemy w sposób szczególny. Przed nami spotkanie muzyczne z Andrzejem Panufnikiem, kompozytorem, jednym z tych najwybitniejszych polskich kompozytorów, który okupację spędził w Warszawie, grając w kawiarniach w słynnym duecie fortepianowym z Witoldem Lutosławskim i wspólnie finansowo wspierając ukrywającego się Władysława Szpilmana. Posłuchajmy.

0: Zbliżamy się do końca naszej audycji, którą zrealizowali w Warszawie w studiu programu drugiego Magdalena Wojtulanis i tutaj w Muzeum Powstania Warszawskiego Janusz Graczyk.
1: A były z Państwem Małgorzata Niedziecka-Mac,
0: Małgorzata Szymankiewicz i także Elżbieta Szymkowska, która nas wydawała. Muzykę przygotowała Monika Kopcik. Dziękujemy.
1: Przed nami czas, w którym Warszawa zatrzymuje się.
0: Już za chwilę zamilkną rozmowy, zatrzymają się przechodnie i samochody. Pomyślmy o swoich bliskich. O tych, którzy i dziś słyszą syreny alarmowe.
1: A przede wszystkim o tych, którzy zginęli tu w 1944 roku. Przed nami godzina W.
0: Tu w Muzeum Powstania Warszawskiego wszyscy przygotowują się już do tej chwili. Zostańmy teraz razem.

Od 82 lat godzina 17 tego dnia 1 sierpnia jest momentem szczególnym. Momentem, gdy zatrzymujemy się, wsłuchując się w echa tamtego sierpnia 1944 roku, gdy w gigantycznym zrywie stolica Polski, jej żołnierze, jej mieszkańcy, bohaterowie Polskiego Państwa Podziemnego i jego armii, Armii Krajowej, raz jeszcze ruszyli za słowami warszawianki 1831 roku. Tej warszawianki, która zarazem jest sygnałem naszego programu, programu drugiego Polskiego Radia. Godzina W to godzina Warszawy, wolności, walki, a zarazem od 82 lat godzina W to rocznica Wzniosłogorzka. Bo dziś po dziesiątkach lat wciąż jesteśmy pełni podziwu i chcemy oddawać hołd prawdziwym bohaterom, żołnierzom powstania, żołnierzom państwa podziemnego, którzy za namalowanie kotwicy na murze mogli trafić pod ścianę przed pluton egzekucyjny albo do obozu koncentracyjnego. Oddajemy hołd tym, którzy bezwarunkowo wypełniali słowa żołnierskiej przysięgi i wierni byli najwyższym wartościom. I choć na początku towarzyszył im entuzjazm, to przecież nierzadko płacili za to cenę najwyższą. Wśród bohaterów żołnierzy powstania nie brakowało dzieci, nastolatków, a wojenny los nie znał dla nich taryfy ulgowej. Ale ja tę audycję poświęcam wszystkim dzieciom Warszawy roku 1944, niezależnie od tego, ile miały wówczas lat.

0: bardzo szybko wydorośleli, a potem musiała przyjść dorosła, dojrzała refleksja, gorzka, taka, którą wyraził Stanisław Różewicz w wierszu Zostawcie nas. Sławek Jaskółkę z płyty Europa 67-21.
1: Zapomnijcie o nas. O naszym pokoleniu. Żyjcie jak ludzie, zapomnijcie o nas. My zazdrościliśmy roślinom i kamieniom. Zazdrościliśmy psom. Chciałbym być szczurem, mówiłem wtedy do niej. Chciałabym nie być, chciałabym zasnąć i obudzić się po wojnie, mówiła z zamkniętymi oczami. Zapomnijcie o nas. Nie pytajcie o naszą młodość. Zostawcie nas.

Wybuch powstania, choć przecież bezpośrednio był decyzją wojskową, decyzją polityczną, był momentem długo wyczekiwanym. Walka otwarta z bronią w ręku była wręcz czymś wytęsknionym. Imperatyw sięgnięcia po broń i wystąpienia przeciwko okupantowi, wyzwolenia stolicy Polski własnymi rękami był niezwykle silny. 1 sierpnia 1944 roku był więc także pochodną tego, co działo się, co stawało się, co dojrzewało w sercach i umysłach przez wszystkie poprzednie lata okupacji. Wielokrotnie tak jest, że gdy sięgam po kompozycje muzyczne powstałe w czasie okupacji, zastanawiam się nad emocjonalnym tłem, nad emocjonalnym kontekstem, w jakim te dzieła, te utwory powstawały. Na pewno był on bardzo rozmaity. Muzyka i sam proces twórczy pozwalały wyrażać skargę, rezygnację, pozwalały czasami oderwać się od ponurej, czarnej rzeczywistości, ale też stanowiły jakże często wyraz tęsknoty za tym, co polskie, co narodowe, za wolnością, za odzyskanym państwem. Jednym z najbardziej poruszających przykładów takiej muzyki powstałej właśnie w najczarniejszym czasie okupacji jest Polonez Symfoniczny op. 52 Karola Rathausa.

To był Polonez symfoniczny op. 52 Karola Rathausa. Sinfonia Varsovia, dyrygował Andres Mustonen. Wyłaniający się z mroku, ale prowadzący do apoteozy. Świetnie napisany, zdradzający doskonałe orkiestrowe myślenie. To kompozycja z roku poprzedzającego powstanie. A w 1944 roku, jeszcze w miesiącach przedsierpniowych, Konstanty Regamey napisał kwintet na klarnet, fagot, skrzypce, wiolonczele i fortepian. Utwór pomyślany z tak wielką szczodrością barw, stylów, pomysłów instrumentalnych, że wręcz wydawałoby się niepasujący do tego brzemiennego dramatem roku. Lutowa premiera kwintetu zachwyciła samego Witolda Lutosławskiego. Grają Julian Paprocki klarnet, Artur Kasperek fagot, Jakub Jakowicz skrzypce, Andrzej Bauer wiolonczela i Bartosz Bednarczyk fortepian.

Tema con variazioni, intermezzo romantico przewrotne w tempie lento i finałowe rondo vivace giocoso. To był kwintet na klarnet, fagot, skrzypce, wiolonczele i fortepian Konstantego Regameja. Utwór, którego napisanie zajęło Regamejowi kilkanaście miesięcy, ale który swoją premierę miał właśnie w 1944 roku. 1 sierpnia to jest godzina W w programie drugim Polskiego Radia. W powstaniu walczyli i często ginęli twórcy, artyści. Wśród powstańczych nazwisk związanych z muzyką trzeba wymienić Jana Ekiera, Bolesława Wojtowicza, Danutę Dworakowską. Trudno nie pamiętać o Romanie Padlewskim, którego powstańczą śmierć uczcił tryptykiem żałobnym inny kompozytor tamtego czasu, Tadeusz Zygfryd Kasern. Wybuch Powstania Warszawskiego zdawał się początkiem jakiegoś nowego świata, ale dla wielu był tego świata końcem. Tak jak w słynnym wierszu Czesława Miłosza. I tu znów oddaję głos Sławkowi Jaskółkę.

dzień końca świata. Pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji. Rybak naprawia błyszczącą sieć. Skaczą w morzu wesołe delfiny, młode wróble czepiają się rynny i wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. W dzień końca świata kobiety idą polem pod parasolkami, pijak zasypia na brzegu trawnika. Nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa i łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa. Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa i noc gwiaździstą odmyka. A którzy czekali błyskawic i gromów, są zawiedzeni. A którzy czekali znaków i archanielskich trąb, nie wierzą, że staje się już. Dopóki słońce i księżyc są w górze, dopóki trzmiel nawiedza

róże, dopóki dzieci różowe się rodzą, nikt nie wierzy, że staje się już. Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie, powiada, przewiązując pomidory, innego końca świata nie będzie. Innego końca świata nie będzie.

A kiedy już wydawało się, że świat się skończył, umarł, przygnieciony ciężarem gruzów i popiołów, wtedy ci, którzy ocaleli, ze wszystkich sił starali się oddać hołd tym, którzy zostali po drugiej stronie i tym, którzy opłakiwali swoich bliskich. Taki ton uderza Szymon Laks w pieśni Ewangelia Szczęśliwych do słów Stanisława Balińskiego. Śpiewa Ania Wygry, przy fortepianie Katarzyna Wasiak.

Ewangelia szczęśliwych pieśni Szymona Aleksa śpiewała Ania Wygry przy fortepianie Katarzyna Wasiak. Andrzejowi Poległemu w Powstaniu Warszawskim Bolesław Wojtowicz dedykował swą drugą symfonię warszawską. To utwór z 1945 roku, powojenny. Ten nieznany z nazwiska Andrzej może być figurą oznaczającą tych wszystkich, którzy oddali życie w Powstaniu Warszawskim. Oto więc druga symfonia warszawska Bolesława Wojtowicza. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyryguje José María Florencio, a jej cztery części to sinfonia, scherzo, fuga i finale.

Drugą symfonią warszawską Bolesława Wojtowicza w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod batutą José Marii Florencja kończę tę szczególną audycję w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W skercu tej symfonii odzywa się motyw warszawianki, więc i ja do warszawianki w ostatniej minucie tej audycji powrócę. Warszawianki, która wydaje mi się jakoś metaforycznie łączy powstańczą historię z dwójkową misją i teraźniejszością. Oto więc warszawianka roku 1831, którą na 75. urodziny dwójki wykonał w studiu imienia Witolda Lutosławskiego Jerzy Maksymiuk z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. Andrzej Sułek, kłaniam się Państwu. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Malraux. Przed wojną widziałem go dwa razy. Po wojnie, właśnie jak przyjechałem do Paryża, prosto poszedłem do niego. Nie tylko zostałem przyjęty, ale zostałem wyssany. Wszystko, co wiedziałem o Rosji Sowieckiej, wszystko im opowiadałem. To był człowiek niezmiernej bystrości.
2: W kolejnej audycji przygotowanej z okazji roku Józefa Czapskiego o związkach artysty z Francją, jej sztuką i literaturą, a także o miejscach w Paryżu ważnych dla Czapskiego opowie Mikołaj Nowak-Rogoziński. Zapraszam w środę o 22:00. Dorota Gacek.
0: Autopromocja.
3: Wieczór ze Słuchowickiem.
4: Dobry wieczór Państwu. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Dziś, 1 sierpnia 2026 roku, przypada setna rocznica śmierci poety Jana Kasprowicza. Z tej okazji przypomnimy słuchowisko dokumentalno-poetyckie Umiłowanie ty moje Doroty Juszczak, oparte na wierszach, listach i pamiętniku Marusi Buniny, ostatniej żony autora Księgi Ubogich, mieszkańca Harendy. W roli poety usłyszymy zmarłego w czerwcu tego roku Janusza Michałowskiego. Nagranie zostało zarejestrowane w 1988 roku.
5: O sobie, żem ci nigdy nie dał ani znaku, żem słowa ci nie posłał, albo listka róży, co sercom nielubiącym słów wymownie służy za woń i słodycz zwierzeń. Ty przelotny ptaku, rzuciłeś mi swe pióro między chwilę burzy, a jaśnię niespodzianą na obłędnym szlaku otuchy. Ja mnie podniósł, ale nim na krzaku głogowym kwiat zapłonął, uczułem, jak duży jest przedział między twoją pewnością a moim wahaniem.

0: Krym, Eupatoria, 20 lipca 1910 roku. Przed miesiącem byłam we Włoszech. Już wtedy zaszła w mym życiu istotna i ważna zmiana. Poznałam go przed 3 laty. Mieszkaliśmy w jednym pensjonacie bardzo niedługo, nie dłużej niż 10 dni. Było to na brzegu morza w Sorrento. Poznali nas nasi przyjaciele, malarz polski z żoną. Byłam wtedy prawie dzieckiem, beztroskim, nad niczym nie zastanawiającym się dzieckiem. Choć miałam wówczas 17 lat.
1: Kobiety. Jakże rzadko nie zawodzą nadziei, jakie w nich pokładamy. Nieraz wydaje się, oto ta potrafi zrozumieć wszystko. Lecz wcześniej czy później nadchodzi chwila, kiedy uświadamiamy sobie, jak bardzo byliśmy dla niej obcy. Owa chwila niweczy wszystko. Nie ta. Jest tak, jak jest, bo inaczej być nie może. Chciałbym jeszcze stworzyć coś wielkiego. Oddam życie kobiecie, która mi w tym dopomoże.
0: Pragnęłabym w życiu takiego człowieka być pierwszą lub ostatnią. Nie przestaję o nim myśleć od czasu naszego rozstania. Jest zawsze przy mnie. Męczą mnie teraz ludzie, rozmowy. Szukam samotności. Wprost chorobliwie reaguję na banalne i pospolite strony życia. Gdy przebiegam myślą swą przeszłość, spostrzegam w niej wyraźnie jedno, dominujące nad wszystkim innym dążenie. Aby być wybranką jakiegoś niezwykłego człowieka, wielkiego artysty, być zdobytą, być we władzy takiego człowieka, zostać cząstką jego woli, drżeć ze strachu i zachwytu, gdy się zbliża, to jest porywające.
1: Proszę nie pytać, czemu tak długo nie pisałem. Pomówimy kiedyś o tym. Wczoraj wróciłem z gór i znalazłem na biurku ostatni list pani. Czy mam mówić, jak bardzo się ucieszyłem? Nie potrafię tego wyrazić. Proszę pisać do mnie. Nie liczyć się z moimi listami. Pisać często. Szczerze i serdecznie. Bardzo serdecznie. Jan.
0: Nie ufam jeszcze, mimo mej szczerości. Właściwie wierzy może w szczerość, lecz czy wierzy w powagę, w trwałość uczucia?

0: Petersburg, 15 kwietnia 1911 roku. Przyjechał Kasprowicz.
1: Już wiele lat nie było kobiety, która by potrafiła przykuć moją uwagę dłużej niż na 2 tygodnie. Lecz żyć przez cały rok myślą o jednej kobiecie tak głęboko, tak całkowicie, jak to się stało w tym wypadku. Nie myślałem, że jeszcze

z zawiązanymi oczyma. Pędzę na oślep ku tobie, nic mnie już, nic nie powstrzyma. Ty śmiej się, drzewam widziało w jesiennej żałobie. Jak mnie przywitasz, ja nie wiem, gdy dotrę do drzwi twego domu, czyż z równym się zejdą za drzewiem. Milcz o tym, żem się potknął, ni słowa nikomu. Gdzie są tak miękkie dłonie, źrenice, gdzie równie łagodne? Warto potrudzić się po nie. Kto spojrzał w głąb jeziora, pociąga go do dna. Z zawiązanymi oczyma pędzę na oślep ku tobie. Nic mnie już, nic nie powstrzyma. Ty śmiej się, drzewam widział w jesiennej żałobie.

stałam przed nim, najzwyczajniejsza pod słońcem dziewczyna, lecz czułam jednocześnie w sobie coś wielkiego, tajemniczego. Miałam poczucie wagi swego przeznaczenia. Wiedziałam, że jestem narzędziem w czyichś mocnych rękach. I nie byłam nawet tym zdziwiona. Nie było we mnie zwątpień ani lęku. Od razu stało się oczywiste, że inaczej być nie mogło. Że musiałam to być właśnie ja, nie zaś kto inny. Że potrafię spełnić swe zadanie.

0: od 2 tygodni jestem jego żoną. Już nie Marusią Buniną, tylko panią Kasprowiczową. Jestem w górach, jego ukochanych Tatrach. Jesteśmy zawsze razem. Nie odstępuje mnie ani na krok. Jak smok. Jego duży, biały owczarek, przyznaje żartobliwie. Mówi, że go ciągnie do mnie niepowstrzymanie, że tęskni, gdy mnie nie widzi nawet parę minut. Co prawda nie zaczął jeszcze pracować. Odpoczynek jest mu niezbędnie potrzebny. Niepewność i wytężone oczekiwanie ostatnich miesięcy podziałały na stan jego nerwów. Nie przyszedł jeszcze do siebie. Ogarnia go nieraz ciężka depresja, uważa to za objaw chorobliwy i walczy z całych sił.
1: Zgniłe resztki przeszłości, lecz niedługo, już nie za długo uwolnię się ostatecznie od tego mułu, który zalega mi duszę. Muszę odrodzić się od podstaw dzięki tobie. Przynosisz mi nowe życie, radość i nowy stosunek do świata.
0: Jest w nim niezwykła jednolitość i harmonijność. Obok siły charakteru i uczuć płomiennego i dobrego serca, niezmiernie dużo szlachetności, subtelności, skromności i pobłażliwości. Mówi, że nauczy

Powiedz mi. Powiedz, jaki cię ku mnie sprowadził manowiec. Zza jakiej góry, z jakiej rzeki przybyłaś tutaj w świat mój daleki, pewny swej drogi wędrowiec. Co za wyrocznie rzekły ci prawdę, tak dzisiaj naocznie zadowoloną z przynęty swojej, że w mego domu cichej ostoi znużona stopa twa spocznie. Złóż, że me dziecię, sakwę podróżną, co barki ci gniecie i pokrzep siły czarną miłością dla najprzedniejszej jest ona z gości, dla jednej już tylko na świecie.

0: Jesteśmy mężem i żoną już prawie 2 lata. Nieraz ze zdziwieniem myślę o tym, że życie moje mogłoby przejść bez śladu, jak życie tysięcy innych ludzi, że mogłabym nie odnaleźć siebie.
1: Kobieta powinna stać za plecami człowieka tworzącego. To jest jej zadanie, rozumiesz mnie? On pracuje i wie, że gdzieś tam za jego plecami stoi ona, albo siedzi gdzieś na koniuszku stołu. Jest zadowolony, mówi do siebie: ona tam jest. Na tym kończy się rola kobiety w życiu twórcy. Nieznaczna, a tak odpowiedzialna, że potrafi ją zrozumieć i dorość do niej tylko kobieta wyjątkowa. Jedna wśród tysiąca, kobieta, która sama posiada w sobie pierwiastek twórczy. Kobieta nie może być źródłem twórczości. Źródło to wszechświat, to on sam. Jakżeby mogła nim być kobieta? Śmiertelna istota. Lecz przychodzą chwile, kiedy jest zmęczony. Wraca do niej. Staje się ona wtedy wszystkim. Światem całym. Czuwa i podtrzymuje go. Jego droga jest uciążliwa, idzie wciąż brzegiem przepaści. Jestem tu. Mówi ona w ciężkiej chwili i wyciera mu pot z czoła, a on kładzie zmęczoną głowę na jej ramieniu.
0: To naprawdę szczególne. Janek twierdzi, że dawno tak łatwo nie pisał, nie czuł takiego podniecenia duchowego. Wychodzi wczesnym rankiem, wraca na obiad, po którym znów natychmiast znika, by powrócić dopiero o zmroku.
1: Nie mogę dać sobie rady z nawałem myśli i obrazów.
0: Nigdy nie widziałam go tak szczęśliwym jak obecnie.

przynoszę ci kilka pieśni. Umiłowanie ty moje. W góry poszedłem po nie, między Siklawy nad Zdroje. Między Siklawy nad Zdroje na turni strome urwiska, gdzie w otchłań mglonych źlebów ścieżka się wije śliska. Ścieżka się wije śliska, stacza się, rzuca, opada. Strachy się tłumią po niej, śmierć chodzi po niej rada. Śmierć chodzi po niej rada, lecz cóż mi dziś myśleć o śmierci? Widnokrąg życia ja widzę z tej niebezpiecznej perci.

0: Dom nasz, jak dawniej, jest gościnnie otwarty dla wszystkich. Są to przeważnie ludzie zatroskani, smutni. Niech się tylko zbierze razem kilku trochę bliskich sobie ludzi, a już się wkrada tęsknota, która łączy ich wspólnym węzłem. Widzę i chwytam tę tęsknotę rozlaną wszędzie, to niezadowolenie z życia, lecz nie mam go w sobie. Czy może dlatego, że zadowalam się małym? Czy raczej dlatego, że życie moje znalazło swój całkowity wyraz w połączeniu z twoim życiem, tak? Chyba tak. Pamiętam, że mówiłam do ciebie przed 5 laty, gdyśmy się po raz pierwszy spotkali we Lwowie. Wiem, że zatracę się w panu zupełnie, jeżeli pana pokocham. Lecz stało się inaczej.
1: Często przesadzam. Mówię ci rzeczy, o których nie myślę, a wszystko dlatego, że chciałbym zrobić z ciebie ideał człowieka. Naprawdę. Ideał kobiety, jaki sobie wymarzyłem. Jeżeli bym się na tobie zawiódł, to byłoby końcem żywota. Nie mówię, że zaraz bym się zastrzelił, odebrał sobie życie. Cóż to znaczy? Byłoby gorzej. Skończyłbym się w sobie jak zwiędły liść, który potrąca noga, jak orzech, który każdy może rozłupać. Widzę jasno, czym stałbym się bez ciebie. Biednym, zgrzybiałym starcem. Emerytem, czekającym na śmierć.
0: Czym byłaby dusza moja bez ciebie? Biednym, samotnym, zagubionym w świecie płomykiem. Janek jest człowiekiem prostolinijnym, bezwzględnym, organicznie nieznoszącym żadnego sprzeciwu, żadnego zdania obok swojego. Być może dlatego intymne współżycie z nim w znaczeniu wymiany myśli, uczuć, dążeń jest prawie niemożliwe. Kiedy mu nieraz to zarzucam, odpowiada zawsze:
1: weź moją poezję. Tam mnie znajdziesz, jakim jestem. W niej tylko jestem naprawdę sobą.
0: Nie rozumie tego, że ja na co dzień potrzebuję też czasem jego codziennej duszy, codziennej obecności jego samego, nie tamtego, o którym sam mówi ten drugi. Zdaje mi się prawie, że Janka codziennego istotnie już dawno nie ma, że przestał on istnieć. Ale ja tej rzeczywistości jeszcze chcę i potrzebuję. Potrzebuję myśli, która rozpalałaby moją, zapładniała ją swoim żarem. Potrzebuję ręki, która by mnie pieściła i równocześnie kierowała ku wyżynom. Chciałabym chociaż od czasu do czasu zobaczyć swoje własne odbicie.

0: Widzicie, w cudzej duszy. Ale co może obchodzić go wewnętrzny świat kobiety? Czy ona w ogóle go posiada? Gotów jest poważnie zadawać sobie pytanie, czy kobieta w ogóle ma duszę. Wszystkie atawistyczne przesądy, wszystkie despotyczne i egoistyczne wymagania od wiecznego władcy świata, ograniczające swobodę ruchów kobiety i usiłujące we własnym interesie zamknąć ją na zawsze w ciasne ramy domowego i rodzinnego życia, tkwią w nim z niesamowitą, wprost zdumiewającą u człowieka jego miary, uporczywością i siłą. Janku, ty masz nadludzkie wymagania. Chciałbyś we mnie widzieć nie tylko człowieka, lecz tajemniczy schemat, bezkrwisty wzór kobiety.
1: Ale takie kobiety przecież istnieją.
0: Być może. Ale są to kobiety bez temperamentu, bez fantazji, dla których cnota jest łatwa i nic ich nie kosztuje. Nie potrafią być inne. Ale takich właśnie nie kochacie.
1: Największe zadanie kobiety to poświęcenie się dla tworzącego człowieka. Jest może żądaniem od niej bohaterstwa, bo z natury rzeczy człowiek tworzący, w ogóle mężczyzna, nie może dużo czasu kobiecie poświęcać. Wygląda nieraz, jakby o niej zapomniał, lecz kobieta nie powinna się tym zrażać. Powinna jej wystarczyć świadomość, że pomaga mu w pracy już samym faktem, że jest gdzieś w jego pobliżu. Nie ma prawdziwej twórczości bez współudziału kobiety. To dla mnie nie ulega wątpliwości. Kobieta zawsze była, jest i będzie uzupełnieniem mężczyzny, jednym z głównych żywiołów tworzenia. Poświęcanie się kobiety dla mężczyzny to absolut rozwoju świata. Mężczyzna nie poświęca się. Może tylko kobiecie to zadanie ułatwić. Miłość tworzącego człowieka w wiecznym poszukiwaniu metafizycznych pierwiastków w kobiecie musi doprowadzić go do tragedii. Myśli, że ta kobieta, którą kocha, jest właśnie tą i myli się. W istocie to, co powoduje najgłębsze konflikty i załamania duszy mężczyzny, to jego stosunek do kobiety, nie do otaczającego świata.
0: Jakże płonęły oczy Janka na mnie spoczywające, jak zapadały słowa jego we mnie. Bo dla mnie jednej było zrozumiałe ich tajemne znaczenie i głos nimi brzmiący. Głos ten mówił mi: i ty okazałaś się nie ta. Też byłaś krótkotrwałą złudą, obiecując. Nie dotrzymałaś. Lecz w tej samej chwili wiedziałam, że dotrzymam. Dlatego właśnie ja jestem jego żoną. Zostać bowiem czyjąś żoną, nawet wielkiego człowieka, nie jest tak trudno. Wystarczy na to krótkiej chwili zapału, ale nie przestać nią być nigdy. Oto prawdziwa sztuka.

Są jednak chwile, gdy ogarnia mnie potrzeba walki. Czuję wówczas, że powinnam bronić czegoś swego, czego istnienia Janek jak gdyby zupełnie nie uwzględniał. Wtedy najmniejszy fakt urasta do rozmiarów symbolu. Walczę o swoje prawo, o swoją swobodę wewnętrzną i zewnętrzną, o niezależność. W takich chwilach wypowiadam się otwarcie: Boże, jakie to wywołuje burze.

wytrzymuje śmiało pierwszy wybuch. Walka, mimo całego jej niebezpieczeństwa, sprawia mi rozkosz. Lecz Janek, zgnębiwszy mnie najgorszymi wyrzutami, zręcznie jak prawdziwy mężczyzna, umie natychmiast odeprzeć atak skierowany na niego i zwalić się na przeciwnika druzgocącym kontratakiem. Wtedy przypomina mi wszystkie moje winy, kiedykolwiek popełnione, a zwłaszcza niepopełnione wcale. Pomimo opanowania nie mogę wstrzymać się od łez. Pojedynki nasze kończą się gwałtownymi wybuchami miłości.

malowanie, ty moje. Kształty nieomal dziecięce. Skroń dotąd niepomarszczona, białe, wąziutkie ręce. Lubię, gdy stajesz za mną na tym tu wiejskim balkonie, który poczerniał od deszczów, lecz dzisiaj w blaskach tonie. Lubię, gdy z tego dzbana podlewasz kwiaty na grzędzie, marząca lub głośno mówiąca, jaka to rozkosz z nich będzie. Lubię, gdy siedząc przy stole sięgasz po kromkę chleba i dzieląc ją, dajesz mi cząstkę, czy trzeba mi, czy nie trzeba. Lubię, gdy gubiąc się w dali, gdzie wierch się rozsiadł lodowy, czoło przyćmione zadumą do mojej, tulisz głowy. Ale najbardziej ja lubię ciekawość, co z oczu ci tryska, gdy wracam jak zwykle od pola, od lasu, od rzeki i łożyska.

Ty rzadko byłeś dla mnie po prostu ludzki. Nie obchodziłam cię i nie obchodzę ja sama, tylko to, czym jestem dla ciebie. Mogłabym przy twoim boku zanikać powoli. Życie uciekałoby ze mnie kropla po kropli, a ty nie zauważyłbyś tego. Nigdy nie oszczędzałeś moich uczuć intymnych. Na przykład ojczyzny mojej. Nie było dość silnych wyrazów dla ujawnienia twojej pogardy. I to ty, Polak, sam taki wrażliwy na wszystko, co się w wyrazie ojczyzna mieści. A te tysiące drobiazgów, z powodu których musiałam płakać, ja, która płacze niechętnie. Czy może wiek to zrobił, że tak się zmieniłeś? Występuje wszystko, co szorstkie, nieubłagalne, twarde, a chowa się coraz głębiej to, co było kiedyś współczuciem, dobrym uśmiechem, serdeczną pieszczotą. Mogłoby się wydawać, pomimo pozorów fizycznej młodości, że cię już nic nie obchodzi. Nic nie wzrusza i nie zajmuje. Nadaremnie szukam oddźwięku w tobie. Ani jedna myśl moja, ani jedno uczucie nie zostaje przez ciebie wzmocnione. Milczysz, uparcie milczysz, nawet mówiąc, czy naprawdę nie masz mi już nic do powiedzenia?

0: stoisz za mną na tym tu wiejskim balkonie, który poczerniał od deszczów, lecz dzisiaj w blaskach tonie. Lubię, gdy z tego dzbana podlewasz
1: kwiaty. Aby być naprawdę kochaną przez mężczyznę.
0: Marząca lub głośno mówiąca, jaka to rozkosz.
1: Kobieta musi mniej kochać od niego. Wtedy nad nim panuje. Potrafi go utrzymać przy sobie przez całe życie. Miłość prosta, naturalna. A taka przeważnie jest miłość prawdziwa. Rzadko zadowala mężczyznę. Potrzebuje on podniety, świadomej sztuki kochania. Chce, aby kobieta działała nie tylko na serce i zmysły, ale i na wyobraźnię, a zwłaszcza na ambicje. Kobieta żywiołowa, szczera, a przede wszystkim prawdziwie kochająca, tego przeważnie dać nie może. Obdarza tym, co ma najlepszego, absolutnym uczuciem.

Janek jest chory od 6 miesięcy. Jest mu bezsprzecznie lepiej. Jednak jakże daleko od wyzdrowienia. Musimy wciąż jeszcze walczyć z chorobą. Umysł jego jest jasny i świeży. Pamięć nawet lepsza niż przed chorobą. Wzrok jego, zwłaszcza gdy leży, jest czysty i często radosny. Tę radość odczuwam szczególnie w czasach ostatnich, odkąd Janek zaczął na nowo pisać. Po tych pierwszych wierszach, które tak niespodziewanie powstały na samym początku jego choroby, pod wspólną nazwą z Podhala, nastąpiła długa przerwa. Nagle znowu do nich powrócił. W ciągu ostatnich 2 tygodni napisał, sam je skreślił na deszczułce, do której przytwierdzony jest papier, około 15 poematów. Poprzedni tytuł zmienił na Mój świat. Janek pisze ołówkiem, bardzo niewyraźnie. I dlatego natychmiast wiersz trzeba przepisywać. Po godzinie nie potrafiłby odczytać własnego pisma. Robię to zwykle z zaciekawieniem, bo w miarę jak dyktuje mi poszczególne zwrotki, wiążą się one w ciekawą i niespodziewaną całość.

Hej, Panie Boże, coś wielkim gazdą jest nad gazdami. Po coś mi dał taką skrzypkę, co jeno tumani i mami. Nie umiem ci grywać na niej, a jednak wciąż grywać mi chce się, że jestem jak liść ten szumiący gdzieś w niedostępnym lesie. Któż go tam widzi, któż słyszy w tych mnogich drzew rozchoworze? Liche mi dałeś skrzypeczki, niemiłosierny Boże.

0: żem pragnął zrobić tak dużo, a zaś zrobiłem tak mało. Jest to w istocie najgłębsza troska Janka, zwłaszcza w okresie choroby. Pomimo wielkiej pracy, której dokonał, dzieła twórczego, które ma poza sobą, nie może opędzić się myśli, że nie ziścił połowy swych marzeń i że obecnie już tego nie będzie mógł zrobić.
1: Słuchaj, jeżeli kiedyś zasnę i nie obudzę się więcej, pamiętaj, że właściwie kochałem cię. Wiesz dobrze, że nie lubię mówić, nie lubię pokazywać, co we mnie jest. Sama powinnaś to odczuć.
0: Musiałam gwałtownie wyrwać się z jego ramion, aby skryć napływające łzy. Wieczorem stałam na mostku nad potokiem. Pochmurne niebo, przenikliwy wiatr. Woda szemrze niespokojnie. Patrzyłam na dom na szczycie skarpy, na serpentynę dla Janka zrobioną. Pieściłam to wszystko oczami i miałam równocześnie świadomość, że każdy szczegół, ten oto wilgotny pień i wszystkie możliwości ukryte w tym kawałku ziemi, kocham jakąś nie swoją wyłącznie miłością, ale kocham je przez miłość dla nich Janka. Patrzę jego oczarowanymi oczyma. Promienieją dla mnie szczególnym jakimś życiem, ponieważ łagodny uśmiech Janka na nich spoczywał.

0: Ostatni wiersz, jaki napisał, był o nasturcjach.
1: O, jakże będą więdnąć. Jak będą gasnąć one. O, jakże nasze zamrą serca całkiem przygaszone. Lecz chwała Bogu, że dotąd jeszcze płomienieją, chociaż ich ogień będzie tylko zwodniczą

W słuchowisku Umiłowanie Ty Moje według tekstu przygotowanego przez Dorotę Juszczak w adaptacji i reżyserii Wojciecha Biedaka wystąpili Janusz Michałowski i Dorota Lulka. Realizacja akustyczna Jerzy Kamyszek. Posłuchajmy teraz trzech fragmentów z poematów Jana Kasprowicza, kompozycji Karola Szymanowskiego w interpretacji Urszuli Kryger.

0: Autopromocja.
1: Wiadomo nie od dziś, że przeróżne herezje mają bardzo długie trwania i o jednym z jej źródeł będziemy rozmawiać w najbliższej mediewannie już dziś o 23:00. Zapraszam, Łukasz Modelski.
0: Autopromocja.
2: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 20:00.
3: Letni Festiwal Muzyczny.
2: Program realizuje Marek Dalba, a przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski. Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś, 1 sierpnia, w dniu 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, zapraszamy Państwa na wyjątkowy koncert, który odbył się niespełna miesiąc temu, 8 lipca, na festiwalu w Aix-en-Provence. Pod batutą Rafaela Piszona wystąpili wówczas soliści oraz chór i zespół Pygmalion. W programie znalazło się Requiem de Mol Wolfganga Amadeusza Mozarta w interpretacji pod kilkoma względami niezwykłej. Po pierwsze, był to cały spektakl, w którym muzyka odgrywała oczywiście ważną, ale tylko jedną z ról. No, z przyczyn zrozumiałych, jesteśmy w radiu, na tej właśnie roli się dziś skupimy, no ale dobrze by Państwo także wiedzieli o całej warstwie wizualnej towarzyszącej muzyce i także, żeby Państwo mieli świadomość, czego doświadczyła publiczność w Teatrze Arcybiskupim w Aix-en-Provence. Ten projekt po raz pierwszy zagościł na tamtejszym festiwalu 7 lat temu, w roku 2019. Ówczesny dyrektor festiwalu, Pierre Audi, doprowadził do spotkania Rafaela Piszona i włoskiego reżysera teatralnego Romea Castelluccego. Sam Rafael Piszon wspominał tamto spotkanie, mówiąc, że premiera w 2019 roku całkowicie zmieniła jego podejście do

Rekwiem Mozarta, że był to projekt bardzo ryzykowny, pełen wątpliwości do samego końca, ale, i tu cytat, który ostatecznie wykrzyczał z całą mocą nieskończony wymiar partytury Mozarta. No i ten drugi element, który czyni to wykonanie niezwykłym, jest już całkowicie związany z muzyką. Rafael Pichon wplótł pomiędzy części Rekwiem inne, mniej znane utwory Mozarta, nie tylko religijne. Jak sam tłumaczył, pełnią one z jednej strony funkcję dramaturgiczną, odpowiadającą koncepcji reżyserskiej Romea Castelluccego, ale z drugiej strony to rozbicie dzieła tworzy nowe warunki słuchania, burząc nasze, słuchaczy, przyzwyczajenia. A jeśli dołączymy do tej siatki interpretacyjnej fakt, że Rekwiem Mozarta jest dziełem niedokończonym, pozostawionym przez kompozytora tylko we fragmentach, to takie uzupełnienie go o inne dzieła zyskuje nowy, zupełnie oryginalny sens. Przed nami to wyjątkowe odczytanie Rekwiem d-moll. Podczas wystawienia na festiwalu Vex-en-Provence dzieło zostało podzielone na dwie odsłony i tak też dziś i my to dzieło zaprezentujemy. Pozwolą Państwo, że wymienię poszczególne części, no, głównie ze względu właśnie na te elementy, które dodał do partytury Rafael Pichon. Całość otwiera anonimowy graduał Christus Factus Est, no, czyli zaczniemy od chorału gregoriańskiego. Następnie zabrzmi Meistermusik, muzyka mistrzowska, masoński hymn na chór męski i orkiestrę, skomponowany przez Mozarta z okazji wyniesienia Karla von Knisia do stopnia wielkiego mistrza Loży Wiedeńskiej. Po nim zabrzmi Miserere Mei, to w katalogu Kechla numer 90, jest to muzyczne opracowanie psalmu 51, modlitwa o przebaczenie. Wersja Mozarta to, jak Państwo za chwilę usłyszą, subtelny chór a cappella, pierwotnie skomponowany jako część Kyrie w Rekwiem, bo Miserere Mei, zmiłuj się nade mną, to łaciński odpowiednik greckiego Kyrie Eleison. Dalej już Rekwiem właściwe i po introicie i po Kyrie usłyszymy kolejną wstawkę. Będzie to Ne pulvis et cinis. Utwór na bas, chór i orkiestrę, będący taką swoistą parodią muzyczną, bo mamy świecki materiał z muzyki do dramatu Tamos, król Egiptu, i tenże materiał został tu opatrzony tekstem liturgicznym. Muzyka ma mroczny, dramatyczny charakter, nieco przypominający scenę Komandora z Don Giovanniego. Później zabrzmi sekwencja ze słynnym Dies Irae, Dies Illa, która po części Rex Tremende rozdzielona będzie solfeggiem F-dur. Solfeggio F-dur było ćwiczeniem wokalnym Mozarta dla Konstancji, dla żony, później zresztą wykorzystanym w mszy C-moll. A bezpośrednio po Lacrimozie usłyszymy Amen, szkic fugi odnalezionej dopiero w XX wieku, która prawdopodobnie planowana była jako zakończenie całej sekwencji Dies Irae. No i tak właśnie zakończy się pierwsza odsłona tego wieczoru w Aix-en-Provence. A wśród wykonawców Melissa Petit, sopran, Beth Taylor, mezzosopran, Duke Kim, tenor, Alex Rosen, bas i chór oraz zespół Pygmalion, całość prowadzi Rafael Pichon.

I tak urywa się szkic fugi Amen, którą Mozart prawdopodobnie planował zamknąć całą sekwencję Dies Irae po Lacrimozie. W letnim festiwalu muzycznym w programie Drugim Polskiego Radia słuchamy dzisiaj zapisu wieczoru w Teatrze Arcybiskupim w Aix-en-Provence. Na tamtejszym festiwalu było to 8 lipca tego roku. Wystawiono tam wówczas w formie spektaklu teatralnego, takiego swoistego

tego oratorium Requiem de Mol Wolfganga Amadeusza Mozarta w wersji dokończonej przez ucznia Mozarta, Franza Xaviera Süssmayera. I było to rekwiem uzupełnione, jak Państwo słyszeli, innymi religijnymi, a także świeckimi miniaturami muzycznymi drugiego klasyka wiedeńskiego. Wykonawcami tamtego wieczoru byli Melissa Petit, sopran, Beth Taylor, mezzosopran, Duke Kim, tenor, Alex Rosen, bass, a także chór i zespół Pygmalion, całość pod batutą Rafaela Pichona. Przed nami druga część tamtego koncertu i tu także przedstawię części, żeby Państwo nie byli zaskoczeni pojawieniem się niepochodzących z rekwiem utworów. Ofertorium w połowie zostanie rozdzielone przez Quis te comprehendat. Ten motet na chór i orkiestrę również jest parodią. Jest to anonimowe opracowanie z lat 20. XIX wieku, wykorzystujące wolną część serenady Kehel 361, znanej również jako gran partita. I tutaj chór śpiewa tekst sakralny rozważający wielkość Boga. Któż możecie pojąć o najwyższy? Dalej zabrzmią Sanctus Benedictus i Agnus Dei. Bezpośrednio po Agnus Dei, czyli po Baranku Bożym, zabrzmi O Gottes Lamm, Kehel 343 Mozarta. Pierwszy z dwóch niemieckich pieśni kościelnych, zresztą będący idealnym uzupełnieniem Agnus Dei, bo niemieckie O Gottes Lamm to po prostu Baranku Boży. Zaś po finałowej komunii, jako swoiste muzyczne katarzis, zabrzmi anonimowa antyfona In Paradisum. Gregoriański hymn, tradycyjnie śpiewany na końcu pogrzebu w obrządku katolickim, w chwili wynoszenia trumny z kościoła. I ten chorał będzie stanowił epilog do rekwiem Mozarta. Będzie klamrą kompozycyjną, odpowiedzią na początkowe Christus Factus Est. Przenosimy się ponownie do Teatru Arcybiskupiego w Aix-en-Provence. Przed nami druga odsłona Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta.

0: In paradisum deducant te angeli, niech aniołowie zawiodą cię do raju. Tą anonimową antyfoną zakończyło się wyjątkowe dzieło sceniczne, którego reżyserem był włoski poeta obrazu Romeo Castellucci. To stąd, jakby się państwo zastanawiali, te towarzyszące muzyce szumy, trzaski i przydźwięki. A my zaś wysłuchaliśmy muzyki, która ten spektakl współtworzyła. Było to Requiem d-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta, uzupełnione innymi fragmentami anonimowymi oraz autorstwa drugiego z klasyków wiedeńskich. A to wszystko miało miejsce 8 lipca tego roku w Théâtre de l'Archevêché, czyli w Teatrze Arcybiskupim w Aix-en-Provence na tamtejszym festiwalu. Po 7 latach od premiery to dzieło wróciło do programu festiwalu. A za muzyczną stronę tamtego wieczoru odpowiadali Melissa Petit, sopran, Beth Taylor, mezzosopran, Duke Kim, tenor, Alex Rosen, bass, chór i zespół Pygmalion. Całość poprowadził Rafael Piszą. Tu program drugi Polskiego Radia, jest 21:37.
1: Letni Festiwal Muzyczny.
0: Nasze spotkanie potrwa jeszcze do godziny 23. Dziś 1 sierpnia. 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Dlatego teraz posłuchamy muzyki twórców żyjących i działających w czasie okupacji. A zaczynamy od Antoniego Szałowskiego, kompozytora, któremu wojna przerwała rozwój obiecującej muzycznej kariery. Studiował w Warszawie w latach 30. u Kazimierza Sikorskiego i Grzegorza Fittelberga. Później wyjechał do Paryża na nauki do Nadii Boulanger. W obliczu wojny pozostał we Francji ze względu na chorą matkę, choć mógł wyemigrować do Stanów Zjednoczonych. Po 1949 roku, kiedy kulturę polską ogarnął socrealizm, twórczość emigracyjna

wojna została objęta cenzurą, zaś 3 lata później zupełnie usunięto Szałowskiego ze Związku Kompozytorów Polskich i choć po odwilży jego kompozycje były pokazywane m.in. na warszawskiej jesieni, to jednak styl neoklasyczny, któremu Szałowski hołdował, odchodził już w przeszłość. No i nie udało się temu twórcy odzyskać pozycji kompozytorskiej, którą przez lata przed wojną budował. My zaś dzisiaj wysłuchamy sonatiny na klarnet i fortepian Antoniego Szałowskiego. To dzieło ma 3 części: Allegro non troppo, Larghetto i Finale Allegro. Na klarnecie gra Jean-Marc Fessard, a na fortepianie Jadwiga Lewczuk.

Sonatina na klarnet i fortepian Antoniego Szałowskiego. Allegro no troppo, larghetto i finale allegro. Grali Jean-Marc Fessard na klarnecie i Jadwiga Lewczuk na fortepianie. Antoniego Szałowskiego po wojnie wymazano z pamięci i wprawdzie po odwilży muzyka tego kompozytora nieznacznie powróciła na polskie estrady. Mimo to sam kompozytor jednak do końca życia pozostał we Francji. Zdecydowanie mniej szczęścia miała twórczość Tadeusza Zygfryda Kaserna, kompozytora, który po emigracji do Nowego Jorku został całkowicie wymazany z oficjalnej wersji historii pisanej przez PRL. Kasern był twórcą żydowskiego pochodzenia, który mieszkał i pracował w Krakowie, a po denuncjacji uciekł do Warszawy, gdzie ukrywał się przed Gestapo pod przybranym nazwiskiem Teodor Sroczyński. Brał aktywny udział w podtrzymywaniu podziemnego życia muzycznego na terenie okupowanej Warszawy. Konstanty Regamej wspominał tak. Twórczość muzyczna tych 5 lat okupacji była bardzo obfita i miała charakter wyjątkowy. Prawie wszyscy muzycy w ten czy inny sposób brali udział w ruchu oporu, a to oznaczało, że w ciągu tych 5 lat żyli oni w ciągłym zagrożeniu śmiercią lub aresztowaniem. Dziwne byłoby, gdyby to intensywne życie nie pozostawiło śladów w ich dziełach. Niełatwo jednak stwierdzić, na czym ślady owe miałyby polegać. To charakterystyczne. Na próżno by szukać w tych dziełach bezpośredniego odzwierciedlenia tragicznych wydarzeń epoki. Brak tu muzyki o programie patriotycznym, brak łatwych efektów. Trzeba było samemu prowadzić to życie, by zrozumieć, że artysta nie byłby zdolny uczynić z niego tworzywa swojego dzieła. W sztuce szukał on raczej ucieczki, wyzwolenia ze straszliwej rzeczywistości, która go otaczała. I wydaje mi się, że ten opis Konstantego Regameja bardzo dobrze może się odnosić do napisanego w roku 1943 w Warszawie koncertu na orkiestrę smyczkową Tadeusza Zygfryda Kaserna. Koncert ten jest odtworzeniem dzieła wcześniejszego, którego partytura została zniszczona. Sam Kasern zaś, wstrząśnięty powstaniem w getcie warszawskim, powrócił do swojego dzieła i napisał je na nowo. Przed nami koncert na orkiestrę smyczkową Kaserna. Koncert ten ma 4 części. Allegro deciso e molto ritmico, minuetto, adagio i finałowe rondo. Gra Orkiestra Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Renato Rivolti.

Allegro deciso e molto ritmico, minuetto, adagio i finałowe rondo. To części koncertu na orkiestrę smyczkową Tadeusza Zygfryda Kaserna, którego wysłuchaliśmy w interpretacji Symfonii w Warszawie pod dyrekcją Renato Rivolti. A przed nami kompozytor, który całą wojnę spędził w Warszawie, Ludomir Różycki, i jego utwór wprost odnoszący się do tragedii Powstania Warszawskiego. Pieta na zgliszczach Warszawy, fragment dramatyczny na orkiestrę. To utwór napisany początkowo w 1942 roku i będący muzyczną odpowiedzią na bombardowania Warszawy z roku 1939. Rękopis, podobnie jak miało to miejsce z koncertem Kaserna, spłonął w czasie Powstania Warszawskiego i został zrekonstruowany w roku 1948. Tytułowe zgliszcza więc nie odnoszą się tu bezpośrednio do bombardowań z początków wojny, a do zrównania miasta z ziemią w czasie i po powstaniu w roku 1944. Raz jeszcze gra Orkiestra Symfonia Warszawia pod batutą Renato Rivolti.

Pieta na zgliszczach Warszawy. Fragment dramatyczny na orkiestrę symfoniczną Ludomira Różyckiego. Grała Orkiestra Symfonia Varsovia pod dyrekcją Renato Rivolti. Teraz natomiast sięgam po twórczość Romana Padlewskiego, niezwykle wrażliwego kompozytora, skrzypka, pianisty, muzykologa, krytyka i działacza muzycznego. Bardzo aktywną działalność społeczno-artystyczną przerwała wojna, w którą Padlewski również się zaangażował. Studiował grę na skrzypcach oraz kompozycję pod kierunkiem Tadeusza Szeligowskiego i Stanisława Wiechowicza, ale równolegle uczył się w oficerskiej szkole artylerii, a do kampanii wrześniowej przystąpił w stopniu podchorążego. Zginął tragicznie 16 dnia Powstania Warszawskiego. Został śmiertelnie raniony podczas próby rozbrojenia Goliata, czyli zdalnie sterowanego czołgu miny. Posłuchajmy napisanego latem 1939 roku Stabat Mater na chór a cappella. Jest to dzieło napisane w ciągu zaledwie kilku czerwcowych dni. Było pisane w pośpiechu, jakby w przeczuciu zbliżającej się wojny. Jest to z jednej strony mistyczne, a z drugiej przejmująco czyste i proste dzieło. I to dzieło Padlewski zadedykował własnej matce. Ironia losu. Kompozytor niejako przewidział tragiczny los własnej matki, matki bolejącej, oglądającej śmierć własnego syna. Stabat Mater na chór a cappella Romana Padlewskiego. Słuchamy wykonania Kamerate Silesii pod dyrekcją Anny Szostak.

Stabat Mater na chór a cappella Romana Padlewskiego. Śpiewała Camerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak. Niecały kwadrans pozostał do 23:00. Dobiega końca dzisiejsze wydanie Letniego Festiwalu Muzycznego. W pierwszej części naszego spotkania słuchaliśmy Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta z festiwalu Aix-en-Provence. Więc na zakończenie wracam jeszcze do klasyka z Salzburga i proponuję Państwu nagranie, które za rok skończy okrągłe 40 lat. Przed nami sonata skrzypcowa e-moll, Kehel 304, grają Sigiswald Keiken na skrzypcach i Gustav Leonhardt na pianoforte.

0: Sigiswald Kaken na skrzypcach i Gustav Leonhardt na pianoforte. To była sonata e-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta w katalogu Kechla, pozycja 304. I tak kończymy dzisiejsze spotkanie w naszej wieczornej audycji. Marek Dalba program zrealizował. Ja nazywam się Grzegorz Dąbrowski. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Tuż po 57. rocznicy śmierci, na dwa dni przed 122. rocznicą urodzin Witolda Gombrowicza, w audycji Las Książek zaprosimy Państwa do przestrzeni muzealnej w willi Aleksandrine w Wons na południu Francji, do mieszkania, w którym pisarz spędził ostatnie lata. To będzie okazja do rozmowy o życiu, zwyczajach i twórczości jednej z najbardziej wyrazistych postaci polskiej literatury, a także o ludziach, którzy go otaczali. Do usłyszenia w niedzielę o 11:00. Monika Zając.
1: Autopromocja.

0: Dobry wieczór. Łukasz Modelski. Dziś w Mediewannie Ewangelia Marcjona. Ewangelia Marcjona, tekst, o który nigdy się nie otarliśmy w jakimkolwiek średniowiecznym programie. A otrzeć się dziś będziemy mogli dzięki książce Ewangelia Marcjona, a kanoniczne Ewangelie Synoptyczne, której autor, dr Grzegorz Wingert, jest dzisiaj w Mediewannie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: To od razu powiedzmy, że to opracowanie Ewangelii Marcjona jest pańskim doktoratem.
1: Tak, było doktoratem, udało się opublikować dosłownie chwilę temu.
0: Trzymamy rękę na pulsie.
1: Bardzo mi miło.
0: Doktoratem, to jeszcze pochwalmy może alma mater, skoro tak, doktoratem obronionym gdzie?
1: W Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a magisterium wcześniej i związki późniejsze również z Instytutem Religioznawstwa.
0: Ewangelia Marcjona to czasy zamierzchłe i właściwie wymykające się chronologicznie domenie średniowiecza. My zazwyczaj startujemy gdzieś w okolicach IV wieku, no bo już po prostu nie da się tego IV wieku pominąć, kiedy mówi się o ciągu myślowym czy ideowym, które średniowiecze kształtowało. No tutaj jesteśmy w stuleciu drugim po Chrystusie. I będziemy musieli jakoś rozebrać najpierw samo pojęcie Ewangelii Marcjona. Co to jest za tekst i dlaczego Marcjona?
1: W odróżnieniu od większości znanych nam Ewangelii, które imiona nabierają po swoich redaktorach czy autorach, Ewangelia Marcjona nazywana jest tak, gdyż wykorzystywał ją Marcjon. To, czy był on jej autorem, jest przedmiotem sporu ciągle. Jednak większość badaczy skłania się jednak ku opinii, iż był to tekst wykorzystywany przez Marcjona, a nie napisany przez niego samego.
0: Oczywiście pytanie o to, kto napisał Ewangelię Marcjona, nie ma sensu, no bo wiadomo, że Odysei nie napisał Homer, tylko poeta, który tak samo się nazywał. No ale w tym przypadku jednak istnieje, zdaje się, i o tym jest pańskie opracowanie w znacznej mierze, związek pomiędzy marcjonizmem a tekstem, o którym mowa.
1: Związek jest bezpośredni, fundamentalny, bowiem centralnym źródłem dla doktryny Marcjona była właśnie ta Ewangelia. Tekst ten nie był według źródeł wykorzystywany przez inne wspólnoty, a przynajmniej nie mamy żadnych poświadczonych źródłami dowodów na to, żeby tak było, co jednak staram się wywodzić na podstawie badań zarówno historii marcjonizmu, jak i badań krytyczno-literackich nad tekstem tej Ewangelii oraz z nią mocno spokrewnionej Ewangelii Łukasza. Staram się wskazać, że tekst ten mógł być i najprawdopodobniej był wykorzystywany także przez wspólnoty nie tylko marcjonistyczne, ale także chrześcijańskie.
0: Szerokim gestem pan tutaj posiał, dlatego że musimy teraz zadać mnóstwo pytań dotyczących poszczególnych elementów tej wypowiedzi. To najpierw spróbujmy się osadzić w czasie. Kiedy rzecz się dzieje?
1: Rzecz się dzieje na przykład

0: przełomie pierwszego, drugiego wieku. Z największą intensywnością w swojej książce śledzę pierwszą połowę drugiego wieku.
1: A kim jest Marcion?
0: Marcion jest, mówiąc najszerzej i najostrożniej, liderem religijnym. W literaturze utrwala się mocno wartościujące pojęcie herezjarchy, ale chyba ograniczenie się do tej szerszej kategorii lidera religijnego wydaje się być lepiej czyniące zadość tej postaci.
1: W tym programie akurat kawa leży na ławie, więc musimy starać się w takim razie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego przylgnęła do niego opinia herezjarchy. Czyżby z powodu błyskawicznej ekskomuniki?
0: Czy błyskawicznej, nie wiem. Mhm. Zdecydowanie głośnej i utrwalonej w świadomości herezjologów chrześcijańskich na całe 2000-lecia. Wraz z Szymonem Magiem Marcion staje się wręcz archetypem i źródłem wszelkich doktrynalnych pęknięć w chrześcijaństwie już u samego zarania dziejów.
1: Kiedy patrzymy na wczesnochrześcijańskich pisarzy, no to widzimy, że są wśród wybieranych przez nich adwersarzy postacie, które się rzeczywiście powtarzają i w które godzi wielu. Marcion należy do tych postaci. To jest rzeczywiście w wieku drugim i później. No, taki dyżurny heretyk, któremu różni ojcowie i pisarze poświęcają wiele miejsca. No to wspomnijmy o Tertulianie jednak, no bo nie sposób obejść chyba.
0: Tertulian poświęcił bardzo wiele znaków spisanych właśnie Marcionowi. W czterech księgach polemizuje z Marcionem i nie jest to jedyne dzieło, w którym jego imię w pismach Tertuliana się pojawia. I dyskutuje z Marcionem w najróżniejszy sposób. Od dyskusji z doktryną przez dyskusję z treścią ksiąg, które Marcion uważał za autorytatywne dla siebie. I szczęśliwie właśnie Adversus Marcionem, czyli to centralne dzieło poświęcone Marcionowi, przekazuje nam bardzo wiele szczegółów na temat treści Ewangelii Marciona.
1: Zanim do treści Ewangelii Marciana, no to będziemy musieli starać się naświetlić to, na co Tertulian tak się gniewa. Wspomniał pan, że były wspólnoty marcjonistyczne i wspólnoty chrześcijańskie. No i teraz rodzi się pytanie, czy Marcion był chrześcijaninem, czy nie był?
0: Marcion bezwzględnie twierdził, że chrześcijaninem jest i co więcej, że nie wprowadza niczego nowego, a zachowuje właściwą regułę wiary w odróżnieniu od nowinkarskiej wspólnoty rzymskiej.
1: Marcion zdaje się był człowiekiem dobrze sytuowanym, sam w sobie, bawił w Rzymie, wydawał pewne kwoty, zdaje się, na nową religię ostatecznie. Zdaje się, że był zaangażowany jednak bardzo poważnie w chrześcijaństwo.
0: Zdecydowanie i wydaje się właśnie, że ten religijny ferwor jest tym, co najlepiej charakteryzuje Marciona. Nazywanie go teologiem jest krokiem niezbyt fortunnym. Kiedy dokładnie przyjrzymy się jego doktrynie, to zawierała ona dosyć sporo logicznych dziur, czy po prostu zdradzała cechy młodego ruchu religijnego, który kształtuje dopiero swoją siatkę pojęciową i relacje pomiędzy poszczególnymi elementami własnego światopoglądu. Ale nie można Marcionowi w żadnym momencie jego burzliwej kariery religijnej odmówić właśnie
1: żarliwości. No tak to z nimi jest właśnie. No ale rzeczywiście w pierwszej połowie wieku drugiego siatka pojęć w ogóle się kształtuje i ona jeszcze jest, powiedzmy, dosyć elastyczna. Ale nie powiedzieliśmy, na czym polega odstępstwo Marciona, dlatego że no, ostatecznie bardzo szybko zareagowano na nie. Muszę powiedzieć, że tutaj taka reakcja chrześcijańska była szybka bardzo. Na czym polega błąd Marciona?
0: Moglibyśmy wyliczać kilka, ale zdecydowanie fundamentalny dla tego rozbratu z gminą chrześcijańską był dualizm dobrego i złego Boga, jaki zdaje się deklaruje Marcion.
1: No ale ten dualizm, no to po pierwsze chyba nie tylko on głosił i to chyba nie był koniecznie jego pomysł, a po drugie, kto jest dobry, a kto jest zły, gdzie jest dobry Bóg, gdzie jest zły i co zły zrobił, a czego nie zrobił.
0: Tak, zdecydowanie Marcion nie był jedynym, który coś takiego głosił. W drugim wieku bardzo liczne były wspólnoty Walentyna, Bazylidesa i Saturnina, autorów i liderów, których klasyfikujemy jednoznacznie jako gnostyków. Marcion gdzieś sytuuje się na pograniczu tego pojęcia i tak jak on, znaleźli się oni poza nawiasem ortodoksji w którymś momencie, choć Walentynian znoszono dłużej w ramach gmin chrześcijańskich. Wydaje się, że właśnie ta intensywna

0: i błyskotliwa kariera Marcjana mogła być jednym z tych czynników, które przyspieszył rozbrat z gminą chrześcijańską w Rzymie.
1: Czyli co? Czyli jakiś zły demiurg, tak, się
0: Zdecydowanie
1: pojawia?
0: Zły demiurg, stwarzający świat, zły świat, który jest zepsuty od samego fundamentu i nie mający w sobie niczego dobrego. W różnych nurtach

0: Mamy bardzo mocną opozycję stworzonej rzeczywistości Demiurga, w której działa on jako zły prawodawca, niesprawiedliwy sędzia i dobrego, nieznanego Boga, który jest zupełnie niezależny od stworzenia i decyduje się na jakiś ratunek dla ludzkości wyłącznie z litości. Ludzkość nie wraca do siebie poprzez zbliżenie z Bogiem, a poprzez litość zostaje wyzwolona z więzów, jakie właściwie wymyślił, stworzył i podtrzymuje Demiurg.
1: No i teraz jesteśmy już w drugim wieku ostatecznie, więc wiemy już, że nie dość, że istnieje Ewangelia, no to istnieją jakieś księgi Starego Testamentu, jakbyśmy powiedzieli, powiedzmy trochę późniejszym językiem. No i jak Marcion i marcjonizm się do tych dwóch faktów odnosi?
0: Marcion jest przypadkiem ciekawym, bo z jednej strony odrzuca Stary Testament jako źródło swojej doktryny, bo tak jak świat i tak jak wszystko, co stworzone przez Demiurga, też jest czymś złym, ale nie jest w pełni kłamstwem, bo opisuje to, co Demiurg robił.
1: Tym Demiurgiem jest Jahwe, tak?
0: Tak, tym Demiurgiem jest Jahwe. Sam Marcion raczej tego imienia nie przywołuje, ale tak, tutaj zachodzi jednoznaczna tożsamość, nie ma co do tego wątpliwości. Gdy chodzi jednak o wiedzę na temat tego, jak zbawienie ludzkości jest możliwe, to tę wiedzę Marcion wywodzi z jednej strony z Ewangelii, której sam nie nazywa Ewangelią swojego imienia, oraz zbioru listów Pawłowych.
1: No, ucieszyliby się na tę wieść zwolennicy tak zwanego chrześcijaństwa Pawłowego. Prawdopodobnie, no bo jeżeli listy świętego Pawła są źródłem tak poważnym dla doktryny, no to można by było powiedzieć, że one u Marcjona grają rolę nawet większą niż w Kościele wówczas.
0: Można przyjąć taką optykę z pewną ostrożnością. Bardzo mocno akcentował to już niemal 100 lat temu Adolf von Harnack. Wydaje się jednak, że traktowanie Marcjona jako autora ściśle Pawłowego wydaje się być nieco skrótem myślowym, który może nas prowadzić na potencjalnie niebezpieczne drogi.
1: My od tych niebezpiecznych dróg oczywiście będziemy się odżegnywać, no ale musimy w takim razie postawić kropkę nad i, no bo mamy już złego Demiurga stwarzającego z nudów zły świat. No i mamy tę jakąś litościwą czy spolegliwą pomoc. No i teraz wszyscy przyjaciele idei Chrystusa Bodhisattwy byliby tutaj w niebowzięci, jakby pewnie doczytali, no bo to jest rola Chrystusa u Marcjona.
0: Tak, jest jednak jeszcze jeden wymiar jego działalności, który bardzo zręcznie zaakcentował parę lat temu Sebastian Moll, który w Marcjonie widzi nie tylko Zbawiciela, ale też postać, która przekorą i nie chcę powiedzieć złośliwością, ale właśnie przede wszystkim przekorą działa wbrew Demiurgowi i krzyżuje jego drogi.
1: Wprawdzie postać ta mówi, że nie przyszła zmienić ani jednej litery, no ale z drugiej strony robi przeróżne rzeczy w szabat na przykład i ta stara religia widać nie bardzo, przynajmniej jej zwyczaje, nie bardzo są przez nią dochowywane. Czy to jest jakiś trop dla Marcjona?
0: Bezwzględnie. Zarówno właśnie to zagadnienie nieprzestrzegania czy przekraczania reguł Tory, jak i dosyć radykalna lektura listów Pawłowych, które przecież też mówią o tym, że Tora nie wiąże już chrześcijan, zdają się właśnie pokazywać marcjonistyczny stosunek do prawa. Stosunek, który był jednoznacznie negatywny, w prawie nie było nic dobrego. To znaczy ani etyka toraiczna nie jest według Marcjona dobra, ani dziesiątki reguł, jakie wprowadza Tora, nie stanowią dla niego żadnej wartości, a jedyne, co czynią, to wiążą ludzkość, w tym wypadku Żydów, ze złym Demiurgiem.
1: Czy jest w marcjonizmie miejsce na Ducha Świętego?
0: Wiek II to czas, kiedy refleksja nad naturą Trójcy i relacją pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem jest jeszcze bardzo wczesna. Wydaje
1: Pisarze
0: się jednak,
1: kościelni też nie są pewni.
0: Też nie są pewni. Wydaje mi się, że w tym wymiarze Marcjon nie wykracza jakoś poza ogólne poczucie rodzącej się ortodoksji w tamtym czasie. Nie mówi dużo na ten temat.
1: No, to jeszcze powiedzmy o tym, jak my oceniamy jego popularność. Dlatego, że powiedział pan, że prawdopodobnie ta jego obecność, krzykliwość, to, że on był widoczny,

0: sprawiło, że tak szybko i tak głęboko się nim zainteresowano. No ale też to jest czas powstawania przeróżnych wspólnot. Te wspólnoty, wiadomo, mają różnych biskupów. Czasami ci biskupi są mądrzejsi, czasami mniej, czasami bardziej przypadkowi, czasami mniej, więc no, obserwujemy, jak ten kościół dopiero nawet nie krzepnie, on zaczyna krzepnąć właściwie dopiero. Więc na przeróżne ruchy herezjarchiczne jest tam mnóstwo przestrzeni i ciekaw jestem, czy wiemy, jaka jest skala oddziaływania Marcjona wówczas za jego życia.
1: Na pewno nie mamy liczb. Tu co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Ruch ten wydaje się, że też dosyć szybko został opanowany przez chrześcijaństwo głównego nurtu w skali, powiedziałbym, socjologicznej. To znaczy jako zjawisko występował i na pewno stanowił wyzwanie zarówno ze względu na swój fundamentalizm dla chrześcijaństwa głównego nurtu. Trudno jednak mówić tu, tak jak wspomniałem, o jakichkolwiek liczbach. Na pewno jednak był to ruch o dosyć dużym zasięgu zarówno geograficznym, jak i społecznym.
0: A gdzie on głównie się umiejscawiał?
1: Rzeczywiście Rzym byłby tym głównym ośrodkiem, ale mamy niebudzące wątpliwości świadectwa o Syrii, to zarówno zachodniej, jak i wschodniej Syrii, w pewnym stopniu także Afryka Północna. I tam te wspólnoty utrzymują się najdłużej i najdłużej pojawiają się w źródłach bezpośrednie polemiki właśnie z tym ruchem.
0: Jak długo trwała popularność marcjonizmu? Dlatego, że no, można powiedzieć, że oddziaływał i później w całkiem dojrzałym średniowieczu, no ale na razie zostańmy przy starożytności dojrzałej.
1: Popularność ta z czasem maleje i tu ponownie trudno byłoby zwrot bardzo dokładnie tego wektora ustalić. Jednak gdzieś już w IV-V wieku marcjonizm staje się ruchem zdecydowanie marginalnym.
0: Kościół krzepnie, wiadomo. No
1: Kościół krzepnie,
0: się
1: pojawia
0: pisze.
1: Się monastycyzm chrześcijański, który jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzebę...
0: Mamy Augustyna,
1: tak. Więc tej przestrzeni dla ruchów podobnych do marcjonizmu robi się coraz mniej. Już nie mówiąc o rosnącej opresji dla ruchów uznanych za heterodoksyjne ze strony cesarstwa.
0: No tak, no bo jesteśmy rzeczywiście w wieku IV, jesteśmy w wieku religii państwowej, w wieku kredo nicejskiego. No to jest takie stulecie rzeczywiście dosyć przełomowe. No ale można powiedzieć, że po chwili milczenia, no takiej powiedzmy wielusetletniej, no ostatecznie wybija gdzieś ta sama myśl. Nie mówię o całym tym manichejskim nawet podejściu, bo ono zawsze gdzieś tam się tliło po jakichś sektach, było zawsze modne, no ale Bogomilowie, Katarzy, to wszystko, co tam gdzieś w XII-XIII wieku wybucha, no to myślenie jest zadziwiająco podobne.
1: Zadziwiająco podobne i związki da się identyfikować.
0: Aha.
1: To są związki, no przede wszystkim powiedzielibyśmy morfologiczne, bo podobieństwa zachodzą, nie zawsze jasne są te powiązania. Katarzy, Bogomili, jest to ruch zdecydowanie ze wschodu na zachód. Na wschodzie te wspólnoty, czy manichejskie, czy gnostyckie, utrzymują się dosyć długo, obowiązkowo w ukryciu.
0: No, z Katarami to tak różnie. To tak?
1: Różnie było, ale działalność publiczna przyniosła konsekwencje. Natomiast tak, te ruchy dualistyczne cały czas są obecne gdzieś na peryferiach chrześcijaństwa, to zarówno wschodniego, jak i zachodniego. Z tym, że ważna uwaga, myślę, jest taka, że bardzo często to podobieństwo nie wykazuje bezpośrednich związków genetycznych między poszczególnymi ruchami. Kiedy spojrzymy na późny antyk, to widzimy, że te tendencje do deprecjonowania świata materialnego pojawiają się w bardzo różnych nurtach. To jest zarówno neoplatonizm, jak częściowo stoicyzm, hermetyzm, gnostycyzm. Wszystkie te ruchy mają miejscami podobny stosunek do świata, ale nie zawsze z tych samych źródeł wywodzą podobne tezy.
0: Powiedzieliśmy sobie, że Katarzy, no to proponuję, zanim przejdziemy do tekstu oraz do związku Ewangelii Marcjona z Ewangeliami, no powiedzmy kanonicznymi, posłuchać utworu opowiadającego oczywiście o krucjacie katarskiej. Z kronikarskiego obowiązku ostatnio twierdza Monsegur upada w 1244, 782 lata temu. Wiadomo, że Katarzy prawdopodobnie ze względu na wspaniałe położenie

w Oksytanii zawsze budzą zainteresowanie i jakąś taką przychylność, no abstrahując od stosownych książek, które im poświęcono. No ale też, jak państwo wiedzą doskonale, Jordi Savall, człowiek, który postanowił zilustrować dzieje średniowiecza za pomocą muzycznych składanek, które z lepszym lub gorszym skutkiem bardzo regularnie publikował. Opublikował również rzecz wieloutworową pod tytułem Le Royaume Oublié, czyli Królestwo Zapomniane, Zapomniane Królestwo. Rzecz jest oczywiście o Katarach. No i tam w tym albumie Tutti Frutti są tam przeróżne rzeczy poukładane na różne sposoby, ze skutkiem lepszym lub gorszym. Śpiewa tam jeszcze Montserrat Figueras. No ale istotną rolę w tym albumie zajmuje Wilhelm Studeli, czyli, przypomnijmy, autor pierwszej znacznej części opowieści poetyckiej o krucjacie przeciw albigensom. I fragment płyty Jordiego Savalla i oczywiście La Capella Real de Catalunya i Hesperion 21 przed nami. I to właśnie będzie wers Le Barnaches de France, czyli wers z poematu o krucjacie przeciw albigensom Wilhelma Studeli.

0: No to teraz warto by było powiedzieć jednak dwa słowa i o samym tekście, i o jego związkach z innymi tekstami Ewangelii, osobliwie z Ewangelią według świętego Łukasza, a także o badaniach nad tym tekstem, no bo zawsze jest to ciekawe przy edycjach czy przy rozważaniach na temat historii tekstów antycznych. Łączy się zawsze Ewangelię Marcjona z Ewangelią według Łukasza. Na czym ten związek miałby polegać?
1: Związek jest bezpośredni i bardzo silny. Ewangelia Marcjona stanowi niewątpliwie krótszą recenzję tekstu łukaszowego. Co do tego wątpliwości nie ma. Spór dotyczy tego, który z tych tekstów był pierwszy i w jaki sposób doszło do zmian, które te teksty od siebie odróżniają.
0: A jakie są stanowiska i argumenty?
1: Stanowisko dominujące, jednocześnie stanowisko starożytne, powtarzane od Tertuliana szczególnie, jest takie, że Marcjon sięgnął po Ewangelię Łukasza, powycinał, co nie odpowiadało jego doktrynie i tak przygotowany tekst podawał jako prawdziwą Ewangelię.
0: I to jest pogląd, który dziś w nauce jest dominujący?
1: Dosyć szeroko przyjęty.
0: A co w takim razie umowny Marcjon powycinał z tej Ewangelii?
1: Wyciął w całości Ewangelię dzieciństwa, wyciął prolog, wyciął pojedyncze mowy i przypowieści i wiele krótszych bądź dłuższych fraz w toku całej Ewangelii. Tym, co miało być powodem dla tych korekt, miała być niezgodność wyciętych fragmentów z marcjonistyczną doktryną.
0: Czy możemy przyjąć, że tak rzeczywiście było?
1: Staram się postulować, że nie.
0: Aha. Pański postulat polega na czym?
1: Postulat ten polega na tym, że jeśli przyjrzymy się fragmentom, które miały zostać rzekomo wycięte, porównamy je z innymi miejscami poświadczonymi jako obecne w Ewangelii Marcjona, to widzimy, że ten redaktorski krok, jakiego miałby się podjąć Marcjon, byłby bardzo chaotyczny, niespójny, wybiórczy i nieprzekonujący.
0: Może był niewykształcony szczególnie.
1: I takie głosy się pojawiają. Wydaje się jednak, że przy tym rodzaju religijnej gorliwości niepotrzebne byłoby wykształcenie, żeby móc identyfikować analogiczne perykopy także w tekście, który przyjął.
0: No a listy Pawłowe?
1: Listy Pawłowe poświadczone znacząco gorzej od Ewangelii, jeśli chodzi o dokładne miejsca, które miały być obecne bądź wycięte, również wydają się być zachowane w formie, jaka nie budziłaby kontrowersji w Kościele w II wieku. Istnieją autorzy, którzy mówią wprost, podobne zbiory o tym samym zakresie, w tym samym kształcie funkcjonowały we wspólnotach ortodoksyjnych.
0: No i teraz taka popularna myśl Tertuliana, że to Marcjon po raz pierwszy oddzielił Stary Testament od Nowego.
1: Napięcie pomiędzy tymi dwoma zbiorami zdecydowanie występuje i jeśli mielibyśmy widzieć nowość w ruchu Marcjona, to chyba przede wszystkim to, że od jego postaci możemy mówić o pierwszym autorytatywnym zbiorze tekstów.
0: Czyli kanon. Nowego.
1: Jakiś rodzaj protokanonu. Zdecydowanie od momentu pojawienia się Marcjona zaczyna się ta bardzo intensywna i trwająca niemal przez całe dzieje chrześcijaństwa dyskusja o tekstach kanonicznych, autentycznych i także zakresie tych tekstów już w ramach samych ksiąg.
0: Czyli Marcjon przyjmuje, że mamy jedną Ewangelię oraz pewien wybór.

0: czy może całość listów Pawłowych, nie jestem pewien.
1: Większość listów Pawłowych nie uznawał listu do Hebrajczyków, którego autorstwo cały czas jest przedmiotem dyskusji, i nie uznawał listów katolickich.
0: Czyli mamy jednak jakoś, no, jakoś spójnie skonstruowany taki protokanon. Biskupi reagują, choć sami nie wiedzą jeszcze, jak kanon powinien wyglądać mniej więcej wtedy.
1: Tak. Kryterium tego, co należy czytać, było w większości to, co było czytane w ramach wspólnot kościelnych. To znaczy, jeżeli pojawiały się dzieła nowe, a wydawały się kontrowersyjne, to to, na ile się, jak wyglądała ich recepcja, było kryterium tego, czy są one dopuszczalne, czy nie.
0: Znika z Ewangelii Marcjona Ewangelia Dzieciństwa. No ale jakie jest stanowisko Marcjona wobec pochodzenia Chrystusa, czy pochodzenia Jezusa w tym wypadku?
1: Jest to zagadnienie, które dosyć dobrze pokazuje niedojrzałość doktryny marcjonizmu, bo występuje dosyć silne napięcie w marcjonizmie między człowieczeństwem i rzeczywistą obecnością Jezusa w świecie, a tym, w jaki sposób i dlaczego miałby się na tym świecie pojawić. I nie mamy tutaj jednoznacznych odpowiedzi. Samo to, czy Jezus się wciela, czy tylko wygląda jak człowiek, również nie jest tak jednoznaczne, jak chcieliby niektórzy autorzy. I wydaje mi się, że potrzebna jest tu dalece idąca ostrożność. To znaczy mówienie o doketyzmie Marcjona i kwestionowaniu jego cielesności, cierpienia wydaje się być zbyt dużym skrótem.
0: No to porozmawiajmy w takim razie o tym, jakimi tekstami, jakimi wersjami dysponujemy.
1: O właśnie. Dysponujemy tylko relacjami na temat tego tekstu. I to czyni Ewangelię Marcjona tekstem bardzo zagadkowym, w wielu miejscach pozostawiającym nas ze znakami zapytania, których dysponując metodologią badań krytyczno-literackich nie możemy przekroczyć. Szczęśliwie jednak tekst ten był bardzo szeroko przytaczany i tutaj wspomniany adwersus Marcjonem jest źródłem pierwszorzędnym i najważniejszym, ale niestety napisanym po łacinie. I to jest jeden z poważniejszych problemów w badaniach nad Ewangelią Marcjona, bowiem nie jesteśmy w stanie rekonstruować dokładnej leksyki, nawet kiedy Tertulian bardzo starannie cytuje poszczególne zdania, jakie identyfikował w tekście Marcjona, bowiem retranslacja na grekę nie zawsze pozwala nam odtworzyć dokładną leksykę poszczególnych zdań.
0: Czyli nie mamy strzępów rękopisów ani odpisów. Znamy jedynie łacińskie wersje, czy byli jeszcze jacyś krytycy Marcjona, którzy posługiwali się greką?
1: Był jeszcze piszący w Grece Epifaniusz Salaminy i jego Panarion, który jest drugim najważniejszym źródłem do rekonstrukcji tekstu Marcjona. Jednak Epifaniusz nie zawsze jest bardzo staranny w sposobie przytaczania poszczególnych zdań i nawet w poszczególnych miejscach swojego dzieła te same miejsca przytacza w różny sposób, co każe nam z ostrożnością przypatrywać się temu, jak relacjonuje tekst Marcjona.
0: A czy opierając się na relacjach ostatecznie, mamy przekonanie, że zrekonstruowano cały tekst Ewangelii Marcjona, czy wydaje nam się, że czegoś brakuje, że coś mogło zginąć? Nie pytam o Ewangelię Dzieciństwa, tylko o to, czy nie mamy tam jakichś obszarów nieciągłości.
1: Bardzo duże obszary nieciągłości. I to są zarówno obszary nieciągłości w ramach pojedynczych zdań, jak i większe partie tekstu, które są zupełnie niewzmiankowane przez wspomnianych dwóch autorów. I niestety jest to dosyć spora część tego tekstu. To znaczy możemy próbować przypuszczać, hipotetyzować, że ten fragment nie budzi kontrowersji, więc mógł się znaleźć. Według mnie jest to jednak droga dosyć niebezpieczna, właśnie ze względu na to, że nie ma spójności między zgodnością z doktryną, a obecnością w tekście.
0: A jak wygląda kwestia badań nad Marcjonem? Dlatego, że prawdopodobnie jest to proces długotrwały, trwający chyba stulecia bardziej niż dziesięciolecia.
1: Zdecydowanie. Zainteresowanie Marcjonem największe było chyba gdzieś w okolicy początku XX wieku. Jednak dzieło Adolfa von Harnacka poświęcone Marcjonowi tak mocno wbiło się w świadomość badaczy, niekoniecznie zajmujących się bezpośrednio samym Marcjonem, że na długo uznano, że właściwie napisano, co trzeba było napisać. Od parunastu, może dwudziestu kilku lat widzimy ponowny wzrost zainteresowania jego postacią, dzięki czemu udało się w jakimś stopniu zakwestionować albo uzupełnić

0: te diagnozy, które stawiał klasyk 100 lat temu.
1: A obecne tendencje badawcze kazałyby, popychając dyscyplinę czy badania naprzód, szukać gdzie i czego. No bo zazwyczaj teksty, które się nie kończą, teksty, które, nad którymi nie da się skończyć badań, podlegają pewnym cyklom, powiedzmy, sezonowym. No wiadomo, że tam w pierwszej połowie XX wieku jest ważne to, a w pierwszej połowie XXI wieku jest ważne śmo. No to teraz ciekawe, czym byśmy się zajmowali dzisiaj u Marciana.
0: Z mojej perspektywy badania nad właśnie samą rekonstrukcją tekstu Marciana wydają się jednymi z ciekawszych. Znacząco ruszyły do przodu badania nad krytycznym tekstem Nowego Testamentu, które ułatwiają nam rekonstrukcję samego tekstu Marciana. Narzędzia krytyki literackiej również nieco się zmieniły od tych 100 lat, dzięki czemu nowe rekonstrukcje rzucają nowe światło i pozwalają nam nieco lepiej zrozumieć fenomen tego tekstu. I rzeczywiście w ostatnich latach pojawiło się kilka rekonstrukcji, skrajnie różniących się zarówno podejściem metodologicznym, jak i sposobem prezentacji tekstu. Mamy z jednej strony bardzo maksymalistyczną w swoich założeniach rekonstrukcję Matthiasa Klinkharta, który daje nam niemal krytyczny tekst tej Ewangelii. Wielopoziomowe sposoby oznaczania prawdopodobieństwa pojawienia się danego wariantu bądź innego. Jest to jednak dzieło, w którym autor w dużym stopniu opiera się, próbuje ważyć prawdopodobieństwo, nie zawsze dysponując jednoznacznymi narzędziami, by tego dokonywać, a jednocześnie przez to, że sam tekst jest konstruowany właśnie niemal jak tekst krytyczny, może sprawiać złudne wrażenie uchwytności tego tekstu. My jednak cały czas gdzieś jedynie rekonstruujemy i widzimy zaledwie zarys tego tekstu, a nie uchwytny grecki tekst. I na przykład z tego względu są autorzy, którzy nie publikują swoich rekonstrukcji w Grece, tylko w językach nowożytnych. I to jest, wydaje mi się, bardzo czasami zaskakujący może w literaturze naukowej krok, bo zwykle sięgamy, czy staramy się za wszelką cenę sięgać do tekstu oryginalnego. Tutaj jednak nie mamy go zupełnie i może łatwiej uniknąć jakichś błędów czy złudzeń, kiedy pozostajemy przy języku nowożytnym, przy wielokropkach, w miejscach, w których nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy coś w tym tekście się znalazło, czy nie.
1: Czyli bardziej jest to, znaczy bardziej, no wiadomo, że bardziej, ale że dziś zajmują się tekstem Ewangelii Marciana, czy Ewangelią Marciana, filologowie raczej niż historycy, czy historycy teologii, czy idei, to są raczej filologowie, dlatego że walczymy o tekst.
0: W znacznej większości są jednak autorzy będący wprost historykami chrześcijaństwa czy historykami religii, którzy zajmują się Marcionem wraz z jego życiorysem, doktryną.
1: To ciekaw jestem, czy jeszcze możemy interpretować.
0: Zdecydowanie.
1: Tak?
0: Tak. Tak jak Adolf von Harnack widział w Marcionie w jakimś stopniu reformatora, tak dzisiaj staramy się przekraczać tą kategorię, która gdzieś oddziaływała przez całe 100 lat, chcąc nie chcąc.
1: No to taka moda była, ona wygasła chyba.
0: No właśnie,
1: już.
0: Mody się zmieniają się pojęcia, próbujemy odczytywać tą postać na nowo.
1: No oczywiście, z czegoś trzeba pisać te doktoraty, to jasna sprawa, ale no, po pierwsze wielkim reformator na początku II wieku, no tam jeszcze nie ma czego reformować za bardzo, wydaje mi się, więc ciekaw jestem, gdzie jakiś badacz, nie filolog tutaj mógłby...
0: Samo to, że zaczynamy czytać tą postać nie w kluczu ortodoksji i herezji, wydaje się być tropem stosunkowo świeżym, ale bardzo owocnym poznawczo. Kiedy myślimy o II wieku i staramy się projektować na ten czas pojęcie ortodoksji, które dopiero się kształtuje, możemy bardzo szybko ulec złudzeniu, że oto istnieje ta utrwalona reguła wiary, która jest łamana przez kogoś, kto przyjeżdża do Rzymu z Pontu i zaczyna siać ferment. W rzeczywistości to były bardzo intensywne, ciągle żywe dyskusje na tematy, które z perspektywy 2000 lat i utrwalonej doktryny wielu nurtów chrześcijaństwa wydają się czymś zupełnie oczywistym. Wtedy nie.
1: No oczywiście, jesteśmy przecież przed wiekiem IV, który tak wiele zmieni, więc wtedy
0: więcej
1: można...
0: dzieli Marciana od Nicei niż Marciana od wydarzenia Jezusa.
1: Tak, to
0: co chyba dobrze ilustruje,
1: to dobrze powiedziane. Tak.
0: Horyzont czasowy.
1: Ten sam Wilhelm Studeli opowiada o tym, jak dojrzewała krucjata katarska, I oczywiście pojawia się tam tajemniczy opat cystersów. Elabas de Cister.

Els w wersie czwartym swojego poematu Wilhelm Studeli pisze, a Jordi Savall gra, a Capella Real de Catalunya podgrywa i śpiewa.

0: Ewangelia Marcjona, a kanoniczne Ewangelie synoptyczne, dr Grzegorz Wingard, którego podstawą doktoratu ta publikacja była, jeszcze zanim została opublikowana oczywiście, jest dziś w Mediewannie. Wspomnieliśmy właściwie o jednej Ewangelii jedynie, a tytuł pańskiego opracowania mówi o kanonicznych Ewangeliach synoptycznych. No to wspomnijmy jeszcze o pozostałych.
1: Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza, trzy z czterech Ewangelii kanonicznych, pozostające w bardzo ścisłym związku tekstualnym między sobą, mające znaczenie.

0: mający wspólny zakres, ale mające całkowicie zagadkowe związki między sobą. Liczba możliwych rozwiązań problemu synoptycznego, czyli zagadnienia wzajemnych związków między tymi tekstami, jest ogromna i samej dyskusji o tym, jak te związki mogły wyglądać, moglibyśmy pewnie poświęcić wiele godzin. Rozstrzygnięć brak, wbrew temu, co starają się twierdzić poszczególni badacze, a skala skomplikowania tych relacji zdaje się sprawiać, że każde z obecnych w naukowym dyskursie rozwiązań ma bezwzględne zalety, ale też jednocześnie wady, które nie pozwalają nam z niebudzącym wątpliwości entuzjazmem przyjąć żadnego z modeli synoptycznych.
1: No, ale my musimy określić, i pan to robi, miejsce Ewangelii Marcjona wobec tych trzech pozostałych Ewangelii, bo oczywiście Jana bierzemy na bok.
0: Tak, i w odróżnieniu od wspomnianych autorów chrześcijańskich i znacznej większości także współczesnych badaczy, staram się postulować, że Ewangelia Marcjona stanowiła wcześniejszą redakcję Ewangelii Łukasza, najprawdopodobniej pochodzącą, co więcej, spod pióra tego samego autora.
1: A na czym opieramy tę hipotezę?
0: Hipoteza ta oparta jest o analizy poszczególnych fragmentów, które w Ewangelii Marcjona miały się nie znaleźć. I gdy przyjrzymy się tym fragmentom, to z jednej strony możemy widzieć pewną spójność redakcyjną pomiędzy tymi fragmentami. To znaczy, z jednej strony to jest bardzo znacząca część Sondergut Łukasza. Nie sposób przypuszczać, żeby Marcjon posiadał tak rozwinięty talent filologiczny, żeby nie porównując tego tekstu z Ewangeliami, których przecież nie uznawał, być w stanie wycinać poszczególne fragmenty charakterystyczne wyłącznie dla Łukasza, czasami wręcz charakterystyczne tylko stylistycznie.
1: Musimy powiedzieć, co to jest Sondergut.
0: Sondergut to ta część Ewangelii Łukasza, która nie ma żadnych odpowiedników u pozostałych synoptyków, czyli u Mateusza i Marka. Oprócz tego Ewangelia Marcjona nie zawierała części tradycji wspólnej Łukaszowi i Mateuszowi, którą gdzieś możemy wiązać ze źródłem Q, ale do tego musielibyśmy jeszcze wrócić, a także miejscami potrójnej tradycji synoptycznej, czyli tej łączącej wszystkich trzech autorów, jednak realizującej się nieco inaczej w przypadku poszczególnych ewangelistów. Kiedy przeanalizujemy sposób, w jaki te fragmenty zostały zamieszczone w tekście Ewangelii Łukasza, możemy zauważyć, że tekst ten radzi sobie bardzo dobrze bez nich z jednej strony, a z drugiej strony ich włączenie stanowi skuteczny i zręczny literacko szlif zmieniający optykę w niektórych miejscach.
1: Czyli możemy powiedzieć, że autor Ewangelii Marcjona był sprawnym i autonomicznym pisarzem?
0: Bezwzględnie. I dosyć utalentowanym literacko. Zręcznym stylistycznie, potrafiącym wplatywać w swój tekst także elementy poetyckie, bo mamy przecież w pierwszych rozdziałach Ewangelii Łukasza Magnifikat, mamy pieśń Symeona choćby i zostają one bardzo skutecznie wpisane w ten tekst.
1: Ale one jakby różnią się od wersji Łukaszowej kanonicznej? Są lepsze?
0: One pojawiają się tylko u Łukasza kanonicznego.
1: No tak, czyli nie pojawiają się u Marcjana.
0: Nie. Natomiast w tej redakcji ostatecznej pojawiają się takie elementy, które świadczą też o dużej intelektualnej i teologicznej wrażliwości tego redaktora. Jednym z takich wątków, które opisuje w swojej książce, jest na przykład to, że właśnie w tej redakcji ostatecznej pojawia się czasami aluzyjne, czasami bardziej wprost ujmowane pojęcie soteriologii tu i teraz. To znaczy prezentowanie treści czy opowieści ewangelicznej w taki sposób, żeby pokazać, że zbawienie zachodzi tu, teraz, w tej chwili, a jeszcze do tego dotyczy ono całej ludzkości.
1: To zbawienie, które jednak jest nieboskie.
0: Niedemiurgiczne w optyce Marcjona, a to, jaka myśl przyświecała autorowi i pierwszej, i drugiej redakcji, pozostaje tajemnicą.
1: Wspomina pan w swoim opracowaniu uczciwie, że średniowiecze znało właściwie takich ewangelistów, jakich kazał mu znać Augustyn, i takie relacje synoptyczne, jakie Augustyn wyczytał. Myślę tutaj o zgodności ewangelistów, rzeczy, która po polsku funkcjonuje, no nie wiem, już lat kilkadziesiąt dobrych pewnie. Więc no, jeżeli by się tego trzymać, to wpływ Marcjona zostaje gdzieś tylko na marginesach, tylko wśród jakichś wspólnot czy ruchów, które mają na tyle

0: siły, żeby Augustyna nie czytać albo się z nim nie zgadzać. No, o takich niewiele wiemy. No, jest ich trochę, ale gdzieś są pochowane w dziejach.
1: Zdecydowanie i ten czteroczęściowy zbiór Ewangelii dosyć szybko krystalizuje się jako kanon powszechny, mimo że niekoniecznie kodyfikowany w jakiś sposób prawnie. Liczne Ewangelie pojawiają się właśnie zwykle na peryferiach chrześcijaństwa i to można by wymieniać te apokryficzne Ewangelie dosyć długo.
0: No, niektóre Kościół bardziej lubi, niektóre mniej, myślę o apokryfach. No, są takie apokryfy, które pisarze kościelni dosyć
1: chętnie
0: dosyć
1: cytują
0: lubią,
1: i
0: tak.
1: Gdzieś tam nawet przenikają do ikonografii i utrwalają się przez całe dzieje. Tak. Ewangelia Marcjana tego potencjału nie posiadała. Przede wszystkim ze względu na związek z samym Marcjanem, który budził dostateczną niechęć, a z drugiej przez pokrewieństwa z Ewangelią Łukasza. Nie było tam niczego więcej, co moglibyśmy znaleźć w tekście łukaszowym i pewnie przez to tekst ten w jakimś stopniu był zapomniany.
0: No to jeszcze powiedzmy na koniec, żebyśmy nie utonęli w skromności, w jaki sposób Ewangelia Marcjana, a kanoniczne Ewangelie synoptyczne, pańska książka, która właśnie się ukazała, popycha dyscyplinę naprzód.
1: Jestem przekonany, że może ona stanowić głos wspierający bardziej skomplikowane modele synoptyczne. I w tym upatrywałbym chyba największej roli swoich badań, bowiem te związki, które udało mi się zidentyfikować pomiędzy tekstem Marcjana a tekstem kanonicznym, zdają się wskazywać na to, że proces powstawania tych Ewangelii był rzeczywiście tak skomplikowany, jak chcieliby choćby Błomar, sugerujący liczne źródła niezachowane dla tekstów kanonicznych oraz pośrednie etapy powstawania tych Ewangelii. To, co udało mi się, mam nadzieję, zauważyć, to to, że oprócz tego, że sam tekst Łukasza miał dwie redakcje, to to, że wpływ na redakcję kanoniczną Łukasza miał najprawdopodobniej także jakiś wariant tekstu mateuszowego, niemal na pewno różny od tej wersji, jaką dysponujemy teraz. Postulat ten różni się w pewnym stopniu od wspomnianej teorii Błamarda, ale tylko w taki sposób, że przesuwa wpływ tego hipotetycznego pośredniego Mateusza z redakcji pierwotnej na redakcję ostateczną. Błamar, nie odnosząc się, czy nie wiążąc w ogóle tych obu redakcji Łukasza z Marcjanem, również postulował co najmniej dwuetapowy proces powstawania tego tekstu.
0: A kiedy ten tekst powstał?
1: Przed dokładną datacją zawsze się bardzo bronię.
0: No wiadomo, no dobrze, niech będzie do ćwierć wieku.
1: Chciałbym sytuować ten proces w końcówce pierwszego wieku, ewentualnie na samym początku wieku drugiego, kiedy mówimy o tekście kanonicznym. Tekst pierwotny najprawdopodobniej końcówka pierwszego wieku. Jestem mocno przekonany i to staram się też, za tym staram się argumentować w swojej książce, że redakcja kanoniczna Ewangelii Łukasza nie stanowiła odpowiedzi na ruch Marcjana. Wtedy rzeczywiście musielibyśmy datować kanoniczną Ewangelię Łukasza gdzieś na połowę drugą połowę właściwie drugiego wieku. Jeżeli nie przyjmujemy takiej optyki, możemy te datacje przesuwać nieco wcześniej, za czym przemawiają też argumenty historyczne i tekstualne, szeroko omawiane przez badaczy.
0: Czyli pan należy do, przypomnijmy, tej grupy badaczy, która uważa, że Ewangelia Marcjana powstała wcześniej.
1: Tak.
0: Doktor Grzegorz Wingert, Ewangelia Marcjana, a kanoniczne Ewangelie synoptyczne. Książka właśnie się ukazała, a jej autor był dzisiaj z nami w Mediewannie. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bohaterem dzisiejszej audycji jest ktoś, kto żył na przełomie pierwszego i drugiego stulecia po Chrystusie. Bardzo trudno jest, jak państwo sobie wyobrażają, dobrać stosowną muzykę. No ale długotrwałość herezji pozwala nam szukać w wieku XII i XIII, więc trzymamy się krucjaty przeciw albigensom tak zwanej. No i jak wiadomo, krucjata przeciw albigensom to także Szymon z Montfort.

i jego przypadkowa i głupia śmierć, którą już w tej audycji no, co najmniej raz, a może i więcej omawialiśmy. Szymon z Montfort umiera i jest to wydarzenie wstrząsające zupełnie, wstrząsające dla współczesnych, wstrząsające dla poetów, dlatego że sama krucjata przeciw albigensom była tematem popularnym, była tematem używanym nie tylko przez Wilhelma Studeli, ale także i przez innych poetów, no osobliwie trubadurów, wiadomo, jest tutaj geograficzna koincydencja. No ale epitafiów Szymonowi Montfortowi stawiano poetyckich wiele. Jedno z nich przywołał Jordi Savall w swoim albumie Zapomniane Królestwo i tym epitafium dziś się z Państwem pożegnam. Zostawiam Państwa w rękach Jordiego Savalla i Capella Real de Catalunya. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Łukasz Modelski.

0: widmo.
1: Dobry wieczór, przy mikrofonie Marek Chorodniczy. Słuchają państwo widma. Oj, nazbierało się nowości, nazbierało. Ostatnie programy tematyczne nie dawały sposobności do ich prezentacji, choć nie do końca. Zeszłotygodniowa eksperymentalno-ambientalna odsłona audycji, która notabene doczekała się słów uznania z państwa strony, za które bardzo dziękuję, była przecież wyposażona w 3 nowe nagrania. No, ale nie było to jednak pełne 60 minut premierowych utworów. W takim razie nadrabiamy zaległości i zaczynamy, że tak powiem, z grubej rury, bo dało sobie znać jeden z arcymistrzów drum and bass, czyli Fotek. Pojawiła się nowa kompozycja 30 Seconds Out, która ponoć zwiastuje kolejną, trzecią część kultowego cyklu Form and Function. Doczekała się ona dotąd 2 płyt z 1998 roku i 2007 roku. Czy trzecia część przeoblecze się w format albumu? Byłoby pięknie. Czekamy na wieści z obozu Ruperta Parksa i słuchamy jego nowych dźwięków.

Dobrze znów usłyszeć Fotka w akcji. Pamiętam, kiedy w 1996 roku na składance Metalheads Platinum Breaks po raz pierwszy usłyszałem jego nagrania, a rok później zachwycałem się albumem Modus Operandi. To było prawdziwe trzęsienie ziemi. Zobaczymy, jak się to skończy, a na razie możemy cieszyć się tym jednym nagraniem. Przechodzimy do kolejnej legendy, tym razem Elektro. Miesiąc temu światło dzienne ujrzał singiel Doppler Effect. Jak zwykle odziany w piękną szatę graficzną i imponujący poziomem artystycznym. To tylko dwa kawałki, ale za to jakie. Fani Drexii, Arpanet, Japanese Telecom czy Electroids będą w niebo wzięci, bo to ta sama, choć wciąż rozwijająca się koncepcja futurystycznego elektro z Detroit. Może w tym roku ukaże się wreszcie nowe, pełnowymiarowe dzieło Doppler Effect?

słuchają Państwo Radiowej Dwójki. Pozostajemy bardzo blisko stylistyki wypracowanej przez gwiazdy elektro z Detroit. Jednocześnie za chwilę będziemy mieli dowód na to, że metoda Geralda Donalda i jego różnych artystycznych wcieleń wciąż jest nośna i inspirująca. Shascape Renegade również pochodzi z Detroit i godnie kontynuuje dzieło swoich mistrzów. Na epce Exoframe znajduje się nawet jeden utwór powstały we współpracy z Arpanet, czyli właśnie z Geraldem. Płyta ukazała się nakładem zasłużonej berlińskiej oficyny Trezor, co też jest jakoś znaczące. W końcu w dużej mierze dzięki niej Europa dowiedziała się o wielu producentach z Detroit i tych grających techno, i tych specjalizujących się w elektro.

Z obszaru elektro udajemy się do sąsiedniej krainy techno. Choć to, co przed nami, trudno zaliczyć do jakiegoś konkretnego, precyzyjnie opisanego gatunku. Nicky Nair pochodzi z południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych, dorastał w Knoxville w stanie Tennessee, a później działał m.in. w Atlancie. Karierę zaczynał od współorganizowania imprez na lokalnej scenie techno, co dało mu praktyczne wyczucie klubowych klimatów i dynamiki imprez. Zaczynał w 2018 roku, nie jest więc nowicjuszem, choć wciąż jesteśmy chyba na początku jego kariery. Dziś zagramy z nadchodzącej epki The Sick Dimension, która ukaże się 7 sierpnia.

Tu program drugi Polskiego Radia. Prawda, że trudno przy tym utworze usiedzieć na miejscu. Na początku miałem skojarzenie ze słynnym Flat Beat Mr. Roy.

co zgodzą się państwo. I znów od artystów mniej znanych przechodzimy do towarzyszy zasłużonych sprawie ambitnego techno. Roman Flügel raczej dawkuje nowe kompozycje niż pozwala się cieszyć regularnymi albumami. Ostatnio uraczył nas takim długie 4 lata temu. Na szczęście dosyć regularnie sięga do formatu epek, na których prezentuje bardzo różnorodne gatunki elektroniki przefiltrowane przez jego autorski styl. Dusty Jukebox przynosi flügelowe spojrzenie na house lekko ukąszony disco. 4 utwory aż skrzą się pomysłowymi rozwiązaniami produkcyjnymi i aranżacyjnymi. Jak zwykle w przypadku tego artysty najwyższa rekomendacja.

W zeszłym tygodniu profil Aphex Twin w mediach społecznościowych oraz strona internetowa Warp Records zapowiedziały pierwsze winylowe wydanie Drax Aphex Twin oraz reedycję podwójnego CD. To już 25 lat od pierwotnego wydania. Fajnie, nawet bardzo fajnie, choć szczerze mówiąc wolałbym jednak nowe nagrania Richarda D. Jamesa. Cóż, nie można mieć wszystkiego. Jakimś pocieszeniem jest za to nowa płyta Psylop, czyli Chrisa Jeffsa, gwiazdy Reflex, która zabłysła jeszcze w latach 90., kiedy IDM był najbardziej gorącym elektronicznym gatunkiem. Psylobian Summer. Płytę pod pasującym do aktualnego czasu tytułem Jeffs wydał we własnej wytwórni Psylop Industries. Jakie jest to psylobowe lato? Pokręcone, raz chłodne, raz gorące, raz suche, raz deszczowe, czasem burzowe. W sumie zupełnie jak to nasze, za oknami.

Tyle Psylob i jego wizja lata. Bardzo cieszę się z powrotu jednej z najbardziej emblematycznych serii Balearic New Disco. Stoi za nią belgijska wytwórnia Eskimo. Nosi tytuł Cosmic Balearic Beats, czyli w żaden sposób oryginalnie, tak mogłaby nazywać się każda składanka tego typu. A jednak to ona w swej pierwszej odsłonie stała się manifestem stylu, być może tym, czym dla IDM-u była Artificial Intelligence Warpa. Był rok 2008, potem dosłownie rok później pojawiła się równie dobra część druga. I na tym koniec. Nie rozumiem dlaczego. Uznano, że moda na takie dźwięki już minęła, były inne priorytety, trudno powiedzieć. A jednak nadszedł rok pański 2026 i po ponad ćwierćwieczu mamy wreszcie część trzecią. I znów jest bardzo dobrze, tyle że nikt już nie wymyśla tu prochu. Bo i po co? Konwencja w ciekawej selekcji anteny broni się sama. Posłuchajmy skatę jak Manpower.

Manpower, Skatejak. Słuchają Państwo widma w radiowej dwójce, które ma też swoje miejsce w mediach społecznościowych. Serdecznie

Zapraszam do obserwowania widma na portalu Facebook. Można tam znaleźć playlisty, recenzje i IDM-owe informacje. Będzie mi bardzo miło. Dzięki takim płytom z czystym sumieniem można zakrzyknąć: IDM żyje i ma się dobrze. GIGI, czy bardziej swojsko Gigi, którego poczynania śledzę od 4 lat, podłączył wszystkie oldschoolowe IDM-owe patenty do prądu i zaprzęgł je do rewitalizacji gatunku. Zderzają się tu charakterystyczne cechy stylów wypracowanych przez najważniejsze wytwórnie sprzed lat, a skutkiem tych kolizji jest twórcza synteza. Otrzymujemy kapitalnie wymieszane wątki dubu, downtempo, shoegaze'u, ambientu i trip-hopu przy jednoczesnym zachowaniu atmosfery sprzed przeszło 3 dekad. In lieu niesie nostalgia za latami 90., a jednak nie jest to tylko uwspółcześnienie. Mamy do czynienia z autentycznym rozwojem i twórczym podejściem. Mam wrażenie, że fama o jego produkcjach poszła w świat, bo w mediach branżowych jakby więcej recenzji i omówień tej płyty. Oby tak dalej.

G.I. i utwór pod tytułem Ark. Oczywiście trudno dokonać selekcji z morza nowości. W końcu każdego dnia ukazuje się mnóstwo ciekawych płyt, już właściwie w większości w formatach elektronicznych, a nie fizycznych, choć te również się zdarzają na całe szczęście. A jednak ja co mniej więcej drugi program staram się uraczyć Państwa autorskim wyborem tego, co nowe i ciekawe. Dzisiejsze widmo kończymy utworem niezawodnego Martinu, który niedawno wydał kolejną znakomitą epkę pod tytułem Ever Changing. Na facebookowym profilu programów mini recenzji tego wydawnictwa porównywałem szwedzkiego producenta do Johna Beltrana, bo chyba faktycznie muzyczny styl obu tych postaci jest dość podobny. Na pewno jeśli chodzi o jasne barwy, optymizm i pięknie budowaną przestrzeń muzyczną. Za nami 9 nowości, a za tydzień znów skok w przeszłość. Jak mawia młodzież, do której już się niestety nie zaliczam, będzie grubo. Za uwagę dziękuję Andrzej Zieliński, Marek Dalba i Marek Chorodniczy.

Witamy w Fantazji Polskiej. Wczoraj minęła 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jednym z tragicznych bohaterów powstania był poeta i żołnierz Krzysztof Kamil Baczyński. W czerwcu 1942 roku artysta napisał wiersz zaczynający się od słów „Nie wstydź się tych przelotów”. W 2008 roku Jerzy Maksymiuk pod wpływem lektury tego wiersza skomponował utwór, któremu nadał tytuł będący cytatem jednego wersu z dzieła poety – „Jeno lotom nie wzbraniaj”. Posłuchajmy. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Dyryguje kompozytor.

Jenolotom nie wzbraniaj z Baczyńskiego. Taki tytuł nosi kompozycja Jerzego Maksymiuka, której słuchaliśmy przed chwilą. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją kompozytora. Il pianto del Fenix, płacz Feniksa, na wiolonczele i orkiestrę Joanny Bruzdowicz, to utwór skomponowany w 1994 roku w 50. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Kompozytorka zadedykowała dzieło pamięci swojego ojca powstańca oraz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Bohaterem utworu jest też Warszawa, rodzinne miasto artystki, które jak mitologiczny Feniks po wielokroć powstawało z popiołów. Oto wykonawcy utworu. Bartosz Koziak, wiolonczela i Polska Orkiestra Radiowa grająca pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego.

Bartosz Koziak, wiolonczela i Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego wykonali utwór Joanny Bruzdowicz Płacz Feniksa na wiolonczele i orkiestrę. Słuchaliśmy nagrania z koncertu, który odbył się w 2016 roku w Warszawie w cyklu Generacje. Zapraszamy teraz do wysłuchania drugiej symfonii warszawskiej Bolesława Wojtowicza. Ten monumentalny utwór powstał w 1945 roku jako hołd dla bohaterskiego miasta. W okresie okupacji Bolesław Wojtowicz prowadził na Nowym Świecie w Warszawie kawiarnię Salon Sztuki, gdzie odbywały się koncerty i spotkania, często o charakterze konspiracyjnym. W skercu drugiej części symfonii usłyszymy fragmenty pieśni Warszawianka Karola Kurpińskiego. W utworze nie brak też reminiscencji z muzyki Karola Szymanowskiego. Część utworu – sinfonia, scherzo, presto, finale. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyryguje José María Florencio.